Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte.

Lepiej chodźmy, bo papier zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, bieska, stół.

proszę Pana na zakręcie. Dziś Pan dostrzega, proszę Pana, te realia. I Pan haruje, proszę Pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie i czym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę Pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop.

0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Karol Nawrocki zapowiedział, że podda się przesłuchaniu w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jestem obywatelem jak każdy inny obywatel RP, zaznaczył.
1: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
0: Prokurator już zwrócił się do Nawrockiego, aby wskazał dogodny termin i miejsce, gdzie będzie można go przesłuchać. Przypomnijmy, że chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału do orzekania, bo nie podał on w tej sprawie żadnego argumentu merytoryczno-prawnego. Dlaczego tego nie zrobił? Mówi poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Faktycznie wiemy dlaczego. Po to właśnie, żeby nie było odpowiedniej większości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy się sprzeciwiają takiemu zarządzaniu Trybunału, jakie prowadzi pan sędzia Święczkowski. Mam podejrzenia graniczące z pewnością, że pan prezydent nie pojawi się na przesłuchaniu, będzie robił wszystko, żeby się na tym przesłuchaniu nie pojawić.
0: Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Karol Nawrocki nie wziąłby udziału w tym przesłuchaniu, mówił Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej.
3: To jest w cudzysłów pierwszy obywatel i to jest obywatel, który powinien świecić przykładem. Jeżeli prokurator chce przesłuchać prezydenta, to po prostu pan prezydent powinien wziąć udział w przesłuchaniu. Zawsze pozostaje kwestia technicznej organizacji takiego przesłuchania. Proszę pamiętać, że historycznie prezydenci byli przesłuchiwani w różnych sprawach i nie jest to niczym nadzwyczajnym.
0: W tej sprawie dotąd przesłuchano już 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Podejrzany przedmiot, który może być związany z kolejną próbą sabotażu, został znaleziony w Niemczech, tym razem koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem, podała agencja DPA. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć na razie nie potwierdzono tego oficjalnie. To kolejne w ostatnich dniach niepokojące wydarzenie związane z siecią elektroenergetyczną w Niemczech. Rządowy samolot władz Serbii przywiózł do Belgradu ciało zbrodniarza wojennego Ratka Mladića, który zmarł w zeszłym tygodniu w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia, podała telewizja publiczna RTS. Ciało Mladića powitano z najwyższymi honorami wojskowymi. Rzeźnik Bałkanów zostanie pochowany w poniedziałek. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały wczoraj Holenderki 3-1. W walce o wielki finał zmierzą się z faworytkami turnieju, czyli reprezentacją Włoch. Ten mecz jutro. Ostatni raz Polki zapewniły sobie awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy niemal równo 7 lat temu. Stawkę półfinalistek mistrzostw uzupełniły siatkarki Turcji. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym pokonały Niemki 3-1 i zagrają w meczu o finał z Serbkami. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Piątek zapowiada się pochmurnie, z lokalnymi przejaśnieniami jedynie na południu. W innych częściach Polski spodziewane są przelotne opady deszczu. Początkowo na północy, a po południu także na zachodzie, a w centrum i centrum i wschodzie. Burze mogą pojawić się na wybrzeżu, tam też silniej powieje. Na ogół wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni na północnym wschodzie oraz wybrzeżu i około 22 stopni w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie.

poranna manna.

0: To znowu my, wasi ulubieńcy. Kajtek Strzelczyk realizuje, śpiewał Marian prognozę pogody. Kuba Jędras wydawcą jest.
1: Może się nadziwić, że te prognozy tak pięknie brzmią.
0: A kontakt ten co zwykle 224-280-280. Kto przy telefonach dzisiaj?
1: Wiktoria Mikrowska. Wiktoria nie jest na urlopie, to jest zawsze przy telefonie? Nie. Zawsze. Ale zawsze między 6 a 10.
0: I adres mailowy?
1: wojciech.man@nowyswiat.online. Zaraz się loguję, ale mam jeszcze obowiązek w postaci zdjęcia, które przed chwilą zrobiliśmy w naszym lekko już rozparcelowanym, a właściwie może zaparcelowanym koncert holu.
0: Czy można by tak powiedzieć, że my jesteśmy już trochę na walizkach?
1: Trochę jesteśmy, ale też już wiemy od wczoraj oficjalnie, że te walizki będą musiały, może nie to, że dłużej poleżeć, bo na Mińsko tak czy inaczej zaczynamy się wprowadzać, ale zanim je w 100% rozpakujemy, to tam jeszcze chwilka minie.
0: Ale co?
1: To
0: zaraz, walizki? Co?
1: Zaraz panu wytłumaczę.
0: Bo ja nie rozumiem, co?

0: Ustalmy więc, jak to jest z tymi walizkami.
1: Ustalmy.
0: Czyli one są popakowane już całkiem, czy one są otwarte, żeby dopakować?
1: One są dopychane, dopakowywane.
0: Są już dopychane, tak?
1: No jakoś tak jeszcze po nich nie skaczemy, bo jeszcze jesteśmy w tym budynku.
0: Ale żeby zamknąć walizkę bardzo napakowaną, to jest ciężkie zadanie. My mamy dość walizek?
1: Myślę, że mogę zdradzić o 6.12, że zostaliśmy poproszeni, żeby przynieść torby prywatne.
0: To ale kobiety na przykład torebki?
1: Nie.
0: Wieczorowe?
1: Chodzi raczej o takie typu IKEA, żeby
0: poładować. Nie używaj nas firm.
1: Takie niebieskie z firmy na 4 litery.
0: Tak, albo takie na bazarach, co były takie w pasy.
1: Też. Ale to rzeczywiście konkretnie chodziło akurat o książki, które... Ja kiedyś popełniłem ten błąd. Nie wiem, czy pan to kiedyś zrobił.
0: Położyłeś do walizki?
1: Nie. Wziąłem karton takich rozmiarów.
0: O, tak.
1: Niezbyt duży, ale wystarczający, żeby zmieścić tam, no tak, z 10 dużych albumów i kilka książek. I okazuje się, że ten karton nie jest łatwy w podniesieniu, jak się go...
0: Można go podnieść, ale bez książek.
1: Dokładnie tak. No więc tak podobną rzecz zrobiła Agnieszka, tylko nie podnosiła go, próbowała go przesunąć, ale przesunęła rączkę od kartonu bez kartonu.
0: No tak. Więc... Książki mają to do siebie, tak.
1: No to taki pierwszy taki...
0: W każdym razie pakujemy pomału.
1: Ale pomału, bo już wiemy, że trochę później wystartujemy na z Mińskiej. To wczoraj mówiła pani szefowa. Ale to będziemy, to powolutku będziemy zdradzać, bo może ktoś nie słuchał, może ten, to teraz będziecie...
0: No tak, bo dla tych z państwa informacja, którzy nie bardzo wiedzą, że my wynosimy się z tej siedziby, w której jesteśmy, do nowej, którą już pokazywaliśmy państwu, o której mówiliśmy.
1: Ale niech pan tak nie zdradza wszystkiego teraz.
0: Jeśli ktoś przeoczył, to tylko mówię, że przenosimy, będziemy mieli inny adres. To mogę powiedzieć chyba.
1: Tak, to tak.
0: Czy może to jest niewolnictwo jakieś?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Nie.

0: takie postanowienia noworoczne, tego wiadomo. Ale skoro skończyły się wakacje dla wielu z Państwa, to ciekawi mnie, czy wracają nasi słuchacze z wakacji optymistycznie nastawieni do drugiej połowy roku. Te wakacje ich naładowały energią jakoś tak przyjemnie. Czy też smutek w nich panuje, że skończyło się wolne, że teraz trzeba wrócić do pracy w większości przypadków albo do nauki i że to nie jest wesoło. Tak? Chodzi mi o ten optymizm, a i brak optymizmu. Jak ty sądzisz? Proporcjonalnie, jak to może być u nas?
1: Odpowiem wymijająco.
0: Tak?
1: Myślę, że u pewnej podsłuchającej nas pary jest przekrój wszystkich możliwych emocji w tej chwili.
0: Opierasz to na przeczytanym mailu?
1: Przeczytanym mailu, własnym doświadczeniu i no to głównie ich okolicznościach, bo są na porodówce.
0: A to dlaczego może być pesymizm?
1: Nie, pesymizm nie, ale taki strach trochę...
0: Nie wiesz, czy to jest pierwsze wydarzenie?
1: Nie wiem. Napisał tylko Paweł, że może być słabo ze słuchaniem nas. Ciekawe, czy jesteśmy tam jeszcze, bo to było 40 minut temu. Postaram się, a może już postaramy się... jesteśmy na porodówce. A, tak napisał?
0: No, aha, czyli może być nowy słuchacz.
1: Szybka pobudka była, wody odeszły, Anka albo słuchaczka. Anka bardziej spokojna niż ja. Trzymajcie kciuki. Tak. Pozdrawiam, dajcie grzałkę.
0: A jeszcze grzałkę. Ale to trwany sposób, żeby wycyganić od nas grzałkę.
1: Ale to poprosimy weryfikację jakąś. Filmik. Nie, to podłe.
0: Trochę podły jesteś.
1: Ale grzałki na razie nie mamy. Musicie wytrzymać.
0: Nie, no, mamy taki utwór, wydaje mi się, który nie jest brutalną grzałką dla tego maleństwa, ale może się spodobać.
1: A ja na pana pytanie odpowiem po. Dobrze?
0: Jak to po? Dobrze, po.

0: Czyli jak... to była taka łagodna grzałka.
1: No właśnie, nie, zupełnie nie grzałka, ale dobrze, niech będzie.
0: Ale dla maleństwa, żeby nie wystraszyć.
1: Liczę skurcze, nie mam za dużo czasu, napisał Paweł. Jest zdjęcie z monitora.
0: Naprawdę?
1: Tak. To dobrze, że nie nagrałeś filmu, bo to mogłoby się źle dla ciebie skończyć, Pawle. Ale ściskamy was w takim razie. No nieźle, rzeczywiście. Alarm setup, puls, NIBD i MSP.
0: Co ty robisz?
1: Czytam to, co z monitora.
0: A co tam jest?
1: 130-22.
0: Ale ty przecież nie wiesz, o czym mówisz.
1: No 130 to jest, podejrzewam, tętno małej bądź małego.
0: Aha, to ja trochę jestem jednak niezorientowany. Przeraziłem się, że to jest wzrost.
1: No, po prostu. Musi pan uważać, bo słyszy pana Ania prawdopodobnie, która może nie być...
0: przygotowana
1: na 130 centymetrów.
0: No tak, oczywiście. Cofam to w ogóle, ja się nie znam.
1: Co z tą szkołą?
0: Co mówisz?
1: Co z tą szkołą? Jakie było to pytanie? Bo,
0: jaką szkołą?
1: No zadał pan mi pytanie wcześniej, na które ja odpowiedziałem wymijająco, przytaczając problem, a właściwie nie problem, tylko sytuację porodową.
0: Ja mówię nie tyle o szkole, tylko że po wakacjach wracają słuchacze i do pracy, i do szkoły. I czy są po wakacjach naładowani optymizmem, czy są pesymistycznie nastawieni, że już wolne się skończyło i trzeba się brać, zakasać rękawy, tak jak się mówi.
1: Ja nie byłem na wakacjach.
0: Ja też nie byłem.
1: A nie,
0: ale jestem optymistą za to.
1: Ja na małych byłem w sumie. Małych byłem.
0: Czyli wiesz co?
1: I wróciłem wesoły, czyli myślę, że powinni być weseli. Ale, ja jeszcze...
0: ale nie możesz narzucać swojego nastroju innym. Możesz zrobić taki survey, taki, wiesz,
1: ankietę. 224-280-280?
0: Tak, Wojciech.manet.nowyświat.online.
1: A tymczasem?
0: Tymczasem Adriana Bąkowska.
2: Dla większości z nas wakacje są już tylko miłym wspomnieniem, ale dla niektórych to dopiero początek. Początek walki z liniami lotniczymi. Wielogodzinne opóźnienia, anulowane w ostatniej chwili loty oraz zagubione bagaże to w tej branży codzienność. Problemem często nie jest już samo naruszenie praw pasażera, ale to, czy w ogóle da się skutecznie złożyć reklamację. Jak mówi radca prawny Paweł Gudel, specjalizujący się w prawie lotniczym, coraz częściej klient zamiast na pracownika obsługi trafia na chatbota i odbija się od kolejnych automatycznych odpowiedzi.
3: Coraz częściej właśnie linie lotnicze w procesach reklamacyjnych wykorzystują sztuczną inteligencję, chatboty. Mało tego, nawet w przypadku znanych, nie tanich linii lotniczych, ten proces reklamacyjny wydaje się, że jest rozrzucony również po wielu kontynentach. Zdarzają się, że odpowiadają nam osoby z Indii. W tej samej sprawie w kolejnym mailu odpowiada osoba, która no, widać, że ma bardziej słowiańsko brzmiące nazwiska. Tak więc to również nie sprzyja szybkości postępowania.
2: Na ten sam problem zwrócił uwagę unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas. W odpowiedzi na pisemne pytanie europosłów o wszechobecne chatboty wskazał, że linie powinny zapewniać dostępne i skuteczne kanały komunikacji, zwłaszcza w sprawach niecierpiących zwłoki, takich jak odwołane loty. Komisarz przyznaje, że w sytuacji spornej klient jest na straconej pozycji.
4: Po tylu latach opóźnień musimy to dowieść. Musimy dokończyć ten projekt i przywrócić pasażerom ich prawa. Ustanowimy nowoczesne, przyszłościowe i zrozumiałe przepisy, które przywrócą równowagę między stronami. Nie ma czasu do stracenia. Legal framework for end passenger rights and we
2: don't have any other time to lose. Nowe zasady mają wejść w życie w połowie przyszłego roku. Przewidują m.in. prostszą procedurę ubiegania się o odszkodowanie, minimalne standardy bezpłatnego bagażu podręcznego oraz większą ochronę rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem radcy Pawła Gudela problem polega jednak na tym, że część przewoźników ignoruje obowiązujące przepisy, choćby te dotyczące możliwości ustanowienia pełnomocnika.
3: spotykamy się właśnie z takimi odmowami odpowiedzi merytorycznego rozpoznania skargi, kiedy my jako pełnomocnicy zgłaszamy w pierwszej kolejności reklamację związaną z roszczeniami pasażerskimi, powołując się na swój wewnętrzny regulamin, który linia lotnicza samodzielnie sobie ustala, że to pasażer musi w pierwszym kroku skontaktować się z przewoźnikiem, tak by przewoźnik no tutaj dobrotliwie oczywiście odpowiedział, czy on się zgadza z tym roszczeniem, którego pasażer próbuje wychodzić, czy nie. Co jest moim zdaniem niezgodne z przepisami, niezgodne z uprawnieniami konsumentów.
2: Jeszcze trudniej jest, gdy przewoźnik ma siedzibę poza Unią Europejską. Wtedy dochodzenie swoich praw bywa walką z wiatrakami.
3: Dotyczy to głównie linii tureckich, egipskich. Bardzo często nawet one nie odpowiadają na złożone reklamacje. Zdają sobie sprawę z tego, że taki pasażer, no, chcąc dochodzić od nich odszkodowania, ma związane ręce. Trzeba by było występować przeciwko takim przewoźnikom w miejscu ich siedziby.
2: Branża lotnicza to wyjątkowo rażący przykład sytuacji, w której wielka korporacja z ignorowania skarg klientów uczyniła swoje niskokosztowe modus operandi. A takich obszarów mamy przecież o wiele więcej. Nasze reklamacje mają w nosie pełne fake newsów, media społecznościowe, duże platformy rezerwacyjne czy banki. Prawo niby istnieje, ale czy chatbota to w ogóle obchodzi? Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
0: Ale temat nam wrzuciła Adriana.
1: No właśnie, czy się skupić na tych liniach, ale to pewnie otworzy puszkę w ogóle chatbotów, bo tego jest bardzo dużo w internecie. Z tymi liniami to jest problem, bo rzeczywiście jak to jest za granicą i ktoś wie, że...
0: Ale to ma też związek z tymi wakacjami, powrotami, z nieudanymi lotami.
1: Czyli ktoś może wrócić i być niezbyt zadowolony, bo może albo jeszcze nie wrócił, albo wracał 3 dni, albo wracał i kosztowało go to dużo więcej niż miało.
0: Ale właśnie mnie ciekawi, czy arogancja linii lotniczych, ona może wynikać z bezkarności, bo przepis wisi na ścianie.
1: No to było powiedziane dosyć wprost, no, że tak, zagraniczny klient nie ma środków i narzędzi. Nie, środki może mieć, tylko narzędzi nie ma do tego, żeby swoich praw.
0: To znaczy klient ma szansę z jaką linią? Ze swoją narodową, czy z jaką?
1: No chyba tylko tak, bo tutaj może gdzieś się zgłosić, wie jakie są mniej więcej przepisy,
0: może,
1: reguły.
0: Może pójść i wedrzeć się do biura.
1: Tak, ale powiem na obronę chatbotów, a właściwie niektórych firm z nich korzystających, że są miejsca, które, nawet myślę o pewnej polskiej firmie, nie podam jej, ale to jest polska firma, która jest głośna, bo jest jedną z największych. I państwo ją mają prawie tak jak żabkę, w każdym kącie już kraju wyrosła jak grzyby. I tam jest bardzo dobry chatbot. Jak się
0: Ale to jest firma typu sklep?
1: To jest firma typu obsługa sklepu. Aha. Tam się idzie, bierze się swoją rzecz z takiego pudełka dużego i oni mają bardzo dobrego chatbota.
0: Dobrego, czyli co, uprzejmy jest? No, dzień dobry.
1: Skuteczny.
0: Dzień dobry, Marianku, mój chatbot. Co byś chciał ode mnie?
1: Dobra, zrobiłem kryptoreklamę, już będę cicho.

0: No to po kolei.
1: Właśnie, może po kolei, ale doskonały żart mi wszedł do głowy teraz. Czy mogę teraz powiedzieć?
0: Tak, tak.
1: A propos tego, co powiedziałeś. To teraz po pociągu. Jasne?
0: Tak, na pewno się Ani spodobało na porodówce. Na pewno jest zachwycona. To jest dokładnie to, czego chciała, tego potrzebowało jej ciało w tej chwili.
1: I może to 132 też?
0: Takiego rozluźnienia, takiego kompletnego po prostu poczucia, że wszystko staje się takie, bezwładne.
1: Wesołe.
0: No dobra, to po kolei. Skoro jesteśmy przy tatusiu, to Agata z BB podpowiada, że słuchając tej sytuacji porodowej zastanawia się, po co niektórzy przyszli ojcowie przychodzą z przyszłymi mamami na porodówkę. Podpowiada.
1: Jak to pozwolił?
0: Złośliwie. A, no tak. Żeby zrobić zdjęcia i do radia wysłać. To bardzo ważna misja. I że...
1: A to trochę jest takie uszczypliwe.
0: Aha, i że ma nadzieję nawet Agata.
1: Chyba... Oni są przejęci.
0: Boga, tym, ma nawet nadzieję, że przy konkretnych skurczach taki tatuś usłyszy swoje. Tak jakby z własnego doświadczenia mówiła. A może on tam jest po to, żeby trzymać przy...
1: Za rękę.
0: Nie, przy uchu telefon z poradną manną. Nie, to chyba jest, to chyba nie można tak.
1: Ja bym na twoim miejscu uważał, bo Ania, czy się nie posuniesz za daleko.
0: Bo Ania mnie znajdzie.
1: To jest moment w życiu przecież.
0: Nie wiem, czy jesteśmy wciąż jego częścią, ale byliśmy przez chwilę przynajmniej. 130 cm wzrostu i 22 kg wagi, podpowiada Tomek.
1: To jest ten żart, tak, który już zrobiliśmy.
0: Ale pisze, że tętno 130 to znaczy, że maleństwo pracuje aktualnie jak maratończyk, ale wcale nie do końca, bo tętno 110 do 160 to jest norma przy takim małym ciałku. One się rodzą, mając właśnie takie tętno i ono jest tętnem wtedy normalnym. I dopiero potem się uspokaja. Jestem mądry, bo przez to przeszedłem i wiem.
1: Jakie miałeś wtedy tętno?
0: Nie pamiętam. Ale wiem, że... No tak, musi być wysokie. Dobra, i ostatnia rzecz, przepraszam. Skoro jesteśmy przy ważnych momentach w życiu, pasażerka jadąca również Martyna pisze, że tradycyjnie prosi o antenowe uściskanie siedzącego za kierownicą jadącego na festiwal rocka progresywnego we włoskim Veruno męża Marcina w 16. rocznicę ślubu. Antenowo udało się ostatnio w 10.
1: To oni tyle są z nami? To popatrz. To jakby tak policzyć...
0: Od startu radia.
1: No tak.
0: Od startu, bo 6. rok już za nami, ani od 16 i po 6 latach znowu w takim razie. Za co, pozdrawiamy ich?
1: A, pewnie, że tak.
0: Już halancko.
1: Hello.

0: Skoro państwo nie reagują na mój apel o odpowiedzi co do pesymizmu i optymizmu, to powiem, że ja jestem optymistą, bo pomyślałem sobie, wakacje wakacjami, ale jeszcze trochę i będzie grudzień, święta, nowy rok, obchody, choinka, prezenty. Czyli jestem optymistą.
1: A potem będzie...
0: A potem będzie 2027.
1: Przerwa będzie poświąteczna, ferie, a potem zaraz znowu wakacje.
0: Wakacje będą, tak, o hej.

0: 4 października pan Wojciech Mann będzie z Piotrem Bukartykiem w Bielsku-Białej i jak się to okazało, że takie spotkanie będzie, to było do tego tak dużo czasu, że się wydawało, że trudno będzie doczekać. A tymczasem dzisiaj mamy 4 września i równo za miesiąc pan Wojciech przyjedzie do Bielska-Białej i proszę przekazać nadredaktorowi, że już czynimy starania, są sprzątane chodniki, ulice są zamiatane, nawet dzisiaj w nocy sprzątaczki i auta jeździły, także trwają przygotowania i czekamy.
1: To jest troszkę na zapas, żeby tam przypadkiem turyści nie nabrudzili znowu.
2: Dywan jest już tkany.
1: Tak.
2: Gołębie karmione.
1: Irlandy plecione, wiem, tak.
2: Gołębie malowane na biało.
1: Przestań. Bardzo dziękuję za te informacje. Trochę jestem skrępowany.
2: No to samo od 3 miesięcy odbywa się w Kielcach.
1: Możesz się uspokoić trochę?
2: Jutro.
1: To nie jest prywatna tuba reklamowa moja, więc...
2: No, wiem, ale pan nie lubi, jak się pada tak troszkę tutaj, jak to ładnie powiedzieć.
1: Jutro to ja odpoczywam.
2: Nie o 17.30.
1: Jutro?
2: Wzgórze Zamkowe. Nie, dzisiaj.
1: A dzisiaj.
2: Nie, proszę jutro nie jechać do Kielc. Dzisiaj. Jak ktoś tam powiedzie jutro, to...
1: Odczep się, przestań.
2: O 17.30.
1: Marian też będzie. Mogą państwo sobie go pooglądać.
2: Nie, żebym dochował. 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego. Spotkanie z legendą polskiego radia.
1: Uspokój się, proszę.
2: I legendą telewizji.
1: Tak, legendą literatury, legendą wojskowości, legendą lotnictwa polskiego, legendą rycerstwa.
2: Legendą legend.
1: Tak.
2: O 17.30. Dziś.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych.
2: To spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
1: Mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Żadnych dowodów nie przedstawiono.
4: Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie.
1: A to z kolei mówił rosyjski ambasador Grigorij Michno po wyjściu z MSZ-u. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe naruszają standardy bezpieczeństwa, operując bez włączonych urządzeń identyfikujących i zagrażając lotnictwu cywilnemu. Do ostatniego takiego incydentu doszło wczoraj. Iga Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. W drugiej rundzie US Open grają też w deblu Maja Chwalińska i Magda Linet, które ograły parę francusko-chińską. Tak mówiły obie po meczu w Eurosporcie.
5: Dla mnie to była wielka przyjemność grać z Magdą. To był nasz pierwszy debel i nie ostatni, zdecydowanie, nie?
6: Fajnie się uzupełniamy po prostu. Jednej czegoś tam może minimalnie brakuje, druga to uzupełnia. Myślę, że to było bardzo fajne i to też sprawiało trudność z przeciwniczką.
1: Chwalińska i Linet niestety odpadły już z turnieju singlowego w US Open. A więcej informacji o sporcie w magazynie Ostragra o 8.30. Po raz 36 rozdano Ig Noble, czyli humorystyczne nagrody dla naukowców. Ceremonia odbyła się po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi w Curychu w Szwajcarii. Wśród laureatów znalazł się zespół pod kierownictwem profesora Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodę w dziedzinie węchowej przyznano im za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. W dziedzinie biomechaniki nagrodę otrzymali naukowcy, którzy na nowo zdefiniowali całowanie jako interakcję polegającą na ukierunkowanym, wewnątrzgatunkowym kontakcie ustnym bez przekazywania pokarmu. W dziedzinie medycyny pośmiertnego Ig Nobla dostał Japończyk za badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa. W dziedzinie fizyki doceniono teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom. Z kolei nagrodę Ig Nobla w dziedzinie gleboznawstwa trafiła do naukowców za zakopanie w ziemi 1000 par majtek w ponad 25 krajach i wykopanie ich po 2 miesiącach. Co ciekawe, nagrody wręczali laureaci prawdziwych nagród Nobla. Każdy ze zdobywców Ig Nobli otrzymał figurkę stopy z grzybami i banknot o nominale 100 bilionów dolarów zimbabweńskich, co jest równowartością 4 centów amerykańskich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Pogoda.
8: Niemal.
9: W całym
8: kraju. Spodziewany jest dziś przelotny deszcz. Najbardziej intensywnie popada na północy. Na północy mogą pojawić się burze. 2 razy na północy. Z kolei na
9: południu
8: odbędzie. Pardon. Bez opadów. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a nad morzem silny i porywisty. Podobnie?
9: Podobnie na wschodzie i zachodzie.
8: W górach. Wysoko w Sudetach i w porywach. Nie, wszystko na opak. W porywach powieje z prędkością nawet do 110 km na godzinę.
9: Ale będzie zasuwało.
8: Zdecydowanie najcieplej pierwszy piątek września zapowiada. Pierwszy piątek września, no tak. Zapowiada się na południu od 24 do 26 stopni. W centrum Polski termometry wskażą od...
9: 21?
8: Tak, do...
9: Do do 23.
8: Tak, a na północy od 17 do 20.
7: Poranna manna.
8: Dwa, dwa, cztery, 280, 280.
9: Bo ci klep łamany, nowy świadko, bo online to my, wasi ulubieńcy, już nie druga dzwoni. Godzina, wrzesień, a jesień, wrzesień, a...
8: Jesień, wrzesień, bo przeplata...
9: Trochę...
8: Zimy, trochę lata.
9: Nie, nie, to nie...
8: To nie ten.
9: Ja, bo przeplata jak w garncu, tak lepiej.
8: No. Na siłę. Tak
9: no, te nasze żarty to dzisiaj.
8: Ale wymusił pan na Ani, która napisała, że pomimo porządnego letniego urlopu z dużym optymizmem żegna lato. Okres wakacyjny kojarzy jej się z zastojem, biernością, brakiem nowości kulturalnych, do tego upały i brak młodzieży wychodzącej ze szkoły na ulicach. Więc tak, jesień rules właściwie.
9: Ale
8: rules.
9: Pięknie to odwróciła wszystko.
8: Widział pan? Dalej. Marian nie jest tubą.
9: Nie jest?
8: Tu, aha, że coś, że ja nie jestem tubą, że tuba, aha, że tu był, ty był, nie, Tomku, niestety nie przeczytam tego do końca. To mniej więcej na poziomie tego żartu, że...
9: To teraz pociąg?
8: Nie wracajmy do tego. Państwo spali, proszę się nie pytać. Będzie w podcastach. Za kierownicą uściskany był już wcześniej antenowo Marcin Mąż, to jest stary mail. Po wakacjach stoickie podejście. A, jeszcze jeden Marcin pisał, że było to, co było, a będzie to, co będzie.
9: Aha, to jest, to mi się podoba, to jest takie rzeczowe.
8: Hubert a propos wakacji jeszcze pisał, że miał jedną rzecz naładowaną, tornister nowymi książkami. A w czym pan nadredaktor nosił książki do szkoły, się pyta.
9: A właśnie, niech ja sobie przypomnę.
8: Bo... Ja wiem.
9: Ty wiesz?
8: W głowie.
9: Ale staram się sobie przypomnieć. Czy ja miałem teczkę?
8: Co się nosiło?
9: Bo tornistra chyba, chociaż, ale to już dawno było. Miałem na pewno worek na kapcie. To pamiętam.
8: No ale co, worek. Ale worek to by się przedziurawił, gdyby go taka duża książka tam...
9: I tymi workami myśmy się czasem naparzali.
8: No tak, to by miało sens.
9: Ale czy ja miałem teczkę? Chyba miałem taką teczkę.
8: To pan teraz będzie sięgał...
9: Będę sięgał i za nie mówię aż od tego
8: sięgania. A my w tym czasie posłuchamy.

0: Ciekawy jestem, co u Pawła i Ani.
1: A to mówisz o tych, będą na porodówce słuchacza, tak?
0: Tak, no tak. Przestali się odzywać, czyli możliwe, że jest akcja.
1: Tak?
0: No nie wiem, albo...
1: Ale wiesz co, w związku z tym, że ja już kiedyś chyba mówiłem o tym, wyczytałem, że troszeczkę nam rośnie, jak to się mówi, rośnie liczba...
0: Włosów. No, nieważne.
1: Nie, jak to się nazywa? Dziectwo?
0: Dzietność.
1: Dzietność? To może jeszcze ktoś inny jest teraz...
0: A, że w tej chwili?
1: W tej chwili.
0: Myśli pan, że ze słuchaczy?
1: Tak mi się wydaje. To może by się ktoś odezwał, jeśli...
0: Czyli pan to czuje w ciele?
1: Takie mam wibracje. Takie. Ale to jest...
0: Może powinniśmy jechać do szpitala?
1: Wiesz co... Wstyd mi za ciebie. Proszę państwa, proszę wybaczyć. To się nie powinno wydarzyć. O, ugotował się. Leży na stole. Jak kamery są, to nie pokażą. Leży.
0: Już nie leży.
1: No. Bądź poważnym redaktorem. No,
0: Monika pisała wcześniej, że to zdecydowanie nie wasz pierwszy poród. W grudniu 2017 roku urodził się nasz syn w piątek o 5:55 rano.
1: No tuż przed audycją.
0: 5 minut później, zgodnie z rodzinną tradycją, słuchał już z nami waszej audycji.
1: Ale...
0: To jest zakrawa o...
1: Zakrawa na.
0: Na. Ja zawsze mówię na to na odwrót.
1: Zahacza o.
0: Zahacza o, zakrawa na. Ale nie powiem na co.
1: Nie powiesz?
0: Bo to miłe, miłe jest to bardzo.
1: Ale usiłujesz używać takich słów, które rzadko...
0: Których nie rozumiem.
1: Ale bądź dzielny, próbuj.

0: Ostatnio dużo się mówi, że Marian to jest tak zwany maniek i on może trząść tym całym zonda krypto i niczym innym, żeby pan redaktor wziął to pod uwagę i uważał, bo może mu grozić pewne, że tak powiem, niebezpieczeństwo. Pozdrawiam i do zobaczenia na rajdzie. Mam nadzieję, że się mi uda spotkać pana redaktora.
1: Dziękuję za ostrzeżenie.
2: Ja mam pana na oku teraz.
1: Ale chwileczkę, ja mam ciebie, bo jeżeli ty trząsłeś zonda krypto...
2: Ale spokojnie,
1: moje... W ogóle o tobie nie piszą.
2: No właśnie zaczęli, ale nie o mnie, ale tylko pseudonim.
1: Aha, i to nie ty.
2: Ja tylko mogę powiedzieć, że moi bliscy mogą być spokojni, bo ja o nich zadbam.
1: No to dobrze, to ja się uspokoiłem.
2: Ale to proszę być jako potencjalny bliski, proszę być ostrożnym i uważać, bo
1: ta bliskość, możesz nagle...
2: ta bliskość nie jest dana na zawsze. Ona jest regularnie weryfikowana.
1: Ale wiesz, ja nie chciałem tego dotykać w ogóle. Ewentualnie może Klaudiusz coś powie, jak będziemy miały jakieś źródłowe wiadomości. Ale
2: wie pan co, bo to jest trochę
1: tak... Kręgi, jakie to zatacza.
2: Tak.
1: Ludzie, którzy są dotknięci tym, jak oni bardzo dzielnie protestują, że skąd, że to jest potwarz, to jest wielkie zamieszanie.
2: Poza tym to jest trochę jak taka nawet nie wiem, czy smoła to jest wystarczające słowo, że jak się tego delikatnie dotknie, to zostaje na palcach i potem... Przez przypadek się chciałem wytrzeć to w spodnie i nagle mam też to na spodniach i na palcach i nagle to jest wszędzie.
1: Tak.
2: Nagle jest się tym po prostu pokrytym i...
1: Jeżeli ktoś tak głośno krzyczy, że on w ogóle nic, to tym bardziej ma to na całym ubraniu chyba.
2: Tak.
1: To mi się wydaje.
2: Możliwe, ale to właśnie może...
1: Ale ja nie pokazuję palcem, że...

zmianie wynagrodzeń. Zawsze sięgają pół roku wstecz, więc tym razem dotyczą marca, bo są z początku września. Wyszło 7530 zł brutto miesięcznie, to punkt środka, od którego połowa osób w Polsce zarabia więcej, a połowa mniej. Mediana w tej metodologii różni się o 250 zł na korzyść mężczyzn, tu inne wyliczenie, 7657 zł brutto, wobec 7407 zł mediany kobiet. Jedno to dane podawane przez Główny Urząd Statystyczny, inne Eurostat, ale tam też całkiem korzystnie wypadamy na tle unijnych państw pod kątem różnic płacowych ze względu na płeć. Tyle dobrych informacji, bo jednak analiza rozliczeń PIT, o której pisze Rzeczpospolita, powołując się na dane portalu Podatnik Info, uwidacznia to, co jest bolączką naszego rynku pracy. Luka w dochodach kobiet i mężczyzn wciąż jest głęboka. Z badania rozliczeń PIT za 2025 rok wychodzi, że kobiety zarabiają średnio 21% mniej niż mężczyźni, a w przypadku wspólnych rozliczeń małżeńskich ta luka pogłębia się do aż 32%. Dane są dość ciekawe, bo te podawane oficjalnie przez urzędy, czy to polski, czy europejski, mówią o luce na poziomie 3-4% ze względu na płeć. Jednak analiza ekspertów wskazanego portalu zgłębia szersze dochody nie tylko z pracy, ale też z innych źródeł oraz z emerytur, praw autorskich i innych. Najmniejsza luka wyszła w przypadku porównywania singli, osób, które nie są w sformalizowanych związkach przynajmniej. Mężczyźni wciąż są do przodu, ale tu różnica sięga 5%. Jednak w rozliczeniu małżeńskim mamy wspomniane wcześniej 32%, więc ta różnica jest kolosalna. Bierze się głównie z niepełnego wymiaru pracy kobiet w takich związkach, ale też z przerw na opiekę nad dziećmi. Najbardziej jednak różnica wyłania się w przypadku osób na emeryturze. Tutaj luka między mężczyznami a kobietami sięga już ponad 35%. Nie można wyciągać z tego wniosków tak daleko idących, że małżeństwo oznacza wprost pogłębienie nierówności finansowej. Jednak wskazuje to na istotny problem systemowy. Kobiety w małżeństwach częściej są też matkami. Są krócej na rynku pracy, mają przerwy w karierze, a do tego idą wcześniej na emeryturę. Dlatego chcąc podnosić dzietność, trzeba zadbać o kobiety i ich obecność na rynku pracy, ich komfort finansowy w trakcie opieki, ale też już po przejściu na emeryturę, no co właśnie musi zadziałać systemowo, a nie wybiórczo i nie tylko w kosztownym i krótkowzrocznym trybie wyborczym, tylko rozłożonym na wiele dziesięcioleci.

0: Skoro mamy wrzesień i to jest który dzień września? Czwarty?
1: Czwarty.
0: Czwarty. To właśnie jak to się ma do imienin, do różnych dat, do świąt?
1: Już podaję, ale jeszcze delikatna, może nie dygresja, tylko obrazek, który zobaczyłem. Odświeżyłem sobie akurat Facebooka, bo chciałem zobaczyć, czy przybyło komentarzy i jakich pod naszym zdjęciem. Skądinąd uważam bardzo ładnym. Kuba nam zrobił przed audycją i ukazuje.
0: A jakie są komentarze pod naszym?
1: Super, napisał Mirek.
0: Tak?
1: Tak.
0: Super jest takie...
1: optymistyczne.
0: No, niby tak. No.
1: Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda obecnie koncert hall, właściwie jak wyglądał o poranku, koło 6:50, to można sobie wejść w nasze social media i tak trochę nas podglądać. I teraz przechodzę w takim razie już do kalendarium i właściwie do zacznijmy od nietypowych świąt, bo tak zazwyczaj się zaczyna nasze kalendarium. Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego mamy dzisiaj.
0: Jakiego?
1: Seksualnego zdrowia.
0: Jakiego?
1: Seksualnego. Ile razy jeszcze to muszę powtórzyć?
0: To wystarczy.
1: I Dzień Orzechów Makadamia.
0: One są tłuste, niestety.
1: One mogą być dobre na zdrowie seksualne.
0: One są dobre w ogóle na smak.
1: Smaczne są.
0: Tylko są podobno tłuste.
1: Ciekawe, czy są też afrodyzjakiem. Czy są orzechy, które są afrodyzjakiem? Trudne pytania zadaję, czy nie?
0: Trudne.
1: Trochę trudne. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kalendarium dzień po dniu. Nie uwierzy pan, otworzyło mi się kalendarium zgodnie z datą.
0: Naprawdę?
1: Po raz pierwszy od miesięcy otworzył mi się dzień dzisiejszy rzeczywiście. Imieniny, dużo dzisiaj. Adela, Bonifacy, Boromea, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidona, Heliodora, Hermiona, Ida, Imelda, Irmegarda, Iwo, Iwona, Julia, Kandyda, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Lilianna, Marceli, Maria, Mojżesz, Przemysław, Rajmunda,
0: Kto?
1: Rościgniew.
0: A, Rościgniew, to wiadomo, Rościgniew.
1: Rościg. Rozalia, Scypion, Sergia, Stella i Teodor.
0: Tak niby chciałem się przyczepić, że jakieś jest niezwykłe, a one gdzieś tam mi się kojarzą. I wiem, że piosenkarka Imelda istnieje, a Hermiona to chyba u Harry Pottera.
1: Tak, Boromea taka trochę nietypowa, ale bez przesady. Ermegarda zwróciła moją.
0: Ermegarda, ale to taka jakaś germańsko...
1: Germańska, tak. Wielki, od wielki wszech...
0: Ale co ona znaczy, ta Ermegarda?
1: No właśnie, Ermana to jest wielki wszechogarniający, czyli imię półboga germańskiego. Aha. Czyli wszechogarniająca, no, Agarta, drugi człon garda z ogrodzenie płot.
0: A to co to ma do imienia?
1: No, wszechogarniający płot, to bez sensu.
0: Ale wiesz co, to ja nie rozumiem. Ona jest Irmegarda?
1: Irmegarda.
0: I to jest ogrodzenie czego?
1: To jest skomplikowane. Jeszcze jest Kanuta, też jest germańska.
0: To po co tyle germańskich?
1: Nie wiem. A Rościgniew? To łatwe. Akurat.
0: Rościgniew to wiadomo.
1: To nie germański.
0: A wcześniej był jeszcze taki dziwny.
1: Felicyta, Gwidona, Heliodora.
0: Felicyta to piosenka była.
1: Bonifacy nie jest taki dziwny. Julian?
0: Julian Marchlewski. Ten był.
1: Wydarzenia tak. W Polsce. Pierwsze wydarzenie tego dnia, 1437 rok. Były wielki książę litewski Świdrygiełło poddał się koronie polskiej.
0: Aha. No ale wcześniej się i tak przecież kolegowaliśmy.
1: No, ale poddał. W 1513 król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk nadał prawa miejskie Kowarom.
0: Ale Władysław Jagiellończyk to był Polak.
1: 1665 Rokosz Lubomirski, klęska wojsk królewskich w bitwie pod Częstochową. Aha. Właściwie to Rokosz Lubomirskiego, przepraszam.
0: Rokosz.
1: Konfederacja.
0: Ale to nie jest imię Rokosz, tylko to jest bunt.
1: Tak, dlatego Lubomirskiego, bo Lubomirski to by sugerował.
0: Ciekawe, czy ktoś może mieć na imię Rokosz.
1: Może chyba.
0: Na przykład Lubomirski.
1: Wydarzenia na świecie. Było coś kiedyś wcześniej. 476. Ostatni cesarz zachodnio-rzymski Romulus Augustulus został obalony i wygnany do Neapolu przez Odoakra.
0: No, Odoakra, tak, on tak. Ale wygnał go do Neapolu, a Neapol przecież jest ładny podobno.
1: Może wtedy nie był.
0: Nie było Neapolu?
1: Że nie był ładny w 476.
0: A w którym to roku?
1: 476. 150 lat później Tang Taizong został cesarzem Chin.
0: Do tego nie wiedziałem.
1: No, dlatego robimy kalendarium. No i nie wiem, coś jeszcze?
0: A nie było więcej wydarzeń później?
1: W 1609 angielski żeglarz Henry Hudson dopłynął do brzegów wyspy Manhattan.
0: No i o to chodzi.
1: Stąd mamy Hudson River. Jesteśmy mądrzy.
0: A w Polsce już nie ma żadnych później?
1: Macha na piosenkę.
0: Po tym Świdrygiełu litewskim już później nie ma u nas?
1: W 2010 otwarto halę widowiskowo-sportową Arena Legionowo. A w 97 na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek Jaka to Melodia.
0: W którym?
1: 97.
0: I pierwszy odcinek kto prowadził?
1: A myśli pan, że to nie był Robert Janowski? Robert Janowski.
0: A już on zaczął wtedy.
1: A, bardzo nam machają. Powinniśmy bardzo kończyć. Aha. Mamy słuchawek. A, grałem piosenkę.

0: książkami.
1: Dzień dobry.
2: I któż to może być, jak nie profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Widzę, że moje wyrzuty z ostatniego tygodnia zostały rozpatrzone pozytywnie, ponieważ dodaliście mi minutę dzisiaj.
2: Ale dbamy o twój komfort maksymalnie.
3: No dobrze, no to słuchajcie, rozmyślam ostatnio, w ostatnich dniach, co nie jest specjalnie zaskakujące, o nauczycielach przede wszystkim, myśląc sobie, jak to trudno być nauczycielem, czy w ogóle jak to jest być nauczycielem w tych czasach. Nie tylko ze względu na płace, wakaty, przeciążenia i tak dalej, ale ze względu na to, co my robimy jako społeczeństwo, jako ludzie poza szkołą, jak się zachowujemy, jak do siebie mówimy, jak się dzielimy, to przecież o tym wszystko trafia z powrotem, a właściwie nie z powrotem, tylko po prostu w głowach, emocjach naszych dzieci i młodzieży do szkoły i potem zostaje z tym wszystkim nauczyciel. I ja wam poddam was takiemu testowi, teraz sprawdzę, czy nadajecie się do pracy w szkole. Otóż, co byście powiedzieli uczniowi na lekcji, który zapytałby was, jak głosowaliście w ostatnich wyborach prezydenckich?
1: O, podchwytliwe.
2: No wiesz, ale chodzi o to, jak odpowiedzieć.
3: Tak, tak.
2: A ja bym spytał, ile masz ze sprawowania?
3: O, to chytre. Przestań. Tak się nie godzi.
1: Zgodnie. No. Nie, no trzeba chyba odpowiedzieć, że zgodnie z
2: sumieniem.
1: Sumieniem, tak bym odpowiedział. Licząc, że no, mnie nie podkabluje.
3: Ale macie dociekliwego ucznia, którym albo uczennicę, którzy mówią, a moja mama, a mój tata głosowali na pana X. A pan jak, panie profesorze Mann?
2: Wiesz, to zależy od tego, czy miałbym w sobie akurat prawdomównego i takiego otwartego człowieka i powiedział, a ja na Y-ka. Ale to może rzeczywiście jako nauczyciela ustawiać w pewnej pozycji. I to jest trudna sprawa. Teraz mi uświadomiłeś.
3: Wiecie, a to jest dość w gruncie rzeczy niewinne pytanie i zupełnie naturalne. No przecież dzieciaki i ludzie młodzi są świadkami, uczestniczą w naszych dyskusjach, w naszych sporach, słuchają, oglądają. Więc dlaczego mieliby takiego pytania nie zadać? Ono nie musi być, nie mieć w sobie nic prowokacyjnego.
1: Mi się natomiast wydaje, że...
2: Ale odpowiedź pozycjonuje.
1: Tak, ale też pozycjonuje z naszego punktu widzenia trochę, a z punktu widzenia młodego człowieka, który po prostu zadaje z ciekawości, wydaje mi się, że większą wagę taką potencjalnie niedobrą niesie ze sobą zagmatwanie tego i nieodpowiedzenie wprost, bo on się wtedy może zacząć zastanawiać, a dlaczego tak, a dlaczego mi nie powiedział?
2: Dlaczego się wstydzi?
1: Tak, a jak się odpowie wprost z pewnego rodzaju lekkością i takim... nie nadawaniem temu dodatkowej wartości, to może mieć lepszy skutek niż takie budowanie.
2: Teoretyzujemy
1: no trochę
2: bardzo,
1: tak, ale
2: profesor wie na pewno, jak trzeba odpowiadać.
3: Nie mam pojęcia, to znaczy ja wiem tyle, co przeczytam, jak wiadomo, więc zaraz wam przeczytam, co powie bohater mojej książki na to pytanie, ponieważ tak się już przyjęło w naszych spotkaniach, że próbujemy w książkach znaleźć mądrość, a nie tylko odpowiedzi na pytania, które są w Wikipedii. No i to jest jedno z tych zagadnień, z tych pytań, które dobrze sobie zadać, czy przemyśleć swoją własną odpowiedź i stanowisko, jeśli mamy zamiar uczyć w szkole albo wykonujemy tę profesję. No to cytat. Willow by zapytał, na kogo będzie pan głosował w wyborach w tym roku, panie Dam-Dam? Artie oparł się o biurko i uniósł palec. Przez te wszystkie lata nauczania nigdy nie zdradziłem uczniom swoich poglądów politycznych. Dlaczego nie? Dociekał Willoughby. Wydawało się, że wszyscy uczniowie patrzą na Artiego. Wyprostował się i odparł. Bo matka nauczyła mnie, że nie wypada rozmawiać o seksie, polityce, ani o stanie własnych jelit. Kilkoro uczniów roześmiało się, a Artie klasnął i powiedział... No to bierzemy się do roboty już. Pan chyba jest republikaninem, rzucił Willoughby. jakaś dziewczyna odwróciła się do niego. Nie jest idioto, syknęła. Hej, Artie powiedział to głośno. Natychmiast przestań. On nie jest idiotą, nie nazywaj ludzi idiotami. Zawahał się, po czym dodał. A jeśli nie przestaniecie, będę musiał wam opowiedzieć o moich zaparciach.
2: Oj.
3: No więc to jest propozycja pewna, prawda? Jak zająć to stanowisko na tak zadane pytanie, żeby się nie pozycjonować.
1: Czyli wymijająco jednak.
3: Nie, raczej deklaracja jest jasna. Nauczyciel nie ma poglądów politycznych. To jest oczywiście perspektywa autora, właściwie autorki, o której za chwilę będę wam opowiadał. Natomiast to zwraca uwagę w jakiej, nie wiem czy nowej, ale na pewno coraz trudniejszej sytuacji stają dzisiaj nauczyciele. I tak sobie myślę, jeszcze trzymając się na chwilę przy tych refleksjach nad tym zawodem, jakiego nauczyciela pamiętacie ze swojej edukacji szkolnej, którego określilibyście dobrym nauczycielem, który miał na was dobry wpływ?
2: Ja mam chyba nawet więcej niż jedną odpowiedź.
1: Ja też mam takich i tak jak próbowałbym ich szybko określić, to są tacy, którzy traktowali mnie poważnie.
3: Mhm.
1: Żeby jakby odpowiadali właśnie próbując, albo może nie próbując tuszować pewnych rzeczy. Nie pamiętam konkretnie może rozmów o polityce w podstawówce, ale takie mam ogólne wrażenie, że to byli ci, którzy słuchali i nie deprecjonowali nawet głupich, prostych pytań.
3: To jest ciekawe, że Marcin mówi o tym, nie o tym, czego go konkretny nauczyciel nauczył, czy to był polski, matematyka, czy fizyka, tylko raczej właśnie zwraca uwagę na to, co na sposób traktowania, na relacje z uczniem. I po lekturze tej książki, którą celowo odwlekam, ja też zrozumiałem chyba, dlaczego dla mnie nauczyciele byli ważni ci, którzy byli ważni. To znaczy, po pierwsze, jak patrzę na bohatera książki, to on lubi uczyć i to jest bardzo ważna rzecz, jeśli się wykonuje ten zawód. Lubi uczniów i zależy mu na każdym. I to byłaby ta cecha, którą, wydaje mi się, Marcin wyeksponował. No więc krążąc wokół tej książki, myślę sobie, że kto wie, czy szkoła nigdy nie była tak ważna jak w tej chwili, zwłaszcza kiedy nam się wydaje, że wszystko, czego możemy się tam nauczyć, można znaleźć w internecie i właściwie należałoby sobie postawić pytanie, dlaczego idziemy do szkoły, skoro wszystko jest w sieci. No więc moja odpowiedź osobista i po lekturze jest taka, idziemy tam, bo tam są nauczyciele i uczniowie. Razem. I uczymy się tam, jak być razem lepiej, dzięki temu, czego dowiadujemy się na lekcjach, czego dowiadujemy się z naszych podręczników podczas ćwiczeń przekazywane od naszych nauczycieli. Ale nie sama wiedza jest istotna, bo tę można znaleźć dzisiaj wszędzie i wiemy o tym doskonale. Czasem ta wiedza nawet jest prezentowana lepiej, atrakcyjniej, ciekawiej za sprawą nowych technologii. Ale mimo wszystko z uporem twierdzimy, że szkoła jest ważna, fundamentalnie ważna. Posyłamy tam dzieci, posyłamy młodzież. Potem jak już jesteśmy trochę bardziej przytomni, samodzielni, to sami decydujemy się kształcić dalej, bo uważamy, że robi nam to dobrze na życie pojedyncze i na życie zbiorowe. I tę książkę dedykuję wszystkim nauczycielom, wyrażając zarazem wdzięczność i uznanie dla tego, z czym się mierzą i odpowiedzialność, którą przyjmują za tych, których oddajemy w ich dyspozycję. Zacznę jeszcze od jednego cytatu. Otóż bohater, który, jak się Państwo domyślają, jest nauczycielem historii, ma taki zwyczaj, że jak zaczyna zajęcia, to zadaje uczniom proste ćwiczenie, które na pozór nie ma w ogóle żadnego związku z tym, czym się zajmuje. Pierwszego dnia nowego roku szkolnego Artie rozdawał uczniom kartki w linię i mówił: napiszcie cokolwiek chcecie, ale potrzebuję co najmniej dwóch stron. Piszcie o tym, kogo nie możecie znieść, co lubicie, piszcie cokolwiek, byle pisać. Po co? Pytał czasem jakiś uczeń. I Arti odpowiadał zgodnie z prawdą, żeby was poznać, żeby zobaczyć, jak budujecie zdania. Zawsze go zaskakiwało, z jaką chęcią to robili. Jedni siedzieli przez kilka minut, po czym nagle zaczynali szybko pisać, inni brali się do pisania od razu. Przez lata zauważył, że ich charakter pisma coraz bardziej się pogarszał. Często mocno wzruszało go to, co pisali. Wielu ostatnio wspominało o pandemii. Dwoje uczniów zaczęło w tym roku od zdania boję się, a jednak żadne z nich nie potrafiło stwierdzić, czego się boi. To jest opowieść o nauczycielu, który nie ma jakichś specjalnych sztuczek pedagogicznych w zanadrzu. To nie jest bohater Stowarzyszenia Umarłych Poetów, który będzie wskakiwał na ławkę i rzucał wyzwanie tradycyjnej edukacji. Właściwie jego główną zaletą jest to, że jest blisko uczniów, słucha ich, jest nimi zainteresowany, lubi ich uczyć. No i stara się przekazać im sporo z mądrości życia, bo żyje już dość długo, której nabył, ale robi to nie nachalnie, nie drętwo, tylko po prostu towarzysząc w ich kłopotach, zarówno tych szkolnych, jak i domowych. Książka, którą trzymam w ręce, to Elizabeth Strout, jej autorka, tytuł To, o czym nie mówimy. Rzadko dostajemy książkę, która jest tak bardzo aktualna, jeśli chodzi o czas akcji. Jesteśmy w Ameryce bardzo współczesnej, a właściwie w świecie. Dzisiaj wszystko w mniejszym lub większym stopniu z Ameryką jest związane. Rozgrywa się na przełomie kadencji, a więc przed i po wyborach prezydenta Trumpa, drugich wyborach, więc jesteśmy w środku podzielonej Ameryki, w niewielkiej szkole średniej na Florydzie, gdzie główny bohater uczy historii. No i wszystko to, z czym się borykamy jako ludzie, jako obywatele świata, wchodzi do klasy. Zarówno osobiste życie nauczycieli i uczniów, jak i ta wielka polityka, jak i coraz bardziej podzielony kraj. I to wszystko skutkuje w relacjach między uczniami, w przeżyciach i emocjach bohaterów dorosłych, młodzieńczych i dziecięcych. Piękna, mądra książka, która nie jest zaskoczeniem, dlatego że Elizabeth Strout jest autorką, która jest obecna także na polskim rynku literackim już od dłuższego czasu. Głównie za sprawą jej chyba najsłynniejszej powieści Olive Kittredge, która została sfilmowana i jej serial można sobie obejrzeć, jeśli ktoś go nie widział. To, co jest charakterystyczne dla prozy Strout, to jest mieszanka pewnej goryczy czy ironii z taką zdolnością zachwytu i uznania dla rzeczy prostych i przez to pięknych. Nie ma tu afektacji, nie ma tu wielkich wzlotów, jest bardzo uważne i trzeźwe przyglądanie się codzienności życia, a jednocześnie z tego przyglądania rodzi się jakaś wiedza, czy jakieś doświadczenie, czy jakaś mądrość o życiu, o byciu z ludźmi mądrym, bardziej przenikliwym, bardziej bliskim. Książka, która nie jest łatwa, to znaczy ona jest łatwa w lekturze, czyta się znakomicie, te zdania są klarowne, fabuła fantastycznie skonstruowana, ale oczywiście jej tematyka nie jest prosta. To jest powieść o kryzysach egzystencjalnych, o kryzysach politycznych, o tym, że one mogą dotknąć człowieka nie tylko kiedy dopada go bieda, choroba czy cierpienie, ale także w życiu, które wydaje się spełnione, które wydaje się nawet radosne, w miarę zamożne, a w każdym razie bohaterowie nie troszczą się, jak związać koniec z końcem. Mogą nawet pożeglować po wodach zatoki. Więc wszystko wydaje się fajne, przyjemne i miłe, a jednocześnie dotyka bohaterów kryzys egzystencjalny, kryzys związany z przemijaniem. I na koniec chcę wrócić do tego wątku mądrościowego, ponieważ bliska mi jest perspektywa wielkiego literaturoznawcy amerykańskiego Harolda Bluma, który twierdził, że do literatury przychodzimy po mądrość, czyli inaczej mówiąc, po to, żeby dowiedzieć się, jak lepiej żyć. I jest tu fragment, który mnie porusza ogromnie, mianowicie rozmowa ojca z synem, która to rozmowa zwraca uwagę na to, jaka jest powinność ludzi starszych, ludzi w późnym wieku wobec ludzi młodych i dzieci. Zwykle ten problem stawiamy zupełnie inaczej, pytając, co młodsi są winni, do czego są zobowiązani wobec starszych. A ta rozmowa odwraca perspektywę i ja ją zaraz przytoczę, ale jednym zdaniem można powiedzieć, że powinnością ludzi starszych, zwracam się tu do nadredaktora i do siebie, jest dowieść, że życie w każdym momencie życia może być dobre. Oto bohater tej książki miał wypadek podczas żeglowania i syn podejrzewa, że po prostu miał dość życia, że już był zmęczony. I mówi do niego tak. Bo tato, w oczach syna pojawiły się łzy. Rob wyciągnął rękę i ujął rękę Artiego. Bo tato, nie możesz tego zrobić. Nigdy, przenigdy nie możesz tego zrobić. Bo ty jesteś jak mój zwiadowca. Pamiętasz, że kiedy ludzie mieli lecieć na Księżyc, najpierw, lata wcześniej, wysyłano tam roboty, żeby zbadały teren, bo dzięki temu astronauci wiedzieli, że będą bezpieczni, gdy tam dotrą. Właśnie tym dla mnie jesteś, tato. Jesteś moim zwiadowcą. Więc gdybyś kiedykolwiek to zrobił, oznaczałoby, że ja też mogę. I dlatego tobie nie wolno. Piękna, mądra książka Elizabeth Stroud, to o czym nie mówimy, dla nauczycieli i dla wszystkich.
2: Oj, dałeś nam do myślenia, ale dziękujemy tym bardziej.
3: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Trzy osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto usłyszały zarzuty. Zostaną też skierowane do sądu wnioski o ich areszt. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Te osoby to Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego, zachodzi również obawa ucieczki.
0: W przypadku Anny P. i Jaromiry W. są to m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Rafał Z. usłyszał z kolei zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 10 lat więzienia. Volkswagen w ciągu 3 lat zwolni 100 tysięcy osób. Rada Nadzorcza koncernu zatwierdziła kompleksowy plan restrukturyzacji, nazwany Planem na przyszłość 2030, który, jak stwierdziła, jest niezbędny do przywrócenia konkurencyjności i zabezpieczenia przyszłości grupy. Volkswagen wskazał rosnącą konkurencję ze strony Chin, zmieniający się popyt i nowe technologie motoryzacyjne jako powody redukcji zatrudnienia. Firma nie sprecyzowała, gdzie nastąpią najnowsze cięcia, ani jaki będzie harmonogram ich zakończenia. Poszukiwany od kilku dni znany operator filmowy Witold Płóciennik nie żyje. Jego ciało znaleziono wczoraj w kompleksie leśnym nad jeziorem Krzywe. Przyczyn śmierci nie podano. Poszukiwania miały bardzo szeroki zakres. Policjantów wspierali przedstawiciele innych służb, grup ratowniczo-poszukiwawczych oraz mieszkańcy. Teren sprawdzano z lądu, wody i powietrza. Wykorzystywano m.in. śmigłowiec, drony z termowizją, łodzie, sonary, kłady oraz psa służbowego wyszkolonego do poszukiwania osób. Witold Płóciennik był cenionym operatorem filmowym. W ostatnim czasie pracował w województwie lubuskim przy nowej produkcji Netflixa. Po jego zaginięciu prace na planie zostały przerwane, a przedstawiciele ekipy filmowej włączyli się w poszukiwania. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował też o zakończeniu współpracy z resortem sportu w roli doradcy ministra. O swojej decyzji mówił w TVN24.
2: Jestem olimpijczykiem, jestem 4-krotnym mistrzem olimpijskim. Bardzo, bardzo bolało mnie to od lat, a te 3 lata mijały bardzo wolno. W jakiej kondycji jest teraz Komitet Olimpijski? I dzisiaj czuję, że to wymaga pełnego zaangażowania, to wymaga wzięcia odpowiedzialności. Same medale to jest niewystarczająca legitymacja do tego. Ja bym bardzo chciał, żeby w tej chwili uporządkowano sprawy administracyjne, jakie są, bo ciągle jeszcze Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL formalnie.
0: Przypomnę, tydzień temu obecny szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany i aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Nie wiem, czy mam pogodę na 8:00.
5: No jak to pogoda?
4: Mam na 7:00.
5: Mają być zachmurzenia, ewentualne opady tu i ówdzie. Temperatura na południu wyższa, 20 parę stopni.
4: Tak?
5: Wiatr umiarkowany, w górach tam, w górach jak to w górach.
4: Zweryfikuję właśnie, udało się, dotarła. Była okliknięcie była ode mnie. Wrocław, Katowice, Kraków 25.
5: No tak, dlatego cieplej.
4: Rzeszów, Poznań 24.
5: Tak.
4: Kielce?
5: 22.
4: 3. Zakopane, Łódź 22. Lublin, Warszawa, Bydgoszcz 21. Białystok 20. Suwałki, Gdańsk, Szczecin 18.
5: 18, ale też mogą być burze.
4: Na południowym wschodzie?
5: Tak.
4: Nie, tam nie będzie padać.
5: No właśnie na północy, ja powiedziałem.
4: Poza tym należy spodziewać się przelotnych. Tak, najwięcej na północy.
5: Wiatr umiarkowany.
4: Tak. I?
5: W czasie burz porywisty.
4: Silny, dość silny, nie w czasie burz, na Pomorzu silny, okresami.
5: Tak.
4: No, to skomplikowane.
5: A ryby w Bałtyku?
4: O nie, nie, nie. Spikiel. Nie.
3: Poranna manna.
5: Jestem pod wrażeniem tego, co profesor Koziołek mówił o tej relacji ojca.

0: 80.
1: Wojciech.manet.nowyświat.online. No tak, dzisiaj dał nam bardzo do myślenia i to w taki sposób też...
0: Już to pierwsze pytanie ustawiało też nasze myślenie.
1: Tak.
0: Taki... Jak się zachować wobec takiego wyzwania.
1: Ale nie w taki sposób naukowy do myślenia, nie taki trudny, jakiś, że trzeba to rozgryźć, tylko taki jakiś ciepłoludzki wewnętrznie.
0: Ale jednocześnie nie... radykalny. Tylko
1: no właśnie.
0: Ja bym chciał powiedzieć jeszcze na ten temat o nauczycielach, co mówił profesor, że to dotyczy nie tylko takiej dziedziny jak szkoła, bo skoro internet dostarcza wszelkich informacji, a nawet dokładnie nadmiar informacji, to potrzebny jest jakiś, przepraszam za obcojęzyczne wyrażenie, cicerone, czyli przewodnik. Ale to dotyczy na przykład też sprawy muzyki, bo ludzie często piszą, że jest taki atak tych streamingowych różnych możliwości słuchania wszystkiego, a niektórzy chcą, żeby ktoś im poopowiadał, nie dyktował, ale pokazywał im, co on lubi i dlaczego. Oni się wtedy czują trochę pewniej.
1: A to nie jest tak, że my to trochę robimy w radiu? Że jesteśmy takimi...
0: Trochę mówimy. Jeśli ktoś ma zaufanie do nas... że my wybieramy te rzeczy, które wspólnie lubimy, to jest takie trochę jakby bycie nauczycielem, tylko nie w klasie z tablicą i kredą.
1: No tak, i też nie z takim wywyższaniem się, że moje lepsze, tylko ja pokazuję to, co ja lubię.
0: Tak.
1: I że z tych różnych rejonów, różnych od siebie bardzo gatunkowo, pokazuję te rzeczy, które mi się podobają.
0: I ten uczeń, czyli słuchacz, ma prawo wyboru, a jeszcze do tego dochodzi bardzo istotna różnica, że my nie stawiamy stopni.
1: A może moglibyśmy?
0: Ale po co?
1: No w drugą stronę to robimy, w szczycie wszystkiego, ale to za godzinę będzie
0: no tak,
1: utwór, to
0: no
1: państwo
0: tak.
1: Stawiają stopnie utworom, to właściwie się pojawia, ale to też dobre odwrócenie.
0: Ale o szczycie będzie za godzinę
1: tak.
0: Chyba.
1: To, o czym nie mówimy, Elizabeth Stroud, podpowiem, zanim się pojawią listy, ale państwo dostali przecież...
0: To jest tytuł tej książki
1: po co ryba, jak dostali państwo wędkę w postaci podcastu.
0: A mówiłem o rybach w Bałtyku, prawda?
1: No właśnie i te ryby tą wędką państwo będą wyławiać teraz nowyświat.online. W aplikacji też można to sprawdzić, tam są podcasty. Zresztą chyba się szykuje jakiś update, ale chyba jeszcze nie wiem, czy miałem to powiedzieć, czy nie, ale tam sprawdzajcie aplikację. Tymczasem ja będę teraz tym cicerone nauczycielem, no, za dużo oczywiście powiedziane, jak na ten kącik drobny, ale trochę mnie pan podpuścił, a może ja właściwie pana, prezentując kawałek inny kiedyś w drodze samochodem, późną porą grupy, która za chwilę wystąpi, bo sam się wpakowałem i zagrałem panu drum and bassy, ale prawdziwe, niesztuczne, zagrane na perkusji.
0: Tak.
1: Choć gdyby nie gatunek sztuczny i komputerowy, to by nie było tego zespołu i grupy The Nerve.
0: Ale wywijasz, ale wywijasz.
1: Jojo Meyer, tak się nazywa ten perkusista, ze Szwajcarii, choć w Nowym Jorku mieszka i tworzy. 63 lata ma.
0: To już właściwie...
1: Z schyłku.
0: To już jest zgret.
1: Tak, zgret, a jednak no, to nagranie akurat sprzed już 11 lat, no, ale to miał 50.
0: To też był zgretowaty.
1: To już był zgret. Zgret, a grał drum and bassy.
0: Tak.
1: No i co ciekawe, jungle drum and bassy, czyli te wszystkie połamane gatunki poukładane na komputerze, takie breakbeatowe i nie tylko, postawił sobie za cel, że to odtworzy akustycznie przy użyciu prawdziwego zestawu perkusyjnego.
0: I rąk.
1: I swoich rąk, więc wszystkie dźwięki perkusyjne na płytach i na koncertach tym bardziej są wytwarzane przy pomocy pałek, które uderzają o prawdziwy przedmiot.
0: I rękami on to robi.
1: On tymi swoimi rękami, które ma dwie, chociaż słychać jakby miał ich ze cztery przynajmniej. Co prawda ta perkusja jest trochę modulowana i tam są na nią ponakładane efekty, tak zwane sidechainy, coś tam jest podciągnięte, to jest tak zwany mix hybrydowy czy live processing, ale też używa zmodyfikowanych mikrotalerzy, kładzie na sobie różne też elementy.

instrumenty na tej perkusji, żeby uzyskać takie syntetyczne i sekwencerowe brzmienia, jak to się dzieje w przypadku komputerów. No ale to, co Państwo usłyszą, poza oczywiście partiami stricte syntezatorowymi, to jest właśnie JoJo Mayer i jego cztery ręce.

0: Właściwie to nie prędkość jest jego specjalizacją, a te zmiany tempa i to, co on tam wyprawia.
1: Tak, tak. Prędkość to osiągali niektórzy większą, ale on mnie zaimponował. Jeśli to wszystko jest naprawdę rękami robione, bo te podpórki elektryczne... Ja wiem, że ja ciągle się z tobą kłócę, ale to jest dla mnie tak jak w kinie CGI.
0: Ale to nie,
1: CGI.
0: To nie jest podpórka.
1: Ale, wiesz, podpórka. Ale jak ja widzę efekt w kinie i ktoś skacze z wieżowca, a potem na konia, to no, owszem, to taki obrazek. A jak kiedyś w starym kinie musiał on naprawdę trafić w tego konia, to było osiągnięcie. Aha. Upieram się. Jestem nieprzyjemny, wiem.
0: Taki po prostu... Tak, żadna marchewka nie działa.
1: Ale przypomnij sobie o tym, co było u profesora, o ojcu i synu. Ja jestem starszy, mógłbym być swoim ojcem.
0: No właśnie, ale profesor skupił się na tej...
1: Na tej ładnej na stronie, tej... a ty znowu...
0: Tak. Tak. Nie, to nie ja to robię. To
1: aha, nie.
0: Nie, to nie ja.
1: Tak?
0: Aha. Ale może spróbujmy uwagę naszą zwrócić w stronę...
1: Tak, chociaż na chwilę.
0: Tak, inną niż to.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: Nie będę Tomka krępował pytaniem, kto ma rację, bo on ma swoje racje, więc mówię, Tomek Giemza przedstawi to, co chciał przedstawić.
3: Danke, guten Morgen, Herren, redaktoren.
1: O, bardzo Morgen, tak.
3: No, panowie się uśmiechnęli, co znaczy, że panowie mają poczucie humoru, to doskonale się składa.
0: Że zresztą... znają język.
3: Tak, o. Tak. I ja też znam, my wszyscy znamy, prawda, perfekcyjnie ten język.
0: Tak.
3: Jeszcze znam kilka zwrotów z serialu Czterej Pancerni i Pies, ale to nie będę ich powtarzał tutaj, bo to jakbym powiedział do panów Hände hoch, to tak nie wypada chyba, nie elegancko by to było.
0: Ja tak mówię. Nie wiem, czy to nie wypada
1: trochę, tak. To się źle kojarzy.
3: To zostawmy ten język. Do tego języka jeszcze wrócimy na koniec, ale odnośnie poczucia humoru. Z poczuciem humoru jest tak, tak jak z gustem. Każdy ma swoje poczucie humoru i trudno z tym dyskutować. Są też stereotypy na temat poczucia humoru, zwłaszcza takie narodowościowe, że rzekomo Niemcy poczucia humoru nie mają, że Amerykanie mają nieco kwadratowe poczucie humoru, Brytyjczycy ze względu na spuściznę Monty Pythona mówi się, że mają poczucie humoru absurdalne. Z polskim poczuciem humoru chyba zawsze było nie najgorzej, ale ktoś mógłby powiedzieć, że Czesi nas w tym aspekcie przewyższają. No więc pytanie do panów, jak ma się polskie poczucie humoru i czy rzeczywiście z naszej polskiej perspektywy te amerykańskie żarty są kwadratowe?
0: Oj, to otwier-
1: to jest bardzo, oj. To jest trudno,
0: oj.
1: Bo i ten angielski słynny żart taki nie wprost, nagle się okazuje, że nie jest powszechnie tam spotykany, więc to są to stereotypy, jak powiedziałeś.
0: No, szeroko to u nas jest niedobrze.
1: Niedobrze.
3: Teraz jest niedobrze, prawda?
0: Niedobrze jest u nas bardzo.
3: Historycznie jesteśmy nieźli.
1: Sądzisz chyba na podstawie ostatnich wyczynów różnych kabaretów polskich.
0: Ale właśnie zastanawiam się, na ile to jest...
1: Ale są wyjątki.
0: Tak, a dlatego mówię szeroko. I zastanawiam się, na ile to jest jakby odpowiedź na potrzeby tych, którzy oglądają, a na ile jest to po prostu... Tłaczane im, jak tym gęsiom od foie gras, po prostu lejek do gardła i ładujemy.
1: Wydaje mi się, że to jest trochę takie uwarunkowanie publiczności, bo jeśli media powszechnie dostępne forsują pewien typ humoru, nie będę tego określał precyzyjnie, to odbiorcy mogą myśleć, że faktycznie może tak trzeba. A potem nagle widzą kogoś, kto ich rozśmieszy, i się dziwią. Ojej, a przecież on nie występuje na tych wszystkich festiwalach. To może ja mam słabe poczucie humoru. I wtedy dochodzi do wniosku ktoś, kto ma jakby kręgosłup, że on będzie się śmiał z tego, co go naprawdę śmieszy, a nie co mu wepchną.
0: Ale jedną rzecz dodam, zanim Tomkowi oddamy głos, że to, czego ja trochę zazdroszczę Brytyjczykom i nie wiem, czy Amerykanom też właściwie, że potrafią być dużo bardziej publicznie bezpośredni i mają mniejsze hamulce, może ze względu też, sobie to ja tłumaczyłem kiedyś, na jakby trochę formułę i brzmienie języka, bo w polskim języku żarty na pewne tematy niewdzięcznie bardzo brzmią. To też mam taki wniosek. A w języku angielskim, przynajmniej z mojego punktu widzenia, łatwiej się wybacza pewne słowa, ale też oni sobie pozwalają na rzeczy, które my byśmy uznali, że nie wypada.
1: A jeszcze do tego bym dodał, że my, Tomek, przepraszam, dzisiaj zajmujemy twój czas tak bardzo, ale omijamy, trochę obchodzimy jak jeża ludzi, którzy stanowią o poczuciu humoru i amerykańskim, i nie tylko, czyli żydowskie poczucie humoru, aha, które jest wspaniałe zupełnie. I o tym nie mówiliśmy, a to trzeba docenić.
3: Tak, tak.
1: No teraz wróćmy do Tomka, bo on biedny siedzi i nagle słucha naszych tutaj.
3: Bardzo ciekawe rzeczy panowie mówili i chciałbym się odnieść do wszystkiego, ale bym się pewnie do godziny 9 odnosił, ale więc przejdę. No rzeczywiście mówiłeś o Marianie, o ciekawej kwestii językoznawczej, że język angielski chyba sam w swojej naturze jest bardziej nieformalny.
0: Tak. Tak, jakoś tak łatwiej zażartować, już nie chcę mówić, że o fekaliach, ale dosłownie tam takie rzeczy łatwiej przechodzą, a w tym polskim to jest takie ostre, takie, że się aż nie chce rzeczywiście wymawiać pewnych słów, bo

0: On tym opakowaniem właśnie dźwiękowym uważam, że łagodził te swoje żarty, które niektóre można uznać za właśnie prostokątne albo kwadratowe.
1: Bo to na pewno nie jest dowcip inteligencki, ale nie samą kulturą wysoką człowiek żyje. My też byśmy tutaj mogli stwarzać pozory. Marian mógłby do swojego kącika przynosić Bacha, ja bym w swoim kąciku kwitował Mozartem.
2: Wyczuwam tutaj jakieś ustawienie mnie w jakichś proporcjach, nie szeregu, na jakieś...
1: A, dobra, nieważne, to ty nie możesz mieć się. Mozarta, a ja Bacha w takim razie. Możemy się zamienić. Może tak będzie lepiej. Chodzi o to, że proste rzeczy też nas bawią, też nas śmieszą i podobnie jest z żartami. A w całej osobie Franka Zappy, tak jak pan nadredaktor powiedział, mnie najbardziej imponowała jego beztroska ekspresja. Jego wysoki poziom bezczelności artystycznej to była taka bezczelność w czasach, za których artystę mogły spotkać, za którą bezczelność artystę mogły spotkać represje. I o takich represjach panom opowiem. Frank Zappa w roku 71 miał zagrać koncert w słynnym Royal Albert Hall. Miał zagrać swój musical 200 moteli w asyście orkiestry Królewskiej Filharmonii. No i co mogło pójść nie tak? Czy to był dobry pomysł?
0: Wszystko mogło pójść nie tak, jeśli chodzi o Zappę.
1: Otóż kiedy ci muzycy Królewskiej Orkiestry sięgnęli po libretto i poczytali sobie te teksty Zappy, stwierdzili, że one są chamskie, obsceniczne i oni absolutnie tego na scenie z nim nie wykonają. Do koncertu wtedy zostało zaledwie kilka dni, no i koncert się nie odbył, a na dodatek Frank Zappa wylądował w brytyjskim sądzie. Ale jak panowie myślą, kto kogo pozwał?
0: Chyba Zappa pozwał.
2: Zappa ich.
1: Tak, Zappa ich pozwał, no bo nie dotrzymali tego kontraktu, zasłaniając się jakąś rzekomą obscenicznością, choć ta obsceniczność właściwie wcale nie była rzekoma w tym przypadku, ale kontrakt był kontraktem, więc ja Franka Zappę rozumiem. No i podczas tego kuriozalnego procesu w brytyjskim sądzie te obsceniczne teksty z piosenek Zappy były cytowane. Chciałem panom jakieś smaczki z tego procesu przytoczyć, ale te teksty naprawdę nie nadają się do porannego programu.
2: Możesz się pogimnastykować trochę.
1: Nie wiem, czy aż tak potrafię się gimnastykować. Moje ciało jest wiotkie, ale nie aż tak wiotkie, żeby takie rzeczy przytaczać. Jak panowie myślą, kto wygrał ten proces?
0: Biorąc pod uwagę tradycję brytyjskiego sądu szlachetnego, to mógł Zappa wygrać.
1: Niestety Zappa przegrał śmiertelnie się obraził na brytyjski wymiar sprawiedliwości i na całą Wielką Brytanię. Powiedział, że już nigdy do tego kraju nie wróci, chyba że przeprosi go sama królowa Elżbieta II. I jak pewnie się panowie spodziewają, przeprosiny nigdy nie nadeszły.
2: A wrócił?
1: Tego nie wiem, ale było mu po drodze z innymi głowami państw. Václav Havel, wspominałem, że Czesi mają poczucie humoru, Václav Havel go kiedyś do siebie zaprosił. Tak jak już mówiłem, szukałem najmniej obscenicznej piosenki ze wspomnianych 200 moteli, ale postanowiłem zrobić taki wymyk i sięgnąć po piosenkę, która zawiera humor tego samego artysty, ale jest to humor zupełnie absurdalny. Jest to humor takiego rodzaju, który nie sposób wytłumaczyć, więc powiem tyle, że pomysł na tę piosenkę zrodził się z fascynacji Franka Zappy językiem niemieckim i brzmieniem piosenek niemieckich. No i tyle mam do powiedzenia. Danke schön i Auf Wiedersehen, Herren Redaktoren.
0: Auf Wiedersehen.

0: Tomek mnie natchnął i chciałem zrobić żart muzyczny. Mogę?
1: Proszę.
0: Taki bardzo fajny. Mogę?
1: No chyba tak.
0: Uwaga. Jan Sebastian Bach.
1: Super. Ale mnie też trochę natchnął. To wtedy moje nie będzie już takie złe teraz.
0: No wiesz co?
1: A propos Hände hoch, to jest to sformułowanie mi bliskie, ponieważ używam go przy zdejmowaniu koszulki z mini-mi.
0: I tak mówisz?
1: Ja tak mówię do niej, jak chciałbym, żeby podniosła ręce, żeby zdjąć z niej koszulkę, to mówię do niej Hände hoch.
0: I ona słyszy i
1: zaczęła reagować.
0: Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiesz?
1: Tak mi się przypomniało, ale może to za duża prywata.
0: Był śmieszny.
1: Natomiast państwo może to docenią. A propos jeszcze, czy ja powiedziałem wtedy o tym obrazku, który zobaczyłem odświeżając Facebooka? Nie, bo pan mi chyba przerwał.
0: Nie, chyba nie widziałem.
1: Bo odświeżałem Facebooka, żeby zobaczyć komentarze.
0: A nasz obrazek?
1: Nasz obrazek też, ale zobaczyłem inny obrazek. Wydaje mi się, że może być prawdziwy, ale może to też być bardzo dobre AI, ale nie ma to znaczenia, bo siedzi sobie Charlie Brown i obok niego siedzi Snoopy i Charlie Brown mówi: za czym tęsknisz? A Snoopy odpowiada: tęsknię za tym, jak postrzegałem świat, zanim się za dużo o nim dowiedziałem.
0: Profesor Koziołek, ty by się przydał.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
2: Dzień dobry, sporcie.
3: Dzień dobry, Polsko.
1: Dzień dobry.
2: Dobry.
3: Bardzo dobre wiadomości przynoszę, ale państwo, którzy interesują się sportem, już pewnie o tym wiedzą, to może trochę rozwinę po prostu. Nasze siatkarki, nasze polskie siatkarki powalczą o medale Mistrzostw Europy. Z takim zamiarem oczywiście jechały już na początek turnieju, ale po wczorajszym półfinale to już jest pewne, bo Polki pokonały, w ćwierćfinale przepraszam, to jest pewne, bo Polki pokonały Holenderki 3-1 i właśnie do półfinału awansowały. Pierwszy set dla biało-czerwonych do 16, w drugim porażka do 20, w trzecim wygrana do 20, no i kluczowy był czwarty set, w którym Holenderki prowadziły już 21-18 i były bardzo blisko do prowadzenia do tiebreaka, ale po piorunującej końcówce Polki wygrały do 23 i mogły cieszyć się z awansu. Rozpromieniony, szczęśliwy, wręcz płaczący ze wzruszenia trener Stefano Lavarini, dla którego w roli selekcjonera reprezentacji Polski to pierwszy taki sukces w turnieju rangi mistrzowskiej. Dotychczas w Mistrzostwach Świata bądź Europy droga Polek pod jego wodzą kończyła się najwyżej na ćwierćfinale. No a teraz proszę, już co najmniej czwarte miejsce, no ale oczywiście będzie walczył o medale. Oczywiście nie zapominajmy o trzech podjach w Lidze Narodów Stefana Lavariniego, no ale to zupełnie inne rozgrywki i zupełnie inna bajka. W półfinale Polki zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata, czyli z Włoszkami, teoretycznie najmocniejszą ekipą na tym turnieju. Szwedki wyeliminowały Włoszki wyeliminowały Szwedki. Tak to było. I podobnie jak Polki jeszcze nie przegrały w tym turnieju. A drugi półfinał to będzie potyczka Turczynek, które pokonały wczoraj Azerki, z Serbkami, które wygrały w ćwierćfinale z Greczynkami. Żadnych większych niespodzianek. Chyba cztery najlepsze ekipy w Europie obecnie zagrają właśnie w półfinałach. Kiedy te półfinałowe mecze? Dopiero w sobotę. Mecz Polek z Włoszkami jutro właśnie o godzinie 18:00. Warto śledzić. Tak samo jak warto śledzić Igę Świątek w US Open. Nie miała większych problemów z pokonaniem rywalki w drugiej rundzie. Wczoraj mierzyła się z Nadią Podorowską z Argentyny i podobnie jak w pierwszej rundzie straciła tylko 5 gemów. Wygrała 6-3, 6-2. W ogóle na razie Polka rozegrała 4 sety w US Open i w żadnym z nich nie została przełamana. Tylko raz doprowadziła do takiej sytuacji, że rywalka miała szansę na breakpoint, więc no naprawdę niezłe otwarcie. Na korcie Iga Świątek spędziła na razie 2,5 godziny, jak na dwa mecze, całkiem niewiele. Po meczu zresztą wyciągnięto ciekawostkę statystyczną. Iga Świątek jako jedyna zawodniczka osiągnęła trzecią rundę w każdym turnieju wielkoszlemowym od 2020 roku. Co ciekawe, nie dokonał tego także żaden z tenisistów, więc tutaj jest absolutną jedynaczką Iga Świątek, jeśli chodzi o ostatnie 6 lat.
2: Ja lubię takie statystyki.
3: Zawsze da się coś wyciągnąć pozytywnego.
2: Tak, jedyną na świecie tenisistką, która miała dwa razy w ciągu meczu różową wstążkę we włosach. Wielki sukces, brawo, jedyna...
3: No, ale jednak to, o czym mówiłem, jest bardziej tutaj miarodajne i mniej przypadkowe, przyzna pan redaktor.
2: Tak, przyznaję.
3: W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Marii Buskową, która wyeliminowała Brytyjkę Harriet Dart. No, ten mecz jeszcze nie dzisiaj, więc dzisiaj mamy odpoczynek od występów polskich tenisistów. Ale Iga Świątek, choć jest już naszą jedynaczką w grze pojedynczej, ma też koleżanki i kolegów w grze podwójnej. Wczoraj koncert dały Maja Chwalińska i Magdalinet, które pokonały w trzech setach rozstawioną z piątką w chińsko-francuską parę Małą Mladenowicz. Odpadła za to Katarzyna Peter w parze z Czeszką Siskową. A na swoje pierwsze mecze czekają Jan Zieliński i Filip Pieczonka. Przy czym nie grają w jednej parze, a z zagranicznymi partnerami. Więc będziemy śledzili dwie pary deblowe. Czy były wczoraj jakieś niespodzianki w US Open? Tak, były. Odpadł rozstawiony z trójką Felix Ogier Aliassime. Kanadyjczyka wyeliminował Karen Khachanov. Nie ma też już w US Open Alexa de Minora, który przegrał z Botikiem van Zandschulpem. Z Holendrem zaawansowały za to Coco Gauff, Naomi Osaka, Jelena Rybakina, Mira Andrijewa, Amanda Anisimowa, także Taylor Fritz, Fabio Coboli, więc faworyci na razie zdecydowanie górą. Przenosimy się do Hiszpanii, bo tam Enric Mas nie pękł na trudnym górskim etapie i nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Hiszpan co prawda nie był wczoraj pierwszy na mecie, ale za to udało mu się powiększyć przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Ma teraz minutę 45 sekund przewagi nad Słoweńcem Primożem Rogliczem i ponad dwie nad Austriakiem Felixem Gallem. A wczoraj jako pierwszy na położone na wysokości 2140 metrów Kalar Alto wspiął się Słoweniec Jakob Omrzel. On na mecie miał 2 minuty przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Dziś 13 etap, też górski, ale już nie tak bardzo wymagający. Powoli kończy się lato, więc zaczyna się granie w hokeja na lodzie. No i mamy lanie na początek udziału GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów. Niestety mistrzowie Polski przegrali 0-6 z Dynamem Pardubice, a czeski zespół wbił Tyszaną 3 bramki już w pierwszej tercji. Kolejna okazja do zdobycia punktów już w najbliższy czwartek na własnej tafli ze szwajcarskim zespołem z Davos. W Lidze Mistrzów rywalizują 24 zespoły w jednej grupie, 16 wchodzi do fazy pucharowej, więc szanse jeszcze są. No i na koniec piłka nożna. Kolejne 2 zespoły z Ekstraklasy odpadły wczoraj z Pucharu Polski. Najpierw Wieczysta Kraków przegrała 1-3 z drugoligową Awią Świdnik, a wieczorem Śląsk Wrocław wyeliminował Pogoń Szczecin po wygranej 2-1. W trzecim wczorajszym meczu pierwszej rundy GKS Tychy pokonał ŁKS Łódź 1-0. 3 dni z Pucharem Polski przyniosło kilka niespodzianek. Za burtą są już m.in. Legia Warszawa, wszyscy krakowscy ekstraklasowicze, czyli Wisła, Krakowia i Wieczysta, także Zagłębie Lubin, Widzew Łódź. Za to te zespoły, które nie musiały grać w pierwszej rundzie, czyli nasi reprezentanci w europejskich pucharach, rozegrali wczoraj zaległe mecze ligowe. Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1 i wskoczył na fotel lidera. Z kolei Raków Częstochowa przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze i nadal zamyka tabelę bez choćby punktu na koncie. A już jutro rozpoczyna się największa futbolowa impreza w tym roku w naszym kraju. Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Turniej zostanie rozegrany na 4 stadionach w 4 miastach, Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Łodzi. Polki rozpoczną fazę grupową już jutro meczem z Argentynkami na katowickiej arenie, a potem jeszcze spotkania z Meksykankami i reprezentantkami Beninu. A o tym, co się wydarzy w weekend, oczywiście opowiem w poniedziałek rano.
2: A jeszcze chciałem powiedzieć o takim bliskim futbolowi, czyli piłce nożnej wydarzeniu, bo przeczytałem, że Anna Lewandowska jest niezadowolona ze Stanów Zjednoczonych.
3: Za bardzo wieje w Chicago.
2: Że nie tylko Chicago, ale że Robert dużo wyjeżdża, a tam są duże odległości, w związku z tym go długo nie ma, a ona ma już dosyć mieszkania w hotelu, bo powinni już znaleźć jakiś ładny dom albo miejsce do zamieszkania. Ona jest niezadowolona, bo i hotel, i ten Robert jeździ i jej się nie podoba.
3: No, czyli ten
2: Lewandowska.
3: Amerykański sen rodziny Lewandowskich na razie nie taki piękny. Niestety.
2: Nie podoba się.
3: No to może wrócą.
2: Może tak.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: pędem o roślinach.
1: I wszyscy wiemy, Urszula Zajączkowska, SGGW, Warszawa, profesor, doktor, dzień dobry.
2: Ula.
1: Ula.
2: Cześć.
1: Słuchaj, nie chcę ci psuć twojego planu, ale musiałem zadać pytanie takie trochę pro domo sua, ponieważ jestem miłośnikiem pewnego owocu i boję się zarzutów, że jestem taki międzynarodowy, taki nie lubię polskiego rynku, bo ja lubię kiwi. Ale przeczytałem i chcę to zweryfikować, że małe kiwi świetnie w Polsce sobie radzą.
2: No jasne, że tak. Jest taka roślina, nazywa się Actinidia. Jest to właściwie rodzaj tchnącza, chociaż to wygląda jak rozłożysty krzew, ale lubi, wymaga podpór, może tak, nie tchnącze, to roślina, która wymaga wysoki podpór. I faktycznie tworzysz na późne, na czas późnego lata całą masę owoców, które wyglądają w przekroju jak kiwi. Je się je ze skórką. Prowadzone są badania nad ich rozmaitymi działaniami prozdrowotnymi i ma ich wprost masę. Ja wiem, że też w niektórych dyskontach polskich można od czasu do czasu w takim małym, oczywiście plastikowym pudełeczku, garstkę tych owoców kupić. A kiwi, czyli ta Actinidia, ma niezwykłą też cechę, którą obserwuję u siebie w ogrodzie, bo u mnie też ona rośnie. Otóż w zależności od warunków kwiaty potrafią zmienić płeć.
1: Ojej.
2: Kontrargument.
3: Co się panu nie podoba?
1: Ale to im szkodzi jakoś?
2: Nie. To taki kontrargument o tym, że są w przyrodzie dwie pcie.
1: Rozumiem, czyli ja mogę spokojnie, mogę mówić, że kiwi to jest częściowo rodzima roślina i nie jestem taki znowu międzynarodowy.
2: Może inaczej, to nie jest rodzima roślina, natomiast została wprowadzona do Polski i ona świetnie sobie daje radę i jak najbardziej można ją sadzić. Jest fantastyczna, nieinwazyjna i przy dobrej takiej pielęgnacji zaskakuje obfitością
3: owoców. Panie redaktorze, ale pan tutaj zadaje jakieś swoje prywatne pytania, a mamy gościa, tudzież gościnie, która mogła przygotować sobie jakiś wątek.
1: Ja powiedziałem, że tylko na chwileczkę.
3: Tak, ale jak się zada pytanie Urszuli Zajączkowskiej, to ona nie potrafi odpowiedzieć tak lub nie i to nie jest złośliwość, tylko musi wejść często w najdrobniejsze szczegóły.
1: Ula, wycofuję się.
2: Dobra, cofamy, nie ma kiwi. Nie rośnie. Słuchaj, ja lubię pytania i bardzo się cieszę, kiedy mogę odpowiedzieć, jeśli jestem w stanie odpowiedzieć, oczywiście. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o czymś, co już dostrzegamy na zewnątrz, coraz wyraźniej, szczególnie w okolicach Warszawy widać, jak ciemne jest niebo, widać, że już skracają się dni, czyli nie wcale o jesieni chcę mówić, tylko o tej cykliczności, o kalendarzu w świecie przyrody u roślin, bo mało kto wie o tym, że rośliny, a szczególnie kwiaty, potrafią otwierać się o bardzo konkretnych godzinach i to zauważył już w XVIII wieku, słuchajcie, Linneusz w swojej księdze Filozofia Botanica napisał. I chciałabym tutaj zaznaczyć niezwykłe zjawisko, które było kiedyś ważnym elementem i części krajobrazu, bo przecież w wielu źródłach można to czytać, no ale jak to jest, dlaczego ludzie kiedyś umawiali się na konkretną godzinę bez zegarku? Wiadomo, że są gatunki, które otwierają swoje kwiaty o bardzo konkretnych godzinach. Oczywiście, że zależy to od endogennego, wewnętrznego zegara, który jest złożoną genetyką, białkowością, mówiąc w taki sposób, i od czynników, które są na zewnątrz, najczęściej jest to światło i temperatura. Na przykład wiadomo, że w polskich warunkach około 3 rano otwiera kwiaty kozibrut. Około 4-5 cykoria podróżnik, to jest znane niebieskie kwiaty rośliny, która wszystko zniesie niemal. Około 5 rano otworzy kwiaty liszek. Około 6 jastrzębiec prosi liszczyk. Są takie drobne, żółto kwitnące kwiaty, często otwarte w przestrzeni gór. No a o 7 rano już grzybienie białe. I kiedy zamykają około 16-17, te właśnie zamykają już płatki, czyli przygotowują się do tego nocnego przejścia przez inny czas. Co się dzieje dalej? Znane jest u nas zjawisko otwierania niektórych gatunków kwiatów na noc. Na przykład wiesiołek w okolicach 20-21 lubi otworzyć kwiaty wieczorem, niezwykle wszystkim pachnie, gdzie on rośnie. I okazuje się, że formowano takie zegary kwiatowe, faktycznie tworząc, i w Uppsali jest też taki, czyli w Uppsali w mieście szwedzkim, gdzie Luna już działał, jest taki teren, gdzie

0: wszystko, wyobraźmy sobie, nie? Takie dość, można powiedzieć, ludzkie, tak jak się kurczą mięśnie i rozprężają, tak samo tam trochę wydłużają się komórki wnętrza, a na zewnątrz płatka dzieje się to dopiero wieczorem, bo one lubią o 10 stopni mniejszą temperaturę. Więc to jest oczywiście wewnętrzny zegar, ale to jest też taka machineria, tak jak w jakichś średniowiecznych zamkach, złożone konstrukcje i mechanizmy po to, żeby otworzyć wrota. Tak mi się to widzi. I myślę, ja bym też znowu zachęciła naszych słuchaczy, żeby sobie może jakiś taki fragmencik ogródka, czy nawet parapetu zagospodarowali na gatunki, które wiadomo, kiedy kwitną, żeby mieć taki wewnętrzny zegar całkowicie niezależny od prądu i od wszystkiego innego, poza tym tylko trochę od warunków środowiska. Tak jak powiedziałam, rzeczywiście są one wykorzystywane, natomiast w Berlinie jeszcze jest taki gigantyczny zegar z kilku tysięcy takich kwiatów. Nie wygląda on jak tarcza. Te zegary kwiatowe nie udają z zegara, bo znamy z nadgarstku, ale bardziej no, tworzą takie kompozycje także barwowe, więc można z tym fantastycznie się bawić, a jednocześnie mieć niezwykłe, podpatrzone zjawisko do, oczywiście do patrzenia i do wzruszeń i do takich całkowicie funkcjonalnych działań. I te zegary kwiatowe to też nie jest to, co czasami w Szwajcarii można oglądać, w Austrii, też we wspomnianych Stanach, czyli ogromne tereny wysadzone jakimiś gatunkami kwiatów i wciśnięty w nie układ wskazówek. To nie jest to. Tam nie potrzeba wskazówek, tam nie potrzeba ani żadnego mechanizmu, tam po prostu kwiaty zaznaczają swoim zachowaniem, swoim otwarciem i swoim zamknięciem, która jest godzina. I oczywiście nie są to godziny międzynarodowe, bo mniszek w Uppsali o trochę innej godzinie tworzy się niż mniszek w Polsce. Trzeba już samemu podpatrzeć, ale do tego bardzo zachęcam, do spędzenia doby z pewnymi gatunkami kwiatów, które jeszcze widać je trochę, albo się przygotować na następny rok.
1: Dziękujemy bardzo, Urszulo. Będziemy starali się żyć według godzin kwiatowych. Będziemy bliżej natury.
0: To by było piękne.
2: A mogę mieć jeszcze szybciutkie pytanie?
0: No jasne.
2: Spróbujemy przynajmniej, bo od słuchacza padło, co prawda ono dotyczy nie stricte roślin, ale też...
1: Szybciutkie.
2: Zwierzątka małego. Dlaczego szrotówek nie zjada czerwonych kasztanowców?
0: Po prostu kasztanowiec ma inne związki chemiczne w komórkach miękkich śródmieściu. Po prostu inaczej smakuje. I też ma trochę grubszą skórkę.
2: Czyli mu nie smakuje po prostu.
0: I grubszą ma skórkę, tak.
2: No to dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Fajnie.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od katastrofalnej powodzi z zalanego tunelu elektrowni wodnej wydobyto 2 pracowników. Mężczyźni żyją. Zostali odnalezieni na głębokości aż 170 metrów pod ziemią. Ratownicy, aby się do nich dostać, przez niemal 6 dni walczyli z grubą warstwą błota i kamieni. Według Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Energii w Nepalu w tej elektrowni zaginionych jest ponad 500 pracowników. W sumie lokalne władze szacują, że w 12 elektrowniach wodnych w Himalajach zaginęło około 900 osób. Łącznie w powodzi zginęły co najmniej 1252 osoby. Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w kraju krasnodarskim. Zaatakowali Dywizjon Obrony Powietrznej w miejscowości Sirius. Niezależny rosyjski kanał na Telegramie Astra podaje, że właśnie tam znajduje się zmodyfikowany system rakietowy, którego Rosjanie używają do atakowania celów naziemnych w Ukrainie. Ponadto siły Kijowa zaatakowały też skład ropy naftowej w Soczi, największym letnim kurorcie w Rosji. Na terenie zakładu należącego do firmy Lukoil wybuchł pożar. Z relacji świadków wynika, że kolumnę ognia widać z wielu kilometrów. Sejm ma dokonać dziś wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów jest 2. Były członek rządu Maciej Berek, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, i Artur Kotowski, zgłoszony przez PiS. Wczoraj sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Berka.
1: Jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że zgodnie ze standardami orzeczniczymi powinienem się ze składu wyłączać, jeśli będę sędzią Trybunału, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że te standardy będą przestrzegane.
0: Tak mówił Maciej Berek po posiedzeniu komisji. Posłowie mają dziś także głosować w sprawie odrzucenia weta Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów. Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus i Konfederacja zapowiadają, że zagłosują za jego podtrzymaniem, a za jego odrzuceniem będą z kolei partie wchodzące w skład koalicji rządzącej. Za 2 tygodnie w Łodzi startuje Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Co roku impreza ściąga do miasta tysiące fanów, a zorganizowana z rozmachem impreza ledwo mieści się w olbrzymiej Atlas Arenie.
2: To jest naprawdę wielkie święto komiksu w Polsce. Mogą przychodzić całe rodziny. Każdy, nawet nie do końca zainteresowany tematem, znajdzie coś dla siebie. Mamy warsztaty, otwarte strefy wolnego grania, spokojniejszą strefę gier planszowych, a wielbiciele komiksu, wielbiący narrację graficzną, sztuki wizualne, będą mogli porozmawiać z artystami, dostać wrys, czyli rysunek, który jest rodzajem autografu komiksowego, i doświadczyć wiele, wiele innych wrażeń, więc myślę, że cały weekend można sobie zaplanować na to, żeby z nami cieszyć się komiksem.
0: Mówiła jedna z organizatorek wydarzenia, Katarzyna Tośta. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. Dzień wcześniej, w piątek 18 września, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1 w Łodzi otwarte zostaną 2 wystawy poświęcone komiksowi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dzień zapowiada się pochmurnie, z lokalnymi przejaśnieniami, jedynie na
4: południu
3: kraju. Do południa będzie przelotnie padać, na północy to jest inne południe niż to na południu.
4: Na południu, tak, na południu.
3: A później także w innych częściach Polski, z wyjątkiem południowego wschodu. Burze mogą pojawiać się na wybrzeżu, tam też silnie
4: podmucha.
3: Wie, podmucha. Na ogół wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni na północnym wschodzie oraz wybrzeżu i około 22 stopni w centrum, do 26 na
4: południu
3: i południowym zachodzie.
5: Poranna manna.
4: Dwa, dwa, cztery?
3: Jeszcze.
4: 80?
3: Dwie.
4: 80. Jeszcze. Kropa Manet, Nowy Świat, Kropka Online. Coś jakoś tak, trochę było telefonów, ale
3: mało.
4: Mieliśmy takiego nośnego tematu. Bo ja chciałem o małych kiwi, ale to z Urszulą ustaliłem. Ale dlaczego Urszula powiedziała, że małe kiwi nie są polskie? Na przykład pomidory też przyjechały skądś, a są polskie też.
3: Są?
4: Kartofle też przyjechały skądś i są...
3: A skąd pan wie, że przyjechały?
4: No bo czytałem w historii kartofla.
3: A. To na, jest taka książka?
4: Jest, tak. Jest.
3: Historia.
4: W paru tomach nawet chyba.
3: Kartofla. Nie ma.
4: The Story of Potato.
3: A, to źle wpisałem. To może jest. No tak, ale może już wystarczająco pokoleń było wiele.
4: Bambory story.
3: Ojej.
4: Ja dzisiaj to mam taką fazę, no, świetne żarty.
3: Tak, tak, słyszymy.
4: I muzyczny żart i o tej...
3: To już czwarta godzina tej fazy się rozpoczyna.
4: Tak, i ciągle coraz lepiej.
3: Tak?
4: Tak.
3: No okej. Okay.
4: Tak? Nie?
3: Nie, no tak. Fajnie, że są piosenki.
4: Poprzyjcie mnie, bo on mnie wykończy.
3: Fajnie, że są piosenki, które te fazy trochę przerywają.
4: Piosenki są bardzo fajne też.
3: Taki moment wytchnienia na chwilę.
4: Od żartów? No, może bym myślę coś bardzo śmiesznego jeszcze, ale na razie to...
3: Mam niespodziankę dla pana. Ciekawi mnie, czy to raczej nie, ale jak szybko rozpozna pan ten utwór? Jeśli ktoś słuchał wczorajszego szczytu wszystkiego, to możesz się już domyślać, co to będzie, bo...
4: Jak to domyślać? A jak ktoś nie słuchał?
3: To się nie może domyślać,
4: nie
3: bo,
4: może.
3: Bo się nie domyśli.
4: No właśnie.
3: Czy może próbować, ale na pewno... No nie na pewno. Jest szansa, że strzeli. Jakby istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś nie słyszał, a może 1 się domyślać.
4: 1 do 400 miliardów.
3: Niewielka jest ta szansa, ale jest. Zuza przyniosła coś... interesującego i choć chętnie bym zagrał bluesiora, którego przyniósł Marcin, bo przyniósł Selwyna Birchwooda z Florydy. Selwyn Birchwood.
4: Selwyn Birchwood?
3: Tak. Zna pan go?
4: Tak, ja go nadawałem.
3: No wiem, on ładnie gra. Nową płytę wydał i odwiedziliśmy Florydę między innymi, ale poza Florydą odwiedziliśmy Somalię i Somalia też była interesująca, trochę dziwna.
4: Czy będzie Somalia?
3: Nie, będzie Floryda, ale w wykonaniu Zuzy, ale właściwie to nie jest Floryda.
4: Ale Floryda, nie Marcina.
3: Nie Marcina, tylko Zuzy.
4: Czyli są dwie Florydy.
3: I to będzie Floryda, ale jest jeszcze Mateusz.
4: Ale jak żartobliwie.
3: Wiem, bardzo dobre.
4: Dzisiaj falę.
3: Floryda, będzie też, jest też Mateusza, ale to właściwie po pierwsze nie będzie Floryda, bo to utwór zespołu, który jest z Waszyngtonu, tylko został skawerowany przez Florydyjczyków.
4: Tak.
3: A w dodatku to nie jest nowy utwór, tylko stary utwór. I państwo go znają, ale nie w takiej wersji.

0: Fajne?
1: Bardzo fajne.
0: No fajne.
1: Fajne.
0: Zuza przyniosła fajne. Czasem mi się...
1: Z Florydy, tak?
0: No z Florydy, ale to jest utwór nie z Florydy, bo oni są z Waszyngtonu. Oj, te żarty się mnie przyczepiły pana dzisiejsze takie troszkę.
1: Mm-hmm.
0: No. Który to mógł być rok? Smells Like Teen Spirit? Jakiś Który to był rok? 91.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: To dawno temu. I to cała płyta jest nagrana przez Ulyssisa, który jest perkusistą i to są same kawery.
1: Tak?
0: Tak. I podobno dobre. Ma ten rzeczywiście.
1: Dlaczego mówisz podobno?
0: Bo nie słuchałem, bo to Zuzy utwór i...
1: A, Zuza.
0: Oddaję jej hołd i cześć i rzeczywiście udało się, chociaż Mateusz przyniósł niezłego koszmarka z Somalii, więc zachęcam, żeby sprawdzić, bo naprawdę jest rozpiętość tonalna spora w szczycie wczorajszym.
1: Czyli ty przegrałeś ze swoją Florydą?
0: Nie, bo ja przyniosłem Selwina Birchwooda, który z kolei Zuzie się bardzo podobał, więc myślę, że walka jest w miarę wyrównana, ale ja kibicuję koszmarkowi z Somalii.
1: Rozumiem. W Somalii nie byłem.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
1: Prosto z Somalii? Nie.
3: Tak, też nie byłem. Dzień dobry.
1: Piotr Bukartyk, tak. Dobry.
3: No właśnie, to ja. Ten rówieśnik Jojo Millera, tego Zgreda, co grał na perkusji. Jak usłyszałem, że Zgredem jest się mają 63 lata, to zrobiło
0: Nie, Zgred był przy czymś innym. On jest u schyłku.
3: Aha.
0: To pomyliłem.
3: No, ale czyli wiesz co? Uwaga. Rówieśnikiem tego Zgreda u schyłku.
1: Wyglądasz dużo młodziej.
3: Dziękuję ci bardzo. Na to liczyłem i rzeczywiście. I na ciebie, Wojtku, możesz naliczyć w takich sytuacjach.
1: Ale ja szczerze mówię.
3: Ale wiesz, ja wiem,
1: w
3: oczywiście.
1: Ogóle wyglądasz dużo, dużo młodziej.
3: Dziękuję ci bardzo.
0: Rozmawiają.
3: Jest mi teraz dużo lepiej.
0: Zgred u schyłkiem.
3: U schyłek, jakie to jest złośliwe. Ta młodzież naprawdę. A czy ty, co ty to w ogóle, chłopaku, robisz? Rok szkolny się zaczął. Czy ty do matury się nie powinieneś teraz przygotowywać?
1: On ma dzisiaj od rodziców wystawione zwolnienie.
3: A, no tak. Paluszek i główka to szkolna wymówka.
1: Tak. I dlaczego się spóźniłeś? Bo zegarek nie stanął.
3: Oczywiście. No tak, no. To zemściliśmy się. A teraz przejdę do piosenki. Ja bardzo państwa przepraszam i kolegów bardzo też.
0: Drugi raz już
3: tłumaczę. Nie, przyniosłem właśnie nową piosenkę, ale nie tą, którą zamierzałem przynieść, bo już tutaj poza antenowo zwierzyłem się Marianowi, że ułożyłem bardzo ładną melodię. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo poszedłem na spacer i pies ułożył mi do niej tekst, który kompletnie do tej melodii nie pasował. Ale był fajny, żal mi było wyrzucić jedno i drugie, ale zestawić się nie dało. Więc siedziałem całą noc i ułożyłem piosenkę, która ma piękny, długi tytuł.
1: Ale do tego tekstu psa?
3: Nie, do zupełnie czego innego. Po prostu siedziałem, oglądałem tenisowego debla, różne tam rzeczy oglądałem i nic mi nie przychodziło do głowy, aż nagle wszystko stało się jasne. Zastanawiałem się nad melodią do tej piosenki i uznałem, że ta piosenka nie musi mieć melodii żadnej takiej, tylko takiego będzie miała właśnie kotleta, ale za to tekst jest istotny, tak mi się wydaje, bo to jest ballada powakacyjna, zatytułowana Cała prawda o miłości, czyli monogamia o mamia.
1: A, to jakiś podtekst.
3: No, usłyszycie panowie za chwilę, ta piosenka trwa niewiele dłużej niż przeczytanie jej tytułu. I to ja już zacznę, bo to... Czy to ma w ogóle jakąś melodię? Okej. Nadam sobie jakiś rytm. W zasadzie to już cała kompozycja prawie. Każda miłość miewa wzloty i upadki. Szczęścia chwilka, potem tylko dom i praca. Się nie zgadza, wyprowadza się do matki. W końcu wraca. Obrażona, choć gotowa zmienić zdanie. Zaskoczona, gdy nikogo nie zastanie. Nie na długo bowiem chłopa się omami zaletami monogami. Nie na długo bowiem chłopa się omami zaletami monogami. I już po chwili, gdzieś na plaży, znów kolejnej z pań takie pytanie zada drani. Czy to prawdziwy biust? Czy to możliwe? Tak w mój utrafić gust, to amor swą cięciwe. Mocno napina, aż jęczy cięciwa, tak żeby miłość była prawdziwa. Więc czy to prawdziwy biust? Nie, niemożliwe. Amora wina tak napina te cięciwe, a biust nieważne, różnie z tym bywa. Grunt, żeby miłość była prawdziwa. Ważne, by miłość była prawdziwa. La la la la la, la la la la la. Żeby była prawdziwa, już. Mówiłem, że niedługie.
1: Czy ty przypadkiem nie propagujesz czegoś?
3: Jak to czego? Właśnie nie. Ja stawiam tego podmiota lirycznego wobec wyzwań. Jakie stawia, stawia przed nami.
1: Czy monogamia nie omamia? To jest trochę takie... Trochę prowokowanie sytuacji.
3: Ale kiedyś miałem piosenkę zatytułowaną Monogamia symultaniczna. To chodzi o to, żeby... A. Jak w szachach. No żeby grać na kilku planszach z różnym zaangażowaniem.
0: Ale tak. Ale
1: coś się z ciebie wyrywa i wyrywa, a potem wracasz do domu.
3: No, oczywiście, że
1: i,
3: tak.
1: I już po wszystkim.
3: Dokładnie tak jak ty, oczywiście.
0: Ale
3: tak.
0: Miłe, to państwo tego nie widzą. Może zobaczą, myślę, że zobaczą na YouTubie. To takie... rozpromienienie, które w trakcie piosenki po prostu nagle...
1: Piotra.
0: Tak.
3: Nie, no bo ja się...
0: I ta czapka to trochę skrywa, nie, ale po prostu się zaczyna fajczyć.
3: No panowie, no ja się po prostu nie wyspałem, a ten rytm mnie ożywił.
1: Nie kombinuj, to jest ten moment, kiedy jesteś wyjęty spod kontroli i na chwileczkę tak kwitniesz, a tak jak Ula dzisiaj mówiła, masz swój zegar i te płatki ci zgasną spokojnie.
3: No ten mój zegar
0: rzeczywiście. Uschyłek po prostu, kwiatek uschyłek.
3: To bardzo przykre. Teraz, kiedy tyle wiem o tych zagadnieniach, nie jestem w stanie zrealizować najprostszych postulatów natury.
0: Ale nie, poczekaj. To ja jeszcze dodam coś w takim razie, tak. Żeby nie kończyć takim molem. Bo twoja piosenka przypomniała mi utwór i tekst o mailu od Albina, który pisze nam czasem wiersze.
3: Ach, Albin, pozdrawiamy Albina.
0: I wydał dzisiaj, przysłał dzisiaj wierszyk dość wesoły, ale to znowu kwestia interpretacji, punktu widzenia. Tak. To jest wszystko oświadczyny zatytułowany.
3: O.
0: I pasuje trochę do

0: Coś znajdę i nie rób takiej miny. Chciałbym się z tobą rozwieść i potem skończyć na dnie, więc co ty na to, kochana? Nie daj się prosić, wyjdź za mnie.
1: Ale sprytnie, tak. No tak. Aha, ja zapomniałem powiedzieć, że słuchajcie, że ja zagram publicznie, ale obiecuję z góry, że nie zagram tej zagranej przed chwilą piosenki 8 w Kuźni Kulturalnej tu obok i 9 w Łodzi w klubie Ultura. Także serdecznie znowu, zapraszam, tak. Na pewno jej nie będzie.
2: Przemycił znowu.
1: Tak. Nie, no musiałem, obiecałem kierownictwu obu tych wspomnianych placówek. Ale powiem szczerze, że Albin podróżuje i nawet odwiedził mnie. Odwiedził mnie w Bieszczadach, a dojechał tam z Holandii. Wyobrażacie sobie tę odległość?
0: A wiedziałeś, że do ciebie jedzie, czy?
1: Nie, nie wiedziałem. Zaskoczył mnie Albin, bo przypomniał mi się, już nie pamiętałem tak do końca fizis Albina, a teraz wrył mi się tak w pamięć, że go wszędzie już rozpoznam.
2: Jakbyś pojechał do Holandii, to może...
1: Mam 2 tomiki Albina dedykowane. Twierdził, że jestem jego inspiracją. Nie wiem teraz, co z tym zrobić. Jak z tym żyć? Teraz muszę uważać na każde słowo.
0: Uważaj, bo stoi za tobą. Przez okno.
2: To on? Może podziękujemy.
0: Może Piotr, tak, dziękujemy. Było bardzo fajnie.
1: Super, bardzo fajnie, się cieszę, że sprawiłem wam trochę radości.
2: Pozdrowienia dla domowników.
1: Tak, tak.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I mam świadków, że Klaudiusz jest w studiu. Klaudiusz
2: Leza. Dzień dobry, to dzień prawda. Dobry. Zgadza się, ma pan świadków. Jeden z nich właśnie wbiegł.
3: Klaudiusz.
2: Podniósł się, wybiegł, ale wbiegł.
3: Jeszcze goniłem za patronem.
2: Nie trzeba Mariana poszukiwać.
1: Ale już jest.
2: Już jest. O tych poszukiwaniach mówię nie bez przyczyny, bo pamiętacie panowie na pewno historię pana Romanowskiego. To ten, co wyjechał przez Węgry, niby na Dniestrze, ale nie
3: znowu,
2: do końca.
3: Znowu zmienił kraj?
2: No i właśnie nie do końca wiadomo, gdzie on jest. A za poszukiwanie pana Romanowskiego wziął się nie kto inny.
3: No nie.
1: A, nasz kwadratowy. No
3: tak było. Nie, tam jest tych kątów więcej.
1: Więcej?
3: Ja myślę, że tam jest tych kątów więcej. On nie jest kwadratowy tylko.
1: Sześcienny?
3: Podejrzewam, że w tą stronę idziemy.
1: No dobrze, ale przerwaliśmy.
2: Z nowym imidżem, już z licencją detektywa, której przez ponad 20 lat nie miał, chociaż tak się tytułował, ale w końcu ją dostał. No i pojawił się wczoraj w Sejmie. I tu trzeba przyznać...
3: Co za cyrk? Przepraszam, już nawet nie musisz... Nie, no po prostu... Ale dobra, nie no, super, słuchamy.
2: Chcesz wiedzieć, jak wyglądają warunki pracy w Sejmie? Mogę ci powiedzieć. Wczoraj na przykład była jeszcze rocznica Lotto, więc były pokazy maszyn losujących, zwalniania komory.
3: Naprawdę?
2: I na to wszystko jeszcze detektyw właśnie ten.
3: Czy tak jest wszędzie, Klaudiusz?
2: Nie. To jest szczególne miejsce, no, ale to są wybrańcy narodu. No, no i na korytarzu w tym wszystkim jeszcze my. To się wszystko dzieje i trzeba przyznać detektywowi Rutkowskiemu, bo o nim mówimy, jeżeli ktoś się nie domyślił, że potrafi udzielać prostych odpowiedzi na proste pytania.
1: Aha.
2: To nie jest takie oczywiste. A tu odpowiedź jest prosta o znalezienie pana Romanowskiego i odpowiedź brzmi tak.
4: Na Dniestrzu nie znalazł pan Marcina Romanowskiego.
5: Proszę pana, jak można znaleźć kogoś, kogo nie ma? Pan mi odpowie na takie jedno proste pytanie. A jeszcze panu zadam...
4: Marcin Romanowski nie istnieje.
5: A dlaczego pan nie pojechał do Naddniestrza? Żeby sprawdzić, czy tam jest. Bo się pan po prostu bał. Albo redakcja by pana nie wysłała. Bo zapłaciliby pan za pana zbyt duże odszkodowanie pana rodzinie, jakby pan stamtąd nie wrócił. Po prostu Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu nie było, nie ma. A jeżeli będzie, to zostanie natychmiast zatrzymany.
2: I czy to jest prosta odpowiedź na proste pytanie?
1: Prosta, ale ta końcówka mnie zdziwiła. Dlaczego tam było, że natychmiast zostanie zatrzymany?
2: Bo tam już Rutkowski prawdopodobnie się umówił i zostawił swoich ludzi, że oni tam czatują. Ale, jak te kotki na tę myszkę.
1: Ale Naddniestrze dopuści do tego, żeby ktoś nie Naddniestrze...
2: Pan się doszukuje, ja widzę dziury w całym.
3: Naddniestrze
2: i naprawdę...
3: nie wie. Przecież...
1: A nie wie.
2: To jest chytry plan.
3: Detektyw Rutkowski ma... Nie tak bardzo kanciastych swoich współpracowników, którzy się wtapiają.
1: Oni się podają za Naddniestrzan i czekają.
3: Bo tak sobie myślę, że gdybyś śledził...
2: I oni tam wtedy hyc, jak tylko ten Romanowski się pojawi.
1: Bo tak, a tam nie myślę... ma granic?
2: Są, ale panie redaktorze, pan się doszukuje, no naprawdę. No, no,
3: tak.
2: Trochę wiary w człowieka.
3: Rutkowski się jakoś tak nie najlepiej wtapia w otoczenie.
2: Nie najlepiej, to prawda. Ale gdyby założył moro?
3: Może, ale to musiałby się nie uśmiechać.
1: Ale moro na głowę.
2: Cały musiałby być moro.
1: Nie śmiejmy się, bo teraz ma licencję i...
2: No, no właśnie, tak. Żeby panów to nie wytropił zaraz. Właśnie. Skąd panowie nadają? I to była prosta odpowiedź na proste pytanie. Mhm. Natomiast są też proste pytania, na które, jak się okazuje, odpowiedzieć prosto jest... Bardzo trudno. I mistrzem, absolutnym mistrzem w nieodpowiadaniu na proste pytania jest...
1: Morawiecki.
2: Blisko w sumie, blisko.
1: Tak?
2: Blisko, znaczy już coraz dalej, ale kiedyś bliżej, bo niejaki Mariusz Błaszczak.
3: No, czyli peleto, tak jakby jesteśmy w peletonie cały czas.
2: No i ten, że Mariusz Błaszczak idzie do Radia Z, rozmawia z redaktorem Romanowskim, pytanie jest w sumie proste. A odpowiedź, proszę bardzo.
6: Pytanie... Panie premierze, do pana jest proste. Jeśli Rosjanie zaatakują Estonię, Łotwę bądź Litwę, czy polscy żołnierze powinni im pójść z odsieczą?
7: polscy żołnierze powinni bronić Polski. Trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Trzeba stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
6: Ale artykuł 5 mówi jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tylko jeśli my oczekujemy pomocy ze strony Amerykanów, Francuzów i Brytyjczyków, to czy nie powinniśmy pomóc, jeśli zostaną zaatakowani Estończykom?
7: My graniczymy z Rosją. My graniczymy z Rosją bezpośrednio i graniczymy z Rosją, która faktycznie objęła terytorium Białorusi, więc my też jesteśmy na froncie. Ten artykuł oczywiście stanowi o solidarności, ale chodzi o to, że rząd, który Polską rządzi, powinien nawiązywać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
6: Ale to jest jasne. Ja pytam o atak na Litwę, Łotwę i Estonię. Co by pan zrobił, gdyby pan był ministrem obrony, jeśli zostaliby zaatakowani nasi sojusznicy z krajów bałtyckich? Czy polscy żołnierze powinni im wtedy pomóc?
7: Niestety nie jest jasne, dlatego że Tusk jest antyamerykański, bo jest proniemiecki.
6: Ale czy to Tusk decyduje o planach ewentualnościowych NATO? Chyba nie.
7: Tusk rządzi. Jeżeli sobie nie radzi, powinien się podać do dymisji.
8: A może to jest tak, że on miał co innego na słuchawkach?
2: Był bez słuchawek.
8: A.
1: Ale miał ale to był bez słuchawek i w ogóle miał zatkane uszy.
2: A tak też może być.
1: I mówił swoje. Tak.
2: I miał wypisane wcześniej odpowiedzi, które niekoniecznie zgrywał. To jest tak zwany asynchron.
1: Miał powiedzieć, że Tusk nie rządzi. Proszę pana, czy pan lubi miód? Tusk nie rządzi. Proszę pana, skąd pan przyjechał? Tusk nie rządzi.
2: No, no i wiadomo. No i wyszło świetnie w sumie. Miał powiedzieć, co miał powiedzieć i powiedział.
8: No to co będzie do wycięcia, to będzie do wycięcia.
1: A redaktor Rymanowski wyszedł na cieniasa trochę, bo jednak nie wyrwał mu z uszu tych zatyczek i słuchał, że...
8: Mógł się do niego rzucić z łapami, a tego nie zrobił.
2: Chcę wam powiedzieć, że poseł Błaszczak ma nie tylko zatyczki w uszach prawdopodobnie, ale klapki na oczach też, bo...
1: Taki komplecik.
2: Komplecik jest taki. Można kupić taki pakiet startowy posła. Zatyczki do uszu razem z klapkami. I... No, ponieważ zarzucił Rozwojowi Plus, czyli tym od Morawieckiego, że oni hejtują brzydko w internecie. No, ale Bogdan Rymanowski mówi, no ale wy chyba też. No i te klapki na oczach brzmią tak.
6: Czytam na przykład pańskich kolegów, na przykład pana wiceprezesa Michała Wójcika, no to on też nie owija w bawełnę, mówi do Mateusza Morawieckiego, przestań jeździć i bredzić. No to jest kulturalne, eleganckie sformułowanie?
7: Wie pan, no ja myślę, że były premier powinien jednak czerpać ze swoich doświadczeń i zdając sobie sprawę z tego, że rozłam, do którego doprowadził, szkodzi Polsce, powinien się wstrzymać w tych osobistych ambicjach albo może z jakichś innych powodów do tego rozłamu doprowadził. No niewątpliwie, obiektywnie rzecz biorąc,
6: mleko się
7: szkodzi.
6: Już rozlało.
2: Właściwie Morawieckiego można hejtować, bo wyszedł z PiS-u.
1: No wyszedł, tak.
2: A oni ich nie mogą hejtować, no bo oni nie wyszli z PiS-u i to ma sens.
1: Ale nie hejtują nawet. Bredzi to jest słowo właściwie takie, powiedziałbym, troskliwe, dobre.
2: A tak pan to przeczytał?
1: Tak mi się wydaje.
2: No to...
1: Czyli można powiedzieć, że pan Błaszczak bredzi i to będzie pochwała.
2: Tak pan to...
1: Tak.
8: No dobrze, przy jego regularnym poziomie to rzeczywiście może być... Nawet komplement.
2: To ja tylko dodam, że muszę to sobie zapisać, bo jak pan do mnie kiedyś powie, że wredzisz, żeby jednak
1: to
2: uznać, że to miłe. Tak, to ja sobie to zapiszę.
1: I powiem wtedy dziękuję.
2: Tak, bo chciałbym to zapisać. Wrócił. No ten, który wiersze pisze w Excelu, to wiemy. W jednej wypowiedzi co najmniej dwie frazy, które są cudne. Oto ta wypowiedź.
9: Czy ten rząd ignorantów, ten rząd budżetu powiązanego na trytytkach, czy oni wiedzą, co to jest efekt mnożnikowy? Czy wiedzą, gdyby te pieniądze wsiąkły w polską glebę gospodarczą, to mielibyśmy o około 1 punkt procentowy albo nawet 1,5 punkta procentowego wyższy wzrost PKB, a to by się przełożyło na wyższe wynagrodzenia. Mniej problemów z budżetem NFZ, o którym powiedziała pani poseł Anna Kwiecień. Mniej problemów z finansowaniem edukacji. Pieniądze na inwestycje w samorządach. To jest tragizm tej sytuacji, że ten pasikonik Donald Tusk po prostu nie zdając sobie, a może zdając sobie sprawę i robi może to specjalnie, zadłuża państwo polskie u lichwiarzy.
2: Nie wiem, dlaczego pasi konik.
1: Nie, nie.
8: No właśnie, czy my jesteśmy w stanie to rozgryźć?
2: Ja nie rozgryzłem tego.
8: Że się pasie na...
2: Że na nas?
8: Na nas.
1: Ale, ale, to, ale pasi konik, prawdziwy pasi konik się pasie na...
2: Dawaj się, właśnie.
8: Ale pasi konik jest też, z tego co pamiętam, dosyć szczupły.
2: I nie rozgryzłem tak właśnie. Miałem nadzieję, że panowie mi pomogą.
1: Ale to nie było coś takiego, że... Jak to było, że mrówka z pasi konikiem, może... ona robiła zapasy, a pasi konik grał na swoich konik, na skrzypcach i potem w zimie był głodny.
2: Słucham?
1: Nie wiem, czy nie przesadzam, ale... A jeszcze rudy
2: ale coś pasi... było, coś było.
1: Rudy pasi konik.
2: Ojoj. Tak, i tak. Ta gleba gospodarki, na którą padają te pieniądze.
1: Pasi konik z wilczymi oczami. No,
2: pasi konik, wilcze oczy, rudy. To trzeba to zobrazować,
1: moim pomogą. Zdaniem. Coś tam było, mrówka i pasi konik.
2: Tak, było, coś było. Tam sobie tam grał i się potem...
1: I potem...
8: Bajka.
2: Był problem z tym.
8: The Grasshopper and the Ant. Konik polny i mrówka.
1: To jest dlaczego po angielsku?
8: Bajka, bo tak mi podało.
1: Ale poddało. Po niemiecku to trzeba mówić.
8: Bajka Ezopa o koniku polnym.
1: Ezopa, właśnie.
2: Ezop. Tak, redaktor to jakąś szufladę otworzył, no. Mocno zakurzoną.
8: A w 1913 została zrobiona animacja w Rosji. No, wtedy nie była Rosją.
1: No, tak.
8: Ladislav Starewicz zrobił do tego animację.
1: To już nie czytaj tego dalej. Ale wiemy, o co chodzi.
2: A propos poezji. No to wrócił też były marszałek Szymon Hołownia, który, jak wiemy, do czynnej polityki, też takiej aktywniejszej polityki chce wrócić i przejąć znowu stery w klubie Polski 2050. Ale wrócił ze swoimi kwiecistymi mowami. No i one długo trwają, bo marszałek lubi mówić. Fragmencik, tak dla przypomnienia, jak to jeszcze całkiem niedawno były marszałek mówił.
10: Jedną z moich ulubionych książek historycznych była Jesień średniowiecza Johanna Huizingi. Pewnie państwo znają. Nie wiem, czy ta kadencja to już jesień średniowiecza i taki fin de siècle, który tutaj będzie, no bo to ostatni rok przed wyborami. Ale również, jak pisał Karel Czapek, gdy słońce zachodzi, nawet karły rzucają długie cienie. Także być może jeszcze wiele karier się rozwinie, może i moja.
2: A mówił o sobie.
1: Ale że niby że karzeł?
2: No, że taki polityczny.
1: Ale to tak flirtował trochę.
2: Tak, sam ze sobą troszkę. Taki, bo chciał pewnie, żebyśmy powiedzieli nie, gdzież tam pan i jakim karłem?
8: Przypomina mi się sketch z takiego programu z lat 90., którego tytuł brzmiał, tak mi się wydaje, że to było to, ale może możecie mnie wyprowadzić z błędu. Za chwilę dalszy ciąg programu chyba. I tam był taki sketch, gdzie przedstawiony był najwyższy karzeł świata.
1: 1,70 m.
8: 1,70 m, bo to Piotr Machalica go chyba grał, prawda?
1: Ja nie pamiętam tego dokładnie, ale właśnie
8: Piotr to Piotr Machalica takie... albo Wiktor Zborowski. Chyba Piotr Machalica, najwyższego karzeł. Przepraszam, tak mi się po prostu luźne skojarzenie.
2: A dzisiaj już by chyba ten sketch nie przeszedł tak swoją drogą.
8: Sporo z tych rzeczy by dzisiaj mogło nie przejść.
1: Ale ciekawe, bo teraz jest pełna demokracja i wolność słowa. A te dawne czasy to był zamordyzm. I nagle się okazuje, że ciekawe dlaczego.
2: No może dlatego, że bardziej dbamy o mniejszości albo dobrostan innych.
1: Może tak.
2: Może tak. Roman Giertych też ostatnio oczywiście jest oblegany przez dziennikarzy, no bo pana króla broni, co jest dyskutowane i dyskusyjne, ta jego decyzja. Ale na pytania dziennikarzy o różne sprawy, które zapowiedział chociażby taśmy, bo tak zainsynuował, że będą jeszcze nagrania. No i pytania o to i odpowiedzi brzmią tak.
11: A jaka jest waga tych taśm, panie mecenasie, w pańskiej ocenie, tych, o których mówi minister sprawiedliwości? No pan pewnie ma jakąś wiedzę.
12: No, pan do tego nawiązał? Jest 3 gramy. Tyle pendrive chyba waży, nie?
11: Dobrze, a teraz już przechodząc z gramatury na bardziej metafizyczny i prawny aspekt.
12: Metafizyki tam nie widziałem, szczerze mówiąc. Żadnych duchowych wartości sądzę, że tam nie ma.
2: No tak, sobie chciał z nami chyba zażartować lekko, ale
1: no tak.
2: Wyszło jak wyszło. Animozje są też, wiecie, no, pomiędzy redakcjami, to wiadomo, kiedy wszystkie są na jednej przestrzeni sejmowej, w tym całym kotle. No ale są też pomiędzy różnymi mediami, zawsze. No bo ci radiowcy to chcą mieć dobry dźwięk, podtykają te mikrofony i tak dalej, i tak dalej. No i czasem dochodzi do takiej sytuacji, w których teoretycznie chcemy sobie pomóc nawzajem, no ale wychodzi jak wychodzi. Tu kolega Radomir Wit, którego serdecznie pozdrawiam z TVN24, krzyknął na naszą radiową spółdzielnię sejmową, że no już pan minister się ustawił przed kamerą, więc może czas by przyjść. Ale zrobił to w sposób, który, na który zwrócił nawet pan minister Rutnicki, minister sportu, uwagę.
13: Panie ministrze, chciałem zapytać, zaraz, bo oni... Ej, wy z radia! No tyle tutaj ten...
14: Ale takie wyzwiska, panie redaktorze, ej, wy z radia? Czy radiowcy to usłyszeli?
15: Radiowcy, tak.
14: Ej, wy z telewizji?
15: No,
14: i za chwileczkę będzie ej, wy z telewizji? Czekają, wy sobie tak...
13: Czego to co?
14: Wy sobie tak tutaj ciśniecie w Sejmie. Ja myślałem, że wy jesteście jedną wspólną, wspaniałą rodziną.
15: Pani tak się ministrze. Kochamy, jak w koalicji.
14: Oczywiście, że się kochamy.
2: No więc tak.
1: No tak, trochę minister wychwycił.
2: Wychwycił, tak, te różne animozje.
8: Ale też jest tak, że z najbliższymi jest się najszczerszym i najbardziej brutalnym.
2: Ależ oczywiście dlatego mówię, że serdecznie pozdrawiam Radomira, bo generalnie dobrze się współpracuje, więc to jego hasło było raczej żartem, no ale no pan tak. Minister je wychwycił.
1: Ale jednak wydaje mi się, że może ja grubo się mylę, ale że w gronie na przykład tych telewizji są takie, które nie sprzyjają tym drugim.
2: Mimo, nie myli się pan redaktor. Nie myli się
1: a jednak takie miałem.
8: Nie, nie. Czy w stacjach radiowych też jest taka...
2: To zdradzę trochę kuchni. O. Radiowcy, nawet jeżeli są, wydawałoby się, z takich redakcji, które mają inną linię programową, tak to ładnie nazwę, to żyją ze sobą mniej więcej w zgodzie. No, miło się witamy kulturalnie. Nie wtykamy sobie wtyczki tam, gdzie nie wyrywamy sobie wtyczek czy innych, nie przepychamy się. Telewizja wzbudza jednak takie duże emocje i tam...
8: Większa rozpiętość.
2: Więcej tych emocji jest pomiędzy pracownikami tychże stacji.
1: No tak. Oni tacy są. Emocjonalni.
2: Emocjonalni są. Na koniec, nie bez powodu zostawiłem to na koniec, bo to jest posłanka, której panowie być może nie kojarzą. Nazywa się Agnieszka van Heukelom. To jest szefowa struktur łódzkich PiS-u. Posłanka też oczywiście. No i ta pani posłanka nagrała taki filmik do swoich mediów społecznościowych, w których wyraża wielkie oburzenie. Cóż tak oburzyło panią posłankę? Ano to, że pani posłanka ma biuro swoje poselskie na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Która to ulica Piotrkowska no jest zablokowana przez słupki i nie ma tam ruchu samochodów. No i panią posłankę bardzo to oburzyło. Brzmiało to tak.
16: Moje biuro poselskie tutaj na Piotrkowskiej. Pada deszcz. Uwaga. Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Ja jako osoba pełnosprawna nie mam problemu. Mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
2: Skandal, że taksówka nie może podjechać pod same drzwi biura poselskie.
1: Pod posła, tak.
2: Ja też uważam, że to skandal.
1: No to gdybym ja był posłem, to ja zrobił straszną awanturę.
2: No i właśnie zrobiła.
8: Można by zrobić taki podest pomiędzy drzwiami jeżdżący, a...
2: Takie jak na lotniskach są takie...
8: Takie trochę ruchome schody, takie, że stajesz...
1: Taki chodnik jeżdżący.
2: Taki jeżdżący chodnik.
1: Ale tylko dla posłów.
2: Tylko. Tak,
8: oczywiście.
2: Trzeba mieć specjalną kartę wejściową.
1: Żaden tam inwalida czy niemowlę, nie. Poseł.
2: Wychodzi pani poseł przed swoje biuro poselskie i wtedy ten taśmociąg rusza i podwozi ją prosto.
8: Ewentualnie taka malutka lektyka.
1: Ale powinien być szpaler funkcjonariuszy, ochroniarzy, który odpędza inwalidów i dzieci.
8: Albo idziemy, skoro idziemy w tą stronę, to nie schody, nie lektyka, tylko szpaler, ale który niesie tak
2: na rękach.
8: Na rękach.
1: A może tak, to wtedy inni nie wepchną
8: jak się. Na koncercie.
1: Tak.
2: To trochę bez sensu, żeby taksówka była, bo wtedy lepiej, żeby był od razu szpaler od biura poselskiego do Piotrkowskiej do Sejmu domu. Albo do domu.
1: Do domu w ogóle, żeby ją zanieść.
2: Nie utrudniajmy życia taksówkarzom, niech od razu ją niosą na rękach do domu.
8: Tak jak w tym żarcie, co wsiada do taksówki i mówi, że do domu, a gdzie dokładnie, panie
1: Do Warszawy.
2: Do sypialni.
1: Dużego pokoju, tak. Do Warszawy, żeby ją zanieść.
2: No i tak to było. A Piotrkowska oczywiście i jej zamknięcie wystąpiło nie bez powodu, bo my się bardzo cieszymy, że ulica Piotrkowska jest zamknięta tak, generalnie dla ruchu kołowego. Oczywiście te słupki są takie specjalne, one się obniżają, jak ktoś tam potrzebuje wjechać, jakaś karetka czy coś. No taksówka akurat nie ma takiej możliwości.
17: Za chwilę będzie o tym.
2: A my się z tego bardzo cieszymy, bo dzięki temu będziemy mogli tam pięknie rowerami przejechać. I za chwilę o tym opowiemy.

0: właśnie chciałam zameldować, że wyruszyłam na rajd. Jedę na razie na dworzec kolejowy. Jestem pełna emocji i za chwilę będę godzinę przed odjazdem pociągu, bo się bałam, że się spóźnię. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza moją kochaną grupę motylków oraz wszystkich tych, którzy pojadą pierwszy raz. Bardzo się cieszę, że będziecie. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić.
1: Ja chciałem powiedzieć, że już mam coś takiego dziwnego trochę, ale że już po pierwszej nutce poznaję, kto dzwoni, bo to Dorota, którą serdecznie pozdrawiam, ekipa szczecińska z miasta, którego nie ma. Także poznaję ją też już, bo się znamy trochę, już się znamy jeżdżący na rowerach, ale to od razu też powiem, 560 uczestników. Właśnie. I ponad 200 osób, które jadą z nami po raz pierwszy.
2: O, więc to bardzo ładny wynik.
1: Wcale nie tak, że cały czas ci sami, tylko jednak dochodzą nowe osoby.
3: Ale ogólna liczba, rekord?
1: Rekord 560 osób, w tym osoby z radia, 12 osób patrzy na Gosię Radziszewską, która już przyszła do studia. Cześć Gosiu.
2: Cześć Gosiu.
4: Dzień dobry.
1: 12 osób z radia, prawda?
4: 13.
1: 13, czyli 547 osób.
4: No to też zależy, jeżeli pana dyrektora, Mariana policzymy, Marię.
2: No my to tak,
4: ale na drugi tak. Dzień.
1: No tak, tak, wy jesteście w tej 13, tak?
4: Ale... Nie.
1: Nie,
2: nie, nie, nie powinno nas być.
1: Ale czekaj, bo oni się nie rejestrowali, to tego nie liczyłem w tej
4: globalnej. Tego nie liczymy, 547 zarejestrowanych.
1: Tak, osób, które jadą w sumie.
2: Czy jesteśmy na etapie odliczania godzin?
1: No o, zdecydowanie, tak. Bo za 24 godziny i 7 minut ruszamy.
2: No właśnie.
4: A 2 godziny wcześniej zapraszamy na odbieranie pakietów.
1: Tak, zdecydowanie. Łódź, przypominam, ulica Piotrkowska, a od niej odchodzi... No tu mieliśmy dyskusję, czy to jest pasaż, czy to jest aleja. I mapy nie mogą się zdecydować, samorząd też nie do końca się może zdecydować, bo raz na tabliczce jest pasaż, raz jest aleja.
2: Maria proponowała plac. W dźwięku, który chodzi
1: pan, nie? Też plac, bo trochę jest tam placu. Myślę, że pan Schiller by się uśmiał z tego wszystkiego, czy to plac, pasaż, czy aleja.
2: Do wyboru, do koloru.
1: Więc tam spotykamy się jutro, potem jedziemy do Sulejowa. Miejsca i ośrodka, w którym tydzień temu, uwaga panie redaktorze, pana to na pewno zainteresuje, był zjazd klubów Gazety Polskiej.
3: O, ale już ich nie ma.
1: Już ich nie ma.
3: O, szkoda.
1: No, ja też trochę żałuję. Więc były tam i telewizja, ta wiadomo, która i pan prezes, i pan prezydent, i wszyscy tam byli. Więc ośrodek sprawdzony. No i wracamy w niedzielę do Łodzi, żeby spotkać się z wami właśnie.
2: Nie, to my tam będziemy się, żeby się spotkać z wami. A Gosia czego się nie może doczekać najbardziej?
4: Ja emocji, zdecydowanie tych emocji, które... Co ta mina oznacza?
2: No tak, nie, no bo to nie jest konkret. Ja potrzebuję...
4: Konkretu?
2: Ja potrzebuję mięcha.
4: Dobrze, to...
1: Stanę trochę w obronie, Gosi, bo emocje tam są konkretne.
2: Jeszcze nie wiecie.
1: Wiemy, bo już trochę mamy doświadczeń.
2: No dobra, czyli
1: ponieważ
2: oczekujecie.
1: Radość ze spotkania i ze wspólnej jazdy to jest coś nieprawdopodobnego.
4: No tak, ale ja sobie poradzę.
2: Im więcej przeszkód na przykład różnych, bo ale to ja wiem trochę z doświadczenia, a trochę już z opowieści, że im więcej różnych przeszkód, tym więcej emocji i to jest też scala tę grupę coraz bardziej.
4: Tak, zdecydowanie. I wracając jeszcze do pytania, czego oczekuję? Chyba... tej atmosfery, która nas niesie przez kolejne pół roku tak naprawdę do naszego kolejnego spotkania, tego, że tym osobom się tak bardzo chce i że to one tak naprawdę nas tak promują, że teraz, tak jak powiedział Klaudiusz, ponad 200 osób nowych się zapisało, ale tamte, które teraz nie mogą, nadal są z nami. Można powiedzieć, no tak. Kibicują nam zdalnie.
2: A jesteście w stanie oszacować... może znacie tą liczbę, ile już łącznie było oryginalnych pojedynczych jednostek, które wzięły udział?
1: Znaczy jesteśmy w stanie to oszacować na podstawie adresów e-mail, które gdzieś tam...
2: No tak, pira z oko.
1: To jest ponad 1100 takich adresów, przy czym nie jest to dokładnie liczba, ponieważ czasem niektórzy się zapisają na ten sam adres e-mail.
2: No tak, tak, więc, tak. Ale no dobra. No
1: ale to jest zdecydowanie ponad 1000 osób, które już gdzieś jakiś kontakt z rajdem miały.
3: A pilnujecie, żeby nie wyciekły adresy?
1: Pilnujemy oczywiście, panie redaktorze. Dobrze, że to złowrogie RODO się w panu odezwało, gdzieś z wnętrza się wyrwało. Pilnujemy wszystko.
4: Chronimy,
1: jest zgodnie
4: pilnujemy.
1: Z przepisami.
2: To ja muszę przypilnować, nie lubię takich przejść, ale trochę czasu. Bardzo wam dziękujemy. Widzimy się, no wy się widzicie ze wszystkimi już jutro.
1: Idziemy właśnie pakować pierwsze rzeczy, to tylko dodam, widzę ile, że już ta czerwień bije z ekranu, to tylko dodam, że my właśnie idziemy pakować rzeczy na busa.
2: Książki.
1: Książki, płyty to takie dodatki, bonusy, o których mówimy po raz pierwszy, będą też, ale
2: czyli
1: będzie też...
2: za przeproszeniem się wysprzęgliłem w tajemnicy?
1: Trochę tak, ale nie przejmuj się. Nikt nie słyszał.
3: Na wierzę,
1: ale rzeczy do sklepiku, bo tym razem będzie sklepik na miejscu radiowym. Będzie można kupić rzeczy kolarskie, ale nie tylko kolarskie, a właściwie rowerowe, ale nie tylko rowerowe, radiowe.
3: Rower będzie można kupić?
1: Tak. Także zapraszamy tym bardziej, panie redaktorze.
3: No ja bym chciał damkę.
2: Klaudiusz, niech pan uważa z takimi deklaracjami. Klaudiusz Ślezak i Małgosia Radziszewska. Kajtek Strzelczyk macha do nas, żeby
1: drodzy,
2: kończyć.
1: Jest sprawa.
2: Oho.
1: Damka dla redaktora Mana.
2: No. A, tak. Kuba Jędras.
3: No i Wiktoria Wichrowska. Ula Zajączkowska.
2: Wiktoria Wichrowska.
3: Paweł Orlikowski.
2: Piotr Bukartyk. Adrianna Bąkowska, Tomek Giemza.
3: No właśnie.
2: Profesor Koziołek był?
3: Był.
2: Z kogoś zapomnieliśmy.
4: Piotr Bukartyk.
2: Pan Wojtek. Piotr Pan Wojtek. Był. On jest
3: wszyscy byli.
1: Prawie czy od razu już mi się rodzi myśl w głowie, żeby taka damka potem na WOŚP?
2: I że damka tu i potem damkę na WOŚP?
3: Ale takie, żeby siatka mi spódnicy nie wkręciła z tyłu.
2: To może składak?
3: Nie.
2: Bo składak to taka... Damka.
3: Uspokójcie się.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Sąd zdecydował o aresztowaniu trojga kolejnych podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto. Dwie kobiety i mężczyzna wczoraj usłyszeli zarzuty. W przypadku Anny P. i Jaromiry W. są to m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 10 lat więzienia. Podejrzany przedmiot znaleziony wczoraj koło stacji elektroenergetycznej na zachodzie Niemiec to najprawdopodobniej próba sabotażu, poinformowała niemiecka policja. Śledczy dysponują listem z przyznaniem się sprawców do winy. Na razie nie poinformowano o jego treści. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen pomiędzy Kolonią a Düsseldorfem w kraju związkowym Nadrenia Północna Westfalia. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć na razie nie potwierdzono tego oficjalnie. Kierowców czekają kolejne podwyżki cen paliw. Po zakończeniu programu ceny paliwa niżej i po powrocie 23% VAT-u benzyna 95 i diesel wyraźnie podrożały. Analitycy ePetrol.pl ostrzegają, że w najbliższych dniach ceny mogą wzrosnąć jeszcze o kilkadziesiąt groszy za litr. Jak tłumaczy Grzegorz Maziak, wpływają na to rosnące ceny ropy i paliw gotowych, między innymi w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
2: Dla kierowców nawet bardziej niepokojące to jest nawet szybszy niż wzrost cen samej ropy, wzrost notowań paliw gotowych. Na świecie brakuje dostępnych mocy rafineryjnych i w tej sytuacji nawet nie sam surowiec, ale właśnie produkt przerobu, czyli benzyna i olej napędowy są problemem, drożeją szybko i w najbliższych dniach zobaczymy efekty na stacjach tych zmian, które notujemy od początku tygodnia.
1: Wyjątkiem jest autogaz. Jego ceny od dłuższego czasu spadają. Litr LPG kosztuje teraz średnio 2,89 zł. W Krakowie po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej w dzielnicy Podgórze pojawiły się progi zwalniające. To właśnie tam pod koniec sierpnia rozpędzony samochód wjechał w młode małżeństwo idące z dzieckiem chodnikiem. Oboje zginęli, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Według urzędników progi zwalniające to środek, który w najskuteczniejszy sposób wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania istniejącego układu drogowego. Na koniec pogoda. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem. Obejmują one województwa pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Wysokość opadów ma wynieść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie nadciągną też burze z porywistym wiatrem. Alarmy właśnie wchodzą w życie i wygasną o 20:00. W pozostałych częściach kraju również pokropi. Padać dziś nie powinno. Jedynie na południowym wschodzie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat. Soulówka.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od filadelfijskiego disco, a mianowicie od takiego kultowego duetu McFadden and Whitehead, który to duet tworzyli Gene McFadden, a także John Whitehead. To była dwójka artystów, która przez lata związana była z wytwórnią Philadelphia International Records i blisko panowie współpracowali z Kenem Gamblem, a także Leonem Huffem, budując gdzieś potęgę filadelfijskiego soulu, filadelfijskiego disco, no a także odpowiadający w dużej mierze poza Leonem Huffem i Kenem Gamblem za to takie ikoniczne brzmienie Philadelphia International Records. McFadden and Whitehead znani są przede wszystkim ze swojego wielkiego przeboju Ain't No Stoppin' Us Now, który podbijał listy przebojów w drugiej połowie lat 70., ale w czasie swojej kariery napisali mnóstwo znakomitych piosenek dla filadelfijskich artystów, ale i nie tylko, bo napisali, czy też byli jednymi ze współproducentów i współautorów takiego bardzo znanego przeboju grupy The OJ's pod tytułem Backstabbers. Pisali dla Harolda Melvina and the Blue Notes, dla Teddy'ego Pendergrassa, dla Melby Moore, dla Glory Gaynor i nie tylko. Ale też pisali swoje autorskie piosenki, nagrywali swoje autorskie płyty i między innymi takim jest utwór Tired of Your Lies, który znalazł się na płycie Moving On, który dzisiaj otworzył nasze spotkanie. To jest Soulówka, jak w każdy piątek po godzinie 10:00. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Audycję realizuje Kajtek Strzelczyk. Mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i w takim razie w ten szary poranek zapraszamy Państwa na trochę ciepłych i słonecznych brzmień.

Wspominałem o tym, że duet McFadden and Whitehead pisał i produkował też materiał m.in. dla Teddy'ego Pendergrassa, więc warto było go zagrać. Teddy Pendergrass, po prostu ikona filadelfijskiego soulu, jeden z najlepszych wokalistów w historii. No taka perła w koronie Philadelphia International Records, wytwórni Kennego Gambla i Leona Huffa. Artysta, który zaczynał u Harolda Melvina i grupy The Blue Note, ale potem w 76 roku poszedł na swoje, nagrywał znakomite płyty, które cieszyły się dużym uznaniem krytyków, a także publiczności. Jednak takim momentem przełomowym, jeżeli chodzi o świetnie zapowiadającą się karierę Teddy'ego Pendergrassa, taką idącą ciągle w górę, był rok 1982, a mianowicie marzec tego roku, kiedy Teddy Pendergrass najpierw rozbił swoje Maserati, a później nowego Rolls Royce'a i w wyniku wypadku samochodowego został sparaliżowany od pasa w dół. I to był taki moment trudny. Teddy Pendergrass ograniczył swoją działalność koncertową na długi czas, no ale przede wszystkim też te wydarzenia odcisnęły piętno na nim takie muzyczne, ponieważ te płyty już późniejsze nie były tak dobre, jak to, co się wydarzyło przed wypadkiem. Jednak album Heaven Only Knows z roku 1983 posiada bardzo ciekawy utwór w postaci Judge For Yourself, której to kompozycji wysłuchali. No ale nic dziwnego, że ona tak dobrze brzmi, bo jej producentem, aranżerem, a także autorem tekstu jest Dexter Wenzel. Niezwykle ważna postać, jeżeli chodzi o Philly Sound. Znakomity artysta z pogranicza soulu, jazzu, a także funku. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, ale też mój Instagram mikołajtyczker, pisany przez tego. Tam też Państwa zapraszam. A my z Filadelfii wędrujemy do Nowego Jorku, bo tam powstała grupa Clear. Zespół z pogranicza disco, a także funku, reprezentujący też taki nurt post disco. Zespół, który powstał na szczątkach takiej grupy The Jam Band w 1972 roku. Grupa, przy której udział brali m.in. Patrick Adams, a także Greg Carmichael, wspaniali dyskotekowi producenci. Ja mam dla Państwa dzisiaj utwór, który nosi tytuł Keep Your Body Working z albumu I Love to Dance z roku 1979.

I Love to Dance z roku 1979 i utwór Keep Your Body Working. Znakomite granie. A przed nami teraz bardzo ciekawa taka undergroundowo-dyskotekowa grupa Bionic Boogie, założona przez Gregorego Olivera Daymonda. Artystę, który wywodził się z muzyki jazzowej, to był pianista, perkusista, także tekściarz i producent, jednak w drugiej połowie lat 70. poszedł w stronę muzyki dyskotekowej i sporo eksperymentował z tym brzmieniem. Posłuchamy sobie albumu Hot Butterfly i utworu tytułowego.

Bionic Boogie, czyli tak na dobrą sprawę Gregory Oliver Diamond, znakomity pianista, perkusista, producent, a także tekściarz. Utwór Hot Butterfly, gdzie gościnnie wystąpił Jim Burgess i ten wokal jest taki bardzo w stylu Luthera Vandrossa. Być może dlatego mnie utwór Hot Butterfly tak zachwycił, bo ja uwielbiam brzmienie Luthera Vandrossa, ale tutaj się wszystko zgadza. Znakomicie, a nie, zresztą tutaj Luther Vandross się pojawił na wokalach, przepraszam Państwa, co ja generalnie nie doczytałem. Moja niewiedza. Kłaniam się w pas i przepraszam Państwa bardzo serdecznie. A przed nami teraz grupa The Players Association. Kolejna nowojorska grupa, gdzieś undergroundowo-dyskotekowa, założona przez perkusista, także aranżera Chrisa Hillsa, a także producenta Danego Weissa w ramach Vanguard Records. Sięgamy dzisiaj po płytę, która nosi tytuł We Got The Groove z roku 1980 i gramy The Get Down Mellow Sound.

Za nami grupa The Players Association i płyta, która nosi We Got The Groove z roku 1980, utwór The Get Down Mellow Sound. A jeszcze a propos Bionic Boogie, które nam zagrało wcześniej, pani Julia w grupie patronów napisała, a ja się już przestraszyłam, że Lutera wszędzie słyszę, gdzie go nie ma. Też miałem przez większość tego utworu takie odczucie. Jest, ten wokal brzmi bardzo jak Luther Vandross, a to potem człowiek nie doczytał, że to Luther Vandross. Przepraszam państwa jeszcze raz, ale na szczęście poprawiłem się w miarę szybko na antenie. A my teraz wędrujemy do segmentu z soulowkową płytą tygodnia. Tym razem będzie to album słynnego duetu producenckiego i tekściarskiego, wokalnego Nicholas Ashford and Valerie Simpson. Znakomici producenci tekściarze, którzy odpowiadali m.in. za przebój Ain't No Mountain High Enough czy I'm Every Woman Shaki Khan. Dzisiaj ich płyta Is It Still Good To Ya z roku 1978, z którego gramy dwa utwory, Flashback, a także It Seems to Hang On.

Nicholas Ashford i Valerie Simpson wraz z płytą Is It Still Good To Ya z roku 1978, które to wydawnictwo było naszą soulówkową płytą tygodnia. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach soulówki. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się we wtorek w Bezkresie, a tymczasem żegnamy się utworem bardzo pięknym autorstwa Stephanie Mills, który nosi tytuł Whatcha Gonna Do With My Love, które znalazło się m.in. na kompilacji z najlepszymi przebojami tej artystki. Dobrego piątku i dobrego weekendu Państwu życzę.

0: Jest 11:00, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ważne głosowania w Sejmie. Posłowie decydują w sprawie weta prezydenta dotyczącego rynku kryptoaktywów. Przed głosowaniem głos zabrał premier. Blokowanie ustawy utrudnia pracę służbom, także w kwestii badania aktów sabotażu, wskazywał Donald Tusk. Szef rządu przedstawił informację przekazaną przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. Cytaty z protokołu zeznań.
1: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami, chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Mafia trzyma was za gardło, zwrócił się premier do polityków PiSu i Konfederacji. A sąd, przypomnę, zdecydował dziś o aresztowaniu trojga kolejnych podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto. Dwie kobiety i mężczyzna wczoraj usłyszeli zarzuty. Anna P. i Jaromira W. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Rafał Z. usłyszał z kolei zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym grozi nawet 10 lat więzienia. Posłowie bezwzględną większością głosów wybrali Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do burzliwej dyskusji. Głos zabrał przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki, co skomentował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie znacie, czym jest wstyd, bo gdybyście wiedzieli, czym jest wstyd, to nie forsowalibyście tej kandydatury pana ministra Berka. Przypomnę, polityka odpowiedzialnego, członka Rady Ministrów, uwaga, do spraw wdrażania polityki rządu.
3: Zacznę od oceny sytuacji, która miała miejsce przed chwilą, bo ona jest bez precedensu jednak w tej Izbie, że przedstawiciel prezydenta, w momencie, kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Przedstawiciele strony rządowej przekonywali, że ich kandydat jest wybitnym prawnikiem, który dba przede wszystkim o interesy państwa. Ukraiński rząd zatwierdził zmianę systemu alarmów powietrznych. Ostrzeżenia mają zostać podzielone na poziom żółty i czerwony, zależnie od rodzaju zagrożenia. Celem jest utrzymanie funkcjonowania gospodarki, transportu i usług przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Podczas żółtego alarmu firmy i metro w Kijowie będą mogły działać, jeśli zapewnią dostęp do schronów. Czerwony alarm będzie oznaczać przerwanie pracy i obowiązek przejścia do schronu. Premier Ukrainy poinformował, że nowe rozwiązania są odpowiedzią na zmianę taktyki rosyjskich ataków z powietrza. Rosja ma wykorzystywać m.in. długotrwałe, powtarzające się w ciągu dnia ataki z użyciem dronów, co prowadzi do ciągłych alarmów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.

0: W takich oto skocznych rytmach rozpoczynamy audycję Cały Nasz Świat. Jest godzina 11.06, czyli jak co piątek o tej porze kłaniamy się Państwu i zapraszamy do wspólnej wędrówki po świecie. Tomasz Ławnicki
1: i Damian Kwieka. Tę wędrówkę po świecie, jeśli chodzi o te większe elementy naszego programu, rozpoczniemy od Kanady i Stanów Zjednoczonych. Naszą gościnią będzie Małgorzata Bonikowska z Kanadyjskiej Gazety. Tak się to medium nazywa. No i jest, myślę, o tyle ciekawe, że Kanada to jest chyba jeden z tych krajów, które nie dają sobie w kaszę dmuchać w relacjami ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Jeden z nielicznych.
1: No właśnie. Będziemy także wracać do historii. Być może Państwo pamiętają, tydzień temu żegnaliśmy króla Haralda, a dzisiaj to będzie zupełnie inne pożegnanie, bo zmarł kilka dni temu Ratko Mladić, czyli zbrodniarz wojenny z Bośni i Hercegowiny, bośniacki Serb. I o tej sprawie porozmawiamy z Rigelsem Halilim z Uniwersytetu Warszawskiego. A poza tym przegląd mediów z Ameryki Łacińskiej. A
0: stąd także właśnie te skoczne rytmy się pojawiły tak jest, przed momentem.
1: Tak jest, a także kartka z kalendarza. To będzie kartka from Russia, ale nie with love, z czymś innym.
0: No to będzie taka skomplikowana, dziwna historia i trudno uwierzyć, że to się działo naprawdę, ale się działo.
1: To rozpoczynamy od wiadomości ze świata.
0: Waszyngton. Fatalny sondaż dla Donalda Trumpa. Jedynie 20% Amerykanów poparło podwyższenie ceł na towary z Kanady. 57% jest temu przeciwnych. Takie są wyniki badania Instytutu Ipsos. Jeszcze gorsze noty zbiera w USA decyzja prezydenta o zmianie nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Tylko 14% uważa, że to dobry krok. 2/3 badanych ten ruch ocenia negatywnie. 50% amerykańskie cła weszły w życie 22 sierpnia. Kanadyjskie cła odwetowe zaczną obowiązywać od najbliższego wtorku. Co do nazwy jeziora, w amerykańskiej wersji Google Maps zmiana nastąpiła niemal natychmiast. W Apple Maps od wtorku jest to jezioro Lake America. Zmian natomiast nie zamierza wprowadzać dotąd nieco zapomniana firma MapQuest. W ostatnich dniach jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji w USA. Za ocean wrócimy za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Berlin. To Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronowego na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku, przekazał minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt. Na szczęście do eksplozji nie doszło. Incydent miał miejsce na początku sierpnia. Szef niemieckiego MSW o ustaleniach poinformował 1 września. Tego samego dnia służby odnotowały próby sabotażu sieci energetycznej w Bergheim, a dzień później na dworcu w Augsburgu doszło do eksplozji, w której 2 osoby odniosły obrażenia. W reakcji na te incydenty szef niemieckiego MSZ-u ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie. Kreml zarzutom zaprzecza. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że jego kraj zamknie ośrodki Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu, które mimo agresji na Ukrainę dotąd w Rosji funkcjonowały.
0: I ponownie Berlin. AfD może mieć swojego pierwszego premiera w jednym z krajów związkowych. W niedzielę odbędą się wybory lokalne w Saksonii-Anhalt i z sondaży wynika, że alternatywa dla Niemiec zwycięży wyraźnie. Niewykluczone, że skrajnie prawicowa partia będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd w tym landzie. Wszystko jest możliwe, głosi plakat Ulricha Siegmunda, 35-letniego lidera AfD w Magdeburgu. Jest on uznawany za jednego z najbardziej radykalnych polityków tego ugrupowania. Obiecuje m.in. dobrobyt gospodarczy i wzywa do, to jest cytat, zdrowej, pewnej siebie niemieckiej tożsamości. Po głosowaniu w Saksonii-Anhalt odbędą się jeszcze 2 na 20 września zaplanowano wybory do Landtagu Mecklenburg i Pomorza Przedniego oraz do Izby Deputowanych Berlina.
1: Kopenhaga. Po raz pierwszy w historii Dania wysłała swoich poborowych na Grenlandię na ćwiczenia wojskowe. Te manewry mają na celu wzmocnienie obecności kraju w regionie Arktyki i przeszkolenie poborowych do ewentualnych bitew w trudnych warunkach. W ostatnim czasie Kopenhaga wydłużyła obowiązkową służbę wojskową z 4 do 11 miesięcy. To odpowiedź na groźby USA dotyczące przejęcia Grenlandii, ale także na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Tuż po incydentach w Niemczech szef duńskiego kontrwywiadu przyznał, że jego służby odkryły plany rosyjskiego sabotażu w Danii. Wśród celów znalazły się firmy przemysłu zbrojeniowego powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy. Przedstawiciel służb przyznał, że Rosjanie rekrutują zwykłych Duńczyków, zlecając im wykonanie zdjęć różnych firm czy obiektów, a oni nawet nie wiedzą, że pracują dla Moskwy.
0: Yamoussoukro. Wybrzeże Kości Słoniowej nie zamierza zmieniać cen kakao w głównym sezonie zbiorów, ogłosił minister rolnictwa tego kraju. Rządowa cena skupu to nieco ponad 2 dolary amerykańskie za kilogram. Plantatorzy nie kryją rozczarowania, bo liczyli na znaczną podwyżkę. Wybrzeże Kości Słoniowej to największy producent kakao na świecie. Sektor ten generuje 14% produktu krajowego brutto. Z kakao żyje około 5 milionów mieszkańców tego kraju. W marcu w reakcji na spadek sprzedaży władze obniżyły cenę skupu ziaren o prawie 60%. Po tym jak 2 lata lata temu ceny kakao na całym świecie gwałtownie wzrosły, a następnie zaczęły spadać. Kakao z wybrzeża kości słoniowej pozostało znacznie droższe od ziaren z innych państw.
1: Ottawa. Kanadyjski premier zapowiada, że ewentualne rozmowy handlowe z USA zostaną wznowione wtedy, gdy Amerykanie przestaną tworzyć memy i zaczną poważnie podchodzić do sprawy. W ten sposób Mark Carney odniósł się do ostatnich wpisów internetowych szefa Pentagonu. Pete Hegseth opublikował zdjęcie dwóch młodych Kanadyjek i wyśmiewał ich wygląd. Obraźliwy post dotyczył uczestniczek szkolenia kadetów, który jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Minister obrony Kanady oświadczył, że postępowanie amerykańskiego polityka jest poniżej godności tego urzędu. I w ten sposób wróciliśmy za ocean.
2: Cały nasz świat.
0: Na linii Kanada, a konkretnie Toronto, łączymy się z Małgorzatą Bonikowską, redaktor naczelną tworzonego w Kanadzie portalu Gazeta. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie pana i witam państwa.
0: Pani redaktor, spotykamy się w takim trudnym, kulminacyjnym momencie tej wojny celnej między USA a Kanadą. 22 sierpnia Stany objęły 50% taryfami wybrane towary z Kanady. W przyszłym tygodniu Kanada wprowadzi cła odwetowe, ta proporcja dolar za dolar. Zatem jesteśmy w takiej chwili, gdy co nieco już wiemy, jakie są skutki ruchu Waszyngtonu, ale nie wiemy, czy odwet Ottawy przyniesie jakieś skutki. Jakie? O te skutki zapytam za moment, ale chyba najpierw chciałbym zapytać o coś, co jest trudno uchwytne, co jest absolutnie niepoliczalne, ale jest bardzo ważne, o emocje, o wrażenie. Wydaje mi się, że w ostatnich dniach w Kanadyjczykach wzrosło poczucie dumy ze swego kraju, z bycia Kanadyjczykami. Czy to jest prawda?
3: No zdecydowanie ma pan rację. Oczywiście, że tak się stało. W sumie nie wiadomo było, jak zareaguje społeczeństwo na ostre postanowienia i decyzje, prawda, Marka Carneya, naszego premiera. No bo on wycofał z negocjacji swoich negocjatorów, zerwał te wszystkie negocjacje i powiedział, że po prostu nie można się zgodzić na to, czego oni sobie życzą. I pytanie było, jak zareagują różni ludzie. No więc są najnowsze badania opinii publicznej, które wskazują jasno i wyraźnie, że ludzie popierają, to znaczy jest ogromne poparcie dla decyzji, że nie możemy się w ten sposób ustawić, nie możemy pozwolić sobie chodzić po głowie. Może będziemy rozmawiać o tak zwanym Lake America, już przedtem wiemy, że była prawda Zatoka Meksykańska zmieniana na amerykańską i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc jest to bardzo duże poparcie i Kanadyjczycy się niesłychanie do tego stopnia, i to jest chyba istotne, tam 76% Kanadyjczyków poparło to zerwanie negocjacji, a 69% uznało, że Carney wykazał siłę. Tak, wykazał siłę i to jest coś, co chyba nas mocno połączyło. Ciekawe jest to, że to wykracza poza podziały polityczne. Mm-hmm. Premier Carney jest z partii liberalnej, ale premierzy prowincji, to są tacy odpowiednicy na poziomie prowincji i terytoriów, niezależnie od swojej, że tak powiem, przynależności partyjnej, konserwatyści czy nie, są zdecydowanie, stoją murem za Carneyem i mówią, że ograniczenie tej zależności od Stanów Zjednoczonych i te cła odwetowe wzmocniają pozycję Kanady. A więc, co jest jeszcze ciekawe, mi się wydaje, to jest to, że niemal 70% ludzi, którzy byli ankietowani ostatnio, powiedziało, że są gotowi zapłacić więcej za wszelkie produkty kanadyjskie, gdyby alternatywą był podobny, na przykład nawet tańszy produkt ze Stanów Zjednoczonych. A ponad 40% powiedziało, żeby zapłaciło nawet, gdyby ta różnica sięgała 25 czy 50%. Także my kupujemy kanadyjskie rzeczy. Alkoholi amerykańskich nie ma w naszych sklepach. Wielkie firmy kanadyjskie wprowadziło oznakowania, gdzie jest napisane, to jest produkt kanadyjski. Kupujemy i będziemy kupowali i nie jeździmy do Stanów. Ja nie mówię wszystkim, bo przecież oczywiście, że musimy, ale generalnie rzecz biorąc, na przykład skończyła się tak powszechna turystyka, bo przecież to było główne miejsce. Kanada i Stany to nie są dwaj partnerzy, powiedziałabym, handlowi czy ekonomiczni. To jest absolutnie inna relacja. To jest trudne do zrozumienia, jak niesłychanie. To prawie tak jak jeden organizm. To jest jeden z najściślejszych związków gospodarczych, strategicznych, społecznych. Wszyscy mamy tam rodziny, przyjaciół. No to są po prostu tak niesłychane powiązania. I ciekawe jest, no, na przykład tak zwani snowbirds, oczywiście ludzie z pieniędzmi, ale bardzo dużo Kanadyjczyków wyjeżdża z tej zimnej kanadyjskiej zimy i jedzie tam na Florydę do swoich domów albo jakichś tam mieszkań. Także to jest naprawdę niezwykły związek i to była wielka przyjaźń. Ja właśnie wczoraj tak prawie że ze łzami w oczach oglądałam wystąpienie Baracka Obamy w parlamencie kanadyjskim i słyszałam to, co on mówił. Widziałam te twarze uśmiechnięte, ludzie, którzy wstawali i klaskali. Tak mi było strasznie smutno, że to się wszystko skończyło. A to już się skończyło w sumie dosyć dawno, dlatego że przecież już 20 stycznia premier Carney w Davos, tam na tym Światowym Forum Ekonomicznym, wygłosił przemówienie, które stało się naprawdę światowym hitem. On wtedy zyskał ogromne poparcie, zresztą nie tylko w Kanadzie.
0: No zapowiadając taki zwrot, spojrzenie w stronę Europy, prawda? Zupełnie
3: tak, Europy, ale w ogóle pokazanie
0: ale o tych
3: też
0: małych
3: myślę,
0: krajach.
3: Że... Tych średnich krajach, prawda? Że one nie muszą być tymi największymi potęgami, ale powiedział po prostu, że ten tradycyjny taki oparty na takich jakichś zasadach, pryncypiach, porządek międzynarodowy pod przywództwem Stanów Zjednoczonych dobiegł końca. My się musimy inaczej ustawić. To jest niezwykłe, jak Kanada zareagowała w sensie gospodarczym. Oczywiście no, to dollar for dollar, co pan powiedział, te odwetowe cła, które mają wejść teraz 8. Pytanie zawsze, dlaczego nie w poniedziałek? No bo w poniedziałek mamy jeszcze long weekend, Labor Day, więc we wtorek. Natomiast to jest tylko część. Kanada w tej chwili zrobiła coś naprawdę niesamowitego. Podpisała w ostatnim czasie ponad 20 porozumień międzynarodowych, bardzo ważnych i bardzo poważnych i kompletnie ustawia się w inny sposób. To znaczy postanowiła, że musimy zacząć handlować zupełnie z innymi partnerami, z którymi oczywiście, że handlujemy, ale nie możemy się opierać wyłącznie na jednym partnerze. No bo tak to było. To był główny partner Kanady, a Kanada była drugim i pod pewnymi względami pierwszym partnerem amerykańskim. Czyli ponad 20 umów handlowych, obronnych, strategicznych, 5 kontynentów. Japonia, Korea Południowa, Australia, Francja.
0: Przy czym jak spojrzymy na globus, no to jasne jest, że to nie będzie tak opłacalne jak współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To oczywista sprawa,
3: prawda? No nie wiadomo. Zobaczymy, jak to się ułoży. To już ekonomiści będą to rozpracowywać, ale niech pan sobie wyobrazi, że dzięki tym wszystkim umowom, które Kanada zawarła, mamy w tej chwili bezcłowy dostęp do 1,5 miliarda konsumentów, a Carney mówi, że ta liczba ma się podwoić, więc nikt nie mówi o zrywaniu kontaktów ze Stanami. To nie jest możliwe. Zresztą nie ma takiej potrzeby. Przecież my mamy, nie wiem, czy państwo mają świadomość, że ta granica, która łączy nasze dwa kraje, choćby ta fizyczna, najdłuższa na świecie lądowa granica, to jest około 9000 kilometrów. Jak tak, żeby sobie wyobrazić, to jest lecieć Warszawa-Lizbona, Lizbona-Warszawa, a potem jeszcze Warszawa-Madryt. Albo na przykład z Warszawy do Malezji. No więc to są po prostu niewyobrażalne liczby. Ponad 300 tysięcy ludzi przekracza dziennie tą granicę. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę Kanada jest największym rynkiem zagranicznym dla 32 amerykańskich stanów, a dla 45 jednym z trzech. I głównym inwestorem w Kanadzie są Stany, a Kanada drugim inwestorem w Stanach. Także dostarczamy im masę rzeczy. Energię, 60% ropy naftowej, prawie cały gaz, 99% gazu. To jest mnóstwo, 85% energii. My nie jesteśmy takim malutkim krajikiem, znaczy my jesteśmy więksi od nich, drudzy po Rosji, ale śmiejemy się, nieduża różnica, nieduża. Ale że my jesteśmy po prostu im niezbędnie potrzebni. I o tym, nie wiem, administracja obecnego prezydenta jakoś dziwnie zapomina. A poza tym my mamy całą masę innych połączeń. To nie jest tylko kwestia handlu. Na przykład, oczywiście, świetnie zresztą widać, jak to wygląda, jak jest przemysł części samochodowych. Tu są budowane samochody i teraz ta część może czasami kilkukrotnie musieć przekroczyć granicę, zanim powstaje gotowy samochód. Czyli w momencie, kiedy te kolejne cła będą nakładane, to przecież wszyscy za to zapłacą. I Stany Zjednoczone, i Kanada po tej stronie. A poza tym, wie pan, mamy też niesłychanie bliskie kontakty w zakresie wywiadu, w NATO, w cyberbezpieczeństwie. No i przede wszystkim Arktyka, tak? Arktyka, która w tej chwili jest szczególnie ważna wobec Rosji i zakusów Chin. Także to nie były nigdy dwie takie oddzielne gospodarki, które się po prostu ze sobą tam sobie handlowały, tylko to jakby, można powiedzieć, taki jeden północnoamerykański system gospodarczy.
0: Nie wiem, czy pani w ogóle zauważyła, jak pięknego słowa pani użyła, mówiąc o granicy między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, że ta granica łączy. Ja zawsze uważałem, że granica dzieli. A pani użyła słowa łączy. Też nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że to przemówienie z Davos premiera Kanady, tam wspominał o sile bezsilnych i o słowach Václava Havla i że te mniejsze państwa no właśnie nie są absolutnie takie bezsilne. Przytoczę chętniej wypowiedź jednego przedsiębiorcy kanadyjskiego, który właśnie zmuszony do tego, żeby zrezygnować z rynków amerykańskich, pojechał robić interesy w Europie i usłyszał coś, co właśnie zbudowało tę jego dumę, że Kanada jest pierwszym krajem, który serio postawił się Stanom Zjednoczonym.
3: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że pan to powiedział. Bardzo ważne, dlatego że zawsze się wydawało, że my jesteśmy, bo my Kanadyjczycy jesteśmy bardzo grzeczni, używamy ciągle przepraszam, dziękuję, za to nas kochają, jesteśmy tacy kochani. No dobrze, jesteśmy kochani, ale do pewnego momentu, jak powiedział Carney. Mm-hmm. Nikt nam nie będzie dyktował, jak my mamy żyć. Tym bardziej, że rzeczywiście w Kanadzie to poczucie takiego indywidualizmu i prawa do tego, żeby żyć tak, jak sobie życzymy. Czy to dotyczy, nie wiem, społeczności LGBT, czy małżeństw nieformalnych, związków, no to są rzeczy tak oczywiste dla nas, że nikt nam nie będzie tutaj niczego dyktował. I teraz nagle przychodzi, jak my go nazywamy, bully, czyli taki, co nam po prostu nas prześladuje, zmienia nam nazwy przynajmniej, próbuje. Ty pan, ja myślę, że też jeszcze ważne jest, żeby sobie uświadomić, co ta Kanada ma.
0: No
3: ta
0: właśnie,
3: Kanada
0: bo chciałem
3: ma bardzo dużo.
0: Dopytać o to, czy to było racjonalne. Jesteśmy jedynym krajem, który się postawił ogromnej gospodarce i jak się potem policzy, nasz ten odwet będzie raczej no, nie za bardzo odczuwalny w Stanach Zjednoczonych. Są szacunki, że Kanada może stracić około 100 tysięcy miejsc pracy. No to na warunki kanadyjskie ogromna liczba, bo zaczęliśmy od emocji. A przejdźmy teraz właśnie do tego racjonalnego podejścia. Czy to jest opłacalne? Kto na tym straci więcej?
3: Wydaje mi się, że Kanada stawiając się, ja właśnie tutaj może chciałam powiedzieć parę rzeczy, takie, które być może są mniej znane. Wielkie jeziora kanadyjskie, znaczy przepraszam, nie do końca kanadyjskie, bo jest ich 5, 4

0: Czyli kanał Whelan, notabene, do tego swój palec przyłożył nasz cudowny, genialny Polak, Sir Kazimierz Gzowski, Kazimir Gzowski, który tam, zresztą tam jest jego pomnik przy Niagarze. Co to jest ten Whelan Canal? On ma 8 śluz, obsługuje transport zboża, rudy żelaza, stali, węgla, produktów naftowych. Po prostu daje amerykańskiemu środkowemu zachodowi dostęp do Atlantyku. Druga sprawa to jest to, że Kanada ma coś, czego nie ma w zasadzie nikt, czyli ogromne zasoby bogactw naturalnych, które znajdują się w demokratycznym i stabilnym państwie. I to jest ważne, bo oczywiście one są w różnych miejscach na świecie, ale tam są różne systemy polityczne, prawda? Różne gospodarki, nie wiadomo, czy to się nie zawali, albo czy na przykład coś tam, jakiejś wojny nie będzie. Jesteśmy 4. największym producentem ropy na świecie. Jesteśmy największym producentem potasu. To jest 1/3 produkcji światowej. Jesteśmy 2. największym producentem, eksporterem uranu. To jest niesamowite. 25% światowej produkcji. Jesteśmy naprawdę znaczącym producentem złota, aluminium, 34 minerałów uznanych za krytyczne, lit,
1: i myśli pani, że Donald Trump o tym nie wie?
0: Wie pan co, ja czasami nie wiem, co on wie. Ja naprawdę czasami się zastanawiam, tym bardziej, że wie pan, my się budzimy rano i prawie wszyscy Kanadyjczycy patrzą, co też powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych na swoich mediach społecznościowych, bo tam się przecież odbywa cała decyzja, wszystkie decyzje są komunikowane o świecie i o nas, głównie tam. I co 5 minut są zmieniane, to co powiedział Carney? No, my wrócimy do rozmów, ale pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zaczną pokazywać nam należny nam szacunek, choćby z tego, co przed chwilą powiedziałam, ten szacunek się należy. Mm-hmm. I do tego wszystkiego będą stabilnym negocjatorem, tak? Dlatego, że te rozmowy, proszę państwa, szły w bardzo dobrym kierunku. One się po prostu rozwaliły na samym końcu, bo się pojawiły kompletnie nieracjonalne nowe pomysły, nowe żądania.
1: Warunki, których Kanada nie mogła spełnić.
0: Tak, i których nie chciała spełnić. Mm. Dlatego oni nas nie rozumieją. Oni nie rozumieją, że... I to jest coś, co chciałabym powiedzieć dla wszystkich Polaków. Ja, wielka patriotka kanadyjska, po prostu chciałabym, żebyście więcej o nas wiedzieli. My nie jesteśmy tacy jak Stany Zjednoczone. My jesteśmy kompletnie innym krajem, z zupełnie innymi wartościami. Łączy nas język, chociaż mamy spelling taki sam pisowny jak w Wielkiej Brytanii, ale generalnie rzecz biorąc, to jest inny kraj o innych wartościach. No i mamy 230 nacji, które żyją ze sobą w harmonii. My tu nie mamy przeszłości niewolnictwa. My nie mamy przeszłości napadów na inne kraje i wojen na całym świecie. To jest kompletnie inny kraj i dlatego tak, co powiedział Carney, my wszyscy tak samo uważamy. Jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w takim kraju, gdzie wszyscy mają równe prawa. Naprawdę równe prawa. Nie ma mainstreamu. Jesteśmy wszyscy mainstreamem. Także chcemy, żeby nas po prostu zwyczajnie szanowano. Mamy trudną sytuację w tej chwili gospodarczą. Wysokie ceny, ludzi nie stać na domy, ale jednocześnie jesteśmy takim jakimś, no taką oazą wartości i spokoju. Ja to tak widzę. Oczywiście tak nie wszyscy widzą, prawda? Powiedzmy, jacyś radykalni ludzie tak tego nie widzą, ale ja tak to widzę i uważam, że poradzimy sobie, a może dojdzie jednak do pewnych osób tam, że zbyt dużo mogą stracić i może do tych negocjacji powróci się. Taką mam nadzieję.
1: Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu i na pewno z każdym dniem będzie przybywać wątków do tej rozmowy. Małgorzata Bonikowska, redaktor naczelna tworzonego w Kanadzie portalu Gazeta. Jakby państwo szukali tego portalu w sieci, to trzeba wpisać gazeta.com.
0: Tak, www.gazeta.gazeta.com, a istniejemy, proszę państwa, już prawie 40 lat, aż trudno uwierzyć. Ja panu bardzo dziękuję za tą rozmowę i naprawdę się cieszę, że jest zainteresowanie Kanadą, bo ciągle za mało o niej wiem, wiecie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: kilka dni temu zmarł w Hadze generał Ratko Mladić, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny m.in. za zbrodnie w Srebrenicy, w której zabitych zostało ponad 7 tysięcy bośniackich muzułmanów. I wracamy do tej sprawy, przypominając i sylwetkę generała, i problemy wojenne, które się z tą sylwetką wiążą. Także dlatego, że sprawa jest nadal gorąca w Serbii. Te wątpliwości, spory dotyczą m.in. pochówku generała. I o tym za chwilę porozmawiamy z doktorem Rigelsem Halilim, historykiem i antropologiem kultury ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się m.in. w dziejach Bałkanów w XX wieku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ale zanim pierwsze pytanie, jeszcze przypomnijmy trochę historii. 11 lipca 1995 roku, 5 dni przed wymordowaniem w Srebrenicy z rozkazu Mladicia bośniackich muzułmanów, Mladić triumfalnie wkracza do zdobytej Srebrenicy.
2: Dobro z nami, a może nie kiedy on za mną, Polaku. Ajde żyle, Krstyciu.
0: Generał ma za sobą ekipę filmową, którą instruuje, co i jak nagrywać. Po drodze zwraca uwagę m.in. na meczet zbudowany w trakcie wojny. Każe też zdejmować symbolikę bośniackich muzułmanów, a następnie wita się z dowódcami.
2: Ewo nas. 11 jula 1995 godziny.
0: A potem mówi do dziennikarzy, że zdobycie Srebrenicy to dar dla serbskiego narodu. Robi także charakterystyczne dla siebie bardzo szerokie nawiązanie historyczne, przekonując, że to wydarzenie jest rewanżem na Turkach. No a teraz przenosimy się o 22 lata, do 2017 roku. Generał Ratko Mladić przed Trybunałem w Hadze ma wysłuchać wyroku za swoje wojenne zbrodnie. Ale tuż przed ogłoszeniem wyroku Ratko Mladić zaczyna krzyczeć i nie słucha poleceń sędziego. Po chwili zostaje usunięty z sali.
3: We adjourn. Mr. Mladić will be removed from the courtroom. The chamber finds Ratko Mladić.
0: Z 11 zarzutów sąd uznaje go winnym w 10 przypadkach, uchyla tylko kwestię zbrodni z pierwszego roku wojny. Karę dożywocia Ratko Mladić otrzymuje za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz naruszenie praw i zwyczajów wojennych.
3: Count 4. Extermination, a crime against humanity. For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment.
0: I wracamy do teraźniejszości. Jak przypominę, dr Rigels Halili jest naszym gościem. No i sprawa pogrzebu Mladicia budzi w tej chwili bardzo poważne spory w Serbii. Ma zostać pochowany generał z honorami państwowymi. Przypomnijmy, zbrodniarz wojenny skazany w Hadze na dożywocie. I to pewnie trzeba rozpatrywać z takim tłem w postaci stosunku do tak zwanych swoich zbrodniarzy we wszystkich krajach zaangażowanych w wojnę, bo ten problem nie dotyczy tylko stosunku Serbów do swojej przeszłości, prawda?
1: Tak, to prawda. To nie dotyczy tylko Serbów, aczkolwiek no, wraca w przypadku Mladića tylko w kontekście Serbii. Natomiast zdecydowanie jest to problem szerszy. Wśród Chorwatów mieszkających w Bośni i Hercegowinie, ale też w Chorwacji generał Prljak jest też bardzo mocno, mimo że on akurat nie trafi do więzienia, bo popełnił samobójstwo w trakcie wygłoszenia wyroku, jest mocno, bardzo mocno taki no, hołubiony. Widać to po muralach, nawet w drodze do Medjugorje można zobaczyć takie murale. Więc jest to problem też, który dotyczy innych zbrodniarzy wojennych w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji. Każda ze stron uważa, że ci ludzie nie dokonali niczego złego, tak naprawdę walczyli o dobro i o interesy naszego narodu, więc właściwie jest to takie smutne bardzo, niesamowicie smutne to jest.
0: Ale to jest narracja, ta argumentacja w poszczególnych krajach jest taka, że do tych zbrodni nie doszło, czy że te zbrodnie były słuszne?
1: Nie, do zbrodni, w ogóle pomija się element zbrodni, o zbrodni. Nie mówi się właśnie o zbrodni, jak mówi się ogólnikami, tak jak teraz w przypadku Mladicza, że tak jak mówił zresztą prezydent Serbii, że no, Mladicza kocha bardzo dużo Serbów, w związku z tym będzie to pogrzeb taki, a nie inny. Po prostu był generałem wojsk serbskich, chociaż nie Serbii jako takiej, tylko był pułkownikiem wojsk jugosłowiańskich, a generałem wojsk serbskich bośniaków, tak notabene formalnie rzecz ujmując, ale jako generał należy mu się honory i należy mu się pochówek honorowy, nie zastanawiając się właśnie z tego powodu, że przecież był człowiekiem, który, wiemy o tym doskonale, dał rozkaz na dokonanie tej masakry w Srebrenicy. Wiemy, że zginęło przynajmniej według szacunków powyżej 8 tysięcy, tylko 7 tysięcy osób zostało i do tej pory zostało zidentyfikowanych śladami DNA i trwają cały czas pochówki tych ludzi, więc które rzadko kiedy trafiają do pierwszej stron gazet, więc czy tam lidów internetowych. W związku z tym to, ta dysproporcja jest bardzo, bardzo silna. Dodam jeszcze więcej, że prezydent Serbii, poprzednik Vučića, Tomislav Nikolić i jeszcze poprzednik Nikolića, prezydent Tadić, przepraszali za zbrodnie w Srebrenicy, nie nazywali tego ludobójstwem, nazywali tego zbrodnią i przepraszali. Vučić też tam był, więc jakby to jest niesamowite, taka dwulicowość tych, którzy rządzą w tym momencie Serbią, którzy po prostu nie reflektują na tym, co się stało, co doprowadziło Mladića do tego, że został skazany na dożywocie.
0: I to jest sytuacja w 2026 roku, czyli 31 lat po tym wydarzeniu. W zasadzie, szczerze mówiąc, nie wiem, co jest dziwniejsze, ale pamiętam też, że bezpośrednio po wojnie takie problemy związane właśnie z chronieniem tak zwanych swoich zbrodniarzy dotyczyły wszystkich krajów i w wielu przypadkach, na przykład akcesja, ambicje, aspiracje unijne poszczególnych bałkańskich krajów pomagały w tym, żeby te osoby trafiały do Hagi. Natomiast no, przynajmniej jeśli patrzy się na to z perspektywy Warszawy, z oddalenia, no to wydaje się dziwne, że przy tak dobrze udokumentowanych sytuacjach, przy morderstwach, przy zbrodniach, można nie być w stanie się do tego przyznać. Ale może jest jakaś różnica pomiędzy tą warstwą polityczną, a warstwą ludzką. Jak zwykli ludzie patrzą na te problemy?
1: Zwykle ludzie patrzą na te problemy trochę przez pryzmat tego, co czytają w internetach i to, co czytają już coraz mniej w gazetach albo słuchają w telewizji. Wiemy, mimo że nie ma, przykładowo, mimo że nie ma oficjalnego planu pogrzebu Mladića, to tabloid Informer, który jest bardzo bliski, bardzo blisko powiązany z rządem serbskim, informował o wszystkim, co się będzie działo. Więc wiemy o tym właśnie doskonale z mediów. One mają przemożny wpływ, jeżeli chodzi o zwykłych ludzi. Zwykle ludzie też żyją trochę w takiej bańce, w której nie dochodzi świadomość krytyczna, wiedza rzeczywista, historyczna. Nie ma tego w tekstach szkolnych. Cały czas w tekstach szkolnych, podręcznikach jest cały czas hołubienie tego, czym była zresztą ta wojna w Jugosławii. Każda ze stron hołubi w dużej mierze. Wracając trochę do tego, że zbrodniarze wojenni stali się, czy brak właściwie, brak wysyłania ich do Hagi, oskarżonych o zbrodnie wojenne, stało się przyczyną do opóźnienia wejścia do Unii Europejskiej. Tak było w przypadku generała Ante Gotovini i Chorwacji, która nie weszła do Unii Europejskiej właśnie z tego powodu.
0: Ante Gotovina to zresztą też jest postać ze Srebrenicy.
1: Gotovina nie. Gotovina nie jest postacią z Srebrenicy, to on kierował operacją w krainie, kierował operacją Burza, która właściwie skończyła się eksodusem wszystkich Serbów z tego regionu do Serbii północnej, a potem do Belgradu. Więc został oskarżony tam o zbrodnie wojenne i ewentualnie na koniec uniewiniony. Jedyni oskarżeni o zbrodnie wojenne, którzy sami poszli do Trybunału Haskiego, to są właśnie byli kierownicy, byli dowódcy UCK w Kosowie, Hashim Thaçi. Toczy się teraz proces czwórki byłych generałów, którzy i byłych kierowników UCK. No, jeden z nich też został uniewiniony w poprzednim, który procesie, gdzie Ramusza Radinej też sam się zgłosił do Hagi, będąc premierem Kosowa. Natomiast w Serbii, w Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie ten proces przebiegał zupełnie inaczej. No, Radko Mladić Był chroniony w Serbii przez tajne służby serbskie, wiadomo. Gotowina pobierał cały czas pensję generalską, mieszkając sobie w Walencji. Radovan Karadzic żył sobie w środku Belgradu, udając lekarza od nowych sił astrofizycznych i lecząc ludzi, więc szukaliśmy ich na końcu świata. Oni byli po prostu w centrum kraju. Mladić mieszkał u swoich kuzynów i też pobierał pensję generalską zarówno z Bośni, jak i też Republiki Serbskiej w Bośni, jak i Republiki Serbii. Więc w związku z tym nie widać, że ich chroniono całe struktury. A kiedy naprawdę presja była bardzo silna, to wtedy starano się właściwie i pokazano, że o, można ich złapać i można ich wysyłać do Hagi.
0: O biografii Ratka Mladicia moglibyśmy rozmawiać pewnie nie kilkanaście, ale minut, ale kilkanaście dni. Natomiast chciałbym zapytać pana o wątek z 1994 roku. Wtedy popełniła samobójstwo córka Ratka Mladicia. Proszę opowiedzieć, jakby, czego dotyczyła dokładnie ta historia i czy to prawda, że po tym wydarzeniu Ratko Mladic stał się jeszcze bardziej okrutny?
1: Tak, to jest prawda, stał się bardziej okrutny. Uważał do końca swoich dni, że córka nie popełniła samobójstwa, że ją zabili wrogowie. Tak twierdził od samego początku. Ona najprawdopodobniej popełniła samobójstwo jego bronią służbową, którą miał w domu. I najprawdopodobniej, bo nie wiemy dokładnie, jak to się stało. Rodzina Mladicia, ani jego syn Darko, ani żona nie mówią o tym fakcie, nie mówili o tym fakcie publicznie, po prostu tylko wyrażali żal. Mladic był przekonany, że właśnie wrogowie zabili mu córki i że to nie było samobójstwo, to upozorowane samobójstwo. Tymczasem autopsja pokazała, że ona po prostu popełniła samobójstwo tą jego bronią. Więc chodziło o to, że Anna Mladic, 23-letnia, jeśli nie skończyła 24 lata, po prostu miała dosyć tego, o czym pisano w Serbii, o tym, co już było wiadomo, czego dokonał już jej ojciec, walcząc.
0: Ale z tego, co wiadomo, to był jej protest wobec tego, co Mladic robił, czy to było przytłoczenie ciężarem tych informacji?
1: Prawdopodobnie jedno i drugie. Moim zdaniem, tylko że powtarzam, to jest tylko supozycja, bo po prostu nie wiemy dokładnie, co się stało, oprócz raportów i certyfikatu śmierci, że po prostu popełnił samobójstwo i człowiek nie popełnia samobójstwo, nie będąc w stanie w jakiejś wyższej konieczności, więc to myślę, że tu jest ten element zadziałał. Jest rzeczą znamienną, że zanim pojechał do Hag, Mladic poprosił, żeby pozostawić go na parę minut na grobie swojej córki i też tak się stało. Dostał wtedy 20 minut przed wyjazdem do Hagi, już po tym, jak go aresztowano. Więc musiał mieć tę zadrę do końca swoich dni. Wszyscy twierdzą, ci, którzy go znali, że po śmierci córki się zmienił, stał się bezwzględny. Uważał, że wszystkich Turków, czyli Bośniaków, należy po prostu zniszczyć.
0: I tu przypomnijmy, co prawda to już padło, ale żebyśmy to dobrze podkreślili, to był 94 rok samobójstwa Anny Mladic, Srebrenica rok później, rok 95.
1: Tak, i już wcześniej zresztą ostrzeliwał Sarajewo ciężką bronią. To Ratko Mladic decydował o tym, żeby wziąć jako zakładników, pracowników ONZ i powiedzieć po prostu Amerykanom i innym, że jesteśmy tu i jeżeli zrobicie cokolwiek przeciwko nam, to tych wszystkich ludzi zabijemy. Stał się po prostu bezwzględny, już nie był politykiem, był generałem na misji, był człowiekiem natchnionym, który miał po prostu pełnić jakąś taką misję, która polegała na tym, żeby zabić wszystkich innych, których uważał za wrogów. Więc Krstić, generał, który zresztą jest w Polsce i tutaj spędza swoje lata, zastępcą Mladicia, mówi o tym podczas procesu, że wydając rozkaz zabójstwa wszystkich muzułmanów, mężczyzn w Potoczari i w okolicy, Mladic po prostu uznał to za fakt, absolutnie tak jakby powiedział, że należy im dać obiad. Zupełnie nie było żadnej absolutnie refleksji krytycznej. A potem jeszcze inni pod nim dokonywali tego, bo to nie jest tak, że on dokonał tego zabójstwa, tej zbrodni, on po prostu wydał rozkaz.
0: Ale był na miejscu, to też jakby to też miało absolutnie duże znaczenie, że on miał bezpośredni kontakt z wykonawcami. Na koniec naszej rozmowy, ale to jest pytanie niestety tylko na minutę, a też wiem, że to jest za mało czasu. Pan jest historykiem, ale też antropologiem kultury, choć pewnie przydało się też, gdyby pan był psychiatrą, do odpowiedzi na to pytanie. Co powoduje, że narody, niekoniecznie na Bałkanach, mają tak duże problemy z przyjęciem do wiadomości, do świadomości, że popełniały w przeszłości zbrodnie?
1: A to jest stara odpowiedź na to pytanie. Jan Stanisław Bystroń, wybitny polski antropolog pisząc, etnolog pisząc o megalomanii narodowej, odpowiedział na to pytanie. Po prostu mechanizm wyparcia. Jest lepiej myśleć o tym, o sobie, jako o człowieku, jako też o grupie czy o narodzie, że jesteśmy tym najlepszym, tym najbardziej zacnym, najbardziej kierującym się wysokimi wartościami, aniżeli myślę o tym, że się jest po prostu też, jest się zbrodniarzem, jest się tym człowiekiem, który dokonuje najgorszych rzeczy. Ten moment autorefleksji, właśnie nagrania Trybunału Haskiego zawierają właśnie takie momenty refleksji tych ludzi, którzy dokonywali zbrodni i przed kamerami w momencie widać, jak się rozsypują, jak się rozsypuje cały ten etos i nagle odkrywa, że jest człowiekiem, który dokonał zbrodni. I to jest, to nie potrzeba być psychologiem, antropologiem, historykiem, żeby to zauważyć. Co jest, co wymaga właśnie naszej troski historycznej, antropologicznej, psychologicznej, jest to, że te obrazy zostają na stronach internetowych Trybunału, a nigdy nie trafiają do pierwszych stron gazet, do stron internetowych albo do programów szkolnych, żeby pokazać tym dzieciakom, jak to się stało i co może się dziać również w ramach tej banalności zła.
0: Co podkreślał w Radiu Nowy Świat dr Rigel Schalili ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy.
1: Również dziękuję. Życzę miłego dnia.

0: Byliśmy już w tej audycji za oceanem, potem powędrowaliśmy do Europy i co? I znów powędrujemy za ocean, ale do Ameryki Południowej. Teraz przegląd prasy i nasz ekspert Latino, Patryk Rabiega.
1: Buenos dias. Na początek Kolumbia i pierwsze decyzje nowego prezydenta. Abelardo de la Estrella zaledwie miesiąc temu został zaprzysiężony, a już podjął kilka ważnych decyzji. Pierwsza dotyczy zerwania rozmów pokojowych z trzema nielegalnymi ugrupowaniami zbrojnymi. Te rozmowy rozpoczęto jeszcze za rządów poprzednika Estrelli, czyli Gustavo Petro. Estrella uznał, że te organizacje nie wykazały realnej woli porzucenia przemocy, dlatego nie będzie dalej z nimi rozmawiał. A decyzja dotyczy negocjacji m.in. z dwoma odłamami dawnej partyzantki FARC. W ostatnich dniach zatwierdził także ekstradycję do Stanów Zjednoczonych pięciu mężczyzn oskarżonych o handel narkotykami, narkoterroryzm i nielegalne posiadanie broni. Ta decyzja oznacza gwałtowny zwrot w polityce zagranicznej Kolumbii i zacieśnienie współpracy z Waszyngtonem. A przypomnę, że Donald Trump w niedawnych wyborach popierał kandydaturę de la Estrella. A propos Donalda Trumpa, to ogłosił właśnie największą transakcję naftową w historii świata. To cytat. Stany Zjednoczone porozumiały się z Wenezuelą i podpisały umowę naftową, która zakłada przyznanie Amerykanom koncesji na wydobycie ropy z 17 wenezuelskich złóż. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez, zapewniła, że państwo zachowa suwerenność nad ropą i że kontrakt przyniesie budżetowi 209 miliardów dolarów zysku i zwiększy wydobycie surowca. Donald Trump twierdzi, że wenezuelska ropa zostanie wykorzystana do uzupełnienia strategicznych rezerw ropy naftowej, które w ostatnich latach zostały drastycznie uszczuplone. Proces uzupełniania zasobów rozpocznie się wkrótce i jest darem Wenezueli dla narodów Stanów Zjednoczonych, za co bardzo dziękuję, tak napisał w mediach społecznościowych Trump. Teraz o innym prezydencie, o Leninie. Leninie Moreno, byłym prezydencie Ekwadoru. Właśnie został skazany za przyjmowanie łapówek związanych z budową elektrowni wodnej Coca-Cola Sinclair, największego projektu hydroelektrycznego w kraju. W zamian za zezwolenia na budowę hydroelektrowni polityk miał otrzymać ponad milion dolarów. Moreno na 5 lat ma trafić do więzienia, dostał także dożywotni zakaz piastowania funkcji publicznych. Na 2,5 roku więzienia skazani zostali także jego najbliżsi, żona i córka, a także dwaj bracia z żonami. Wszyscy oni mieli uczestniczyć w korupcyjnym procederze. Lenin Moreno pełnił funkcję prezydenta Ekwadoru w latach 2017-2021. Do kraju wrócił specjalnie z Paragwaju. Wrócił po to, by wziąć udział w procesie. Proces o kradzież wyjątkowych dzieł sztuki czeka z kolei mieszkańca São Paulo. Brazylijska policja odzyskała 8 ilustracji francuskiego artysty Henri'ego Matisse'a, które zostały skradzione w grudniu 2025 roku z biblioteki w São Paulo. Dzieła znaleziono w domu na przedmieściach miasta. 44-letni João Paulo Linares de Araujo został aresztowany i jest podejrzany o kradzież i ukrycie skradzionych ilustracji dla organizatorów przestępstwa, bo według śledczych mieszkaniec São Paulo był tylko wykonawcą, a zleceniodawcy kradzieży to zupełnie inne osoby. Skradzione dzieła to ilustracje do limitowanej edycji książki o sztuce jazz. Według historyków ich wartość kulturowa i artystyczna znacznie przewyższa wartość pieniężną. Ta szacowana jest na 500 000 dolarów. To na koniec jeszcze raz o pieniądzach. Kosmicznych. Ile państwo zapłaciliby za piłkę? No, jestem przekonany, że na pewno nie ponad 3 miliony dolarów. A właśnie tyle za piłkę zapłacił anonimowy kolekcjoner podczas niedawnej aukcji w Dallas. To była piłka wyjątkowa, bo dokładnie ta, którą słynnego gola strzelił podczas mundialu w 1986 roku Diego Maradona. Legendarny argentyński piłkarz zdobył wtedy bramkę ręką. Zagranie to później nazwano ręką Boga. Tunezyjczyk Ali Bin Nasser, który sędziował ten mecz w 1986 roku, zachował piłkę przez te wszystkie dekady. W 2023 roku podpisał list potwierdzający, że była to jedyna piłka użyta podczas tego spotkania, co potwierdziły także kolejne niezależne źródła. I myślą Państwo, ponad 3 miliony dolarów za piłkę, nawet tę historyczną. Szaleństwo. Ale to jeszcze nic, bo koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana na aukcji w 2022 roku za ponad 9 milionów dolarów. Ja już z boiska schodzę i mówię hasta luego.
0: I o tym się mówi w mediach Ameryki Południowej. Patryk Rabiega ten przegląd przygotował. Pewnie Państwo usłyszeli. Lenin Moreno. Takie nazwisko i imię tutaj przed momentem padło. A gdzie jest mauzoleum Lenina?
2: Cały nasz świat.
3: Odpowiedź za chwilę, bo cofniemy się teraz do ostatnich lat zimnej wojny i napięć z tym związanych. Lata 80. w Polsce pamiętamy m.in. z walki z komunistyczną władzą, pamiętamy Lecha Wałęsę i jego słynny skok przez płot, a za granicą takim symbolicznym skokiem przez żelazny płot, a właściwie przez żelazną kurtynę, stał się wyczyn niemieckiego pilota, amatora Matthiasa Rusta. Tu celem miało być, jak sam tłumaczył, zbudowanie pomostu między zwaśnionymi blokami. Mija 39 lat od rozpoczęcia jego procesu, za co dokładnie był sądzony, o tym Helena Wnorowska.
4: Młodość to przede wszystkim szaleństwo. Wiedzą o tym zarówno nastolatkowie, jak i ci, dla których wiek ten jest już wspomnieniem. W kwestii nastoletnich numerów prawdopodobnie jednak nie przebiją Państwo Matthiasa Rusta, niemieckiego pilota amatora, który sportowym samolotem wylądował bez zapowiedzi obok samego Placu Czerwonego w Moskwie. To właśnie tam przez dekady Związek Radziecki organizował defilady mające przypominać o tym, która armia była jedną z najpotężniejszych, gotową odeprzeć każdy atak. I to właśnie tam doszło do jednej z największych kompromitacji tej gotowości, ale od początku. Jest 86 rok. Europa cały czas podzielona jest żelazną kurtyną na dwa wrogie obozy. W islandzkim Reykjaviku spotykają się prezydent USA Ronald Reagan i przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow. Świat oczekuje, że spotkanie to będzie przełomowe. Kończy się jednak nagle. Reagan i Gorbaczow rozchodzą się bez konkretnych ustaleń. Szansa na zbudowanie pomostu między blokami wydaje się więc oddalać. 18-letni Matthias Rust, który niedawno zrobił licencję pilota, postanawia więc, że do budowy takiego pomostu użyje samolotu.
5: Also die Hauptidee, warum ich nach Moskau geflogen bin, war die einfach mit diesem Flug eine sogenannte imaginäre Brücke zwischen unseren Blöcken zu schaffen.
4: Wiosną kolejnego roku wybiera się w podróż po krajach nordyckich, zaczynając od wspomnianej Islandii. Jego ostatnią stacją jest Finlandia, Helsinki. Stamtąd, jak deklaruje, zamierza ruszyć do Sztokholmu. Po wystartowaniu jednak zrywa łączność ze służbami i wlatuje do przestrzeni ZSRR. Choć służby radzieckie wykryły go wielokrotnie, nie spieszyły się z wydaniem decyzji o zestrzeleniu. 4 lata wcześniej zestrzeliły koreański samolot pasażerski, co nie pozostało bez reakcji. Czekano więc, aż decyzję podejmą najwyżsi dowódcy. Tak czekano, aż Rustowi udało się dolecieć do samego serca imperium. Na oczach zdumionych przechodniów wylądował na wielkim moście moskworeckim.
6: Przepraszam bardzo, a co tu się dzieje?
7: Film kręcą!
6: To dlaczego ja nie gram?
4: To nie jest oryginalna relacja, ale faktycznie część świadków myślała początkowo, że to lądowanie odbyło się w ramach nagrań filmowych. Zaczęli nawet prosić Rusta o autografy. Złośliwi powiedzieliby, że to film science fiction, bo gdy Rust wysiadł z samolotu, oznajmił z uśmiechem, że przybywa z misją pokojową.
8: Hast granicę?
4: Po tym miłym, jakby nie patrzeć, wstępie interweniowali funkcjonariusze KGB i zabrali go na przesłuchanie. Matthias Rust trafił do aresztu. W jego dobre intencje nie uwierzono. Władze podejrzewały, że mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Nie znalazły jednak na to dowodów. W środę 2 września minęło 39 lat, odkąd rozpoczął się jego proces. Oskarżono go o chuligaństwo, naruszenie przepisów lotniczych i nielegalne przekroczenie granicy. Zapadł wyrok, skutkiem którego Matthias Rust został uznany winnym i skazany na 4 lata kolonii karnej. Nigdy tam jednak nie trafił. Karę odbywał w moskiewskim więzieniu. Jak podsumowywał, po latach jedzenie było dobre, warunki znośne, naprawdę mogło być gorzej. Wypuszczono go po 14 miesiącach. Lot Matthiasa Rusta przyczynił się do ogromnej fali dymisji w dowództwie armii, jednej z największych takich czystek w historii Związku Radzieckiego. Stanowiska stracili minister obrony, szef sztabu generalnego, ich zastępcy, liczni generałowie, oficerowie i dowódcy okręgów wojskowych. Niektórzy twierdzą nawet, że Gorbaczow zaplanował całą tę sytuację w celu usunięcia osób sprzeciwiających się jego reformom. To jednak pozostaje w sferze domysłów, ale pewnym jest to, że Matthias Rust obnażył mit o sile Związku Radzieckiego, który rozpadł się zaledwie 4 lata później.
3: A historię Matthiasa Rusta przypomniała Helena Wnorowska.
0: Helena Wnorowska, Patryk Rabiega, a także Kajtek Strzelczyk, Damian Kwiek, Tomasz Ławnicki. Ta audycja powstała właśnie siłami tych osób. Bardzo dziękujemy za udział. Życzymy Państwu pięknego weekendu i obiecujemy, że będziemy śledzić przez cały tydzień, co się dzieje w całym naszym świecie, prawda?
3: Obiecałeś.
0: I za tydzień zapraszamy ponownie.
3: Do usłyszenia.
2: Radio Nowy Świat.
7: Pion i poziom. Jest południe, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Posłowie nie odrzucili weta prezydenta w sprawie zonda krypto. Przed głosowaniem głosy zabrali najpierw premier Donald Tusk, a następnie Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Szef rządu przekazał informacje z prokuratury dotyczące śledztw w sprawie zonda krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, miał powiedzieć kluczowy świadek w śledztwie o roli Zbigniewa Ziobry. Ta osoba zeznała też, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to Fundacja Suwerennej Polski, powiedział premier Donald Tusk.
8: Żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Nie wiem, czy te ostrzeżenia do was dotrą, ale za chwilę Polska zobaczy, jak w tej sprawie się zachowujecie. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
7: A tak mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta.
9: Po raz kolejny idzie pan na ścianę i pan sobie na tej ścianie głowę rozbije. Po raz trzeci. Swego rodzaju masochizm polityczny. No tego panu zabronić nie mogę. Teraz te zeznania. To też jest pytanie. Kogo to są zeznania? Kto jest tam pełnomocnikiem? Kto jest obrońcą? I kto je dyktował, te zeznania? Panie Romanie Giertych, może pan nam ujawni, w ilu to postępowaniach pan jest? Kogo pan broni? Gdzie tam jest ruska mafia?
7: A ja przypomnę, że sąd zdecydował dziś o aresztowaniu trojga kolejnych podejrzanych w sprawie afery zonda krypto. Inwestor giełdowy Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Dwie kobiety udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Podejrzanym grozi nawet 10 lat więzienia. Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zagłosowało 226 posłów. Zdecydowało zaledwie 7 głosów. Za kandydaturą Artura Kotowskiego zagłosowało 184 posłów. W koalicji przeciwko kandydaturze Macieja Berka zagłosowali m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Paweł Ślis. Tymczasem prezydent zaprosił rząd do debaty o rozwiązaniach podatkowych dla obywateli. Projekty rządu w sprawie zmian w podatkach i progach PIT i CIT dla firm są krótkowzroczne i mogą odstraszyć inwestycje, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W jego ocenie rządowe propozycje w sprawie progów podatkowych i stawek PIT oraz zmian w CIT są dla firm przeznaczone dla wąskiej grupy Polaków i antydemograficzne. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
10: Dziś Polska pod wpływem, proszę Państwa, dynamicznego frontu atmosferycznego, który przyniesie duże zachmurzenia i przelotne opady deszczu nad większością Polski, za wyjątkiem dzielnic południowo-wschodnich, gdzie prognozowane są największe przejaśnienia. Na termometrach dziś od 17-18 stopni na północy i nad morzem, przez około 22 stopni w centrum, aż po 25-26, trzymając się tego terminu w południowych dzielnicach Polski. Dodatkowym względem dziś będzie wiatr porywisty, wiejący z kierunku zachodniego nad morzem, do 70 km na godzinę, a w rejonach górskich, zwłaszcza Sudetach, do 100 km na godzinę.

0: Która z nas to powie?
1: No ja
0: Co
1: powiem.
0: Co tam jest napisane?
1: To ja powiem. Nobody's coming to see you, czyli nikt nie przyjdzie cię odwiedzić.
0: To save you, to jest napisane.
1: To save you, a to ja no. przeczytałam to see you. To nie wiem, czy Freud będzie się na ten temat wypowiadał, czy ale po prostu jedno, zagramy dźwiękiem.
0: Jedno i to samo wychodzi, naprawdę.
2: W środku dnia.
0: Agnieszko, to możemy przeczytać, znaczy nie wiem, czy to chórem, to we dwoje to chórem już.
1: No właściwie to już tak, w duecie, na 3-4?
0: No.
1: 3-4.
0: Tak. Without you, I'm nothing. Znają państwo angielski, prawda? No właśnie.

0: Placebo. Albo placebo.
1: No właśnie, widzisz, wchodzimy sobie w słowo...
0: No bo nie ustaliliśmy, które z nas zaczyna.
1: Bardzo,
0: no proszę bardzo, ale kobiety mają pierwszeństwo podobno.
1: To prawda.
0: Ale to zależy w jakiej sytuacji, oczywiście.
1: No oczywiście, że tak. Bez ciebie jestem nikim, niczym,
0: niczem.
1: Jestem
0: nawet
1: ogniem,
0: niczym.
1: Mieczem. Proszę państwa, 12 minut po godzinie 12. Pewnie państwo tego nie wychwycili, ale jeżeli już państwo wychwycili, to dobrze wychwycili, że audycja się rozpoczęła, że jesteśmy.
0: Że nazywa się w środku dnia, to też tak dodajmy.
1: Że Rafał nazywa się Lewandowski, Agnieszka nazywa się Lipka-Barnett.
0: A ja nazywa się Niebudek.
1: Tak.
0: No i chyba, że wracamy do Jancello nastrojami.
1: A że jeszcze Tadeusz nazywa się...
0: Kościałko. Nie, jak oni to wymawiają? Nigdy nie mogę się tego nauczyć. Nie, właśnie nie, oni jakoś to inaczej. Ja sprawdzę dla państwa, jak oni to tam wymawiają, bo chodzi oczywiście o tę najwyższą górę w Australii. Ale w Polsce no to wszyscy wiedzą, że to jest Tadeusz Kościuszko. O.
1: I to jest bardzo ładne nazwisko.
0: Bardzo.
1: I to nie jest, mam nadzieję, jedyne ładne słowo, które padnie w dzisiejszej audycji, a nazwisko Kościuszko, Kościuszki padnie znacznie częściej w tej godzinie. Chyba, że na przykład będzie miała
0: częściej.
1: Olga Szygenda w Dobrych Wiadomościach jakieś dobre wiadomości o Kościuszce albo z ulicy Kościuszki na przykład gdzieś.
0: Jeżeli będzie miała, to je na pewno państwu przedstawię, ale to po 13, a my po 12, czyli już za kilka minut przedstawimy państwu Kościuszkę, tego z Wrocławia. I niekoniecznie z panoramy racławickiej, chociaż pewnie o panoramę racławicką też coś tam zahaczymy.
1: No tak, bo tam można...
0: No właśnie. Zobaczyć.
1: Obrót zrobić pełen i cały czas będziemy tam.
0: I zobaczyć, w którą stronę Kościuszko pokazuje.
1: Disco Life, proszę państwa. Say she, she. No to powiedz.
0: Co mam powiedzieć?
1: No say she, she.
0: No.

0: Wspaniałe wieści, proszę Państwa. Część z nas, no umówmy się, część z nas mieszkała przy ulicy Kościuszki, chodziła do szkoły imienia Kościuszki. Albo co jeszcze można robić imienia Kościuszki? Można jeszcze...
1: Można wypoczywać w parku imienia Kościuszki?
0: Na przykład.
1: Dlaczego nie? Można się wdrapywać na górę Kościuszki? Kozjaszko, tak.
0: A można też będzie w październiku wybrać się na musical. Proszę, jakie przejście. Do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, którego dyr artystyczny Konrad Imiela jest z nami w studiu i bardzo się cieszymy, że możemy z tobą tutaj porozmawiać. Nie wiem, czy nie jesteś pierwszy raz w ogóle u nas.
2: Nie jestem. Znaczy,
1: gdzie, inne światła tutaj, były. Tutaj w sensie.
2: U Marceliny Słomian kiedyś byłem w audycji, ale to nie w tym studio.
0: Czyli
2: tutaj chyba z Jankiem Młynarskim rozmawiałem swego czasu.
0: No to, widzisz, no to możliwe. Czyli nie jesteś pierwszy raz, ale tak czy inaczej...
1: Ale pierwszy raz w audycji w środku dnia.
2: Tak, tak.
1: A już na pewno z nami dwójką to już w ogóle.
0: Z nami tak, natomiast dwojgiem. Na pewno się łączyliśmy jeszcze też przy innych premierach. Natomiast chcieliśmy cię o to przedstawienie zapytać i o tę postać. Postać, która ma ulice, parki, place i szkoły.
2: Ale nie ma jej w polskim hymnie, a kiedyś była. O. Co to się stało? Ostatnia zwrotka pieśni Legionów Polskich we Włoszech dotyczyła Tadeusza Kościuszki. Wręcz myślę sobie, że po to Józef Wybicki tekst tej pieśni, żeby wypromować Kościuszkę jako potencjalnego wodza Legionów Polskich we Włoszech. Tej historii też dotykamy w naszym musicalu.
1: No mógł umieścić Kościuszkę w pierwszych dwóch zwrotkach, wtedy byśmy pamiętali i znali.
2: No ale tak, miał Kościuszko pecha większego niż Napoleon na przykład, czy Stefan Czarniecki, którzy nie są takimi nieskazitelnymi bohaterami historycznymi, a jednak ekscytujemy się nimi w narodowym hymnie.
1: Ale w ogóle nie ma takich nieskazitelnych bohaterów narodowych, bo Kościuszko też taki nieskazitelny, to on nie był.
2: No, od mniej więcej dwóch lat tropię skazy właśnie na osobowości, charakterze, czynach Tadeusza Kościuszki i to nie jest łatwe, bo został tak wypolerowany przez biografów na przestrzeni ponad 200 lat, że można śledząc biografię, ale najbardziej chyba czytając jego listy, można mieć pewne podejrzenia. Ja te podejrzenia mam odnośnie tych jego może takich nie najlepszych cech charakteru, ale on generalnie był bardzo szlachetnym, mężnym, dobrym człowiekiem. Empatycznym niezwykle.
0: Takie pisanie o naszych bohaterach historycznych, które zakłada też mówienie o ich wadach, bo ktoś może zarzucić, że po co w ogóle z tych pomników odbrązawiać bohaterów, ale ktoś inny może powiedzieć, że właśnie dzięki temu możemy zobaczyć, że to był prawdziwy człowiek i także ty możesz, drogi widzu,
2: zostać bohaterem. Tak, możemy się przyjrzeć, postarać się przyjrzeć temu, co to bohaterstwo, to postawienie właśnie na pomniku jeszcze za życia robi z ludźmi i też jakie cechy osobowości predestynują ludzi do zostania bohaterami. No, krótko mówiąc, mam wrażenie, że nam obecnie brakuje takiego bohatera, takiego wodza w przestrzeni publicznej, politycznej, który faktycznie potrafiłby zjednoczyć, który naprawdę potrafiłby stworzyć z Polaków współczesnych wielką wspólnotę narodową. To jest jakaś szalenie utopijna myśl, a Kościuszce się to udało. Bo armia powstańcza była złożona z przedstawicieli wszystkich klas społecznych. To był ewenement totalny. Nawet był żydowski oddział prowadzony przez Berka Joselewicza. Jak piszą historycy, pierwsza żydowska formacja militarna od czasów biblijnych. Ale przede wszystkim chłopi zostali podniesieni do w ogóle klasy społecznej, którą państwo się interesuje, którą państwo chroni, mają, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dobry czas dzisiaj, jestem o tym przekonany, żeby właśnie przywołać postać tego gościa, któremu udało się Polaków zjednoczyć wobec zagrożenia. No ale czyż my dzisiaj nie jesteśmy wobec zagrożenia?
0: No tak. Amerykanie pokazali, że można tak opowiadać. Oczywiście pokazali i w filmie, zresztą u nas no, też jesteśmy po filmie Pawła Maślony kilka lat temu raptem, ale myślę sobie o tym musicalu, do którego często na przykład 1989 jest porównywany. On też miał pewną opowieść, pozytywny mit do przekazania, ale myślę o Hamiltonie oczywiście, czy też Hamiltonie, jakby Amerykanie wypowiedzieli to.

0: no mamy naszego bohatera z tamtych czasów, który, śmiem twierdzić, historię życia ma nieco nawet ciekawszą. Może nie ma tak spektakularnej śmierci, nie jest imigrantem, ale cała biografia Kościuszki moim zdaniem jest materiałem nie tylko na musical. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zrobi potężny serial historyczny o Kościuszce, bo tam jest materiału na wiele sezonów.
1: To może.
0: Natomiast jeszcze odnosząc się do Hamiltona, no twórcy Hamiltona bardzo mocno wprowadzili hip-hop do teatru muzycznego. To jest
2: Lin-Manuel
0: po prostu...
2: Miranda oczywiście, prawda?
0: Tak, to jest po prostu musical hip-hopowy. W związku z tym my też, kiedy Kościuszko jest w Stanach, używamy tej konwencji w opowiadaniu o naszych bohaterach.
3: Proponujemy teraz w takim razie wczuć się trochę w klimat Teatru Kapitol i Kościuszki końcówki XVIII wieku. Czemu nie? Miłości nie było za grosz.

0: Miłości nie było za grosz. Słowa napisał Konrad Imiela, obecny w studiu dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Tak.
1: Reżyser w ogóle tego
0: no właśnie, sprawca całego zamieszania właściwie
2: Justyna
0: można
2: Woźniak
0: by powiedzieć.
2: Wystąpiła. Śpiewała Justyna Woźniak, która zagra w Kościuszce postać Izabeli Czartoryskiej, bardzo ważnej osoby dla Tadeusza, no, która zwierza się mu ze swojego życia. Myślę, że problemy natury miłosnej były wspólne dla Kościuszki i dla Izabeli Czartoryskiej, która stawia na końcu tej piosenki taką diagnozę, że moje szalone życie byłoby całkiem inne, gdybym wyszła za mąż z miłości. I ta wolność i równość w miłości, której dziś nam również brakuje, była przyczyną wielu nieszczęść. Tadeusz Kościuszko porwał swoją ukochaną Ludwikę Sosnowską, został zatrzymany przez jej ojca, który nie dopuścił do tego związku. Kościuszko uciekł do Ameryki. I to było takie formacyjne dla niego zdarzenie. Doznał wtedy ogromnego upokorzenia, które właściwie gdzieś towarzyszyło mu przez całe życie. Więc ta miłość, pomyślałem sobie, że zasługuje na umieszczenie w tej takiej triadzie, która za czasów powstania kościuszkowskiego brzmiała wolność, całość, niepodległość. Ja ją trochę zmieniłem i w naszym musicalu to jest wolność, równość, miłość. Ponad wszystkie stany. Czyli te trzy rzeczy najważniejsze dla Kościuszki.
1: A Izabela jest na równi bohaterką tutaj? Jakbyś
2: nie.
1: Jest więcej takich postaci jak...
2: Ogromną osią tego musicalu jest oczywiście Tadeusz Kościuszko. Natomiast jest wiele postaci, które pojawiają się, po prostu mają swoją scenę, piosenkę i znikają. Nie sposób jest to opowiedzieć o tych wszystkich wątkach towarzyszących życiu Tadeusza. Więc chyba najtrudniejszą moją pracą była eliminacja właśnie niezwykle ciekawych, pasjonujących wątków, żeby ten scenariusz był strawny i zmieścił przynajmniej fragment, bo też nie opowiadamy całego życia Kościuszki. Duży fragment życia generała Kościuszki w tym formacie musicalowym.
0: No i żeby widz się nie pogubił.
1: I bitwy właśnie, słuchaj, na przykład jak bitwy pokazać, jeśli pokazać oczywiście, jakoś
2: no i
1: zaznaczyć.
2: I to było mój pierwszy problem tak naprawdę. Jak pokazać bitwy, jak opowiedzieć o tych bitwach, no bo bitwy muszą być w tym musicalu. Wtedy pomyślałem sobie, że dobrze by było, żebyśmy poczuli tę ogromną energię, przede wszystkim jednak męską energię armii. I wtedy wpadłem na pomysł zaproszenia do tej produkcji chóru, wielkiego męskiego chóru, który nie będzie nam towarzyszył na żywo. Używamy pewnych trików filmowych, żeby ten chór śpiewał z nami bitwy. Ale z Grześkiem Rydzakiem, który jest kompozytorem muzyki, zastanawialiśmy się też długo nad tym, jaką stylistyką muzyczną opowiedzieć o powstaniu kościuszkowskim, bo te piosenki powstańcze, w ogóle piosenki z wszystkich powstań jakieś są takie dziarskie, koniku, nasza belko, wojenko. Natomiast jak sobie wyobrazimy, co tam się działo, to była po prostu bezwzględna rzeź.
1: Kino współczesne idzie w tym kierunku właśnie, żeby tak pokazywać wojnę, a nie żeby właśnie...
2: No właśnie. I teraz wyobrażam sobie, że ci ludzie rzuceni właśnie z jakąś ogromną nienawiścią, bardzo mocno zmotywowani przez przywódców powstania, wtedy bardzo mocno poczuli wspólnotę. unieśli się jakby trochę do jakiejś troszkę wyższej częstotliwości, gdzie przecież na polu bitwy uprawniona jest pewnego rodzaju dzikość ratowania swojego życia też. To mi się zaczęło rymować ze stylistyką rejwu. I u nas powstanie kościuszkowskie jest jednym wielkim rejwem.
1: No proszę.
0: No proszę.
2: Ryzykowne, ale będziemy bronić.
1: Ale kto nie ryzykuje, ten nie projektuje na przykład West Pointu.
2: No więc właśnie. Tak, West Point, czyli największe osiągnięcie Tadeusza Kościuszki za oceanem.
1: Inżynieryjne też, prawda? To jest też w jednej biografii się tyle mieści, to co powiedziałeś na samym
2: Kościuszko
1: początku.
2: Kościuszko przede wszystkim był inżynierem, projektował umocnienia, fortyfikacje, właśnie zaprojektował West Point, najważniejszy fort amerykański po dziś dzień. Był pianistą, kompozytorem, skomponował kilka utworów muzycznych, był świetnym grafikiem. W Stanach brylował wśród kobiet, rysując ich znakomite portrety. No, niezwykle złożona, barwna opowieść.
0: W dzisiejszych czasach idealny kandydat na zięcia. Wtedy niekoniecznie.
2: Ale właśnie,
0: Ale właśnie
2: okazało się kilkukrotnie podczas życia Kościuszki, że bohater narodowy nie jest dobrym kandydatem na męża. Ponieważ Kościuszko po raz kolejny odbił się od ojca, tym razem Tekli Żurowskiej, w której zakochał się już po powrocie z Ameryki. No i znowu ten ojciec, i znowu na drodze do szczęścia stanął ojciec, który powiedział, że to nie jest dobra partia. Bohater narodowy, który pewnie zginie w jakiejś bitwie zaraz, który jest świetnym owszem wodzem, ale prędzej czy później polegnie.
1: Ale człowieku, zrobią o nim musical kiedyś.
2: No film. Właśnie, gdyby wiedział któryś z ojców, no to pewnie inaczej by się zachował. Tak.
1: Moje wnuki będą sławne.
2: Tak.
1: No to co, zapraszamy w takim razie. Październik konkretnie którego
2: 3 dnia? Października jest premiera. Bilety są w sprzedaży, są na naszej stronie wystawione terminy aż do końca stycznia. 28 przedstawień. Także gorąco namawiam, zapraszam Państwa do kas. No i pracujemy ciężko.
1: Jeszcze może słowo o obsadzie.
0: No właśnie.
1: Bo
0: tak,
1: Justyna Woźniak oczywiście wspomniałeś.
2: Tak, ale... ale zawsze jest pytanie, kto zagra Kościuszkę, nie? Nie robiłbym Hamleta, gdybym nie miał Hamleta. Jest w Kapitolu niezwykle ciekawy, zdolny aktor Rafał Kozok, znakomity wokalista również. Który być może, znaczy, który może nie ma tego zadartego nosa, który był charakterystyczny dla Tadeusza, ale ma talent i wiele cech osobowości, które gdzieś tam rymują mi się z Kościuszką. Ludwikę Sosnowską zagra znakomita Ewa Szlempo-Kruszyńska. Gripiego, czyli ordynansa Kościuszki ze Stanów, połączonego trochę z postacią Domingo, którego możemy pamiętać właśnie z filmu Kos Pawła Maślony, czyli czarnoskórego asystenta, adiutanta, prawą rękę Kościuszki zagra wspaniała Emose Uhumwango. No i tych ról jest mnóstwo, bo to jest 29-osobowa obsada w roli Wojtka Bartosa, Bartosz Picher i tak dalej, i tak dalej.
1: A powiedz jeszcze taką rzecz na koniec, bo to co mówisz, to co mówimy, jakoś mi się może układa w takie pytanie skojarzenie. Film Sinners też jakoś był twoim...
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, nie.
1: Tego
2: nie,
1: reżysera Czarnej Pantery oczywiście.
2: Nie znam tego filmu.
1: Nie znasz tego filmu.
2: Nie znam.
1: Oscarowy film, którym właśnie mieszały się trochę czasy ze sobą. Byliśmy przed wojną w trakcie prohibicji. Była taka stodoła, gdzie nagle przełamywała się czasoprzestrzeń. Ale jak ktoś widział, to może państwu też się skojarzyło z tym. Na razie zapraszamy zatem na Kościuszkę. 3 października Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu. A teatr reprezentował najlepszy jego reprezentant.
0: Konrad i Miela. Bardzo dziękujemy.
2: A teraz przed nami?
0: A teraz przed nami West Point. West Tam się Point. Wybieramy.
1: I właśnie, zaprojektowana, to jeszcze możesz zapowiedzieć w takim
2: razie. To jest piosenka, która jest w takim momencie przedstawienia, gdzie nagle gruchnęła wieść, że George Washington szuka projektantów do stworzenia twierdzy nie do zdobycia i młodzi amerykańscy oficerowie prześcigują się w popisach rymowania na ten temat.
1: Mateusz Tomaszewski,
2: Igor Jatel i Bartosz Kwiatkowski.
1: West Point. Bardzo dziękujemy za wizytę. Był z nami Konrad Imiela.
2: Dzięki.

0: No i takie rzeczy przed publicznością Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol, bo tam 3 października premiera musicalu, jak to się wymawia jeszcze raz?
1: Kościuszko. Kościuszko. Tak się to wymawia.
0: Po prostu Kościuszko,
1: promujmy,
0: proszę państwa.
1: Taką wymowę, bo taka jest prawidłowa, żadne tam kozjałko.
0: To nie jest żadne mount.
1: Żadne kobiałki.
0: To, jest, tak. To nie jest żadna góra, żeby trzeba się było na nią, góra
1: nie.
0: Wymowy trudnej, żeby się trzeba było na nią wspinać.
1: A nawet
0: państwa.
1: Jeżeli trzeba się wspiąć, to kolejne razy już są łatwiejsze, bo już zna się tę drogę, więc polecamy wymawiać po prostu Kościuszko. O.
0: Tak jest. A to jest Lola Young i One Thing.

0: Lola Young i One Thing, czyli jedna rzecz. Jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, jest taka, że za 12 minut będzie godzina 13. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, jest taka, że pewnie znają Państwo taki adres patronite.pl/radionowyświat, a jeżeli jeszcze Państwo nie znają, to zachęcam do poznania tego adresu z zapoznaniem się z zawartością tej strony internetowej, no i być może podjęcie decyzji o rozpoczęciu patronowania Radiu Nowy Świat. A jeżeli już są Państwo patronami, to warto sprawdzić, czy ta subskrypcja jest aby na pewno aktualna. O, i
1: bo
0: to
1: może
0: są...
1: się karta wyczerpała na przykład?
0: Może. Różne rzeczy się zdarzają i no i po
1: albo
0: prostu...
1: Ma, jest tak dookoła coś jest, a środków nie ma na przykład.
0: No właśnie.
1: Też tak się zdarza czasami.
0: Zdarza się, tak. W środku nie ma niczego. No ale w środku dnia jest. I to dużo jest.
1: Paulina Przybysz, Mama Scar, to jest nowy Pauliny utwór z Markiem Pędźwiatrem. Proszę.

0: Paulina Przybysz, Mama's Car. No i mamy coraz mniej czasu, ale też coraz mniej czasu do rozpoczęcia
1: serwisu dobrych wiadomości.
0: No i do, też na rowery po prostu.
1: No tak, bo to ta piosenka mogłaby równie dobrze nosić tytuł Mama's Bike. Dlaczego nie? No. A państwo już wiedzą, o co chodzi. Zresztą będziemy pewnie jeszcze do tego wracać po godzinie 13. A tymczasem...
0: Give it up, LCD Sound System, Nowy Jork.

0: Give it up, James Murphy, czyli LCD Sound System. A teraz mam takie pytanie do ciebie, Agnieszko. Czy łatwiej jest powiedzieć, że teraz Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz i Wewrzyniec Topa wystąpią, czy po prostu łatwiej powiedzieć, że teraz wystąpi na koniec
1: Ewa Koc?
0: Łatwiej.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Po godzinie 17 w wyjątkowym wydaniu koncertu życzeń przywitają się panowie Wojciech i Marcin Manowie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Jest 13:00, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ustawa dotycząca kryptowalut nadal zablokowana. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. Przed głosowaniem premier Donald Tusk apelował do opozycji. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, mówił. Przytoczył fragmenty zeznań w śledztwie dotyczącym zonda krypto przekazane przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. Zbyszek zapoznał się z aktami. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, odczytał premier Donald Tusk. Dodał, że umówiono się na łączną kwotę 2 milionów złotych. Te informacje nie wpłynęły jednak na decyzję polityków opozycji i weta prezydenta nie odrzucono. Po głosowaniu w Sejmie, tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Widać, że to był bardzo szeroki układ, który wprowadzał pana Krala i całą tą giełdę na salony. Widzieliśmy, że tak powiem, objawy tego, no bo te wszystkie sipaki, reklamy nadzwyczajne w niektórych pisowskich telewizjach. Nie widzieliśmy tego, co było pod spodem, a pod spodem były brudne interesy. No te zeznania, które przytoczył dzisiaj pan premier Donald Tusk, są miażdżące. I proszę zwrócić uwagę, że mimo, że mają strach wypisany na twarzy, mówię o posłach PiS-u, i tak dalej brną w obronie tej kryptogiełdy. Są przerażeni i dlatego zachowują się tak irracjonalnie.
1: A prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, odnosząc się do informacji przekazanych przez premiera, mówił tak.
3: Ja z tym, co się działo wokół kryptowalut, nie miałem najmniejszego związku. Bardzo długo w ogóle nie wiedziałem, kto to jest pan Kral. Się tym nie interesowałem. Ja mogę powiedzieć, że Tusk obiecał Kralowi nie tylko ułaskawienie, ale także ze wszystkimi zarobionymi pieniędzmi wyjedzie sobie, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie czy do jakiegoś, na przykład Dubaju.
1: Dodajmy, że zeznanie odczytane przez premiera w Sejmie kończy się słowami. Główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka. To żona Zbigniewa Ziobry. To jest oczywista korzyść majątkowa. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Zakończył odczytywanie protokołu premier Donald Tusk. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim kandydat KO Maciej Berek. Zdecydowało zaledwie 7 głosów. W Koalicji Obywatelskiej przeciwko tej kandydaturze była Klaudia Jachira, w Lewicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, w Centrum Rafał Komarewicz, w Polsce 2050 Paweł Ślis, a wśród niezrzeszonych przeciw głosowali Marcin Józefaciuk, Janusz Kowalski i Paulina Matysiak. Przeciw kandydaturze Macieja Berka byli wszyscy w PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji, Demokracji, Razem i Konfederacji. Szef litewskiego MSZ proponuje, by rosyjski wywiad oficjalnie uznać za organizację terrorystyczną. Wskazuje, że taki krok to nie tylko sygnał polityczny, ale też konkretny instrument prawny, który pozwoliłby Unii Europejskiej na wprowadzenie ostrzejszych sankcji wobec Kremla i byłby realnym narzędziem prawnym w walce z rosyjską agresją. Litwa zamierza pracować nad takim rozwiązaniem i zachęca do tego inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś na niebie dużo chmur, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, choć będzie wzmagał się do umiarkowanego i dość silnego.

0: Slow Divey Kisses i zastanawiam się, bo Janek przed chwilą powiedział, że mogę go wywołać.
1: Już tak zdradzasz całą kuchnię.
0: Jak powinnam cię wywołać w kontekście Slow Dive i utworu zatytułowanego Kisses?
1: No to już wiesz co, już teraz to ja nie wiem.
2: W środku dnia.
1: Zostawiając zatem takie wątki, proszę państwa, już za sobą, jest 9 minut z rzeczy ważnych. Właśnie 9 minut po godzinie 13. Piątek, czwarty dzień września roku 2026.
0: Pierwszy piątek tego roku szkolnego. To jest bardzo ważny dzień.
1: Że już od razu można się, już dzisiaj można się przekonać, że są też przerwy w tym wszystkim.
0: Tak, że są piątki. Co tydzień są piątki. Na szczęście.
1: Powiedziała te bardzo mądre słowa Agnieszka Lipka-Barnett.
0: Tak jest. Poparł mnie w tym również bardzo mądrze Jan Niebudek.
1: A było to możliwe dzięki temu, że rękę na odpowiednim guziku trzyma
0: bardzo
1: Rafał.
0: Bardzo mądrze trzyma.
1: Rafał, chciałem powiedzieć. Rafał Lewandowski. A to jest Leon Bridges.

0: kategorii pięknie płynące radiowe piosenki, jakże radiowe, Leon Bridges i Talk It Over na, chciałem powiedzieć, na 13 minut po godzinie 13, ale 13 minut po godzinie 13 po prostu. Teraz będzie lekka zmiana, bo tak jak ten utwór przed chwilą płynął niczym Wisła na przykład, to ten...
1: Myślałam, że powiesz, że niczym Kościuszko do Ameryki płynął.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: W skrócie niczym Wisła. A proszę państwa, no bo jakbyśmy tak prześledzili cząsteczkę za cząsteczką, słuchaj, jak to wszystko się potrafi na tym świecie dziać, to nie wiem, do czego byśmy doszli, ale może jest to możliwe nawet coś takiego. Taka cząsteczka, wiesz, maleńka cząsteczka wody. Tak czy inaczej, proszę państwa.
1: Ale wiesz, no Wisła wpada do Bałtyku, Bałtyk jest połączony.
0: Ale
1: wszystkie wody.
0: To właśnie także, mam na myśli.
1: Także wszystko się zgadza. Wszyscy jesteśmy w jednym wielkim cyklu. A poza tym jeszcze przecież zobacz, wody z mórz i oceanów parują do chmur.
0: Parują.
1: I potem spadają na ziemię
0: spadają.
1: W postaci deszczu. Wszystko jasne. Wszystko jasne po prostu.
0: Sharon Van Etten, proszę państwa, I can't imagine why you feel this way.

0: Sharon Van Etten, Agnieszka Lipka-Barnett, Jan Niebudek i Rafał. Jesteśmy nadal.
1: Tak, to prawda.
0: Przypominam Państwu.
1: To ja jeszcze dodam, że dzisiaj piątek, 4 września, na zegarze 17 minut po godzinie 13. No i piątek to jest bardzo dobry dzień, ponieważ piątek to jest zazwyczaj dzień premier muzycznych. Mówię zazwyczaj, ponieważ część muzyki, znaczy część artystów zaczęło się wyłamywać z tej tendencji organizowania premier piątkowych.
0: No to na po przykład, to, żeby
1: zwrócić na siebie większą uwagę, tak, być może. Część na przykład wydaje swoje rzeczy w środę. Wczoraj na przykład miała miejsce też premiera nowego singla Zazie. Natomiast wczoraj ukośnik dzisiaj Christine and the Queens opublikowały, tak, no chyba tak, w swoich mediach społecznościowych fragment teledysku do piosenki The Only One. I tak naprawdę to nie jest piosenka Christine and the Queens, tylko to jest piosenka Logic 1000, ale Christine and the Queens udzielił w tej piosence swojego głosu. No i w teledysku tak naprawdę widać właśnie Christine and the Queens, który tańczy z inną postacią. No, bardzo minimalistyczny, ale bardzo jest to ciekawy obrazek, przyznam szczerze. Widziałeś, prawda? Widziałeś.
0: Fragmenty, tak.
1: No właśnie, tak, tak. Także teraz właśnie The Only One, czyli jedyny albo jedyna, to Christine and the Queens, a właściwie to Logic 1000 i Christine and the Queens.

0: miłości.
1: Nawet w rytm bym rzekła.
2: Dzień dobry.
3: To nie dzień była Christine dobry. The Queens już w dżinglu.
1: Tak, dokładnie.
2: Dzień dobry. Dobre wiadomości. No, zostały wywołane.
1: Z nami.
2: Tak jest. Zostały wywołane, więc jestem. Tak się pojawiam tutaj magicznie, po prostu dżingiel mnie
1: ściąga.
2: Znikasz
1: też magicznie.
2: No tak, można tak powiedzieć. Ale
1: my ci dzisiaj nie damy zniknąć tak szybko.
2: Nie, nigdzie nie znikamy, jesteśmy na miejscu. No możemy zacząć chyba od ważnej dla nas i dobrej wiadomości, a mianowicie od tego, że startujemy za chwilę z Tour de Slezak, prawda?
1: Tak,
2: to jest na pewno dobra wiadomość dla całego grona naszych radiowych rowerzystów i nie tylko.
1: Ja chciałam powiedzieć, że widziałam komentarz w grupie patronów, że już część rowerzystów jest w drodze właśnie.
2: Ale przepraszam, w drodze
1: Łodzi.
2: Już rowerem?
1: Nie rowerem.
2: Się, może są tutaj tacy najwytrwalsi, którzy dojeżdżają z innej części kraju rowerem.
1: To jest wcale niewykluczone, szczerze
2: Proszę
1: mówiąc.
2: Proszę się meldować, bo

0: tak się tutaj orientowałam, że to o to chodzi, że ma być przyjemnie i nie wątpię, że będzie. Ale dobrze, abstrahując już od tego, bo oczywiście o Tour de Slezak na antenie będzie, było, jest i będzie nadal sporo przez najbliższe dwa dni na pewno, a i pewnie później jeszcze trochę, a my przechodzimy do innych informacji. I chciałabym teraz już zacząć tak naprawdę od mistrzostw świata. I zapytacie pewnie, jakich mistrzostw świata?
1: Jakich mistrzostw świata?
0: No ja już wam mówię, jakich mistrzostw świata. Otóż właśnie trwają.
2: Tylko tak? Ja muszę jedno wtrącić, że jeden z moich ulubionych komentatorów, nie pytajcie który, bo to są dwaj ulubieńcy, mówił mistrzostw świata. On
0: mistrzość?
2: Nie mówił mistrzostw świata. To się sam, jak się szybciej mówi, to mówią mistrzostw świata.
0: Dobrze, to teraz proponuję zignorować wszystkie takie nasze jakieś tutaj pomysły na to, żeby dykcję, dbać o dykcję i tego typu rzeczy i mówmy o mistrzostwach. Nie, mistrzostw świata.
2: Mistrzostw świata.
0: Dobra, okej. Okay. Chodzi o Geogesera. Może tak, przejdźmy już do tego, o czym mowa. Ja na starcie pokrótce wytłumaczę, co to takiego Geogeser, bo podejrzewam, że wiele osób może nie wiedzieć. To jest stosunkowo popularna gra internetowa i polega to na tym, że wchodząc na odpowiednią stronę, pineska przenosi nas w jakieś wybrane miejsce na świecie. Widzimy tylko jego okolice. Widzimy dosłownie Google Street View, czyli możemy sobie chwilę pospacerować po okolicy. I chodzi o to, żeby jak najszybciej i jak najdokładniej oszacować, w jakim miejscu świata jesteśmy. A jak wiemy, mapa jest spora i o ile bywają miejsca charakterystyczne, o tyle no już wsie, choćby południowoamerykańskie czy europejskie, no już tam trzeba się trochę wysilić, żeby zgadnąć, a tutaj naprawdę ja tu, jak rozglądałam się za tym, z czym to się je i jaka to jest skala i jacy, tu są naprawdę eksperci. Mówiąc eksperci, mam na myśli osoby, które są w stanie rozpoznać dowolne miejsce na świecie w ciągu kilku sekund z dokładnością do w zasadzie kilkuset metrów. Więc to jest po prostu dla mnie to jest kosmos, dla mnie to jest niewyobrażalne.
1: A to Ziemia,
0: ale to też
1: kosmos.
0: Można trenować,
1: to
0: oczywiście.
1: Ziemia jest w kosmosie, więc wszystko
0: no
1: się
0: tak.
1: Zgadza.
0: No i właśnie teraz w Berlinie trwają takie mistrzostwa świata. Tak uśmiecham się, patrząc na Janka, żeby tutaj wybrzmiało, jak dokładnie mówimy.
2: Świata.
0: Zawodnicy oglądają zdjęcia z właśnie Google Street View, próbują jak najszybciej wskazać to miejsce, w którym zostały zrobione. No i oczywiście liczy się spostrzegawczość, liczy się znajomość świata, czyli trening pewnie też. No i naprawdę.
2: Ale tak statystycznie,
0: niezła.
2: To jak odpowiesz losowo Rosji albo jesteśmy w Rosji albo w Kanadzie, no to jest duża szansa, że trafisz.
0: Ale tu nie chodzi, to tak nie działa. Nie chodzi o wskazanie krajów, chodzi o wskazanie konkretnego miejsca, konkretnej pineski na mapie. Ja sobie wczoraj zrobiłam tak treningowo i z 6 prób 3 w ogóle przestrzeliłam kompletnie. Dosłownie nawet kontynenty się nie zgadzały. 3 mi się udało odgadnąć tak, że byłam względnie blisko, że kraj się zgadzał. No nie? Tam jakieś tam kilkaset kilometrów przestrzeliłam. Ale jednak kraj się zgadzał, więc tak uważam, że nie najgorzej, zwłaszcza, że tutaj no ja nie mam najlepszej orientacji w terenie, więc po prostu mi to wystarczyło. Ale ci zawodnicy są naprawdę niesamowici. No i mamy też reprezentanta Polski. Stefan reprezentuje Polskę już po raz kolejny. Ma za sobą całkiem niezły start, z tego co wyczytałam. Wygrał z reprezentantem Holandii, z byłym mistrzem świata oraz z reprezentantem Danii. To tak na teraz. Ale turniej potrwa jeszcze do jutra, więc przed nim kolejne szanse na zwycięstwa. No więc co, no chyba kibicujemy, bo...
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo po pierwsze trzeba z dumą reprezentować kraj, a po drugie myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa, no nie wiem, czy można mówić o dyscyplinie, no bo nie jest to dyscyplina sportowa oczywiście, ale bardzo ciekawe zawody.
1: Ciekawa konkurencja.
0: Zwłaszcza,
1: to
0: że to właściwie, no nie wiem, jakie są kryteria takie dotyczące sportu, ale kiedyś pamiętam dyskusję o tym, jakie kryteria spełniają szachy, że są kwalifikowane jako sport. No i tam między innymi była kwestia tego, że można się wyćwiczyć, można trenować. No i wtedy, no i tutaj też przecież, tutaj trzeba trenować, żeby pewnie trzeba też światę trochę zobaczyć. Trochę
1: właśnie wiesz co, najzabawniejsze jest to, że kiedyś się śmiano z tych, którzy podróżowali palcem po mapie.
0: Mhm, dokładnie. A
1: są teraz już właśnie, to już nie
0: to
1: ma się co śmiać.
0: W podróżowaniu
1: to
0: palcem
1: po
0: mapie.
1: Coś
0: to ładne
1: śmiać.
0: Jest. No. A propos podróżowania, to wyczytałam też taką być może ciekawostkę, okazję, która teraz się nadarza, ponieważ jeden z popularnych przewoźników zaproponował, że można spakować walizkę, wsiąść do samolotu i wylądować,

0: ale nie wiemy gdzie.
1: W dowolnej pinezce też.
0: No właśnie nie wiemy gdzie dokładnie. I tutaj, o, właściwie to można by to połączyć, bo lądujemy i tak rozglądamy się po lotnisku i trzeba zgadywać, gdzie właściwie jesteśmy.
1: Czasami tak to samo wychodzi nawet.
0: Tak, no i to jest chyba po raz pierwszy organizowane w Polsce. Taki lot odbędzie się 25 września. No i tam wyruszy grupa zwycięzców, bo jest to konkurs taki internetowy, żeby wziąć udział, to trzeba opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych, trzeba je odpowiednio oznaczyć, trzeba dodać bardzo ładny hashtag Let's Get Lost Poland. No i tak, i na pokładzie będzie 25 osób, każda z nich może zebrać osobę towarzyszącą, więc 50 śmiałków dostanie tylko informację o pogodzie w miejscu, w którym będą się znajdować.
2: No to już i tak hojnie.
0: Tak, i chyba też czas trwania tej podróży jest znany, a cała reszta jest niespodzianką, więc nie wiadomo. Nie wiadomo, może to będzie Marrakesz, może to będzie Madera, może to będzie, nie wiem, jakaś zimna Skandynawia.
2: A może to będzie Radom, bo też ma swoje lotnisko.
0: Może to będzie Radom, faktycznie. O, ale to byłoby świetne, gdyby pierwszy taki lot zrobili do Radomia, ależ to by była niespodzianka. No nic, no czekamy na to, dowiemy się po 25 września, na pewno dowiemy się, dokąd tym po raz pierwszy polecieli, podejrzewam, że to będzie kontynuowane. Ja myślę, że to jest całkiem ciekawe i taka, no a i przygoda po prostu.
2: Bardzo.
0: A wsiadlibyście do takiego samolotu?
1: No, my już wsiadaliśmy do takich samolotów, słuchaj.
0: Do takich, które...
1: Tak.
2: Ja to wsiąść do pociągu byle jakiego, do samolotu,
0: no dobra,
2: byle
0: tylko,
2: jakiego.
0: Tylko, że z samolotu nie wysiądziesz, tak jak z pociągu.
2: To prawda.
0: No nie wiem, w każdym razie no jest to...
1: No i tak dla chcącego, proszę
0: cię. Nie rób tak, proszę. Proszę, choćbyś bardzo chciał, to nie rób tak.
1: Już więcej nikt nie zrobię.
0: To jest
1: dobra.
0: Oficjalna prośba. No dobrze, a jak już jesteśmy przy temacie podróży w dalekie części świata, to ja bym chciała teraz jeszcze na moment przenieść się symbolicznie no właśnie do tak dalekiej, do dalekiego regionu. Będziemy teraz chwilę mówić o Filipinach. No tam klimat nie jest najłatwiejszy, to myślę, że wiemy. Filipiny mierzą się między innymi z ogromnymi powodziami, co jest o tyle, no można powiedzieć znormalizowane, w sensie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale też no oczywiście za każdym razem niebezpieczne. A no i informacja o Filipinach, no nie da się ukryć, dobrą informacją nie jest, więc ja tutaj przejdę do drugiej części tej historii, bo chciałabym opowiedzieć o parze, która postanowiła, że nawet tak skrajnie trudne warunki nie pokrzyżują im planów. No i filipińska para wzięła ślub w zalanym przez powódź kościele. I to tak my możemy sobie myśleć, że dobrze, no tam jakiś kościół lekko podtopiło. Nie, nie, nie. Para młoda szła do ołtarza w wodzie po pas. I złożyli tę przysięgę w kościele świętego Jana Chrzciciela w Hagonoi, przepraszam, jeżeli tutaj mój filipiński, nie jestem pewna, jak to się powinno wyczytać. I sytuacja była w ogóle bardzo... No, powiedzieć, że mało spotykana, to nic nie powiedzieć, prawda? W każdym razie parafia radziła zakochanym, żeby przełożyli uroczystość, ale oni postanowili doprowadzić ją do końca tak, jak sobie zaplanowali, między innymi też dlatego, że pan młody pracuje na Bliskim Wschodzie, ale miał kontuzję kostki, przez co wcześniej wrócił do domu, no i właśnie stwierdzili, że to jest ten moment, że nic ich nie zatrzyma, ale przygotowali się też do tego. Pracownicy kościoła podobno zrobili wszystko, żeby ten dzień mimo wszystko był wyjątkowy i żeby to było możliwe. Podejrzewam, że w naszych warunkach, w naszych realiach po prostu nikt by się na to nie zgodził.
1: Syrenka tam, by się może zdecydowała.
0: No właśnie ciekawa byłam, czy panna młoda miała suknię ślubną w kroju syrenki, bo i takie bywają.
1: Czy miała tylko, płetwę po prostu.
0: Wiem tylko, że miała trena. Ale skrócono ten tren, chodzi, żeby łatwiej było przejść przez wodę.
1: Ale ona przecież przypłynęła,
2: znaczy, nie, szli właśnie, szli do ołtarza, ale... w wodzie po pas.
0: Tak, a jeszcze dojechali w ogóle rikszą z takim podwyższonym podwoziem specjalnie, żeby można było przejechać. To też jest w ogóle... Po prostu stwierdzili, że warunki są skrajnie trudne, ale że oni chcą się, przepraszam za kolokwializm, hajtnąć, więc po prostu to zrobili. I ja uważam, że to jest jedna z takich historii, która, no być może nie jest to najbardziej odpowiedzialne zachowanie. Może ja tutaj mogę tylko zasugerować, nie róbmy tego.
2: Ale opowieść
0: ale jest to opowieść o miłości.
2: Rewelacyjna,
0: też.
2: To prawda, że nic ich nie powstrzyma od tego.
0: I też chciałam powiedzieć, że w internecie można trafić na zdjęcia i faktycznie zdjęcia potwierdzają to, o czym mówię, że po prostu to
1: ja
0: wygląda,
1: widziałem,
0: jakby
1: widziałem,
0: oni tam wręcz w pław mieli się dostać
1: no
0: do tego
1: tak.
0: ołtarza. No czyli co? No,
1: brodzą
0: sobie
1: po prostu.
0: Brodzą.
2: Sobie spojrzę. No faktycznie. O rany.
0: No i to na Filipinach. Także no, miejmy nadzieję, że nas tutaj tego typu sytuacje ominą.
1: Pozdrawiam Jannę Budek z Wrocławia pochodzący.
2: A, ja chciałam powiedzieć, że nie miała kroju syrenki.
0: Nie miała kroju syrenki?
2: Ślubnej. Nie, nie, nie miała.
0: A to stracona okazja, nie wydaje wam się?
2: Trochę tak, no trochę tak. Ale ładnie się rozkładała ta suknia w wodzie.
1: Mhm. Nie, co masz na myśli, ładnie się rozkładała. Dobrze. Olga Szygenda, bardzo ci dziękujemy za...
0: Bardzo dziękuję za dobre wiadomości. Ja wiem, że tak. Mówiłam o powodziach i w ogóle, ale chodzi o to, żeby wyciągnąć nawet z tych złych momentów coś dobrego i optymistycznego.
1: Czasami dobra wiadomość zaczyna się po przecinku.
0: Dokładnie tak. I tego się trzymajmy, a ja postaram się szukać tych dobrych wiadomości również bez przecinków. No i co? I trzymamy kciuki za Stefana, tak? Który teraz podróżuje palcem na mapie. No,
2: oczywiście, że
1: i
2: tak.
1: I za Tour de Slezak.
0: I za Tour de Slezak, za wszystkich rajdowiczów. To już w ogóle trzymamy wszystkie możliwe kciuki.
2: Tym bardziej, że w prognozach niestety jest deszcz.
0: Ale jak już ustaliliśmy, nawet w wodzie da się wiele zrobić, także...
2: Błoto już było, więc nasi rajdowicze są na wszystko przygotowani. I na piach, i na błoto, na wszystko.
0: Ale myślę, że wypadałoby jednak życzyć słońca, co?
2: Ale też nie za mocnego, za chmurami, wiesz? Mhm.
0: Dobra, życzymy w takim razie takich 22 stopni i
2: nie,
0: bez chmurnego
2: nie, 22
0: nieba?
2: To już za dużo.
0: 18 tak. Stopni.
2: Znaczy, niech każdy ma taką temperaturę, jaką lubi. O, tak. Może tak. Bo to jest zawsze najlepsza opcja. Ja na przykład wolę tak 16-18, ale wiem, że są tacy, którzy faktycznie 22 to jest dla nich optymalnie, także...
0: Dobrze, to każdemu według...
2: Ale ja nie jadę rowerem, więc potrzeb. Mogą państwo sobie
0: i
2: wziąć.
0: I upodobań. O,
2: tak.
1: Pięknie.
2: Dziękujemy.
1: Pięknie. Nie wtrącałem się do tej pory, a teraz powiem Nectarwood Rivers End. Właśnie, znowu ta woda. Znowu ta woda. Woda nas prześladuje dzisiaj, proszę państwa. Prześladuje.

0: Nectar Woody Rivers End. Piosenka też się już skończyła, ale druga się zaczęła.
1: Tak, i to jest, proszę Państwa, data ważna. 10 listopada, to już za nieco ponad 2 miesiące w Łodzi. Wielki koncert Jungle i w ogóle ta trasa będzie wielką trasą. Spektakularne show przez nich przygotowywane.
0: I Radio Nowy Świat ma patronat nad tym koncertem.
1: Tak jest. Come back to me.

0: Jungle i Come Back to Me, czyli wróć do mnie w listopadzie, najlepiej 10 listopada. W Łodzi się spotkamy. W Łodzi się spotkamy również przy okazji Tour de Slezak, który no tak oficjalnie to rusza jutro, chociaż z tego co wiemy, to państwo już zmierzają w kierunku no praktycznie środka Polski. Jakby nie było. Tak właśnie to jest pomyślane, żeby wszyscy mieli mniej więcej tak samo blisko. To właśnie dlatego Tour de Slezak w Łodzi i w okolicach w tym roku. Znaczy w tej edycji wrześniowej.
1: No. I ty się wybierasz na chwilę chociaż.
0: Tak, na chwilę się wybieram, ale nie na dwóch kółkach. No bo nie. Nie zamierzam się tłumaczyć, dlaczego nie. Raz już to przeżyłam. I dobrze było.
1: Mhm. No to...
0: I dziękuję.
1: Proszę państwa, dobrze, więc zejdźmy z takich tematów tych trudnych i teraz zapowiedzmy dzisiejszą premierę. To jest nowość naturalnie. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie, ale ciekawe o kim
0: tobie?
1: Właśnie.

0: ostatnia piosenka o tobie. Ktoś mógłby, złośliwiec mógłby powiedzieć, nie obiecuj, że ostatnia, bo zawsze jak się mówi ostatnia piosenka o tobie, to...
1: To zazwyczaj są jeszcze trzy inne.
0: Jeszcze albo kilkaset później kolejnych
1: piosenek. Ale zawsze można powiedzieć, że chodziło o innego ciebie.
0: Tak.
1: I to
0: ale
1: już jest
0: to ciebie
1: łatwiej.
0: To też może być taka figura jakiegoś, wiesz, czegoś.
1: Może
0: I tak
1: być,
0: bym terapeutycznie bym do tego podszedł, wiesz? Tak.
1: W każdym razie to nowość od Natalii Grosiak.
0: Natalii Grosiak, a proszę państwa, to jest nowość od Natalii Grosiak, a grupa Interpol pochodzi z Nowego Jorku. To jest zdanie, które właśnie stworzyłem.

0: Interpol i Darling Thoughts. No to ja już praktycznie klasycznie i tradycyjnie zapytam cię, jakie twoje plany na weekend są, Janie Niebudku?
1: Moje plany na weekend są takie, że jutro tutaj z państwem się spotykam. Kiedy zmagania rowerowe, proszę państwa...
0: Będziesz nam przygrywał?
1: Będę wam przygrywał, tak jest. Ale będę bardzo łagodnie przygrywał jakoś tak blisko.
0: No i dobrze, bo tam się nie bije rekordów.
1: Natury, tak. Myślę, że nie będziemy za bardzo... Będzie jeden utwór do tańca. Już wiem, że będzie jeden utwór do tańca, ale będzie Alabama Shakes. Piękna jest to płyta, proszę państwa. Do Turnstile sobie zajrzymy jeszcze, ale też na chwilę tylko. Do tego niezwykłego przedsięwzięcia, kiedy to postanowili powierzyć innym artystom swój materiał z najnowszej płyty, żeby inni artyści swoje interpretacje tego materiału przedstawili. No i powstała rzecz niebywała, no bo właściwie, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, od sasa do lasa, jak to mówi Tadeusz
0: Kosiałko.
1: Także między innymi tak... Na przykład taki artysta, takie przedsięwzięcie muzyczne właściwie jak Chanel Beats z Nowego Jorku, to będzie jedna z głównych ról w dniu jutrzejszym. A o dzień poniedziałkowy to ja cię może jeszcze zaraz zapytam, bo to już
0: quiz.
1: Maja Delilah, proszę.

0: Maya Delilah i Squeeze, czyli to było do mnie, żebym tak ścieśnił trochę swoją opowieść, a ja, ponieważ mam dewizę, wiesz jako?
1: Nie wiem.
0: Short story long.
1: A, no tak, tak, tak.
0: To nie umiałem. Przepraszam.
1: No wiem. Nie, no nie szkodzi,
0: ale
1: słuchaj.
0: Co w poniedziałek?
1: A w poniedziałek zajrzymy do Gdyni, a dokładniej do Teatru imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. To jest teatr muzyczny. Poza tym będzie Nico Paladini oczywiście.
0: Pokazywałem ci filmik z Teatru Muzycznego.
1: Tak,
0: już
1: tak,
0: premiery.
1: Zakonnicy,
0: Zakonnica
1: no bo to już
0: Państwa,
1: za kilka godzin zdaje się ta premiera, bo to
0: bo już
1: chyba
0: był
1: dzisiaj.
0: Jakiś pokaz przedpremierowy,
1: tak,
0: no,
1: tak. No i
0: pierwsze obrazki są dostępne.
1: Tak jest, więc zajrzymy właśnie tam, a poza tym będzie Nico Paladini, będzie redakcja muzyczna o nowościach, będzie oczywiście Infonauka, a po 13 będzie zaproszenie na konferencję Neuroróżnorodni 2026. No i porozmawiamy sobie o tym wysypie diagnoz. Czy to jest wysyp diagnoz, czy to jest po prostu kwestia samoświadomości?
0: O, czy wszyscy są teraz na to ADHD? Czy to
1: no jednak... wszyscy mamy ADHD. Tak. Czy po prostu jesteśmy przestymulowani? Być może potrzebujemy trochę uporządkować życie, to i to ADHD.
0: A można to zrobić na przykład wsiadając na rower, proszę Państwa.
1: Można.
0: Więc wszystkim, którzy zamierzają pedałować na dwóch kółkach w ten weekend, miłego, jak najmilszego życzymy.
1: No i do zobaczenia w poniedziałek, chociaż tak. Słyszymy się przez cały czas. Do usłyszenia.
0: French Police.

0: W najbliższą niedzielę wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Przed głosowaniem premier Donald Tusk przekazał informacje z prokuratury dotyczące śledztw w sprawie zonda krypto. Przytoczył fragmenty zeznań przekazane przez prokuratora generalnego. Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Miał powiedzieć kluczowy świadek w śledztwie o roli Zbigniewa Ziobry w aferze. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, zwracał się do polityków opozycji premier Donald Tusk.
2: Zonda krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
1: Głos zabrał też rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Mamy informacje, mamy zeznania. Mieliśmy tajne posiedzenie Sejmu, na którym pan premier ostrzegał o bardzo poważnych zarzutach w tej sprawie. Mieliśmy 3 ustawy w tej sprawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw. Mamy w tej sprawie zatrzymania. Mamy wyjazdy posłów Prawa i Sprawiedliwości na spotkanie z tym biznesmenem gdzieś poza granicami Polski. Mamy umowy podpisywane z panem Piesiewiczem, który jest protegowanym polityków Prawa i Sprawiedliwości, który otrzymywał zegarki. No tutaj więcej dowodów nie jest potrzebne, żeby widzieć, że to jest gigantyczna afera.
1: A tak informacje przedstawione przez premiera komentował w rozmowie z TVP Info Marek Suski z PiSu.
4: Nie ma żadnej gwarancji, że to, co mówił premier, niestety jest prawdą. Jeżeli chodzi o te afery, no to ja tu mam 101 afer Platformy i Tuska, a jeżeli chodzi o umiejętność oskarżania o swoje afery przeciwników. Ja mam tu takie wydanie. Amber Gold jest aferą Prawa i Sprawiedliwości. To ich ludzie wydawali tego rodzaju podręczniki.
1: A prezes PiSu Jarosław Kaczyński, komentując przyjęcie pieniędzy przez Fundację Zbigniewa Ziobry od zonda krypto, powiedział dzisiaj tak. To był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje. Premier informował już w kwietniu, że Fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od zondy 450 tysięcy złotych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o reklamowanie produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat. Teraz ustawą zajmie się Senat. Przepisy mają ograniczyć stosowanie własnych, nieweryfikowanych oznaczeń, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w kraju krasnodarskim. Ponadto siły Kijowa zaatakowały też skład ropy naftowej w Soczi, największym letnim kurorcie w Rosji. Na terenie zakładu należącego do firmy Łukoil wybuchł pożar. Z relacji świadków wynika, że kolumnę ognia widać było z wielu kilometrów. Tymczasem Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. Dzisiaj Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na stolicę Ukrainy, uszkadzając magazyny i powodując pożar. To był serwis Radia Nowy Świat.

Mamy kilka minut po godzinie 14, jest piątek, realizuje Rafał Lewandowski za mikrofonem Kuba Ferlin, czyli ja, więc nie chcę być inaczej, audycja pomiędzy, jak co tydzień o tej porze zaprasza wszystkich Państwa do swojego świata. Dziś świat ten będzie splotem brytyjskich odkryć ze skojarzeniami z różnych części świata, dlatego też The Police, inspirowane nieco trochę Bliskim Wschodem, trochę Saharą, na początek piękny kawałek Death Wish z płyty Recata de Blanc, to rok 79. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że częstotliwość grania Aphex Twina jest zdecydowanie niewspółmierna do mojej sympatii do tego artysty. Podobnie jest z The Police, ale gdybym chciał sprawić, że ta proporcja będzie odpowiednia do tego poziomu sympatii i uczuć, którymi darzę The Police, to musiałbym ich grać co tydzień, a to byłaby lekka przesada. Porzucamy zatem przełom lat 70. i 80. i przenosimy się do miasta, które, kiedy Państwo słyszą te słowa, ja zwiedzam. Kierunek Brighton.

0: that I've forgotten you.
1: Matki matek, to o nich wszystkich śpiewa Nina Winder Lind, debiutantka, co warto nadmienić, debiutantka z Brighton, która w połowie sierpnia wydała swój pierwszy album, album długi jak na współczesne standardy, album pełen treści, dojrzały, świetnie zaśpiewany, świetnie zagrany. No, muszę przyznać, że w samych superlatywach mogę mówić o Wild Love, bo tak nazywa się ta płyta. Takiego debiutu nie słyszałem naprawdę dawno i bardzo Państwu polecam zajrzeć do tej płyty, ale my w tej sferze udanych debiutów pozostaniemy na moment jeszcze wraz z zespołem Martial Arts.

Martial Arts, czyli sztuki walki, to zespół z Manchesteru. W czerwcu wydali debiutancką epkę, ale ja cofnąłem się do ich pierwszego w karierze singla, utworu z roku 2024 zatytułowanego Warsaw, czyli jednak tutaj sercem, myślami i jak widać tytułami piosenek wracam na ostrą, mimo tego, że jestem na wyspach, ale nie wracam na długo, bo teraz, szanowni państwo, na kilka piosenek będziemy oscylować wokół Filipin, państwo, które jeszcze nie było w żaden sposób muzycznie reprezentowane w audycji Pomiędzy, a chyba warto. Na początek postać być może już państwu z naszej anteny znana. Brytyjka filipińskiego pochodzenia, Beatriz Laus, znana również jako Biba Dubi. Ostatnio wydała nowy singiel Memories i to właśnie on teraz na antenie.

Trzeci singiel zapowiadający płytę Pylon, czyli Memories, to Biba Dubi i muzyka z pogranicza punk rocka i popu. I ja wiem, że na to hasło i na to połączenie punk rock i pop wiele osób krzywi się, ale w wykonaniu Biba Dubi wybrzmiewa to naprawdę nieźle i mimo tego popowego sznytu i melodyjności mam wrażenie, że Beatrice pozostaje w tej twórczości szorstka. Brytyjczycy powiedzieliby, że jest rough around the edges, jest dosyć surowa, a to w muzyce gitarowej jest w cenie niezmiennie. No a ja zapowiadałem, że ten trop filipiński jeszcze chwilę potrwa, więc teraz właśnie do stolicy tego kraju, do Manili się przeniesiemy.

Pochodzący z Manili, Ian Penn i jego nowa płyta Lipstick Traces to muzyka z pogranicza indie rocka i folku i pewnie nie jest to najbardziej filipińskie brzmienie, jakie można sobie wyobrazić, ale jednak to właśnie stamtąd pochodzi i tam tworzy. Ian Penn urodził się w Manili, tam też mieszka teraz. Ian Penn śpiewa, gra na gitarze, gra na basie, pisze wszystkie swoje utwory, jest także poetą i fotografem amatorem. Jednym słowem, generalnie ma się czym zająć. No a w całej jego twórczości, niezależnie od medium, jak sam mówi, bardzo nawiązuje do nadmorskiej melancholii i nostalgii. W końcu na Filipinach tego widoku fal i bezkresu, który towarzyszy takim krajobrazom, jest pod dostatkiem. A oprócz tego filipińska kinematografia jest źródłem inspiracji Iana Penna. Ja od siebie, dla fanów kina azjatyckiego, jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak wyglądają filipińskie produkcje filmowe, to polecam filipiński film Na robocie o taksówkarzu, który nocami jeździ i no, ma różne przypadłości, różne przygody w trakcie tej pracy. A już niedługo kolejna edycja festiwalu Pięć Smaków, festiwal kina azjatyckiego. To nie jest żadna reklama, ale faktycznie jest to świetna okazja, żeby poznać trochę twórczości azjatyckich autorów, zobaczyć azjatyckie kino, którego w kinach naszych, studyjnych i tych większych po prostu na co dzień nie ma. Ale do tego jeszcze trochę, a filipińskich odkryć jeszcze nie opuszczamy. Jeszcze trzecia wersja filipińskich inspiracji, tym razem z Kanady.

Pantayo to założony w kanadyjskim Toronto, tym nad jeziorem Ontario, nadmieńmy, kolektyw, który zrzesza queerowe artystki pochodzenia filipińskiego, które łączą w swojej twórczości elementy muzyki elektronicznej, synth-popowej z tradycyjną dla Filipin muzyką kulitang, tworzoną na charakterystycznych dzwonach i gongach, które wybrzmiewają w twórczości Pantayo praktycznie w każdym utworze, no a które bardzo skojarzyły mi się z fragmentem płyty Love What Survives zespołu Mount Kimby. To utwór Marilyn, który też przed momentem wybrzmiał. No i cóż to jest za album, szanowni państwo? Nie mogę się od 10 lat już prawie tak oderwać od tej płyty, ale nie zostajemy w 2017, kiedy Love What Survives ukazało się światu, a wracamy do nowości, bo jeszcze jedna bardzo utalentowana wokalistka przed nami, tym razem ze Stanów Zjednoczonych.

pochodząca z Los Angeles, Lil Neal, jest na scenie już od dobrych kilku lat, ale jej brzmienie cały czas ewoluuje. Zaczynała od brzmień folkowych, delikatnych, teraz bliżej jest jej do gitarowej psychodelii i takiej nieco chałupniczej niedoskonałości nagrań, która cały czas w jej piosenkach wybrzmiewa i podejrzewam, że wybrzmiewać tak też będzie jej nowa płyta As Killers Do, która już 20 listopada ukaże się światu. Nie mam wątpliwości, że jeszcze do niej zajrzymy, a tymczasem mam a propos ewolucji stylu, nowość z Polski od zespołu, który dobrze Państwo znają z anteny Radio Nowy Świat, ale chyba jeszcze w takiej formule gatunkowej nikt ich nie słyszał.

Kto by pomyślał, że z shoegaze'owych brzmień zespół Zachwyt zrezygnuje przynajmniej na jeden utwór na rzecz country? Na pewno nie ja, podpowiadam, ale tak właśnie się stało. To nowy singiel grupy Zachwyt, Typhoon, i również zapowiedź ich nadchodzącej płyty, o której ciągle wiemy niewiele, oprócz tego, że będzie i że to tegoroczna premiera. A z tego, co wiemy na pewno, to to, że znajdą się jeszcze na niej utwory Znam i Nie tędy droga, to też single, które graliśmy na antenie Radio Nowy Świat. A poza tym wiemy też, że ukazał się już teraz nowy krążek małych rockowych legend z Dinosaur Junior.

Dinosaur Junior i fragment nowej płyty They're Near, najlepszego według mnie od wielu lat krążka zespołu z Massachusetts, zespołu, który na scenie jest już od ponad 40 lat. Ich debiut Dinosaur to rok 1985, ale single pojawiały się nawet wcześniej. No a największe sukcesy tego zespołu przypadają na końcówkę lat 80. To są albumy takie jak You're Living, All Over Me i album Back. To są krążki, które w wielu kręgach są już po prostu kultowe. No i myślę, że They're Near ma szansę do sukcesów tych krążków nawiązać. 28 sierpnia ukazała się ta płyta. Jest już w całości do dyspozycji fanów gitar, fanów zespołu Dinosaur Junior i tych osób, które chcą stać się fanami tego składu. Ale my, zbliżając się już do końca naszego spotkania, zajrzymy jeszcze do dyskografii dwóch ważnych dla współczesnego rocka wokalistów. Na początek niegdyś wokalista The National, Matt Berninger.

Matt Berninger i jego lipcowa premiera, singiel Martini Mi Fatso. A na koniec, szanowni państwo, powracamy do Brighton, w którym sam dziś jestem. I jest tu pewien pan, który co prawda urodził się daleko, daleko stąd, ale obecnie właśnie tu na południowym wybrzeżu Anglii mieszka, a jednej z ulic w tym mieście poświęcił nawet 2 utwory. Być może ktoś już się domyśla, że tym kimś jest Nick Cave, a utwór, który wybrzmi na koniec naszego dzisiejszego spotkania, to Jubilee Street. I właśnie tym pięknym, dosyć długim utworem się dziś z państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zabrakło 25 głosów. Przed głosowaniem doszło do wymiany zdań, a głos zabrał m.in. premier. Apelował do opozycji: macie szansę urwać się ze smyczy mafii. Przytoczył fragmenty zeznań Przemysława Krala w śledztwie dotyczącym zonda krypto, przekazanych przez prokuratora generalnego ministra Sprawiedliwości. W przytoczonych materiałach pojawiły się nazwiska Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej. Premier mówił m.in. o 2 milionach złotych, które miały być związane z obietnicą zakończenia postępowań oraz o rzekomej obietnicy ułaskawienia po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydaturę zgłosiła Koalicja Obywatelska. Wcześniej w Sejmie trwała burzliwa debata. Tak mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Słowacki pytał kiedyś o Polskę, a dzisiaj to pytanie jest jak najbardziej aktualne. Parafrazując słowa polskiego wieszcza, można skierować je do tej większości, która próbuje dzisiaj obsadzić polityka w funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szli krzycząc: konstytucja, konstytucja. Tem pewnego razu, chcąc krzyknąć, zapomnieli na ustach wyrazu. Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, zapomnieliście o tych okrzykach konstytucja, praworządność, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
0: Głos zabrał minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zacznę od oceny sytuacji, która miała miejsce przed chwilą, bo ona jest bez precedensu jednak w tej Izbie, że przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej w historii nie posuwał się do takich zachowań.
0: Ostatecznie kandydaturę Berka poparło 226 posłów przy wymaganych 219 głosach. Przeciw zagłosował m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jako jeden z nielicznych polityków koalicji rządowej. Jak się okazało, zrobił to przez pomyłkę. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw mocno poszły w górę. Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec podwyżek. Eksperci ostrzegają, że w przyszłym tygodniu benzyna może zbliżyć się do 8 zł za litr, a diesel do 8,90.
3: To, co mówimy w kontekście zmian na polskich stacjach, niestety nie jest ostatnim słowem o podwyżkach, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej.
0: Mówił dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Za podwyżkami stoją m.in. rosnące ceny ropy, które zbliżają się obecnie do $100 za baryłkę. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15 i w związku z tym czas rozpocząć naszą Akademię Rocka, gdzie jak co tydzień będziemy słuchać najciekawszych odkryć, a także staroci ze świata rock'n'rolla i wszelkich jego pochodnych. Być może posłuchamy dzisiaj nowości od Tima Montany, być może pojawi się także Alice Cooper i Slash. Na pewno rozpoczniemy od rozgrzewki. Będzie to aktywność fizyczna na najwyższym poziomie.

David Lee Roth był zawsze bardzo dumny z tego, że posiada taką wiedzę na temat pisania tekstów, że wystarczy użyć jakiegoś czasownika, żeby piosenka po prostu była znacznie cieplej odbierana przez słuchaczy. Wydaje mi się, że ta reguła się powtarza, szczególnie w muzyce popularnej, gdzie to pisanie tekstów na czasownikach jest naprawdę częste. No tutaj wydaje mi się, że ma to wyjątkowo wysmakowany charakter, ponieważ towarzyszy temu niesamowity syntezator Ediego, no i wszelkie niesamowite wrzaski i podskoki samego Roffa. Przenieśmy się teraz w przeszłość, żeby posłuchać wokalisty o dosyć enigmatycznym i morderczym pseudonimie The Killer.

Jerry Lee Lewis, album Killer in Stereo, I've Been Twisting, tak się nazywała ta płyta. Ukazała się 24 lipca, no i można między innymi na niej usłyszeć ten utwór Sweet Little Sixteen. Dosyć kontrowersyjna nazwa, przynajmniej na dzisiejsze standardy, no ale wszyscy wiemy, że Jerry Lee Lewis takie dziewczyny lubił. Ciekawe, co lubi Tim Montana. Na pewno lubi bardzo wyraziste gitary elektryczne.

Kinda Like It, Tim Montana i Jerry Cantrell z najnowszego albumu Tima pod tytułem Entire State of Tim Montana. Ukazała się ta płyta 31 lipca. Brzmi naprawdę świeżo. Świeżym również nazwałbym charakter utworu Laughter in the Rain autorstwa Nila Sedaki, który teraz na naszej antenie wystąpi.

Legendarny Neil Sedaka i nie mniej legendarny utwór Laughter in the Rain. Chodziło mi o charakter pozytywny oczywiście, bo z mojej perspektywy i też z perspektywy wielu artystów dużo trudniej pisać piosenki o rzeczach przyjemnych, a tutaj proszę bardzo, można i pozytywnie dzielić się ze światem swoją twórczością. A propos muzyki o pozytywnym charakterze, zagramy teraz utwór o wdzięcznej nazwie, która się tłumaczy na polski: Permanentne wakacje.

Tytułowy numer z płyty Permanent Vacation z roku 87, która właściwie rozpoczęła drugie życie Aerosmith i sprawiła, że wrócili do przeróżnych rozgłośni radiowych i nie tylko. Zmienimy teraz nieco klimat na trochę bardziej elektroniczny i posłuchamy Gesaffelstein.

0: Gezafelstein to sceniczne nazwisko francuskiego producenta Mike'a Leviego, a sama nazwa jest grą słów łączącą Gesamtkunstwerk, czyli wagnerowską ideę dzieła totalnego, z nazwiskiem Einstein, bo sam Mike uważa siebie po prostu za geniusza. No, wielu Francuzów tak ma i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakie swoje odbicie będzie miało w komedii Rockes, do którego już teraz zapraszamy.
1: Comédie Rockes.

0: Poezji Zero działa w estetyce francuskiego punku, w której prowokacja i celowo prymitywny humor są częścią całego konceptu. Sam tekst właściwie rozwija jeden pomysł. Narrator poznaje kogoś, słyszy od niego dosłownie parę słów i już wie, że nie chce mieć z nim nic wspólnego i mówi do niego tytułem tego utworu. Przenieśmy się teraz ponownie do przeszłości, żeby posłuchać kolejnej piosenki rockowej w naszej audycji, przy której komponowaniu był obecny niejaki Desmond Child.
1: This next artist revolutionized rock music as theater and fashion as art. And the world's never been the same. Alice Cooper!

Ależ to zabrzmiało. Koncert na Partenonie. No i oczywiście Desmond Child w towarzystwie Alisa Coopera. Piosenka legendarna Poison z albumu Trash, który po prostu uwielbiam. Przenieśmy się teraz do roku 2012 i posłuchajmy albumu Apocalyptic Love.

Shots Fired, Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. To taki mały przedsmak hardrockowy przed muzyką, prawie country, bo pozostajemy oczywiście w krainie gitary. Będzie to tym razem trochę bardziej południowa gitara, południowe brzmienia Horse to Water i zespół This Wicked Rivers.

Horst Water to przykład świeżego brytyjskiego blues rocka. Sam zespół pochodzi z Derby, a Horst Water zapowiada ich trzeci album Fire and Folklore. No dobrze, posłuchajmy teraz czegoś troszkę starszego i troszkę bardziej depeszowego.

Chłopcy nigdy nie zawodzą, tym bardziej w utworze Condemnation, który zagrzał wyjątkowe miejsce w moim sercu. Teraz przeniesiemy się do krainy trochę bardziej konwencjonalnego rocka, ale będzie to rock, który ukazał się stosunkowo niedawno. Mam na myśli album, który wyszedł 10 lipca, nosi nazwę Foreign Tongues i no jest to płyta The Rolling Stones po prostu. Bardzo dobra płyta. Piosenka nazywa się Rough and Twisted.

No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. A pożegnamy się utworem bardzo, bardzo dynamicznym i bardzo energetycznym. Piosenka Get Down. Nowość od zespołu Wargasm. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.

0: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zabrakło 25 głosów. Przed głosowaniem głosy zabrał m.in. premier, apelował do opozycji. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii. Przytoczył fragmenty zeznań Przemysława Krala w śledztwie dotyczącym zonda krypto. W przytoczonych materiałach pojawiły się nazwiska Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej. Premier mówił o 2 milionach złotych, które miały być związane z obietnicą zakończenia postępowań, a także o obietnicy ułaskawienia.
1: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
0: Już po głosowaniu Jarosław Kaczyński, komentując informacje przedstawione przez premiera, przyznał, że rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą o pieniądzach z zonda krypto.
2: Po wielu tam namowach no przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. No, rzeczywiście to środowisko suwerennej Polski miało i chyba ma po dziś dzień. Tylko że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą.
0: Sąd, przypomnę, zdecydował dziś o aresztowaniu trojga kolejnych podejrzanych w sprawie afery zonda krypto. Dwie kobiety i mężczyzna wczoraj usłyszeli zarzuty. Anna P. i Jaromira W. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Rafał Z. usłyszał z kolei zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym grozi nawet 10 lat więzienia. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o reklamowanie produktów jako przyjaznych dla środowiska, choć nie potwierdza tego stosowny certyfikat. Teraz ustawą zajmie się Senat. Przepisy mają ograniczyć stosowanie własnych nieweryfikowanych oznaczeń, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Darmowe szczepienia przeciw RSV dla seniorów mogą zniknąć z listy bezpłatnych leków. Ministerstwo Zdrowia analizuje zmiany, a eksperci ostrzegają. Z darmowej ochrony korzysta dziś niespełna 7% osób po 65 roku życia, choć seniorzy to 90% dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu RSV.
3: Zakażenie RSV to jest w ogóle ważny temat, jeśli chodzi o leczenie osób dorosłych, szczególnie z cukrzycą, ale w ogóle wszystkich osób dorosłych w starszym wieku, seniorów. Dlatego, że jest duża rozbieżność między tym, co myśli się na co dzień o takim zakażeniu, że to jest po prostu zwykłe przeziębienie, katar i w ogóle najczęściej występuje u dzieci albo u niemowląt, a przebieg kliniczny często bywa dużo gorszy, dużo cięższy niż można by się spodziewać. Jest to potencjalnie groźna infekcja układu oddechowego, która może znacznie pogorszyć stan ogólny pacjenta.
0: Mówił profesor Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Eksperci przypominają, że szczepienie przeciw RSV można przyjąć podczas tej samej wizyty, co szczepionkę przeciw grypie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cztery minuty po czwartej, popołudniowy program w piątek. Wszystko się zgadza, państwo są tam, my jesteśmy tu, możemy zaczynać.
5: Nowy Świat po południu.
4: Co za uczciwe społeczeństwo. Wczoraj tu zostawiłem śrubkę taką jakąś, chyba ona gdzieś podczas przeprowadzki się po prostu od czegoś odkręciła, być może czegoś ważnego. Być może jest droga i na zagranicznych portalach aukcyjnych ktoś chciałby za nią dać bardzo duże pieniądze, ale ona jest nasza. Nasza, nikomu jej nie oddamy. Nie wiem do czego, ale położyłem ją tu wczoraj, żeby nie zginęła i nie zginęła, proszę bardzo. Co za uczciwe społeczeństwo. Szanowni Państwo, zapraszamy do 19. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Długa dziś lista osób współtworzących popołudniowy program, a do tego jeszcze realizujący Rafał Lewandowski. Dlaczego tak długa? Wszystkiego dowiedzą się Państwo już za kilka minut. Spis treści pojawi się na antenie

0: On the floor. Sporo przygotowaliśmy atrakcji przed piątkowym programem popołudniowym, bo i dużo się dzieje tu w redakcji przy Ostrej, ale nie tylko. Gorąco zrobiło się przede wszystkim w gmachu przy Wiejskiej.
1: Zgodnie z sugestią prokuratora nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
2: Po wielu tam namowach przyjął, i to był na pewno jego błąd, i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
0: Kto przyjął pieniądze? O jakich nazwiskach mówimy, o jakich postaciach z pierwszych stron życia politycznego? O tym Klaudiusz Slezak za kilka chwil, jest o czym opowiadać. A po 16.30 będziemy mówić o tym, co działo się dziś w redakcji przy Ostrej w Warszawie. Trwają bowiem przygotowania do rowerowej wycieczki, właściwie wielkie pakowanie.
3: Tomek jest mistrzem świata w Tetris.
4: My jesteśmy jak mrówki w mrowisku, działamy jak jeden organizm.
3: Nie wyglądasz na przekonaną.
5: Nie, ja będę układać.
0: Anna Rokicińska rozmawiała z mrówkami, obserwowała z mikrofonem pakowanie wszystkiego, co potrzebne w Łodzi i w Sulejowie. Ruszamy już jutro, a pakować będziemy się przez kilka najbliższych tygodni, bo nawet gdy kartony potrzebne podczas rowerowego rajdu wyjechały, to pojawiły się inne, w których ląduje sprzęt podczas przeprowadzki, niezwykle istotny. To wszystko w pierwszej godzinie, a po 17:00 bezpieczeństwo żywnościowe w naszych rękach.
6: Lubię wiązać pomidory. Lubię też pracę z kompostem, bo to jest taka cudowna przemiana.
7: Dwa dni temu byłam tutaj z moimi dzieciakami i wzięliśmy do domu dynie, cukinie, ziemniaki, cztery różne odmiany pomidorów, ogórki. Moje dzieci pamiętają, kiedy same te rośliny sadziły.
0: Kacper Badura opowie o nietypowym miejskim gospodarstwie rolnym, czyli o spółdzielczej farmie Most w Warszawie. A po 17.30 gościem Ksenii Maćczak będzie dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Czy takie mikrouprawy w miastach to prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe, a może jedynie ekologiczna ciekawostka? A na koniec młodzież wykluczona.
8: Widzimy, że młody człowiek nie zawsze wybiera szkołę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom, możliwościom czy planom na przyszłość, tylko po prostu wybiera szkołę, do której ma dojazd.
9: Raczej politycy w tym temacie nie działają.
0: Klaudia Kowalczyk na podstawie danych ONZ opowie o tym, czym jest dziś wykluczenie transportowe wśród najmłodszych obywateli, które w naszym kraju dotyka 14% młodych ludzi w wieku od 12 do 19 lat. Są miejsca, gdzie ten odsetek sięga nawet 26%. Oczywiście problem najczęściej występuje na terenach wiejskich. Silniej uderza w dziewczęta oraz uczniów szkół średnich. Moim gościem po 18.30 będzie dr Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu. Czy z wykluczeniem komunikacyjnym najmłodszych możemy radzić sobie sami, kupując elektryczne rowery, hulajnogi, a może to jedynie leczenie objawów, bo źródło problemów jest gdzie indziej. 224, 280, 280. Wszystkich, którzy chcieliby coś dopowiedzieć, serdecznie zapraszam. Wiktoria Wichrowska dyżuruje. Popołudnie małpa nowyświat.online. Skrzynka na listy. Czeka na listy.

0: Matt Corby, tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. Grupa osób patronujących oczywiście też jest obecna. Jest jeszcze kilka innych grup i miejsc, które warto w internecie odwiedzić. Nasze profile na portalach społecznościowych, tam też muszą się Państwo pojawić choćby przez moment. Panie redaktorze, jeśli śrubka, którą Pan znalazł w studiu już wczoraj i nie zginęła do dzisiaj, ma napis, że jest to śrubka numer 5, to ja mogę podpowiedzieć, co trzeba z nią zrobić. Nie, dziękuję bardzo. Poczekam, aż znajdzie się właściciel. 14 minut po 16, a my już teraz przenosimy się, ale dokąd się przeniesiemy? Najpierw do Sejmu, bo tam dziś zapadły kluczowe decyzje dla sądownictwa i przyszłości rynku finansowego, a na sali plenarnej doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Chyba mogę użyć takiego określenia. Po pierwsze, mamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo protestów posłowie wybrali na to stanowisko Macieja Berka. To jednak nie koniec emocji, bo koalicji rządzącej zabrakło głosów, by odrzucić weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Po raz trzeci dokument trafia do kosza, ale prawdziwą bombę odpalił podczas swojego przemówienia Donald Tusk, ujawniając wstrząsające zeznania ze śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. To, co mówił premier, bezpośrednio obciąża czołowych polityków prawicy. Opozycja mówi o prowokacji, żąda komisji śledczej, a Zbigniew Ziobro na antenie TV Republika odpowiada: to operacja specjalna mająca zniszczyć prawicę. A o szczegółach będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry. Od razu muszę się trochę na początku usprawiedliwić.
0: Właśnie chciałem Cię zapytać, czy żałujesz?
1: Że mnie tam nie było na miejscu? No oglądałem to, więc trochę emocje przez ekran przechodziły, ale tak, no takie momenty w Sejmie zawsze są zawodowo bardzo ciekawe, tak. Bo emocje buzują, potem jest wychodzenie z sali, łapanie wszystkich.
0: Jumanji, słynne.
1: Tak, słynne Jumanji. No więc też muszę się od razu trochę usprawiedliwić, że tu będą dookoła mnie dźwięki różne.
0: Łódzkie.
1: Łódzkie, bo już jestem, nie są to dźwięki z Łodzi właściwie, tylko z miasta Łodzi. Mhm. Więc też mam jeden breaking news, w związku z tym łamiącą wiadomość, tak. Byłem tutaj, no jestem tu już dobrą chwilę i co prawda teraz dzieci wyjęły telefony komórkowe, ale przez dobrych kilkadziesiąt minut po prostu zajmowały się sobą na placu zabaw, więc
0: tak?
1: Patrzyłem na to z niedowierzaniem, że jeszcze takie rzeczy się dzieją.
0: Może zasięg się zepsuł?
1: Może coś się popsuło. Także tak. I były jakieś przepychanki, gonitwy.
0: A może mamy jakieś takie dziaderskie wyobrażenie o młodych ludziach?
1: Nie, znaczy to super, że tutaj te dzieci tak właśnie się zachowywały, ale mówię o tym dlatego, że mogą się jeszcze te krzyki pojawić. Proszę nie zwracać na nie uwagę. Nikt nikogo tutaj nie morduje.
0: Klaudiusz ma
1: młodzież ze sobą przepycha.
0: Klaudiusz ma oko na wszystko.
1: Tak, był taki moment, że chciałem już interweniować, myśląc, że coś się dzieje, ale to zwykłe przepychanki damsko-męskie w tym przypadku były. Dobrze, a wracając do przepychanek tych dorosłych,
0: tak,
1: które siedziały przy ulicy Wiejskiej, no tak, pan premier postanowił odpalić bombę i ujawnić informacje zeznania ze śledztwa. Przy czym trzeba też wiedzieć, że to jest bardzo ciekawa formuła, w której prokurator generalny może zapoznawać się ze szczegółami śledztwa. Nie mógł tego robić jeszcze parę lat temu, ale od kilku już lat może. Kto uchwalił takie prawo, że prokurator generalny może?
0: Opozycja.
1: Dzisiejsza opozycja. Tak jest, a wtedy korzystał na tym Zbigniew Ziobro. No i jak to zmiana miejsca siedzenia czasem szkodzi, bo teraz prokurator generalny, to przy okazji oczywiście ciągle minister sprawiedliwości, to już dawno miało być już te funkcje rozdzielone, ale jednak ciągle minister sprawiedliwości tę funkcję pełni, czyli Waldemar Żurek, mógł w takim razie takie akta sobie spokojnie przeczytać, co tam w tych aktach się znajduje i co już zeznał pan Kral, bo to wszystko wskazuje na to, że to jego zeznania pan premier dzisiaj cytował, powołując się na ważny interes społeczny, bo wtedy według tej ustawy uchwalonej przez PiS właśnie na mocy tych przepisów można te informacje ujawnić. No i widzimy tutaj, że pan Kral mówi o dużych przepływach finansowych pomiędzy jego Zondą Krypto, czy innymi spółkami, w każdym razie zarządzanymi przez pana Krala, a Zbigniewem Ziobrą, a nawet nie samym Zbigniewem Ziobrą, tylko fundacją, w której istotny udział miał Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka. Tak przynajmniej twierdzi premier na podstawie tego, co zeznał pan Kral. Oczywiście musimy mieć do tego pewien dystans, no bo to jednak są zeznania tego, który jest skruszony i chce uzyskać jak najlepszą pozycję przed sądem, więc też oczywiście z pewnym dystansem zawsze do tego podchodzimy na chłodno, do tego, co mówią takie osoby. No ale zeznaję to przed prokuratorem i rozumiem, że będą tego przed sądem dowodzić, że właśnie tak było. No więc premier, powołując się i na te zeznania, i jednocześnie na ustawę, która pozwala mu te zeznania cytować, mówił tak.
2: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami, chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
1: Przelano tam na konto tej fundacji 500 tysięcy złotych, 500 000. Obietnica była przelania 2 000 000 złotych. Tak przynajmniej twierdzi pan Kral. Właśnie za to, żeby służby, to znaczy prokuratura, nie interesowała się Zondą Krypto czy innymi spółkami z panem Kralem powiązanymi. No i to jest ciekawy wątek, bo o tym, że te przelewy na fundację pana Ziobry były, ale ciekawy wątek dotyczy tego, że chyba po raz pierwszy Jarosław Kaczyński mówi o jakimś błędzie i przyznaje, że faktycznie te pieniądze do Zbigniewa Ziobry i powiązanej z nim fundacji trafiły.
3: Zbigniew Ziobro, z tego co wiem, ale wiem od bardzo niedawna, bo ja czasem z nim rozmawiam przez telefon. Otóż to był człowiek, który po prostu po wielu tam namowach no, przyjął, i to był na pewno jego błąd, i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. Jako wsparcie dla fundacji, którą rzeczywiście to środowisko suwerennej Polski miało i chyba ma po dziś dzień. Tylko że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą.
4: Ale wie pan, jak wsparcie jest pan za coś? Zeznania, wsparcie które jest za coś, co zresztą Zbigniew Ziobro.
3: Wie pani, ten pan, o ile te informacje, które otrzymywałem, są prawdziwe, miał zwyczaj zapewniać, że wsparcie jest z powodów społecznych, a że tak pewnie naprawdę nie było, tylko chodziło o jakieś inne sprawy. To też pewnie prawda, tylko że te inne sprawy miały pewnie stanąć później.
0: Nie wiem, czy wysłyszałeś to wszystko. Klaudiuszu, słyszałem, ale teraz słyszę, że nie słyszę. O,
1: przerwało.
0: Jesteś
1: tak.
0: Nie wiem, dzieci podkradają ci zasięg.
1: No, tak może być. Że sam Jarosław Kaczyński stwierdza, że
0: tak.
1: Przemysław Kral miał mówić, że cele społeczne go pchają do tego, ale potem chciał coś za to, ale w późniejszym okresie. Czyli jest świadomość tego, że mogło to jednak być finansowanie tej fundacji właśnie mając nadzieję na jakieś korzyści z tego płynące. Czy to te korzyści miały oznaczać właśnie ukręcenie łba sprawom, mówiąc kolokwialnie oczywiście, które prokuratorzy organa ścigania próbowali wszcząć przeciwko panu Kralowi i Zondzie Krypto i innym spółkom przez niego prowadzonym? No to rozumiem, że to będzie też jeden z ważnych elementów śledztwa, które prokuratura w tej sprawie prowadzi. No i jest jeszcze drugi element tej bomby, którą premier dzisiaj ujawił z zeznań Przemysława Krala. Ten element brzmi tak.
2: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli sugestia jest taka, że w zamian za finansowanie kampanii wyborczej, między innymi tych kongresów, tak, właśnie, na których prawicowych występował Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta, miała być obietnica ułaskawienia w razie skazania Przemysława Krala. Miał tam być jakiś pośrednik w tym załatwianiu tej sprawy, to właśnie ten pośrednik X. Mm-hmm. Jak się domyślamy, chodzi o kogoś blisko związanego z Karolem Nawrockim, być może jakiegoś jego dzisiejszego ministra w jego kancelarii. Mm. Tak przypuszczamy.

0: że to wszystko jest jedna wielka polityczna chucpa, że premier próbuje odwrócić uwagę, próbuje odwrócić od bezczynności swoich służb. No i tak to brzmiało.
1: Wiem, że wam się to niemiło słucha, bo wy lubicie pływać, tak jak ta wasza telewizja. W takim odmęcie niedomówień, kłamstw, insynuacji. Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie. Wiecie doskonale, wszyscy o tym wiecie, na czele z Giertychem. Wiecie o tym doskonale, że to jest tylko polityczny teatr. A dlaczego to jest polityczny teatr? To dalej tłumaczę. Otóż znowu mówicie o tej trosce o obywateli, jak trzeba szybko tę ustawę wprowadzić. Prezydent przedłożył swój projekt. 15-16 poprawek. Dlaczego pan nie chciał podjąć dialogu z prezydentem, żeby ta ustawa obowiązywała? Może panu po prostu, tak jak na umorzeniu tamtych śledztw, zależy na tym, żeby ten rynek był nieuregulowany? Panie premierze, może pan na to odpowie? Dlaczego nie ma tej ustawy do dzisiaj? Tylko z uporem maniaka, jak pan pisał, z uporem maniaka, posługuje się pana sformułowaniami, po raz kolejny idzie pan na ścianę i pan sobie na tej ścianie głowę rozbije. Po raz trzeci. Swego rodzaju masochizm polityczny. No tego panu zabronić nie mogę.
0: No, ostatecznie oczywiście do głosowania doszło. Jego wynik był do przewidzenia, czyli Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta, a zatem w Polsce ciągle rynek kryptowalut no właściwie nie jest uregulowany.
2: Hula.
0: Dodajmy, że Zbigniew Boguski właśnie argumentował, że wystarczyło dodać poprawki, o których mówił prezydent i już udałoby się tę ustawę prezydentowi podpisać. Zobaczymy, co będzie z tą bombą, którą dzisiaj premier Tusk wypuścił. Jak dalej ta sprawa się potoczy? Sam wspominałeś, że Zbigniew Ziobro już komentował, że to operacja przeciwko niemu.
2: Tak.
0: Przy czym komentował ze Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, bo tam
2: tak.
0: No nie ma co udawać, zbiegł przez Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeszcze jedna sprawa, o której też wspomniałeś dzisiaj w Sejmie się działa, też bardzo ważna. Maciej Berek został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Boguski, który też w Sejmie był, też właśnie w tej
2: ogłosił
0: sprawie
2: datę się zaprzysiężenia.
0: Nie. Po pierwsze o hipokryzji dzisiaj rządzących, ponieważ mówili, że nie może być prosto z ław sejmowych, rządowych do Trybunału Konstytucyjnego transferów. Napisali w tej sprawie nawet ustawę. Mówi o dzisiaj rządzących. To pierwsza wątpliwość i hipokryza. Druga dotyczy tego, o czym rozmawialiśmy już, czyli wątpliwości dotyczących tego, czy Maciej Berek spełnia wymogi formalne, bo jest różnica, jak mówię, może semantyczna, ale jednak jest między pracą jako radca prawny, a tym, że jest się wpisanym na listę radców prawnych. To jest jednak różnica. Na razie Maciej Berek przedstawił zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, w którym stwierdzono, że był wpisany na listę radców prawnych, co nie oznacza tego, że pracował jako radca prawny. Z dokumentów z różnych instytucji, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy kancelarii premiera, które pozyskała dzisiejsza opozycja, wynika, że nie był tam zatrudniony w charakterze radcy prawnego. No i tu jest właśnie spór, czy na pewno spełnia wymogi formalne, czy nie, jeżeli chodzi o bycie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Bogucki właśnie do tej sprawy też wracał.
1: Jeżeli jest kandydat, który jest tak jak pan minister Berek, radcą prawnym i chce być sędzią najniższego sądu w Polsce, sądu rejonowego, to nie tylko musi przedstawić wpis na listę adwokatów, czy wpis na listę radców prawnych, tylko musi wykazać w najniższym sądzie powszechnym, musi wykazać, że wykonywał ten zawód, a nie tylko, że był wpisany na listę. A tu nie ma właściwie żadnych dokumentów. Przeciwnie, na pytania posła Jabłońskiego, nawet kancelaria prezesa Rady Ministrów odpowiedziała, że żadne ze stanowisk, które sprawował pan minister Berek, a wcześniej w innej roli, nie było wykonywaniem obowiązków radcy prawnego. To pana urzędnicy odpowiedzieli, zresztą wcześniej podlegli panu ministrowi Berkowi. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że pan minister Berek, dzisiaj kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle nie spełnia wymagań formalnych.
0: To odpowiadał mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteście hipokrytami do kwadratu w tym,

0: To robicie. Zniszczyliście Trybunał, skrajnie go upolityczniliście, powołujecie się na ustawę, za którą nie głosowaliście, gdzie był wybór nie tylko sędziów o określonej karencji od działań politycznych, ale był wybór większością kwalifikowaną i było niezwłoczne przyjmowanie przysięgi przez prezydenta, a jeżeli do tego nie dochodziło, to zaświadczenia wystawianego przed notariuszem. Krytykowaliście od świtu do nocy tą ustawę, a teraz się na nią powołujecie. Nie zaakceptowaliście jej ani w Wysokiej Izbie, ani poprzedni prezydent nie podpisał się pod nią. Czy to pokazuje, szanowni państwo, jak wielki jest strach, że eksperci, specjaliści z potwierdzonym, jak pokazują samorządy zawodowe, prawem do ubiegania się o tą funkcję, jak pan doktor Maciej Berek, mogą być w Trybunale Konstytucyjnym i go mogą naprawiać. To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
1: No, Maciej Berek ostatecznie został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale z wystąpienia Zbigniewa Boguckiego można wnioskować, że będzie problem z odebraniem ślubowania od Macieja Berka. Dodajmy, że przepisy są tak skonstruowane, że prezydent nie ma określonego czasu na to odebranie ślubowania, co zresztą było powodem, o czym rozmawialiśmy wczoraj, tego, że ta czwórka postanowiła złożyć ślubowanie w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. No więc tu pewnie będzie przeciąganie liny w tej sprawie. Zobaczymy, jak sam Maciej Berek do tej sprawy podejdzie i dzisiejsza koalicja rządząca.
2: No i czy wobec, czy w obecności? Żaden tam zbieg, a propos Zbigniewa Ziobry, korespondent specjalny, przypomina pan Bartłomiej. Nie no, Klaudiuszowi nie trzeba przypominać, Klaudiusz wie, przecież zna dziennikarzy, wie kto nadaje, skąd, ile relacji w telewizji można zobaczyć. Proszę się tam nie śmiać, bo ja tu poważne rzeczy mówię. Co miał na myśli minister Bogucki, mówiąc wasza telewizja?
1: No jak to, no? Ta w likwidacji, to o tym chodzi.
2: A, że taka pływająca w odmętach, tak? To. Pan Piotr komentuje, nasi słuchacze piszą cały czas w grupie, hipokryci zarzucają hipokrytom hipokryzję. Moim zdaniem to hipokryzja, pisze. Ale wracając do tego, co mówił premier, a właściwie w jakich okolicznościach mówił, to po pierwsze przypomina mi to trochę taki wrześniowy powrót do klasy, gdy nauczycielka wchodzi na pierwszą lekcję. Trudno jej się przebić po prostu z ważnymi informacjami, ale co krzyczała sala, jak rozumiem, część opozycyjna, gdy pan premier mówił, bo tam był taki chór, który krzyczał
1: według
2: jakieś
1: mnie,
2: hasło.
1: Znaczy też muszę dodać jedną rzecz, że w czasie, kiedy przemawiał Władysław Kosiniak-Kamysz, na przykład tego nie pokazywałem, bo to raczej kącik piątkowo-poranny u redaktora Mana, ale tak. Oni szczekali.
2: Ach tak, udawali jakiś psy. Taki wątek, gdyż... Aha.
1: Nie wiem, dlaczego akurat
2: to było?
1: Psy.
2: A może to nawiązanie do twoich relacji, w których czasem pojawiają się fałczące odgłosy.
1: Może postanowili sobie to uzupełnić, może im brakuje. Natomiast co krzyczeli? Moim zdaniem to było WSI, ale nie jestem pewien.
2: Rozumiem. No dobrze, Klaudiuszu, bardzo dziękuję, ale...
1: Będzie to uwidocznione, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał się dowiedzieć, co krzyczeli, w stenogramie, który zazwyczaj pojawia się
2: na stronach sejmowych. Na stronach można sejmowych szukać i tam stenogramów, tak.
1: Niektóre i panowie, którzy siedzą tam zaraz pod mównicą, słuchają wszystkiego i właśnie ich praca polega też na wyłapywaniu tego, co kto krzyknął.
2: Klaudiusz Slezak nadawał z Łodzi, choć tak naprawdę z Sejmu, ale mogę zdradzić chyba tajemnicę.
1: Choć tak naprawdę z Łodzi.
2: Choć tak naprawdę z Łodzi, ale opowiadałeś o sprawach sejmowych zatem. I tu, i tam. Ale zdradzę chyba tajemnicę, czy też powinienem zdradzić tajemnicę, że jeszcze połączymy się dziś, aby porozmawiać już o tym, co w Łodzi. Z Łodzi Klaudiusz Slezak opowie państwu o tym, co robi młodzież na, jak to się nazywa, Placu Zabaw, tak? Chyba na Placu Zabaw oficjalnie, który jest w pobliżu. Czy młodzież korzysta z telefonów komórkowych, czy też nie? Oraz na jakim etapie są przygotowania do naszego rajdowo-radiowego kręcenia rowerowego, które rozpoczyna się już jutro o poranku. Ale to nieco później, jeszcze przed 17. Przynajmniej tak zapewniał mnie wcześniej Klaudiusz Slezak. Chyba, że go wyłączy, odłączy, zerwie. No właśnie, chyba młodzież znowu mu skradła zasięg.
1: Nie, ja jestem. Ja sobie tak, ja czekam.
2: Proszę czekać.
1: Sobie spokojnie czekam tutaj.
2: Proszę czekać, będzie rozmowa. A na razie zapraszam na prognozę pogody, to już za kilka chwil, bo jak zawsze prognoza pogody, ta pierwsza przynajmniej, jak często, jest takim klasycznym pociągiem planowo-opóźnionym. Za 24 minuty, godzina 17, ale proszę nam wybaczyć, tyle rzeczy, tyle ważnych spraw w Sejmie. To, że Klaudiusz i tak wyrobił się, to jest cud.

0: Pogoda.
1: Przeglądam te najnowsze doniesienia i widzę, że, a właściwie czytam, że nad Polską Północną i Centralną słabe burze, a na pozostałym obszarze kraju także chmury, ale z rozpogodzeniami, wiatr coraz silniejszy w porywach, a podczas burz do 70, a w porywach do 80 km na godzinę, w górach do 90 i 110. To teraz, zaraz powiem Państwu, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Sprawdzamy jeszcze temperatury od 14, niecałych 15 stopni w Suwałkach do prawie 27 w Legnicy. Nocą na południu pojawią się deszczowe chmury. Synoptycy zapowiadają także burze. Podobnie będzie nad samym morzem. Na pozostałym obszarze raczej bez deszczu. Wiatr dość silny, nocą także i porywisty do 70-90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Temperatura nad ranem od 12-14 stopni na północy do 15-16 na południowym wschodzie. Jeszcze słuchacz postanowił odnieść się do tego, o czym Klaudiusz wspominał przed momentem. Chodzi oczywiście o wątpliwości dotyczące tego, kto ze względów formalno-prawnych może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To oczywiście po wyborze na to stanowisko Macieja Berka.
2: Wpis na listę radców prawnych oznacza, że możemy wykonywać zawód radcy prawnego. Czy my go wykonujemy, czy nie, w jakiej formie, zatrudnienia i własnej działalności, spółki, czy cokolwiek, to już jest bez znaczenia. To wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych.
1: Bardzo dziękujemy za to uzupełnienie. 224, 280, 280. Mogą Państwo dodawać, uzupełniać, mogą Państwo komentować. A my za chwilę porozmawiamy o wielkim pakowaniu, ale nie chodzi o przeprowadzkę. Chociaż to pakowanie równolegle do tego drugiego trwa. Mam na myśli nasz wyjazd, rowerowy wyjazd z Łodzi do Łodzi.
3: Tomek jest mistrzem świata w Tetris.
4: My jesteśmy jak mrówki w mrowisku, działamy jak jeden organizm.
3: Nie wyglądasz na przekonaną.
5: Nie, ja będę układać.
1: Wszystko, co najważniejsze, zostało zapakowane, jest już w drodze albo dojechało do Łodzi. Anna Rokicińska przysłuchiwała się, ale także pomagała podczas pakowania i jej relacja na antenie w popołudniowym programie za 3 minuty.

0: 16 minut do 17. Jak już Państwo wiedzą, ekipa Radia Nowy Świat powiększa się coraz mocniej, reprezentuje naszą, Państwa także, redakcję w Łodzi. Wracamy do Klaudiusza Slezaka, który jest na miejscu, obserwuje, przygląda się nie tylko miejscowej dzieciarni dokazującej bez udziału telefonów komórkowych, ale właściwie obserwuje wszystko, co jest dookoła w miejscu, czy jak rozumiem, jesteś już w miejscu, z którego jutro wystartujemy, w którym wszystko jutro się rozpocznie.
1: Tak, jestem zaraz obok tego miejsca. No, 100 metrów, także tak podglądam jeszcze na... No właśnie, rozstrzygnąłeś? Pasaż czy aleja?
0: Wiesz co? Eksperci się sprzeczają. Eksperci nie mają pewności. Są różne wersje. Znalazłem nawet, podrzuciłem nawet tobie to zdjęcie, zrzut ekranu z jednej z aplikacji, która pozwala nam nawigować.
1: Tak, to jest tabliczka aleja, bo też podszedłem.
0: Że po pierwsze jest tabliczka aleja, ale nawet sama nawigacja, choć oznaczony ma pasaż, to na zdjęciu, gdy się wskoczy tam w te kamery, żeby oglądać, jak wygląda pasaż, to na ulicy jest dodany napis aleja. Także nikt nie ma pewności, a w zasadzie inaczej. Każdy może tak nazywać to miejsce, jak sobie tylko życzy.
1: To prawda. Znaczy, ważne, żeby tu trafić.
0: Ważne, żeby tu trafić. Z kolei ty teraz trafiłeś znowu do miejsca, w którym ktoś, nie wiem, może coś sprawia, że słychać cię trochę mniej.
1: Ale jak to trochę mniej? A teraz dobrze
0: słychać? Trochę więcej.
1: No, wiesz co, to są jakieś chochliki.
0: Ja wiem, jak jesteś na pasażu, to słychać lepiej, ale jak przechodzisz na aleję...
1: Tak też może być.
0: Wróć na pasaż. Dobrze. Wróć na pasaż. Wszyscy gotowi?
1: Słuchaj, podglądam nie tylko to, co tutaj się dzieje, plac zabaw, ale podglądam też to, co dzieje się na naszym kanale zwanym Uroczo Więcej Piachu. Mm-hmm. I Państwo wrzucają od rana już zdjęcia, skąd jadą. Wyobraź sobie, że nawet Bydgoszcz z Toruniem się pogodziły w trakcie drogi na Górny Slezak. No a jednak. I nawet ich rowery wiszą koło siebie na wieszaku w pociągu. To są takie rzeczy się dzieją, proszę pana. To są nieprawdopodobne rzeczy. Niektórzy już pojechali nawet za szybko trochę. Hej, wracajcie. Jaraj się zaczyna w Łodzi. Już pojechali tam, do Sulejowa.
0: Tak?
1: Nie, zaczynamy jutro. Tak, jutro tutaj. Tam trzeba dojechać, a nie tak, że sobie państwo przyjadą prosto i tam tylko.
0: Tak, na gotowe.
1: To nie.
0: Nie ma czegoś takiego.
1: Więc już kilkadziesiąt osób, co najmniej, o których wiem, które tu już są, przyjechały, doczekać się nie mogły. Mm-hmm. Także widzę już zdjęcia uśmiechniętych przewodników, między innymi moją ulubioną parę ze Śląska, też pozdrawiam z ulicy Piotrkowskiej, które widzę, że jest zdjęcie, także tak, to są ci, nie wiem, czy słuchałeś reportażu Ani Rokicińskiej.
0: Tak, tego edycji, a nie, myślałem, że ten najnowszy.
1: Nie, z tego, znaczy tego najnowszego, z poprzedniej edycji, tak,
0: tak.
1: Które Ania wrzuciła całkiem
0: tak,
1: niedawno.
0: Tak, tak.
1: Tam zaczyna się właśnie piękną śląską godką.
0: Tak.
1: Tak, wszystkich pozdrawiam i widzę, że już nadciągają. Przyczepy kempingowe też już dociągnięte do ośrodka pierwsze, także już zaczyna się dziać. Już scena już jest ustawiona, już jest wszystko. We mnie też już takie emocje. Potem, przyznajmy to szczerze, no, razem z Gosią Radziszewską mieliśmy, bo jak zwykle zresztą dużo w tym pracy, ale już jest ten moment, kiedy tak, już można powiedzieć, dobra, jest i teraz zaczynamy się tym wszystkim cieszyć.
0: Tak, to jest ten idealny moment. Bardzo ci zazdroszczę tego, że ty już tam jesteś. Pan Tomek podpowiada, jesteście w Łodzi, pasaż Schillera, no to macie kilka minut na relaks. Idźcie w stronę Sienkiewicza, czyli w przeciwległą do Piotrkowskiej, a kiedy tam dojdziecie, to nie przechodźcie na drugą stronę, tylko skręćcie w prawo i tuż za rogiem znajdziecie, a on tu podpowiada lokal gastronomiczny. To ja zaraz ci podeślę tę podpowiedź pana Tomka.
1: A to jest jakiś rowerowy lokal?
0: Chyba tak, pan Tomek jest rowerzystą, to na pewno. Klaudiuszu, w takim razie przypomnijmy to, co działo się dziś o poranku, bo państwo tego, nie wszyscy państwo...
1: Nie trzeba mi tego przypominać, nie. Bo ja to dobrze pamiętam, a redaktora Poryckiego, który tam w tym uczestniczył, to już w ogóle zapamiętam.
0: A dlaczego? Dlaczego mnie zapamiętasz? Przejdź w stronę pasażu, bo cię znowu słabo słychać z alei.
1: Bo byś bardzo ważnym elementem tego.
0: Tak, rzeczywiście, byłem elementem. To dobre określenie, bo dzisiaj rozpoczęło się wielkie pakowanie do pojazdów, którymi zawieźliśmy tam wszystko to, co będzie potrzebne i jutro, i jutro rano, jutro wieczorem. Sklepik, pakiety, urządzenia promocyjno-reklamowe. Bardzo dużo tego było. I to pakowanie, każdy, kto choć raz spróbował zmieścić zapasowe dętki, sakwy, batony energetyczne, batony obciążające, odzież młodzież na każdą pogodę do dwóch toreb, ten wie, że to nie jest łatwe, a my mieliśmy tego znacznie, znacznie więcej. To była logistyka na poziomie, taka trochę na poziomie kosmicznym, NASA, można by powiedzieć. No ale udało się dzięki pomocy Klaudiusza.
1: Uznaję, że to bardziej Tetris niż NASA.
0: Tak, ale to takie kosmiczne Tetris. Kosmiczny Tetris, tak.
1: Kosmiczne Tetris.
0: I zaczęliśmy się zastanawiać z Anną Rokicińską, co by było gdyby.
2: Gdybym się urodził w mieście Łodzi przed 100 laty.
3: Nie,
4: proszę bardzo.
3: Proszę bardzo. Na krzepę.
5: Dziękuję.
3: Tomasz.
6: Dziękuję.
3: Pan tu przyszedł? Przechodził właściwie. Prawem cytatu z tragarzami.
6: Ale co, dałaś mi cukierka i teraz każesz ale do mikrofonu?
3: No.
6: To było nieludzkie z twojej strony.
3: No widzisz, taki podstęp radiowy.
6: No wiesz co? Ja jeszcze jest taki klejący, no. Musisz poczekać teraz.
3: Kolega odsapnie, nadźwigał się już troszkę.
6: Popatrz, oni nie zjedli. Ich zapytaj.
3: No właśnie. Ciężkie, nie ciężkie?
5: Bardzo ciężkie, ale bardzo cenne. Cenny bardzo towar, który tutaj przenosimy.
3: Czuć w kręgosłupie?
5: Na szczęście jeszcze nie łamie, ale damy radę.
3: Kolego, który będziesz z nami jechał pierwszy raz. Jak to będzie? Jak to widzisz?
7: Zapewniają mnie, że będzie fantastycznie, więc skoro tak mówią, to zakładam, że tak właśnie będzie. Chyba nie kłamią, prawda?
3: Jak pytasz o podjazdy, to bywa różnie.
7: A ja akurat nie rowerowo, więc z podjazdami dam sobie radę.
3: Co ty tam będziesz robił?
7: Będę woził rzeczy, będę robił wszelkie rzeczy, do których mnie poślecie.
3: Czyli będziesz takim człowiekiem od zadań specjalnych?
7: Tak, niestrudzonym i nieustraszonym.
3: No i kolega Klaudiusz teraz.
8: Już zjadłem ten cukierek od ciebie podstępnie mi włożony do ust.
3: I teraz co?
8: Wiesz, nie spodziewałem się, że z ciebie jest taka Rokita, naprawdę.
3: Bywa.
8: No, bywa. Mam
3: ale
8: dowody.
3: Jestem Rokitą o anielskim sercu, więc...
8: A, to tak.
3: Jak myślisz, jak będzie?
8: Słuchaj, ja mam zazwyczaj w sobie bardzo dużo obaw, które na całe szczęście się potem nie sprawdzają. I w niedzielę wieczorem jestem zmęczony, ale szczęśliwy. I na to też liczę.
3: Kolega Kuba mi powie, czy jest fizycznie przygotowany do podniesienia ciężarów.
9: Tak, od 3 dni się przygotowuję, od kiedy Daniel zadzwonił, że potrzebna jest pomoc i będę nosił, oczywiście, tak. Forma nie najlepsza, więc trzeba było trochę potrenować. Wiesz, przysiady, pajacyki.
3: Tu mamy, co my mamy tu?
10: Worki.
3: Co pan tak kopie?
10: Napisane jest pakiety startowe, worki.
3: Dobrze brzmi?
11: Bardzo dobrze brzmi. Tu jest bardzo dużo różnych rzeczy. Nie wiem, jak my to wszystko pomieścimy, ale mamy najlepszą osobę, która tym wszystkim zarządza. Jest to szef transportu i logistyki Daniel Markowski.
3: Daniel, jak ty to wpakujesz do tego małego autka?
10: Są odpowiedni ludzie, grupa jest zorganizowana, chętna, silna, dadzą radę.
3: A na siłce byłeś, żeby podźwigać te kartony, bo one ciężkie są.
10: Następne pytanie.
2: Moją kochaną byłaby prześliczna córka zawiadowcy stacji Łódź Fabryczna. Kochałbym ją i ściskał chyba lat 300.
11: I najważniejsza rzecz. Trytytki.
3: Trytytki muszą być. Pani mi tu wyjaśni, dlaczego ja mam tyle kartonów tutaj w swoim miejscu pracy.
12: Nawet jeszcze nie zdążyłam policzyć, ale jedziemy tutaj z obecną Wiktorią. Z
13: ja Agnieszką, się zawahała, jak mam na imię.
12: Z Agnieszką Kowalewską. Jedziemy z porządnym zatowarowaniem sklepiku. Mamy do dyspozycji 3 busy.
3: Czyli to będzie debiut, inaczej mówiąc, na rajdzie.
12: Na rajdzie debiut takiego no, porządnego asortymentu przemyślanego, bo również kolarskiego, żeby była jasność.
3: Wiktoria.
14: Mam pomocników, mam wiernych pomocników, którzy już mi pomagali w kwietniu.
12: Ale ty, Wiktoria, mówisz o swoich elfach i pakietach startowych.
14: Tak, bo ja się zajmuję tutaj pakietami, ja się zajmuję tutaj sklepikiem, a dodatkowo jestem zamykającą w grupie naleśników i mam tu ze sobą naleśnika wielkiego.
3: Jeszcze jedno mam pytanie. Kto będzie układał te puzzle?
6: W busie? Kolektywnie będziemy to
9: układać. To musi być bardzo, bardzo bystry.
8: One wcale nie są takie małe. A poza tym Tomek jest mistrzem świata w Tetris.
6: My jesteśmy jak mrówki w mrowisku, działamy jak jeden organizm.
8: Nie wyglądasz na przekonaną.
3: Nie, ja będę układać. Kolego Michalek, a kolega umie w Tetris, czy nie?
0: Nie, ja raczej w węża byłem mistrzem, ale tutaj widzę, są inni lepsi. Więc...
9: W dinozaura, jak nie ma internetu.
0: Ty, w dinozaura można było grać, tak, rzeczywiście, zapomniałem o dinozaurach.
8: Tak.
11: Pokaż to właśnie tutaj.
9: Opa.
11: Nie, to co miałeś teraz, pokaż.
3: Koleżanko, proszę o podsumowanie tego logistycznego szaleństwa.
11: Uważam, że jesteśmy ogarnięci, ale szaleni. Świetnie nam poszło, wszyscy pomagali, było więcej chętnych niż kartonów. Daniel was krzyknął?
15: Tak, mówił, że będzie obiad za darmo.
11: A, tak wiedziałam.
16: Wszyscy zapudłowani, ruszamy.
2: Ludzie by moją dziewczynę nazwali łódzkim brylantem. Troszczyłbym się o nią i szalałbym za nią, za moją prząśniczką.
0: Co by było, gdybyśmy wszyscy się urodzili w Łodzi na przykład. Klaudiuszu, zatem szykuj tam miejsce, przygotuj ludzkość łódzką, jak napisała pani Małgorzata, to wy na rowery.
1: Czy na twoje przybycie?
0: Na wszystkich przybycie. Moje to tam, o, to nic. Nic.
1: Jak to nic?
0: Pani Małgorzata pyta, Łodzie czy rowery? Rowery w Łodzi już od jutra. Łódź, Sulejów, Sulejów, Łódź. W niedzielę wracamy i wieczorem na koncert życzeń. Po południu o 17 na koncert życzeń. Zapraszamy, a przy okazji będzie nas można w pewnym sensie podglądać. Nie wiem, czy wiesz. To znaczy mnie dokładnie, ale będę takim przedstawicielem do podglądania.
1: Ciebie będzie można podglądać?
0: Tak, dzięki partnerowi technicznemu edycji jesiennej.
1: Ach, w tym sensie podglądać.
0: Tak.
1: Twoją kropeczkę.
0: Gdzie jestem? Będę tylko kropeczką na mapie, ale będę reprezentował wszystkich uczestników. Taką kropą. Jutro o poranku w naszych portalach społecznościowych pojawi się link, dzięki któremu będą państwo mogli mniej więcej przekonać się, gdzie jesteśmy, wszyscy jesteśmy. To znaczy ja jestem na pewno, a wszyscy inni gdzieś tam w pobliżu. Klaudiuszu, w takim razie rozstajemy się już teraz dźwiękowo, spotykamy się późnym wieczorem, a jutro o poranku przypominamy pasaż zwany aleją, albo placem, albo bulwarem. Państwo sobie wybiorą, ale to jest Schillera pasaż w Łodzi. I zaczynamy.
1: Przez CH.
0: Przez CH, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Za chwilę 17:00 to będzie serwis informacyjny.

0: najbliższą niedzielę wystąpi kilka zmian w naszej ramówce. Od godziny 11 do 13 Mateusz Andruszkiewicz przywita się z Państwem w audycji Nie Tylko Hip Hop. Następnie do godziny 17 wszystko pozostaje na swoich torach, a od 17 panowie Wojciech i Marcin Manowie zapraszają na wyjątkowe wydanie koncertu życzeń z placu Schillera w Łodzi, gdzie życzenia nie tylko rajdowe spełniać będą do godziny 19. Ostatnia zmiana tego dnia dotyczy wieczora. Po godzinie 22 Kuba Ferlin poprowadzi etykietę zastępczą. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Większością 226 głosów Sejm wybrał Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę zgłoszoną przez Koalicję Obywatelską poprzedziła gorąca debata, a sam wybór wywołał spór polityczny. Krytycy zarzucają Maciejowi Berkowi powiązania polityczne z rządem.
2: Oczywiście negatywnie oceniamy ten wybór. Uważamy, że transfer prosto z rządu, jego zbycia szefem kuchni legislacyjnej rządu do ciała konstytucyjnego, które ma oceniać jakość rządowej legislacji, no jest to tak oczywisty konflikt interesów, że już bardziej oczywistego się nie da. Nie wykluczam, że pan Berek jest niezłym prawnikiem, ale nie każdy dobry prawnik musi być w TK. Myślałem, że rządy PiS już nauczyły wszystkich tego, że zbyt szybkie transfery z okolic rządu i partii rządzącej do TK niszczą autorytet instytucji. Tymczasem okazuje się, że po paru latach krytyki takich praktyk ze strony Donalda Tuska sam wchodzi dokładnie w te same buty.
1: Mówił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Rząd odpiera te zarzuty.
3: Eksperci, specjaliści z potwierdzonym, jak pokazują samorządy zawodowe, prawem do ubiegania się o tą funkcję, jak pan doktor Maciej Berek, mogą być w Trybunale Konstytucyjnym i go mogą naprawiać. To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
1: Jeszcze z sejmowej mównicy przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Berek powinien teraz otrzymać zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, żeby złożyć ślubowanie. Tymczasem nowe informacje płyną z Ukrainy. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w samym centrum Kijowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Soboru Świętej Zofii. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dron był skierowany prosto na biuro szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Oleksandra Pokłady. Na miejscu wybuchł pożar, a jedna

0: osoba trafiła do szpitala. Uderzenie nastąpiło po porannej fali nalotów, w których uszkodzono kijowskie magazyny. Ukraina już zapowiada, że odpowie Rosji. Miejące wakacje były rekordowe pod względem liczby wypadków w polskich Tatrach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy 541 osobom, czyli o 130 więcej niż rok wcześniej. Znacznie wzrosła również liczba wypadków śmiertelnych z 1 do 7 przypadków. Najczęstszymi przyczynami interwencji ratowników były upadki, potknięcia oraz nagłe zachorowania wynikające ze słabej kondycji i braku przygotowania turystów. Niemal o 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, z którego pomocy skorzystało ponad 150 osób. W trudnych warunkach pogodowych ratowników wspierały także drony poszukiwawcze. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Popołudniowa załoga wraca wraz z popołudniowymi słuchaczami, którzy cały czas są, komentują, piszą, pytają. Nie na wszystkie pytania znam odpowiedź, ale jestem w stanie Państwu opowiedzieć o tym, odpisać, spróbować znaleźć kogoś, kto wie. Panie redaktorze, czy ja dobrze słyszałem, gdy Pan zapowiadał relację Anny Rokicińskiej, że pakujecie betony obciążeniowe? Tak, batony do jedzenia i betony obciążeniowe. Bo jak się stawia flagę na wietrze, to żeby nie odfrunęła wraz z wiatrem, kto ją będzie ganiał po Łodzi, to czymś trzeba ją obciążyć. Moglibyśmy znaleźć coś na miejscu, no ale przecież nie chcemy naruszać infrastruktury miejskiej miasta, w którym będziemy gościć. Także odpowiedź brzmi tak. Popołudnie małpanowyświat.online. Więcej pytań i odpowiedzi w skrzynce na listy.
2: Nowy Świat po południu.
1: Jesteśmy tu w składzie Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Kuba Ferlin i Michał Porycki, Rafał Lewandowski wszystko realizuje, a ja zapraszam Państwa na piosenkę, której być może nie słuchali Państwo od 25 lat.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Tak, tak, wiem jak to brzmi, że Państwo przesłuchali ją 25 lat temu po raz pierwszy i ostatni. Ale być może było kilka innych ważnych utworów i nie wracali Państwo do twórczości tej pani. Kto wie, w każdym razie my przypominamy, my pamiętamy, zbieramy te wspomnienia i wrócimy do nich oczywiście już za kilka miesięcy. Anastasia, Paid My Dues to tytuł tego nagrania po 25 latach.

0: paid my dues. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa dotycząca rowerów, naszego spotkania rowerowego w Łodzi oraz tip-top listy, która jutro też wyjazdowo pojawi się na antenie. To znaczy nie z Łodzi, a z Sulejowa, jak już dojedziemy. Nawiasem mówiąc, zerkam na prognozę pogody. Musimy do 17-18 dojechać, ale to się jeszcze może zmienić. Poza tym deszcz nie przeszkadza w jeżdżeniu na rowerze. Wszyscy to wiedzą. Natomiast granie na gitarze to jest już zupełnie inna historia. Wiedzą Państwo, do czego nawiązuję? Do piosenki poświęconej radiowemu rowerowaniu. Piosenki zaśpiewanej, skomponowanej, stworzonej przez Piotra Bukartyka. 9 razy na pierwszym, a znają Państwo tę zasadę. Po raz 10 na pierwszym to po raz ostatni w zestawie do głosowania. I gdyby na przykład tak się złożyło, że jutro zamykając z Sulejowa notowanie tip-top listy wybrzmiałby na pierwszym pan Piotr, to będzie to ostatni raz z tą piosenką, ale jakie pożegnanie wśród tłumów wiwatujących, zaprzyjaźnionych z nami i z tą piosenką, z tym tekstem, znających tekst na pamięć ludzi. To byłoby coś. Polecam głosowanie. Nowyświat.online, nie tylko na ten utwór. Nowyświat.online i aplikacja. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na stronę Radia Nowy Świat. 10 minut po 17, a my już za chwilę odwiedzimy farmę w mieście.
1: Lubię wiązać pomidory. Lubię też pracę z kompostem, bo to jest taka cudowna przemiana.
2: 2 dni temu byłam tutaj z moimi dzieciakami i wzięliśmy do domu dynie, cukinie, ziemniaki, 4 różne odmiany pomidorów, ogórki. Moje dzieci pamiętają, kiedy same te rośliny sadziły.
0: Czy takie mikrouprawy w miastach to bezpieczeństwo żywnościowe, czy jedynie ekologiczna ciekawostka? Już za chwilę relacja Kacpra Badury, a po 17:30 Ksenia Maćczak i dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, a do tego Państwa komentarze, opinie, informacje, być może przechwałki związane z przydomowymi ogródkami. Bardzo proszę, 224 280 280.

Kwadrans po 17. Jak gdyby tak zapytać, skąd bierze się jedzenie? Ja wiem, że wielu z naszych słuchaczy wie dokładnie skąd. Być może niektórzy z nas sami jedzenie produkują, wytwarzają, ale dla wielu osób to odpowiedź mogłaby być zupełnie inna. Jedzenie bierze się ze sklepu. Przecież wielu w to wierzy, bo nie jest tajemnicą, że mieszkańcy miast nie mają pojęcia, jak wygląda uprawa owoców i warzyw. A co by było, gdyby w mieście ktoś założył farmę, czy może bardziej ogród albo gospodarstwo warzywne? Kacper Badura odwiedził spółdzielczą farmę Most, gdzie pracuje kilkadziesiąt osób. Co tam rośnie i co się dzieje z tym, co zostanie zebrane? Redaktor Kacper udał się na bardzo nietypowe dożynki.

0: Zanim dotrzemy na spółdzielczą farmę Most, w Warszawie mijamy olbrzymie wiklinowo-stalowe kłosy. To rzeźby Jana Sajdaka.
1: Jest to grupa czterech wyplecionych z jasnej, złocistej wikliny wrzecion, smukłych, wydłużonych. Najwyższe ma dobre 5 metrów, jak nie 6. Już nie pamiętam. Rozrzucone na takiej niewielkiej polance okolonej przez właśnie zakrzeczenia, stare grusze, różne śliwy, drzewa owocowe, więc brzmią pośrodku takiego niewielkiego, osobnego, zielonego mikrokosmosu.
0: A jądro tej zielonej galaktyki jest tuż obok. Farma mieści się nieopodal Mostu Siekierkowskiego. Ma 3,5 hektara. Pracuje na niej w wolnym czasie kilkudziesięciu miłośników przyrody, którzy sami zajmują się uprawami. Część sprzedają, a część zjadają. Teren był nieużytkiem, a od 3 lat spółdzielnia dzierżawi go od miasta. Pracuje tu także Anka Wandzel, autorka książki Sztuka Przetrwania.
2: Dosłownie 2 dni temu byłam tutaj z moimi dzieciakami i wzięliśmy do domu dynie, cukinie, ziemniaki, 4 różne odmiany pomidorów, ogórki. No i to, co jest najbardziej wspaniałe w tych zbiorach, to fakt, że moje dzieci pamiętają, kiedy same te rośliny sadziły.
0: Co jeszcze tu rośnie?
2: Wszystko. Mamy na przykład arbuzy, bardzo pięknie nam wyrosły melony, mamy oczywiście jarmuż, mamy bób, fasole, groszek, bardzo wiele odmian pomidorów, mamy papryki, cebulę, mamy sałaty, mamy marchewki. Serio, co tylko sobie z takich rodzimych warzyw i owoców wymarzysz, to pewnie można tutaj zasadzić i wyhodować.
0: Farma, choć niewielka, opiera się na ambitnych założeniach. Ma pokazać, że uprawiać można nie tylko ziemię na wsi, a konsumenci nie powinni bazować wyłącznie na jedzeniu z supermarketu.
2: Moi dziadkowie jeszcze na robotniczym Dębcu w Poznaniu mieli działkę pracowniczą, później stała się już ogródkiem rodzinnym, ogródkiem działkowym i oni co roku wykowali wszystkie dary tej działki. Także mieliśmy pełną piwnicę słojów i ja myślę sobie o farmie, że ona jest taką trochę naszą piwnicą pełną słojów. To znaczy ona jest takim miejscem, które nie tylko zapewnia nam jedzenie, ale które też pokazuje, że do miasta można podejść w inny sposób, że przyszłość wcale nie jest czymś, co się wydarza poza nami. My wciąż mamy wpływ na tę przyszłość.
0: 1/3 dzierżawionego terenu musi rosnąć dziko z uwagi na bioróżnorodność. Ma być nie komercyjnie, a ekologicznie i w zgodzie z naturą. O tym biolożka dr Agnieszka Kahoui.
3: Na przykład robiliśmy w ramach projektu stos martwego drewna dla różnego rodzaju bezkręgowców. Założyliśmy sandarium jako miejsce wspierające dla zapylaczy. Zasialiśmy łąkę, próbujemy wyprzeć nawłoć, próbujemy ją ograniczyć. Poza tym lubię wiązać pomidory. To jest taka moja czynność i lubię też pracę z kompostem, bo to jest taka cudowna przemiana przyrodnicza z takich resztek do bogatego użyśniacza.
0: W poprzednim roku na farmie zebrano 0,5 tony plonów. Miejsce ma też walor edukacyjny. Niektórzy członkowie tej społeczności, zanim do niej dołączyli, o roślinach wiedzieli tyle, że rosną, a dzisiaj sami uprawiają warzywa i uczą tego swoje dzieci.
3: Jest miejscem, które pokazuje, że miasto również jest miejscem do uprawy żywności. Wielokrotnie w historii okazywało się, że ogrody przydomowe i ogrody miejskie potrafiły wyżywić lub wesprzeć wyżywienie ludzi. To się działo w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. Wszystkie praktycznie trawniki, ogrody przydomowe zaczęły karmić Londyńczyków. To też się wydarzyło w Paryżu, kiedy małe ogrody i małe miejsca zielone zostały zamienione na miejsca uprawy i też istotnie wsparły ludzi i ich potrzeby. Teraz może brakuje nam trochę wyobraźni, że takie czasy mogą nadejść, ale warto takie miejsca zachować, żeby chociażby potem były miejscem nauki, edukacji tych, którzy by chcieli taką aktywność w przyszłości z konieczności lub być może z własnej woli podjąć.
0: Dożynki na spółdzielczej farmie Most otworzyły tegoroczną edycję festiwalu Warszawa w budowie, a skoro dożynki, to i muzyka. Tradycyjne pieśni Urzecza. Ta edycja festiwalu poświęcona została bezpieczeństwu żywnościowemu. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, skąd właściwie bierze się jedzenie, jak piec chleb, czy jak wygląda handel na rolno-spożywczym rynku hurtowym Bronisze, największej giełdzie rolnej w Polsce. Kacper Badura, Radio Wyświat.
4: Trzeba się lepiej rozglądać, bo tuż za rogiem mogą się czaić cuda niesamowite wyrastające z ziemi, no bo to przecież tu niedaleko. Tu jak się wyjdzie w prawo od redakcji i tam to już właśnie gospodarstwo most. Czy takie mikroskopijne uprawy agroekologiczne w miastach są elementem prawdziwego bezpieczeństwa żywnościowego? A może to tylko ciekawostka dla zamożnych mieszczan, lekcja przyrody oczywiście dla tych najmłodszych. Co dziś jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju i czy bezpieczeństwo żywnościowe można wzmacniać w jaki sposób, tak abyśmy nie doczekali momentu, w którym w sklepach pojawią się puste półki. O tym Ksenia Maćczak porozmawia po 17.30 z dyrektorem Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzejem Gantnerem. A państwo coś już uprawiają? Okazuje się, że tak, głównie uprawiają państwo rolnictwo balkonowe. Pan Jacek chwali się krzaczkami pomidorów koktajlowych na balkonie w drugiej doniczce szczypiorek. Pan Tomek pisze o małżonce, która dba o balkonowy ogród. Dzięki temu mamy w sezonie truskawki, a pszczoły murarki i inne zapylacze, sporo kwiatów do częstowania się. To będzie Nosowska, to sedno, to także z zestawu do głosowania. 22 minuty po 17.00.

zestawie. Proszę sprawdzić, poszukać, zagłosować. Sos Chaosu ostatnio był na 8. Też podpowiadam, przypominam, strona internetowa i aplikacja. Głosujemy. Osoby patronujące mają 10 głosów, a te, które założą konto, ale jeszcze nie są z jakiegoś powodu naszymi patronami, tylko jeden głos mają do oddania. Czytam komentarze w związku z tym, że Państwo lubią jednak produkować to i owo, żywność w różnym kształcie. Pan Paweł chwali się, że oprócz parapetowych ziółek ma domowy, i tu się muszę skupić, żeby się nie przejęzyczyć znowu, wermikompostownik, a dzięki niemu to dżdżownice uwijające się w pocie czoła, jeśli dżdżownice mają w ogóle czoło, ma rośliny domowe każdego rodzaju. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Grupa osób patronujących, tam znajdą Państwo komentarze, informacje, czyli ogród warzywno-owocowy, chciałem powiedzieć, ogród warzywny w mieście.

0: Jefferson Airplane. Przeglądam Państwa. Mówiłem wcześniej, że można się przechwalać, więc przechwałki warzywno-ogrodnicze. Pani Magdalena napisała, że uprawia. Patrzę, wygląda to dokładnie tak, jak to, co rośnie u nas za radiowym oknem przy ulicy Ostrej. Koleżanka Rokicińska specjalizuje się także w pomidorach. Pani Magdo, bardzo się cieszę. A jeszcze mam historię z Włoch. Przypomniał sobie słuchacz, że gdy we Włoszech mieszkał, bardzo się zdziwił, że w sklepach nie można było kupić liści laurowych. To znaczy liścia laurowego w celach kulinarnych. I szybko spostrzegł, że po prostu rosną wszędzie dookoła, więc nie trzeba było kupować. Rukola też rosła bardzo chętnie, pisze w liście elektronicznym, bardzo chętnie rosła na obrzeżach trawników.
1: Pogoda.
0: Udało nam się także ustalić, że dżdżownice mają czoła. To jest jedna z tych informacji, których nam dzisiaj brakowało, bo skoro pracują w pocie czoła, to muszą mieć czoła bardzo wysokie. Pisze słuchacz, tak wysokie, że sięga ostatniego pierścienia. A dalej to już chyba nie jest czoło. A, bo jak dżdżownica idzie w przeciwnym kierunku, to ma czoło z drugiej strony. Bardzo to jest wszystko pouczające. Dziś nad Polską chmury, czasem deszcz, ale na południu więcej słońca. Na wybrzeżu synoptycy zapowiadali burzę i deszcz od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny. W centralnej Polsce do 70 km na godzinę, wysoko w Sudetach do 110. Sprawdzam termometry. Najmniej w Elblągu 15 stopni, najwięcej w Legnicy i w Raciborzu 20.

6. Jutro i pojutrze synoptycy zapowiadają tak zwaną dynamiczną pogodę w całym kraju. Zobaczymy przelotne opady deszczu oraz burze. W całym kraju powieje silny wiatr, który nad morzem może się rozpędzić do 70-80 km na godzinę. Dobrze, że nie jedziemy jutro rowerami nad morzem. Dynamiczna pogoda niestety nie ma nic wspólnego z rowerowym dynamem. Trzeba będzie bardzo uważnie jechać, a poza tym jest zamówiona. To a propos naszej rajdowej, rowerowej wycieczki. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, już za chwilę. Ksenia Maćczak zaprasza na tę rozmowę. Pomówimy o tym, czy uprawy, ekologiczne uprawy w miastach to element dbania o bezpieczeństwo żywnościowe, a może tylko ciekawostka.

0: The War on Drugs za 25 minut 18. Dżdżownice w pocie czoła pracują, użyźniając glebę tu i tam. Państwo o tym też piszą, dostrzegając plusy i minusy posiadania takiego przydomowego ogrodu. I jest jeszcze jedna wątpliwość, czy dżdżownice na pewno się pocą? Podczas tej pracy oczywiście. No skoro pracują, to muszą się pocić. Zastanawia się jeszcze słuchacz, czy dostają za to jakieś wynagrodzenie, a nie tak jak zwykły ślimak. Muszą tyrać za darmo. Nie mam pojęcia. Odsyłam do słuchacza, który wcześniej chwalił się, jak to się nazywa? Wermikompostownikiem. Pan Paweł o tym pisał w grupie osób patronujących. Tu także czytam, że wśród naszych słuchaczy jest wielu właścicieli winnic. Proszę sobie wyobrazić. Ksenia Marczak jest z nami.
1: Dzień dobry.
0: Chwalą się swoimi zbiorami oraz tym, co z tych zbiorów wytworzyli. Jest pani Magdalena, która uprawia, rękami męża oczywiście napisała, paprykę. Papryka pilnowana jest przez modliszkę. Jeśli chcą to państwo zobaczyć, to w grupie można zobaczyć.
1: Kto tą modliszką?
0: Modliszką? Kto jest? Modliszka.
1: A, modliszka. Tak. Myślałam, że ktoś inny robi samą modliszkę.
0: Że zdjęcie na przykład tam... Nie chcę nawet wyobrażać sobie czyje. Nie. To jest
1: mówiąc krótko, państwo uprawiają.
0: Uprawiają.
1: To teraz pytanie, czy tylko liczą na zbiory, czy może jednak te uprawy czegoś nas tak naprawdę uczą?
0: Pan Piotr napisał, w obecnej sytuacji geopolitycznej to nie jest wcale takie głupie i te mikrouprawy są jak najbardziej rozsądne. Uważam, że zasada lepiej nosić niż się prosić oraz jej modyfikacje mają sens. On uprawia właśnie winogrona.
1: O, to jest bardzo dobre pytanie także do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
1: Panie dyrektorze, w Polsce głośno robi się o takich inicjatywach jak Spółdzielcza Farma Miejska Most w Warszawie. To na początek muszę pana zapytać, czy takie mikroskopijne uprawy agroekologiczne w miastach to jest realny element bezpieczeństwa żywnościowego kraju, czy tylko taka ekologiczna ciekawostka dla zamożnych mieszczan?
2: Może być pewien problem w naszym klimacie, że mikrouprawy będą stanowiły trwały element mikrobezpieczeństwa, czyli takiego bezpieczeństwa każdego z nas. Raczej myślę, że jest to ciekawy sposób na poznanie tego, jak trudna jest produkcja żywności, bo myślę, że każdy, kto próbował sam teże pomidory na balkoniku gdzieś tam sobie uprawiać w winnicy, doszedł do wniosku, że nie jest to takie proste, jakby się wydawało. I że skubane wcale nie chcą tak rosnąć dobrze, jak pokazuje się na zdjęciach.
1: Tak, bo zaraz jakiś grzyb je dopadnie i
2: a to jakiś grzyb, a to nie podlejemy, a to się okaże, że jak podliczymy dobrze koszty, to wyprodukowaliśmy właśnie najdroższe pomidory na świecie. Jeszcze licząc do tego czas, a potem czas na likwidację tej uprawy na zimę. Więc nie jest to proste. Myślę, że to, żeby wszyscy zrozumieli, jak trudna jest produkcja żywności, jak wiele zasobów trzeba mieć, żeby tą produkcję prowadzić, i być może również, gdyby wszyscy starali się zrozumieć, jak trudne jest zapewnienie nam tego, co wydaje nam się bardzo naturalne w tej chwili, czyli codziennego dostępu do żywności, jakiej tylko nam się wymarzy, to na pewno wpłynie dobrze na rozumienie całego systemu żywnościowego, a może też również na większy szacunek, jakim będziemy darzyć tych, którzy tą żywność dla nas produkują.
1: Czyli możemy powiedzieć, że takie inicjatywy pomagają, pozwalają budować większą świadomość konsumencką?
2: Myślę, że na pewno tak, co do zasobów, co do trudności, co do skali produkcji, jak najbardziej tak. Myślę, że to jest świetne takie pole do edukacji młodzieży i dzieci, które fajnie by było, gdyby rozumiały, skąd się biorą pomidory albo skąd się bierze wiele innych produktów żywnościowych. I takie inicjatywy notabene przy szkołach również są. Czyli takie właśnie przyszkolne ogródki, które też są, tak jak się uda, oczywiście źródłem chociażby dodatkowych warzyw dla stołówek. Więc jak najbardziej tak, ten powrót do tej natury, do tego, żebyśmy zobaczyli, jak ona działa, funkcjonuje. I również to, że warunki klimatyczne mają wpływ na to, czy te plony będą, czy nie będą i co z tym należy zrobić, to jak najbardziej tak, ale jednak mimo wszystko w kontekście tego, co nazywamy bezpieczeństwem żywnościowym kraju, to ciągle musimy traktować w ramach takiego pożytecznego, ciekawego hobby.
1: To zaraz o tę samowystarczalność też naszego kraju zapytam, ale jeszcze jedna kwestia dotycząca farmy, bo ona promuje tak zwane rolnictwo regeneratywne, czyli odbudowę gleby i zamknięty obieg materii. A przecież przemysł spożywczy kojarzy się raczej z monokulturami i chemią. Czy te dwa światy mogą się czegoś od siebie nauczyć?
2: Niekoniecznie z tym się musi kojarzyć, ponieważ rolnictwo regeneratywne jest to faktycznie powrót do sposobu uprawy roślin, taki trochę znany jeszcze ze średniowiecza, czyli faktycznie w sposób naturalny odbudowujemy strukturę gleby, strukturę próchnicy poprzez odpowiedni płodozmian, stosowanie trójpolówki, czteropolówki, to każdy z nas się uczył jeszcze chyba w szkole podstawowej. No i wtedy ci ludzie wiedzieli, że żeby ta struktura gleby i jej zasobność nie ulegała bardzo szybkiej degradacji, to właśnie trzeba dać ziemi odpocząć, trzeba stosować odpowiednie rodzaje roślin, szczególnie te, które w danym momencie nie są co prawda jadalne, ale potem przeorane są bardzo dobrym źródłem azotu na przykład do gleby. Więc rolnictwo regeneratywne jak najbardziej jest w tej chwili, można powiedzieć, na linii wznoszącej, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w surowce przynajmniej części przetwórców żywności. Natomiast też warto sobie od razu zdać sprawę, jest to rolnictwo droższe. Jest to rolnictwo, które na początku wymaga sporych nakładów, może nie przynosić takich plonów, jakbyśmy na początku chcieli, ale ten cel, czyli odtworzenie struktury gleby lub chociażby zapobieżenie jej dalszej degradacji, ograniczenie stosowania sztucznych nawozów, jest warty zachodu i dużo dużych firm spożywczych stawia na rolnictwo regeneratywne. Jedyny może polegać problem na tym, że my jako konsumenci właściwie nie mamy bladego pojęcia, co to tak naprawdę oznacza. Jeżeli nawet producent oświadcza gdzieś na swoim opakowaniu, że tenże surowiec pochodzi z rolnictwa regeneratywnego, no to nam to tak naprawdę bardzo mało mówi.
1: Bo dla nas też najważniejsza jest cena, panie dyrektorze, nie ukrywajmy tego.
2: To znaczy tak, no cena jest ważna niewątpliwie, chociaż wydaje mi się, że w miarę tego, jak trochę bogacimy się jako społeczeństwo, to ta cena nie jest już taka aż znowu strasznie kluczowa. To znaczy wydaje mi się, że w niektórych kategoriach tak, cena czyni cuda, czyli jak widzimy masło za 90 groszy, to, no to nam się tu coś odpala i lecimy i próbujemy to kupić. Ale myślę, że w części już produktów takich mniej generycznych, czyli takich trochę bardziej skomplikowanych, zaczynamy zwracać uwagę, z czego one się składają, jaka może być potencjalna ich jakość, a część konsumentów zaczyna zwracać uwagę również na to, jaki może być wpływ tych produktów na środowisko naturalne, również pod kątem, jaki skład jest tych produktów. I coraz częściej czytamy składy produktów i coraz częściej staramy się zrozumieć, co one tak naprawdę oznaczają. Ale to jest ciągły proces, to się wszystko rozwija. Aczkolwiek no, trudno nie zauważyć również tego, że no, ciągle jesteśmy w dużej mierze społeczeństwem, który chętnie bierze udział we wszelkich promocjach, próbuje znaleźć rzeczy tańsze, o czym świadczą chociażby zmiany w naszej strukturze handlu, gdzie widzimy wyraźnie, że mało osiedlowe sklepiki są w odwrocie. Mamy też mało relatywnie takich sklepów z żywnością z wysokiej półki, takiej żywnością premium.
1: Ale też szukamy takiej żywności.
2: No, jakbyśmy
1: coraz
2: tak
1: częściej.
2: Bardzo szukali, to i sklepów by było więcej.
1: No, może nie
2: niestety się
1: wszędzie,
2: okazuje, że
1: ale
2: często te sklepy nie wytrzymują właśnie tej konkurencji i presji ze strony no, dużych sieci, które faktycznie no, stosują różne zachęty, żeby nas, klientów, do siebie przyciągnąć.
1: Czyli jednak cena, panie
2: No,
1: dyrektorze.
2: Cena, wygoda, no wiele rzeczy, tak, czas, no to wszystko ma znaczenie.
1: No dobrze, a co jest w takim razie dziś największym realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju?
2: Oj, bardzo wiele mamy tych zagrożeń, bo jeżeli traktujemy bezpieczeństwo żywnościowe kraju jako faktycznie niezakłócony dostęp do żywności, być może już nie do każdego rodzaju żywności, niekoniecznie do winogron i produktów z winogron, bo jak widać niektórzy też traktują to jako element bezpieczeństwa żywnościowego, ale już do takich podstawowych rzeczy jak nabiał, pieczywo, produkty zbożowe, mięso, warzywa, no to tu mamy wiele zagrożeń. Z tego większość wcale nie wynika z braku możliwości wyprodukowania tych produktów, tych surowców, tylko może wynikać na przykład z rozerwania łańcucha dostaw, czyli że po prostu ulegnie zniszczeniu chociażby logistyka dostaw, z braku energii, czyli że na przykład nie będą pracowały chłodnie w dużych centrach dystrybucyjnych. Zresztą wystarczy, że przestaną pracować chłodnie w dużych sklepach sieciowych, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że właśnie sklepy są pozbawione prądu, to pewnie mało z nas ktoś sobie wyobraża, to w jaki sposób dokonamy tam zakupów.
1: No
2: Kto tak
1: właśnie,
2: naprawdę
1: właśnie.
2: policzy nam ten produkt, za jaką cenę i jak za niego zapłacimy. Więc bardzo wiele jest zagrożeń, również sporym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego są potencjalne problemy z wodą. Czyli no, bardzo słaba retencja, jaką mamy w kraju i te zagrożenia płynące z tych gwałtownych zjawisk pogodowych typu susza i powodzie, wbrew pozorom, jak się okazuje. No i oczywiście zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Pewnie też mało kto zdaje sobie z nas sprawę, że właściwie cała logistyka, czyli to, czy dany produkt wyląduje w danym sklepie, w konkretnym miejscu półki, zależy w tej chwili od sprawności funkcjonowania systemów informatycznych. Mieliśmy taki przykład, kiedy taka właśnie poniekąd częściowa awaria systemów informatycznych i rozejście się logistyki w dostawie cukru do jednej z sieci spowodowało nam panikę cukrową na skalę wręcz niebotyczną w kraju, w którym od 3 dekad nikt nie widział braku cukru.
1: Chyba nawet rozmawialiśmy wtedy na naszej antenie o tym.
2: Dokładnie. I to warto powiedzieć, że to jest kolejne zagrożenie. Jako społeczeństwo ewidentnie nie jesteśmy przygotowani na brak czegokolwiek na półkach.
1: Czyli mówiąc krótko, panie dyrektorze, może się okazać, że bezpieczeństwo żywnościowe XXI wieku rozstrzyga się nie tyle na polu, ile może w elektrowni, serwerowni, na drogach.
2: Dokładnie tak, na
1: I
2: stacji paliw,
1: tak.
2: w tirach, które rozwożą żywność, w bardzo wielu miejscach. Oczywiście pewną receptą na to jest chociażby powrót do lokalnych źródeł zaopatrzenia, czyli do lokalnych rolników. Tylko konia z rzędem temu, kto w takiej kryzysowej sytuacji będzie wiedział, gdzie pójść. Na przykład w Warszawie.
1: O, tak.
2: Obawiam się, że mało kto wie, gdzie się udać. Inne kraje mają specjalne systemy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, przepraszam. One mają specjalne ustawy, które powodują, że zapasy są gromadzone, że są budowane specjalne punkty redystrybucji tej żywności w wypadku zagrożenia, więc my jeszcze tego nie mamy na skalę taką, jakoby pozwoliła na przykład takiemu miastu jak Warszawa przetrwać powiedzmy 3-4 dni bez prądu. Tak, żebyśmy nie wpadli w panikę i żebyśmy mieli co jeść. Więc cóż, częściowo elementem bezpieczeństwa żywnościowego jesteśmy my sami. Bo wbrew pozorom te wskazówki, że jednak warto posiadać w domu jakieś zapasy żywności, tej niepsującej się łatwo, czyli tak naprawdę mówimy o produktach suchych, mówimy o puszkach, warto je posiadać, no bo faktycznie, czy zapasy wody, bo pewnie też mało kto zdaje sprawę, że jak nie będzie prądu, to nie będzie wody, i tak naprawdę pewnie nie bardzo wiemy, skąd ją wziąć, więc to wszystko jest bardzo ważne i sami możemy sobie budować częściowo takie bezpieczeństwo żywnościowe. Ale z góry niestety muszę tutaj powiedzieć, że raczej nie w oparciu o nasze uprawy balkonowe.
1: Które mogą być dodatkiem oczywiście, ale nie
2: Oczywiście
1: zabezpieczać
2: miłym dodatkiem,
1: tak,
2: super
1: potrzeby.
2: spędzonym czasem, warto posiedzieć, popatrzeć, jak nam te pomidorki dojrzewają. No ale jednak o takie prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe musimy zadbać na troszeczkę inną skalę i bardzo duża rola jest tutaj rządu, który faktycznie wreszcie powinien tym tematem na serio się zająć.
1: A nie tylko bezpieczeństwem, na przykład militarnym, o którym też dużo mówimy. Ale
2: To
1: to też
2: znaczy, tu
1: ważne,
2: jest takie proste
1: oczywiście.
2: powiedzenie, od razu powiem, nawet najlepszy żołnierz bez jedzenia specjalnie długo nie powalczy.
1: A gdybyśmy zrobili dziś uczciwy audyt polskiej lodówki, panie dyrektorze, to które produkty naprawdę są polskie, a przy których jesteśmy dużo bardziej zależni od świata, niż konsumentowi może się wydawać? Czy
2: To jest
1: istnieje
2: pocieszające.
1: składnik
2: Dzięki.
1: albo surowiec, którego brak mógłby nagle zatrzymać sporą część produkcji?
2: Pocieszające jest to, że większość produktów jest tak naprawdę produkowana w Polsce w oparciu o polskie surowce. Jesteśmy krajem samowystarczalnym pod względem przynajmniej podstawowych kategorii żywności. Mięso, mleko, produkty zbożowe, cukier. To wszystko jesteśmy w stanie, produkujemy nawet w nadmiarze. My prawie 40% całej produkcji żywności eksportujemy. To pokazuje, że jeżeli coś by się stało, no to mamy całkiem relatywnie duży bufor w dostępie do produktów. Oczywiście, jeśli będzie działała logistyka lub zostaną zbudowane odpowiednie punkty redystrybucji żywności dla ludności. Więc nie jest tak źle. Oczywiście są pewne jakby takie wąskie gardła, można powiedzieć. Chociażby wąskim gardłem może być to, czego pewnie nikt z nas nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, czyli na przykład brak dwutlenku węgla, czyli brak funkcjonowania zakładów, które produkują nawozy, a produktem ubocznym jest właśnie dwutlenek węgla. I się okazuje, że bez tego dwutlenku węgla rozlatuje nam się cały system dystrybucji żywności, która powinna być chłodzona. Chociażby, tak? Ale też również część opakowań może być problematyczna. Nie jesteśmy całkowicie samowystarczalni w zakresie opakowań żywności i tutaj faktycznie jest spore uzależnienie od tego, co się dzieje paradoksalnie właśnie na świecie w zakresie ropy naftowej, od dostaw właśnie surowców do produkcji opakowań. Tutaj faktycznie mamy spore uzależnienie. No i to, co też jest może ważne, a wcale dla nas nieoczywiste jako konsumentów, to poniekąd dużo nowoczesnych zakładów przetwórczych, które decydują o tym, czy te produkty faktycznie w wystarczającej ilości docierają do nas jako konsumentów, czy w ogóle są na półkach, no, posiada bardzo nowoczesne linie produkcyjne. Problem tylko polega na tym, że one zazwyczaj nie są polskiej produkcji. Więc jeżeli doszłoby do jakiejś totalnej geopolitycznej zawieruchy i do rozerwania jakby tych kontaktów i łańcuchów dostaw, chociażby części zamiennych, czego obawialiśmy się na przykład w COVID-zie i takie problemy były z serwisowaniem urządzeń, no to mielibyśmy problem. Ale z drugiej strony jedno jest pewne, mielibyśmy dużo mniejszy problem niż chociażby Czesi, którzy ponad 50% całej żywności importują z zewnątrz.
1: Panie dyrektorze, a czy fabryka, nie wiem, chleba albo mleczarnia powinny być traktowane podobnie jak szpital, czyli mieć pierwszeństwo w dostawach energii czy paliwa?
2: Tak, tak naprawdę. No to jest cała właśnie ciekawe zagadnienie co do tego, jak traktujemy te obiekty priorytetowe. My jako sektor wskazywaliśmy rządowi i mieliśmy takie problemy, kiedy w momencie, kiedy była potężna susza w Polsce dobrych kilka lat temu, nagle się okazało, że następuje tak zwany stopień zasilania bardzo wysoki, co powodowało, że właściwie według przepisów prawa zakłady powinny natychmiast wstrzymywać produkcję. I nagle się okazało, że zakłady mięsne, mleczarskie, czyli no, można powiedzieć te podstawowe, nagle się okazało, że one nie są w ogóle chronione przed takim wyłączeniem. No i wtedy proponowaliśmy, żeby właśnie niektóre sektory weszły w skład tych właśnie obiektów strategicznych i były poniekąd dużo lepiej chronione pod kątem dostaw chociażby energii, gazu czy paliw. No, na razie są takie plany w stosunku do branży mleczarskiej, natomiast przegrywamy chwilowo na przykład z telewizją, która jest w takim katalogu obiektów strategicznych, więc być może to się też pozmienia, że niektóre zakłady, przynajmniej te kluczowe, będą faktycznie w tym katalogu. To się wiąże również z wieloma innymi rzeczami, chociażby takimi, że w momencie kryzysu te zakłady przestawiają się z takiej komercyjnej produkcji na produkcję wyłącznie pod potrzeby państwa, pod potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego, ale również to się wiąże z lepszą ochroną chociażby tych zakładów, bo proszę pamiętać, nowoczesna wojna nie toczy się wyłącznie w okopach, toczy się na polu cyberbezpieczeństwa, a ataki na polskie fabryki przetwórstwa żywności mieliśmy i ciągle mamy. Toczy się również na bezpieczeństwie żywności, a ponieważ to bezpieczeństwo zależy od procesów produkcyjnych, więc toczy się również wojna o to, żeby ktoś nam tych procesów zdalnie nie zakłócił. Więc wiele, wiele czynników, które łączą się z tym, czy będziemy bezpieczni żywnościowo?
1: No właśnie, panie dyrektorze, to na sam koniec, bo z tego, co ja pana rozumiem teraz, to może my źle rozumieliśmy słowo efektywność przez lata, no bo budowaliśmy długie, bardzo wydajne, globalne łańcuchy dostaw, no bo były tańsze. A czy po pandemii, po wojnie, która właściwie cały czas trwa za naszą wschodnią granicą, tych wszystkich kryzysach, trzeba też zaakceptować fakt, że bezpieczniejsza żywność po prostu będzie też droższa?
2: To znaczy, trzeba zaakceptować fakt, że bezpieczeństwo żywnościowe kosztuje, tak? Bo nawet zbudowanie systemu magazynów, systemu składowania żywności, systemu zapasów tej żywności, no za to wszystko trzeba zapłacić. No, żyjemy, że tak powiem, w takim systemie gospodarczym, w którym wszystko ma swoją wartość i koszt. W związku z tym tak, faktycznie państwo polskie będzie musiało i ponosi już nakłady na budowanie takiego systemu bezpieczeństwa żywnościowego. No i trzeba się niestety z tym liczyć. No ale z drugiej strony, no trudno było wymagać przez bardzo wiele lat, żebyśmy się tak totalnie przygotowywali do jakiegoś totalnego konfliktu, no bo właściwie nie było przesłanek ku temu. No w tej chwili czasy się zmieniły. Po COVID-zie wiemy już na pewno jedno, że jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, że jesteśmy w stanie utrzymać nasze łańcuchy dostaw, o ile będzie energia i paliwo.
1: Czyli raczej zaryzykowałby pan na sam koniec, gdyby mógł pan naszym słuchaczom powiedzieć jedną rzecz, bardziej martwić się tym, że kiedyś zabraknie tego jedzenia, czy tym, że będziemy kupowali coraz gorsze jedzenie, bo tylko na takie będzie nas stać?
2: Nie, no myślę, że nie, że aż tak źle nie będzie, że będziemy kupowali coraz gorsze jedzenie. Nie widać w żaden sposób, żeby jakość żywności w Polsce czy bezpieczeństwo żywności w Polsce uległo obniżeniu. Oczywiście dużo zależy od nas, konsumentów. Czasami ilość nie przekłada się na jakość, czasami bądźmy ostrożniejsi w tych promocjach. Nie kupujmy na zapas, bo pani redaktor, marnujemy potężne ilości jedzenia żywności w
1: Tak, to
2: domach.
1: prawda. Chyba, że to, co może przetrwać dużo więcej, jak sam pan mówił gdzieś na początku.
2: Ale tak naprawdę nie przetrwa, jeżeli nie będziemy stosowali chociażby zaleceń, które mamy na opakowaniach, jak przechowywać daną żywność. Pamiętajmy, że lodówka to nie jest maszyna nieśmiertelności, że jak tam włożymy ten serek, to on przez najbliższe 20 lat będzie w takim stanie, jaki był, bo to nieprawda. Pamiętajmy o tym, że lodówka ma poszczególne sektory, w których trzeba trzymać odpowiednie rodzaje żywności, żeby one utrzymały swoją świeżość i swoje nadawanie się do spożycia. Więc bardzo wiele jest tych elementów, w których my sami decydujemy tak naprawdę, czy żywność, którą spożywamy, jest bezpieczna, B, czy faktycznie jesteśmy w stanie wypracować sobie pewną procedurę niemarnowania żywności, ale zarazem uwzględniając te dosyć niepewne geopolityczne czasy. Zauważmy, że ostatnie ataki hybrydowe w Niemczech dotyczyły energii elektrycznej, czyli doskonale wiadomo, że sparaliżowanie dostaw prądu w dzisiejszych czasach paraliżuje po prostu społeczeństwo pod wieloma względami, również pod kątem dostępu do żywności. Więc sami powinniśmy trochę zadbać o to, żeby gdzieś tam na tych półkach trochę tej żywności, która pozwoli nam przetrwać przynajmniej pierwsze 3-4 dni, się znalazło. Nie musi to być akurat produkt z winogron, ale właściwie w trudnych czasach braku prądu i ciemności.
1: Panie
2: Może się to sprzedać.
1: Tak, panie dyrektorze, żałuję bardzo, ale musimy postawić kropkę. Niemniej bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i przypominamy, że mają państwo jeszcze serwis informacyjny i jeszcze jedną całą, długą godzinę popołudniowego programu w piątek. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że na podpis prezydenta Karola Nawrockiego czeka 46 wniosków o nominacje ambasadorskie. Szef dyplomacji zarzucił głowie państwa celowe blokowanie decyzji i szukanie pretekstów.
1: Czy naprawdę uważa pani, że żaden z 46 przedstawionych panu prezydentowi kandydatów nie spełnia warunków bycia polskim ambasadorem? Nawet ci, bo to są w zdecydowanej większości zawodowi dyplomaci, którzy byli już ambasadorami powołania Andrzeja Dudy na przykład.
0: Oświadczenie MSZ to odpowiedź na wypowiedź prezydenta, który poinformował o załamaniu negocjacji w sprawie obsady placówek. Radosław Sikorski zaznaczył, że przepisy nie wymagają osobnych ustaleń politycznych, a decyzja leży w rękach głowy państwa. Minister dodał, że nominowanie dyplomatów jest konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta. Teraz o wypadku na torach w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły. Jak poinformowała policja, potrącone przez pociąg zostało dziecko oraz próbująca je ratować matka. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Do zdarzenia doszło przed 15:00 na trasie z Krotoszyna do Jelcza-Laskowic. Pociągiem podróżowało 120 osób, z których nikt nie odniósł obrażeń, a maszynista był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratury wciąż pracują służby, co powoduje utrudnienia w ruchu kolejowym. I w temacie utrudnień pozostajemy. Kradzież około 60 metrów sieci trakcyjnej w okolicach Pielgrzymowa doprowadziła do całkowitego wstrzymania ruchu pociągów na trasie między Nidzicą a Działdowem. Sytuację dodatkowo skomplikował pociąg Intercity relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w uszkodzony odcinek, zrywając kolejne kilkaset metrów sieci. Do około 20:00 pasażerowie muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami oraz korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Na koniec informacje z zagranicy. Do 1318 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi, które nawiedziły pogranicze Nepalu i chińskiego Tybetu. Zdecydowaną większość zmarłych odnotowano po stronie nepalskiej. Ponad 5000 osób wciąż uznaje się za zaginione, a ratownicy tracą nadzieję na odnalezienie kolejnych żywych. Akcję ratunkową utrudniają zniszczenie infrastruktury, w tym zalanie tuneli elektrowni wodnych. W Nepalu służbom udało się ewakuować ponad 13 tysięcy poszkodowanych, a działania są na bieżąco relacjonowane przez media. Z kolei po stronie chińskiej obowiązuje ścisła blokada informacyjna, a władze w Pekinie odmawiają zagranicznym dziennikarzom wstępu na tereny dotknięte kataklizmem. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: I tu Radio Nowy Świat, popołudniowy program, znowu państwu serwuje. Trzecia połowa, to znaczy tercja, ja wiem, ale to po raz trzeci mówię dzień dobry. Wraz ze mną cała popołudniowa ekipa.
3: Nowy Świat po południu.
2: Tu powstaje popołudniowy program, a państwo mogą komentować. Ksenia Maciczak, Wiktoria Wichrowska, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk. Jeszcze przez chwilę Rafał Lewandowski zostanie z nami. Kuba Ferlin przygotował wszystko co muzyczne, a przed mikrofonem Michał Porycki.

0: American Woman i Lenny Kravitz otwiera trzecią godzinę. Kuba Strączyński dołączył do nas i teraz już realizuje program. Państwo się jeszcze zastanawiają, dlaczego ogród warzywny nazywa się warzywnikiem. Niektórzy mówią warzywniakiem, to chyba bardziej sklep z warzywami, owocami oczywiście. Ale już miejsce, w którym na drzewach rosną owoce, to nie jest owocowy las, tylko sad. Jakie to smutne, prawda? 224, 280, 280. Przemyślenia znajduje także w skrzynce na listy popołudnie@małpanowyświat.online i w grupie osób patronujących. Tak, rozmawialiśmy o żywności i o zabezpieczeniu tego, co na sklepowych półkach w drugiej godzinie popołudniówki, ale w trzeciej pomówimy o czymś równie ważnym, a mianowicie o wykluczeniu komunikacyjnym najmłodszych obywateli.
1: Widzimy, że młody człowiek nie zawsze wybiera szkołę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom, możliwościom czy planom na przyszłość, tylko po prostu wybiera szkołę, do której ma dojazd.
2: Raczej politycy w tym temacie nie działają.
0: Dlaczego? O to będę pytał po 18.30 naszego gościa, dr Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu. Pojawi się na antenie, ale wcześniej, bo już za 4,5 minuty. Klaudia Kowalczyk i informacje, które znaleźliśmy w danych, w raporcie ONZ dotyczącym wykluczenia transportowego. Wśród najmłodszych 14% młodych obywateli w wieku od 12 do 19 lat w naszym kraju to osoby wykluczone komunikacyjnie. Są takie miejsca, gdzie ten odsetek sięga nawet 26%. 10 minut po 18.00.

0: najnowszego raportu UNICEF Polska na temat wykluczenia komunikacyjnego dowiadujemy się, ilu młodych ludzi zagrożonych jest tym problemem. Oczywiście z dala od miast jest gorzej. Gdy autobus przyjeżdża dwa razy na dobę, prawo dziecka do edukacji czy do rozwijania pasji pozostaje prawem na papierze. Dla kogo wykluczenie komunikacyjne oznacza bezpowrotne, utracone szanse i życiowy falstart już na początku drogi? O tym opowie dziś Klaudia Kowalczyk.
1: Choć konwencja o prawach dziecka gwarantuje młodym ludziom prawo do edukacji, rozwoju pasji i odpoczynku, w Polsce realizację tych fundamentalnych potrzeb wciąż drastycznie ogranicza wykluczenie transportowe. Problem ten opisany w raporcie UNICEF Polska dotyka aż co szóstej osoby w wieku od 12 do 19 lat, a niemal 1/3 młodzieży wprost określa dostęp do komunikacji miejskiej w swojej okolicy jako realną barierę.
2: Widzimy, że młody człowiek nie zawsze wybiera szkołę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom, możliwościom czy planom na przyszłość, tylko po prostu wybiera szkołę, do której ma dojazd. Dziecko może mieć talent, czy sportowy, muzyczny, językowy, może chcieć rozwijać swoje zainteresowania, no ale jego możliwości kończą się w momencie, kiedy ostatni autobus odjeżdża przed zakończeniem zajęć. Najważniejsza pierwsza rzecz, zgodnie z naszymi rekomendacjami, to jest lepsza koordynacja transportu. Mówimy o tym, że młody człowiek często mieszka w jednej gminie, do szkoły chodzi w drugiej, a do lekarza dojeżdża jeszcze gdzieś indziej. Dlatego potrzebna jest koordynacja na poziomie takim ponadgminnym.
1: Mówi Joanna Sokołowska z UNICEF Polska. Maja Bugajska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, podaje przykład matki pierwszoklasisty, która za wszelką cenę starała się go dowozić do szkoły z domu w lesie.
3: Rodzina miała do szkoły dość spory kawałek ze względu na to, że dom był położony w takim miejscu, a nie innym. I sama podróż zazwyczaj odbywała się po prostu rowerem i mama syna zawoziła do szkoły rowerem, ale kiedy pogoda była niesprzyjająca, tym bardziej zimą albo gdzieś to były wielkie ulewy, no to syn po prostu sobie zostawał w domu, więc nie tylko wpływało na to, że syn nie mógł uczęszczać do szkoły i do placówki. Też wpływało na to, że mama po prostu nie mogła podjąć stałego zatrudnienia, co wpływało bardzo na budżet tak naprawdę domowników.
1: Brak odpowiednich połączeń przestał być jedynie kwestią niedogodności, bo jest czynnikiem determinującym całe życie młodych mieszkających poza największymi aglomeracjami.
4: Patrząc na to, czy faktycznie politycy coś robią z tym tematem, to raczej nie. Raczej politycy w tym temacie nie działają i pomijają nawet ten aspekt. Politycy ignorują takie wykluczenie komunikacyjne, mają świadomość, że jest to wykluczenie, bo to jest nieuniknione, tak jak mówię, ponad 10 milionów mieszkańców Polski mierzy się na co dzień z takim wykluczeniem komunikacyjnym, no ale nie mają pomysłu politycy, jak to zrobić, na pewno nie mają pomysłu, jak zrobić to podczas jednej kadencji, bo to jest jednak decyzja, którą trzeba podjąć i tak naprawdę skutki tego, efekty takich działań będą widoczne dopiero za kilka lat.
1: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Część rodziców chce ułatwić pociechom przemieszczanie się, kupując hulajnogi elektryczne. To jednak może okazać się nie tak jednoznacznie dobrym rozwiązaniem, dodaje Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
5: Jeśli ten pojazd ma określone parametry, które czynią go tak naprawdę już nie hulajnogą, czy nie rowerem, ale uwaga, motorowerem, czy wręcz motocyklem, no to mamy pewien problem, dlatego że ubezpieczenie to NNW nie zadziała. To po pierwsze. Po drugie, za szkody wyrządzone przez dzieci takimi pojazdami, które de facto są motorowerami. Taki młody człowiek, który się tym porusza, powinien mieć uprawnienia do tego, to raz. Dwa, ten pojazd powinien być zarejestrowany. Ten pojazd powinien mieć też ubezpieczenie OC, takie jak my mamy wszyscy do naszych pojazdów.
1: Dla polityków to czas, by przestać traktować transport publiczny jako luksus i dać wreszcie młodzieży dojechać do własnej przyszłości. Najlepiej samodzielnie. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Czy zatem z wykluczeniem komunikacyjnym, niezależnie od tego, czy jesteśmy młodsi, czy starsi, potrafimy poradzić sobie sami, nie oglądając się na samorządowców, czy też na władzę centralną? No bo właśnie bierzemy sprawy w swoje ręce, a potem chwytamy za kierownicę hulajnogi elektrycznej, elektrycznego roweru, zwykłego roweru analogowego. To jest jedno z tych pytań, które pojawią się w rozmowie po 18:30, gdy dołączy do nas dr Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie. 224 280 280 telefon do Radia Nowy Świat. Dyżur telefoniczny trwa. W tej sprawie także czekamy na Państwa głosy.

Little Nowhere, znakomite podsumowanie relacji Klaudii Kowalczyk dotyczącej wykluczenia komunikacyjnego, muszą Państwo przyznać. Przypomnę, Kuba Ferlin dziś dba o nas, o piosenki, o refrenki do 19. 24,5 minuty po 18. Jeszcze raz zaglądamy do raportu UNESCO dotyczącego wykluczenia komunikacyjnego młodych ludzi w Polsce, a tam między innymi takie dane, co czwarty ankietowany przyznaje, że świadomie wybiera środki transportu zbiorowego, kierując się dobrem środowiska. Ale uwaga, 15% respondentów nie jeździ wcale zbiorową komunikacją publiczną. Eksperci zastanawiają się, czy to może wynikać z faktu, że nawet tam, gdzie owa komunikacja jest i wykluczenie komunikacyjne właściwie zdaniem niektórych być może w ogóle nie występuje, młodzi nie chcą jeździć komunikacją publiczną, bo to, mówmy językiem młodych, obciach. Po prostu, no dobrze, to jest język młodych sprzed paru lat, ale czy tak może być? 224, 280, 280. Nasza słuchaczka, nasza patronka, pani Kasia napisała, a może by tak umożliwić dzieciom odpoczynek i czas na rozwijanie marzeń, należałoby ustalić rozsądne godziny przebywania w szkole. Teraz to jest jak etat, 8 godzin dziennie, codziennie albo więcej, a do tego jeszcze zajęcia dodatkowe. Dzieci potem są tak zmęczone, że już na nic nie mają siły. A jak dodać do tego daleki dojazd? No to wszystko robi się jasne. Właściwie obraz trochę się zaciemnia. 224, 280, 280 mogą Państwo mówić, pisać, komentować, odnieść się do tego, o czym my mówimy, albo mówią ci, którzy już wypowiedzieli się między innymi w grupie osób patronujących, tak jak pani Kasia. Prognoza pogody prawie gotowa, za chwilę zaczynamy.

0: Pogoda.
1: Zacznę od tego, co teraz, a potem o przyszłości porozmawiamy, tej pogodowej najbliższej. 15 stopni w Elblągu, 26 w Legnicy. Eksperci, synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podpowiadają, że nad północną Polską wisi linia frontu atmosferycznego. Od Gdańska przez Chojnice po Gorzów Wielkopolski, a tam silny wiatr do 80 km na godzinę, deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, ale uwaga, w 10 minut. Do tego wyładowania atmosferyczne, które pojawiły się w okolicach Międzyrzecza w województwie lubuskim. Linia owa przemieszcza się teraz na wschód i w ciągu najbliższych godzin pojawi się w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz na zachodzie dolnośląskiego i wszędzie tam powieje silny wiatr do 80 km na godzinę oraz rozwijać się będą burze, a w nocy chmury i przejaśnienia, przelotne opady deszczu z burzami, rzecz jasna, przecież te burze nie znikną. Do tego deszcz do 15 litrów wody na metr kwadratowy i temperatura od 13 do 16 stopni Celsjusza, chociaż w kotlinach górskich mniej więcej 11, ale cieplej będzie na wschodzie do 17 stopni Celsjusza. Silny wiatr tu i ówdzie do 50 km na godzinę. W górach, wysoko w Sudetach do 110, w Tatrach do 90 km na godzinę. Doktor Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie, będzie naszym gościem już za chwilę. Rozmawiamy o wykluczeniu komunikacyjnym młodych obywateli naszego kraju. Co oznacza tak naprawdę wykluczenie komunikacyjne i czy sami możemy sobie z tym zjawiskiem poradzić?

0: Przepytanie.
1: Doktor Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie, także już razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W raporcie UNICEF zatytułowanym Wykluczenie transportowe dzieci i młodzieży w Polsce czytam, że 14% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19 roku życia zagrożonych jest wykluczeniem transportowym. Co to oznacza w świetle tych danych? To brak jakiegokolwiek transportu publicznego w miejscowości zamieszkania lub zbyt niską częstotliwość kursowania, czyli na przykład rzadziej niż raz na godzinę. Ale raport ten zbudowany jest w oparciu o ankiety, a zatem o odpowiedzi młodych ludzi. A gdzie pańskim zdaniem, panie doktorze, zaczyna się to zjawisko, to prawdziwe wykluczenie transportowe? Bo w dużym mieście to może być autobus raz na pół godziny i już możemy powiedzieć, że jesteśmy wykluczeni, a w małej miejscowości, no właśnie, raz dziennie.
2: Czy ja powiem uczciwie tak, że to trzeba spojrzeć od strony funkcjonalnej, mianowicie czy dana osoba, w tym przypadku młodzież, jest w stanie przy wykorzystaniu publicznego transportu zbiorowego dojechać do wymarzonej szkoły średniej oraz skorzystać z jakiejś oferty zajęć pozalekcyjnych, czy to w ramach szkoły, czy też w ramach pewnej oferty, nazwijmy to komercyjnej, chociażby jakiś kurs językowy zrobić po szkole i tym podobne. I to jest pytanie, czy to jest możliwe. Czy ta osoba ma rano autobus, bo to zazwyczaj autobus chodzi, i czy ma po południu lub wieczorem autobus, którym wróci do domu. I to myślę, że to jest kluczowe, bo jak spojrzymy kwestie połączeń co godzinę, to tak de facto w Polsce byśmy mieli tych obszarów wykluczenia transportowego jeszcze więcej niż mamy. Bo jak spojrzymy na wsie, które powiedzmy, czy małe miasteczka, które chwalą się, że mają dzieci jak dojechać do szkoły w mieście powiatowym, czyli zazwyczaj tylko szkolnictwa średniego, mają jak wrócić, to często one mają zazwyczaj jakieś dwa autobusy rano, jeden wiezie pracowników na 7 do pracy, drugi uczniów na 8 i po południu o 14, o 15 te autobusy gdzieś tam mniej więcej wracają po pracy czy po szkole i ludzie mówią, że jest okej, bo mają jak dojechać, mają jak wrócić. Natomiast co godzinę ten standard, to powiem szczerze, na wielu przedmieściach wokół miejskiego wokół polskich metropolii, czyli miast tworzących miejskie obszary funkcjonalne, byśmy tego nie mieli, więc ten model co godzinę to jest modelem, bym powiedział, dla krajów, benchmarkiem dla krajów, gdzie to dobrze funkcjonuje, jak Holandia, jak Szwecja, czy też po części jak Czechy.
1: Rozumiem, czyli tu nie częstotliwość, ale to, co dzięki transportowi publicznemu możemy załatwić tam, gdzie dojedziemy, jest pańskim zdaniem ważniejsze, ale dlaczego ja mam wrażenie, że o wykluczeniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży mówimy mniej niż o problemach komunikacyjnych dorosłych? Pan, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, też wspominał o dojazdach do pracy przede wszystkim, bo tak, dorośli jeżdżą do pracy, to jest ważne, trzeba zarabiać pieniądze, a gdy młody człowiek nie może dojechać do większej miejscowości, żeby spotkać się ze swoimi przyjaciółmi czy iść do kina, no to jest już taki mniejszy problem, ktoś mógłby powiedzieć.
2: Znaczy ja powiem tak, przede wszystkim jakby dlaczego mówimy o osobach dorosłych? Po pierwsze, dzieci nie głosują i to myślenie polityków bardzo mocno odzwierciedla w ogóle myślenie o systemie transportowym. To pierwszy raz się gdzieś na stypendium w Niemczech spotkałem dyskusję, dlaczego tak w Europie mało towarów jeździ koleją. No bo one nie głosują. Głosują pasażerowie pociągów osobowych, regionalnych i tak dalej. I to oni mają tą broń atomową w postaci kartki wyborczej. Dzieci tutaj tej broni atomowej nie mają. Dopiero w 18 roku życia to uzyskują, a rok wcześniej, jak wiemy, od 3 września mogą uzyskać prawo jazdy, więc tu odpada to, nazwijmy, zagrożenie dla świętego spokoju zacnych polityków. Więc to troszeczkę tak brutalnie, natomiast patrząc na sytuację na polskiej prowincji, to niestety jest tak, że jeszcze dzieci mają tą ofertę dla osób dorosłych, często dojazd z małej miejscowości do miasta powiatowego, do siedziby gminy, czy też do jakiejś najbliższej stacji kolejowej jest praktycznie niemożliwy poza dniami nauczycielskimi. nauki szkolnej. Taka słynna literka S przy godzinie na rozkładzie znaczy, że autobus jeździ tylko w dni nauki szkolnej i to jest wynik takiego pewnego kuriozalnego systemu ulg, który preferuje właściwie tworzenie dzieci, bo drugą część biletu dopłaca Skarb Państwa za pośrednictwem części tam Urzędu Marszałkowskiego, jest tam swoista procedura, ale to jest jakby pewny klient, wolumen można oszacować na podstawie liczby uczniów w danej szkole jeżdżących z danej miejscowości, natomiast wówczas już czy to prywatni przewoźnicy, czy też samorządy organizujące publiczny transport zbiorowy już odpuszczają walkę o tego klienta dorosłego, wiąząc z założenia, że on w ostateczności sobie kupi jakiegoś tam Passata, którego Niemiec jak sprzedawał płakał, więc to jakby to myślenie jest takie, że ta usługa jest właściwie już jest jakimś przymusem, żeby te dzieci jakoś tam przewieźć raz do szkoły, drugi raz odesłać ze szkoły z powrotem. I to nie ukrywam, jest rzeczywiście problem nie tylko typowo polski, bo parę dni temu akurat to się zbiegło z dyskusją nad wetem do polskiej ustawy o wykluczeniu transportowym. Jeden z bogatszych regionów Bawaria, jeden z powiatów, powiedział nawet dość bogatych, też podjął decyzję o cięciu połączeń, zostawił tylko i wyłącznie właśnie dojazdy do szkół, powroty, S i reportaż bawarskiej publicznej telewizji dotyczył dorosłych, którzy mówią nagle, że musimy teraz szybko poszukać samochodu, szybko kupić jakiś rower elektryczny i tak dalej. Pozostaliśmy praktycznie w ciągu tam dwóch czy trzech miesięcy, bo oczywiście to się dzieje wcześniej, nie tak jak u nas, że słodkie słowa jednego z prezesów państwowych, PKS-ów państwowych były takie, że oni likwidowali linię szybciej niż mogli zmienić rozkłady jazdy na przystankach, więc tam akurat trochę z jakimś pewnym dwóch, trzy miesięcznym wyprzedzeniem się odbyło w Niemczech, natomiast sytuacja jest taka, że ten problem jest, nie jest tylko problemem Polski, ale też powinniśmy patrzeć, jak za granicą się szuka tych rozwiązań na ten sam problem. I pierwszą rzeczą jest transport na żądanie i to transport odbywający się również pojazdami, które mają charakter pojazdów samochodów osobowych, czy to są powiedzmy busy typu Mercedes V-klasę, czy to auta osobowe wyglądające jak londyńskie taksówki, bo ten producent bardzo chętnie właśnie robi takie minibusy na żądanie właśnie w kształcie brytyjskich taksówek, czy też to są jakieś rozwiązania nieco większe, minibusy na kilkanaście osób, tutaj nie możemy się tego bać. Niestety, jak wynik weta pokazał, że prezydent właśnie nie tyle szukał realnych błędów, których było zresztą całkiem sporo w tej ustawie, ona była w dużej mierze gniotem legislacyjnym, to uznał, że wetuje, dlatego że na prowincji, w obszarach bardzo niskiej gęstości zaludnienia samorząd może by właśnie kupił takiego Mercedesa Vuitton z 8 siedzeniami dla pasażerów albo gdzieś ściągnął właśnie dawną londyńską taksówkę i odbierałby te kilkoro dzieci i to już panu prezydentowi wychodziło poza wyobraźnię.
1: Panie doktorze, ale właściwie to pan wspomniał o tym, kto się składa na te bilety, kto płaci za ten transport, bo to jest chyba najważniejsze. Pieniądze, czy są w Polsce takie miejsca, w których komunikacja publiczna zwraca się przynajmniej, zarabia na siebie, to już za duże słowo.
2: Powiedzmy uczciwie, transport, który jakby zwraca się, to jest właściwie transport kolejowy w aglomeracjach, gdzie są naprawdę wielkie potoki pasażerów.
1: Dokładnie.
2: Czy też połączenia komercyjne między największymi metropoliami. Wszędzie indziej trzeba dofinansowywać, tylko problem nie jest, że trzeba dofinansowywać, tylko trzeba to robić mądrze. My mamy taki gąszcz ulg, coraz to nowe grupy ulg, bo o ile jeszcze można było zrozumieć kombatantów, którzy walczyli, często to była ludność cywilna biorąca broń z najeźdźcą niemieckim w czasie II wojny światowej, to na przykład rozszerzanie o żołnierzy zawodowych, którzy, nie wiem, niestety zostali Iran, gdzieś w Afganistanie czy w Iraku. System ulg to jest już, powiem szczerze, dość absurdalne, nie? Powiem uczciwie, nie? To jest takich przykładów rozszerzania tego systemu ulg mamy wiele. Co więcej, ten system jest nieszczelny, bo kiedyś, to zresztą była informacja chyba sprzed 7-8 lat, bardzo powszechna w mediach, jak znaleziono taką panią, zresztą młodą, która się chwaliła na Instagramie zakupami luksusowych samochodów terenowych i się chwaliła, że to pochodzą pieniądze z dopłat do niezrealizowanych kursów transportem publicznym. Mhm. Tutaj uszczelnienie tego systemu, czy rzeczywiście te auta jeżdżą, retencji danych chociażby, które by mogła Inspekcja Transportu Drogowego prowadzić, udostępniać te dane w aplikacjach, gdzie są te autobusy, czy one rzeczywiście jeżdżą, czy tylko fikcyjnie biorą dotacje, i niezrozumienie też w dużej mierze, bym powiedział, pewnych konsekwencji, bo sąd tą panią skazał na straszną karę, kazał w 3 latach zwrócić wyłudzoną dotację, kiedy powiedzmy w mediach chyba biegają informacje, że za kradzież wafelka ludzie trafiają na kilka miesięcy więzienia. Więc tutaj jest zupełnie ogromny problem nieszczelności systemu. Ten system jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest ten system absurdalnie podzielony, bo na przykład tak zwane gimbusy, czyli przewóz szkolny jest przewozem zamkniętym. Jeśli to jest szkoły podstawowe jadą, to licealista już nie może legalnie do tego autobusu wsiąść. Często mówię, przymyka się oko, uczeń, dobra, niech wsiądzie, ale jakby w świetle prawa nie może nim jechać osoba dorosła do pracy. Nawet nauczyciel do tej szkoły teoretycznie też nie może jechać tym autobusem. Więc tu jest ogromne finansowanie jednego segmentu. Drugie finansowanie ulg, o czym wspomniałem przed chwilą. Trzecia sprawa, mamy ten system słynnej piątki Kaczyńskiego PKS Plus, który raz był robiony, że maksymalnie rok było dofinansowanie linii, teraz mowa jest, że do 10 lat rząd chciał skrócić do 5 lat i tak dalej. Cały czas mamy wielki chaos. Te pieniądze, które są, można byłoby lepiej wykorzystać w sposób systemowy, ale to też by trzeba było zlikwidować, nie wiem, ulgi, zlikwidować gimbusy, pod warunkiem, że gmina zapewnia określony standard w godzinach szkolnych.
1: Panie doktorze, to rozumiem, ale dostrzegam jeszcze jedno zjawisko, o którym chciałbym na koniec porozmawiać, bo samochodami innych osób niż rodzice, z danych UNICEF-u dotyczących Polski wynika, samochodami innych osób niż rodzice dojeżdża do szkoły 17% badanych młodych ludzi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym. No to oznacza, że Polacy zagrożeni wykluczeniem sami rozwiązują ten problem we własnym zakresie. Tak jak pan wspomniał, kupują ten samochód od Niemca, który płakał jak sprzedawał. Teraz pewnie by nie sprzedał, bo sam będzie potrzebował, jak pan wspomniał, przynajmniej w jednym regionie. Kupujemy hulajnogi, rowery elektryczne i radzimy sobie za własne pieniądze, samorządy wyręczając.
2: Czyli powiem tak, że to rodzice są w trudnej sytuacji, nawet jak nie mają prawa jazdy czy samochodu z różnych względów finansowych, zdrowotnych i tak dalej, to nie zwalnia to ich z faktu, że nad ich dziećmi do 18 roku życia ciąży obowiązek szkolny.
1: Zgadza się.
2: Więc prawo wymaga, ale nie daje odpowiedzi. I tu powiem szczerze, polscy politycy nie myślą systemowo. Takim przykładem jest chociażby ostatnia sprawa sprzed dosłownie paru miesięcy, właściwie, a kończąca się parę dni temu, ustawa o tak zwanym CPN, czyli ceny paliw niżej, gdzie rząd lekką ręką wydaje ponad 4,5 miliarda, będziemy dokładnie wiedzieli po tym okresie letnim, być może nawet 5 miliardów złotych na dofinansowanie niższej ceny benzyny, to poprzez oczywiście nie wykładanie gotówki, ale uszczuplanie przychodów, ale to z punktu widzenia budżetu
1: to samo.
2: Nie ma tych 5 miliardów. Natomiast te 5 miliardów zainwestowane w rozwój na przykład infrastruktury pieszo-rowerowej na obszarach wiejskich, tam gdzie nie ma autobusów, umożliwienie bezpiecznego skorzystania z roweru czy przejścia 2 kilometry na piechotę do sąsiedniej wsi, gdzie jest szkoła, to mimo licznych deklaracji, a pierwszy, który złożył to pan premier Morawiecki, zresztą słusznie zdefiniował, że Polska potrzebuje przynajmniej 5000 takich kilometrów takich dróg rowerowych na obszarach pozamiejskich, żeby walczyć częściowo z wykluczeniem, umożliwiać walkę z wykluczeniem transportowym, to oczywiście nikt tego nie zrealizuje. Gdyby padła teraz informacja, że zamiast 5 miliardów dofinansowywania zakupu benzyny prywatnych samochodach, często ludziom bardzo bogatym, którzy jeżdżą wielkimi autami paliwożernymi, oni najwięcej jakby fizycznie dostali tego dofinansowania. Mhm. Zamiast tego robimy w ciągu kilku lat program systemowego uniezależniania się, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uniezależniania prowincji od samochodu, poprawy ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, kreowania zdrowych postaw na obszarach pozamiejskich, to przypuszczam, że tak jak dzisiaj, jak wszyscy politycy popierali CPN, tak wszyscy by kręcili nosami, po co taka skala, że nie jest to złe, ale nie dzisiaj, to prawda. Może za 5 lat nie mamy na to pieniędzy, by była po prostu odpowiedź.
1: To prawda, bo wybory są w przyszłym roku, a efekty tych propozycji, o których pan mówi, pojawiłyby się za lat kilka najwcześniej. Nie,
2: w ciągu roku myślę, że można byłoby z tych 5 tysięcy jest 2-3 tysiące wybudować.
1: To ciekawe, bo wydaje mi się, że to zawsze trwa trochę dłużej. Panie doktorze, musimy kończyć naszą rozmowę, ale bardzo dziękuję za pańskie przemyślenia, podpowiedzi, komentarze w związku z raportem, o którym dziś opowiadamy. Przypomnę, ten raport można znaleźć w internecie UNICEF, Wykluczenie transportowe dzieci i młodzieży w Polsce. Państwu polecam tę lekturę. Panu doktorowi bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, także ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Do usłyszenia, panie doktorze.
2: Dziękuję, do usłyszenia panu, do usłyszenia państwu.

0: No i jeszcze Björk muzycznie w popołudniówce. Pani Alicja, komentując rozmowę i temat trzeciej godziny, pisze w grupie osób patronujących: od lat samorządy nie potrafią współpracować. Podaję konkretne przykłady ze swojej najbliższej okolicy. Jedno wielkie wykluczenie. Nie ma autobusów ze wsi do miast powiatowych. Młodzi ludzie nie będą chodzić na zajęcia dodatkowe, nie napiszą lepiej matury, nie dostaną się na lepsze studia, a starsza osoba nie będzie dłużej żyć, chyba że sąsiad podwiezie do lekarza albo na zakupy, pisze nasza słuchaczka i patronka. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie dziś w popołudniowym programie. Dziękuję też Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk i Kuba Ferlin. A Kuba Strączyński realizował ostatnią, trzecią, ostatnią godzinę po 19:00. Też tu będzie. Razem z Dianą Giurow, której w tej chwili w studiu nie ma jeszcze, ale zapewniam Państwa, że na terenie rozgłośni się pojawiła, gdyż miałem już przyjemność rozmawiać z koleżanką Dianą. Czułe dźwięki po 19:00. Radioaktywni, sejsmograf, koncertowe granie to też dziś jeszcze na naszej antenie. O! Jest i ona. Jeśli znajdziesz chwilę, to zapraszam cię bardzo serdecznie oczywiście. A ja jutro po 20:00 z Sulejowa, z Tour de Slezak, trochę rowerowo, piosenkowo. Nie mamy czasu na rozmowę. Powiedz, będzie dobrze po 19:00? Czy będzie dobrze po 19:00?
1: Bardzo dobrze.
0: I tyle wystarczy. Dziękuję bardzo. Zapraszam.
1: O!

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Slezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Po godzinie 17 w wyjątkowym wydaniu koncertu życzeń przywitają się panowie Wojciech i Marcin Manowie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek polska polityka. Zbigniew Ziobro stanowczo odpiera zarzuty dotyczące korupcji i przyjmowania korzyści majątkowych od giełdy Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości na antenie telewizji Republika oświadczył, że nigdy nie spotkał szefa firmy Przemysława Krala, ani z nim nie rozmawiał. To odpowiedź na wypowiedź premiera Donalda Tuska, który z sejmowej mównicy zacytował fragmenty zeznań obciążające polityka.
2: Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją poważną, ponieważ jest prowadzona operacja zniszczyć prawicę, operacja specjalna. Ona polega na tym, że ludzie, którzy są dzisiaj u władzy, dogadali się z przestępcami, na pewno jednym przestępcą, i tworząc nieprawdziwe fakty, nieprawdziwe wyjaśnienia, usiłują uwikłać cały obóz prawicy w tego rodzaju kłamliwe przedsięwzięcia, które nie miały miejsca.
1: Szef rządu przytoczył w Sejmie protokół ze śledztwa, z którego wynikało, że Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie spraw dotyczących giełdy po ewentualnym powrocie do władzy, a w zamian przyjąć pieniężną rekompensatę na powiązaną z nim fundację. Przypomnijmy, Sejm podczas dzisiejszego posiedzenia nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Tymczasem Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz głównego konserwatora przyrody. Polityk wywodzący się ze środowiska organizacji pozarządowych poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Oświadczył, że odchodzi z poczuciem uczciwie wykonanej pracy, czystym sumieniem i w zgodzie z własnymi wartościami. Przedstawiciele organizacji Greenpeace Polska wskazują, że ustępującemu urzędnikowi udało się przeprowadzić ważne reformy, jednak jego następca stanie przed kluczowymi wyzwaniami w obszarze ochrony środowiska.
3: Przede wszystkim osoba na tym stanowisku musi spełnić główną przyrodniczą obietnicę rządu Tuska, czyli stworzyć 20% lasów wolnych od pił. Do tej pory ta obietnica jest zrealizowana zaledwie w 1/4. Najlepiej byłoby, gdyby nowy wiceminister zaczął od utrwalenia ochrony lasów, które od stycznia 2024 roku objęte są tymczasowym wstrzymaniem wycinek, tak zwanym moratorium. Druga sprawa to objęcie ochroną planowanych parków narodowych. Mapy tych planowanych parków są gotowe, one są na półce w Ministerstwie Klimatu, nie ma się tutaj co zastanawiać.
1: Mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Organizacja apeluje także o pilne dokończenie reformy lasów państwowych, w tym zapewnienie społecznej kontroli nad wycinkami oraz przekazywanie części zysków ze sprzedaży drewna na wsparcie parków narodowych. W niedzielę do Kijowa przyjadą wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy wcześniej odwiedzą Moskwę. Wizytę dyplomatów Donalda Trumpa w obu stolicach potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. To pierwsza od miesięcy próba przełamania impasu w rozmowach pokojowych. Ukraiński przywódca zapewnił, że na czas przelotu Amerykanów do Rosji strona ukraińska zagwarantuje bezpieczeństwo w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Do misji dyplomatycznej dochodzi w cieniu nasilonych ataków. Rosja kontynuuje naloty dronowe na Kijów, a Ukraina uderza w rosyjską infrastrukturę naftową. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Czułe dźwięki.
5: Jeszcze dzień dobry chyba, bo wciąż jest widno. Witamy Państwa, Diana Giurow, Kuba Strączyński. Ponownie, jak co piątek o tej porze, chciałabym uczcić ten dzień, ponieważ dzisiaj jest moja 30. audycja i jest to dla mnie takie piękne, że to już kolejny taki numer z zerem. Rozpoczniemy od Onuki i utworu Wdoma. Jest bardzo piękny utwór o tęsknocie za domem, o utracie swojego miejsca, o powrotach, poszukiwaniach bezpiecznego schronienia, a także też o stabilizacji. Jest to ukraiński elektrofolkowy skład. Utwór ten został wydany 21 lipca 2023 roku na piątym albumie studyjnym zatytułowanym Room.

Pięknie zaczęliśmy, tak sądzę. To jeszcze nie jest kalendarzowa jesień, ale już czuć taki zapach ziemi. Wiatr ma inną moc i niesie za sobą też inny zapach. Nie wiem jak Państwo, ale ja już wyczuwam jesień. A w związku z tym pomyślałam o tych pięknych polskich słowach, które kojarzą nam się z jesienią. No i jednym z takich słów jest słowo wrzos, fiolet, którym wrzesień żegna lato. Piękne, ja uwielbiam w ogóle ten kolor. No i teraz kolejna bardzo ciekawa propozycja, to będzie Łakomaja Javanava, wydany w 2026 roku, czyli w tym roku, w marcu bodajże. To efekt spotkania trzech artystów z zupełnie różnych światów, bo mowa o polskim producencie muzyki elektronicznej, Guralu, izraelskim liderze ceremonii muzycznych Uria Tsura oraz multiinstrumentalisty i skrzypka Stanisława Leszczyńskiego, który gościnnie grał dla Państwa w zeszły piątek bodajże. Piosenka ukazała się nakładem agencji Perspektywy jako część terapeutyczno-koncepcyjnego projektu i albumu Sounds Spa. Koncepcja uzdrawiania dźwiękiem. Utwór ten został bowiem stworzony w oparciu o tak zwane częstotliwości Solfiego i został nastrojony konkretnie na częstotliwość 963 Hz.

Mam nadzieję, że poczuli Państwo to ciepło, że rozlało się one gdzieś w sercu, tam głęboko i sprowadziło też taką lekkość na Wasze barki, bo ten numer tak właśnie na mnie działa. Kolejnym takim pięknym zlepkiem dwóch słów kojarzącym się z jesienią jest Babie Lato. Takie ciepło, które wraca, jakby zapomniało się pożegnać. Piękne, prawda? No i teraz kolejna propozycja z cyklu Dla mnie się podoba, ponieważ wracam znowu do Swady i Niczosa, których prezentowałam Państwu już nie raz w tej audycji. No i zaprezentuję dzisiaj Kalkuta nocą. Jest to kompozycja skomponowana przez Janusza Kruka do słów Andrzeja Mogielnickiego. Natomiast wersja Swady i Niczosa łączy indie-rockowe brzmienia, przestrzenne chórki, klasyczne automaty perkusyjne oraz taką głęboką, nowoczesną elektronikę. No i oczywiście charakterystyczny, głęboki wokal Niki Niczos-Jurczuk.

Tak. Chciałabym przypomnieć, uprzejmie oczywiście, że możecie Państwo się ze mną kontaktować, pisząc do mnie diana.giurow@nowyswiat.online i ja zawsze odpowiadam na Wasze maile, także z chęcią też je przeczytam. Kolejna dzisiejsza propozycja to będzie Anastazja Rydlewska, przepraszam bardzo. Anastazja Rydlewska w utworze Dance on My Own. To jest bardzo ciekawa postać. Artystka pochodząca z Mińska, która azyl i możliwość rozwoju oraz rozpoczęcia nowego życia znalazła właśnie w Polsce. Miała okazję grać wspólnie ze Swadą i Niczosem i to w sumie przez nich zapoznałam się z jej twórczością. Usłyszycie ją Państwo w utworze Dance on My Own. Piosenka została wydana jako singiel w czerwcu 2024 roku. I co? Utwór jest hymnem na cześć niezależności, autonomii, odnajdywania własnej siły w samotności. Wydaje mi się, że tak, można to zrozumieć.

da się wyłuskać słowa, nie każcie mnie. Myślę, że to takie wymowne. A teraz? Teraz przechodzimy dalej i przejdziemy do kolejnego słowa związanego z jesienią i otulaniem oraz ciepłem. To będzie sweter, czyli pierwszy znak, że lato zostaje tylko za dnia. No właśnie. Oczywiście też pozdrawiam Team Czuli i również kocham tę porę roku. A teraz, proszę Państwa, kolejny numer, który mam nadzieję będzie takim ciepłym sweterkiem, który można wieczorem narzucić na plecy. To będzie Daliwa w utworze Idź z nią. Utwór ukazał się na mini-albumie artystki zatytułowanym Kiedyś mi przejdzie. Za warstwę kompozytorską i tekstową odpowiada sama wokalistka Klaudia i za produkcję tego utworu odpowiada Lesman.

choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się, gdy z

kolejnym słowem kojarzącym się z jesienią, z zakończeniem zbiorów, dożynkami oraz rozpoczęciem okresu gromadzenia.

który ukazał się pod koniec zeszłego roku jako wspólny singiel, stanowi też genialny przykład fuzji i jakiejś takiej pewnej otwartości artystów. Utwór mroczny, basowy, niesamowicie rytmiczny. A czy Państwu się spodoba ten podlaski bounce? No właśnie.

przyczyny jego czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn.

ciekawe, prawda? Bardzo fajny jest ten utwór, ponieważ każdy z nas czuje inaczej i ma do tego pełne prawo. Kolejnym słowem jesiennym jest grzybobranie. Grzybobranie to zapach mokrego lasu i radość małych znalezisk, którą później można zamknąć w słoiku, ususzyć, no i rozpylać wokół. I te grzyby można znaleźć w lesie. A w języku ukraińskim las to lis. I lis to jest kolejny utwór, który dzisiaj Państwo usłyszą. Lis oczywiście w zapisie ukraińskim. A będzie to utwór lwowskiego zespołu Jory Kłoc,

albo Klotz, nie jestem pewna. To jest bardzo ciekawy utwór i to są świetni artyści. Grupa folk rockowa, proszę Państwa, która została założona w 2008 roku we Lwowie. No i w ich utworach, w ich muzyce jest niezwykłe instrumentarium, ponieważ oni folgują dawnym brzmieniom Ukrainy, rezygnując z klasycznych gitar, chociażby elektrycznych, na rzecz instrumentów akustycznych właśnie o ogromnej sile rażenia i w ich składzie brzmieniowym kluczowe role odgrywają lira korbowa. Jest to średniowieczny instrument, na którym dźwięk uzyskuje się przez pocieranie strun obracającym się kołem. Huculska mandolina oraz inne tradycyjne instrumenty smyczkowe i szarpane, bęben i instrumenty perkusyjne nadające całości potężny, nowoczesny, transowy rytm. Jory Klotz.

Teraz zaprezentuję Państwu utwór Benzyna. I przyznam, że zastanawiałam się nad tym, czy powinnam go zagrać, ponieważ w ostatnich latach zwracam dużą uwagę na słowa, które pojawiają się w utworach. Natomiast jest w tym utworze coś takiego dziwnego, głębokiego, mrocznego, hipnotyzującego i postanowiłam, że to zrobię. Jest to utwór, który otwiera debiutancki album studyjny artystki Panilas, zatytułowany Gno Elektro i wydany w 2022 roku bodajże. Utwór nie powstał jako typowy singiel radiowy. Jego pierwotna wersja została skomponowana na potrzeby spektaklu teatralnego Nocni pływacy w reżyserii Pameli Leończyk. Tekst piosenki napisał hiszpański dramaturg José Manuel Mora. W tłumaczeniu Kingi Kowalskiej. Spektakl opowiadał o grupie wykluczonych ludzi, którzy spotykają się nocą na basenie i planują zbiorowe samobójstwo ze względu na katastrofalną kondycję świata. Utwór Benzyna.

Zdecydowanie jest w tym utworze coś takiego przeszywającego na wskroś. I może taki utwór zwiastuje jakiś koniec, ale też początek, i początek jest kolejnym słowem kojarzącym się z jesienią, ponieważ początek to pierwsza strona nowego zeszytu, nowej historii. Jeszcze wszystko może się wydarzyć, no i jest w tym nadzieja. Kolejna propozycja dzisiaj to będzie Ofelia w utworze Materac. Klimatyczny singiel został wydany pod koniec zeszłego roku. Odpowiada za to wydanie oczywiście autorka i kompozytorka Iga Kreft, czyli Ofelia, a utwór promował jej mini album zatytułowany Safe.

Były takie miejsca w tym utworze, nie wiem, czy państwo to usłyszeli, które kojarzą mi się z płytą Marii Peszek, tą jedną z pierwszych, jak nie pierwszą. I myślę, że wrócimy do tej płyty, bo to jest też taka płyta, która kojarzy się z jesienią, ale o tym nie teraz, ponieważ teraz zaprezentuję państwu drugi, albo kolejny, obok Dance on My Own, utwór Anastazji Rydlewskiej. Udało mi się powiedzieć poprawnie tym razem nazwisko i to będzie Rainbow Serpent. I teraz tak, ten tytułowy tęczowy wąż to jest bezpośrednie i celowe nawiązanie do potężnego bóstwa z mitologii aborygeńskiej, uznawanego za stwórcę świata, ludzi i dawcę życia. Lirycznie ta piosenka jest głębokim, egzystencjalnym monologiem pełnym lęku przed przemijaniem, ale też zachwytu nad życiem. W tekście padają uderzające słowa. Artystka śpiewa o nas jako o sierotach, które nie wybierały momentu swoich narodzin, a samoistnienie nazywa pięknym ciężarem. Kawałek łączy hipnotyzujący, pulsujący, mroczny pop z głęboką elektroniką i charakterystyczną dla Anastazji mistyczną, wręcz rytualną atmosferą.

I po raz kolejny chciałabym Państwu zaprezentować utwór z doskonałej, moim zdaniem, płyty. Album w ogóle był nominowany do Fryderyka, album pod tytułem Sad. Jest to spotkanie Karoliny Cichej ze Swadą, a utwór, który pragnę dziś zaprezentować, to będzie Ksylopolis. Ksylopolis oznacza miasto zasilane naturą, drewniane miasto przyszłości z nowoczesnymi ekologicznymi technologiami. Piosenka powstała jako oficjalna muzyczna interpretacja idei pawilonu województwa podlaskiego, prezentowanego na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju. No a przesłanie jest oczywiście emocjonalne, ponieważ Ksylopolis urasta do rangi miejsca, którego wyglądamy, bezpiecznej przystani dla nas.

No i przedostatnia z dzisiejszych propozycji to będzie Alina Pasz, właściwie Alina Iwanina Pasz. Charyzmatyczna, bezkompromisowa i wyrazista postać na współczesnej scenie wschodniej. Urodzona w maju 93 roku na Zakarpaciu, zyskała miano skarpackiego skowronka. Ładnie. Ze względu na unikalne łączenie tradycji swojego rodzinnego regionu z na skroś nowoczesną kulturą miejską. No i właśnie, posłuchajmy, jak brzmi to połączenie, które jest fuzją hip-hopu, elektroniki, trap-popu oraz etnicznego folkloru.

0: Не боже знати, з ким її буду брати. Андрію.
1: No i niestety znów nadszedł ten moment najmniej przeze mnie lubiany. Kuba Strączyński ma dzisiaj temperaturę, bardzo źle się czuje. Proszę, wysyłajcie mu dużo pozytywnej energii, żeby chłopak dotrwał do końca tego wieczoru. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten miks, ta fuzja, taka polsko-białorusko-ukraińska. Uważam, że to naprawdę ciekawe połączenie i dużo piękna jest w tych rodzimych dźwiękach, szczególnie kiedy podkręca się je elektroniką. No i cóż, będę się z Państwem żegnać. Dziękuję za Państwa obecność. Team Czuli oczywiście pozdrawiam. Czekam na kolejne nasze spotkanie, a żegnać się będę z Państwem utworem Czerwone Jabłuszko, energetyczny, klubowy utwór wydany w kwietniu 2024 roku. No i to owoc współpracy wokalistki i producentki Sassy oraz producenta muzycznego Mico Blascello. To jest taki nowoczesny folk house. Może nie do końca jest to klimat czułych dźwięków, ale z racji na to, że jest to polski, słowiański utwór, to postanowiłam, że pojawi się w tej audycji, bo wydaje mi się, że zasługuje na przypomnienie i uwagę. Tym samym żegnam się z Państwem. Dobranoc.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Niemieckie służby prowadzą śledztwo w sprawie serii prób sabotażu sieci energetycznej na terenie Saksonii oraz Brandenburgii w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Polską. Jak podaje dziennik Bild, przy stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz odnaleziono ładunki wybuchowe i urządzenia zapalające. Władze podejrzewają celowe próby zdestabilizowania dostaw prądu w regionie. Materiały wybuchowe ujawniono przy liniach zasilających kluczowe elektrownie w łużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego. To kolejny tego typu incydent po wtorkowym ataku w Brandenburgii, gdzie użyto materiałów przewodzących do wywołania zwarć oraz po próbie podpalenia infrastruktury w Nadrenii. Policja prowadzi tam obławę na 48-letniego podejrzanego, u którego znaleziono ślady materiałów wybuchowych oraz listę z groźbami. Polskie linie kolejowe apelują o rozsądek po serii groźnych incydentów z udziałem młodych osób na hulajnogach elektrycznych. W czasie wakacji na przejazdach i przejściach doszło do 30 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 6 zostało ciężko rannych. Młodzi ludzie nagminnie ignorują czerwone światła, omijają rogatki oraz jeżdżą po peronach.
1: Jeżeli chodzi o hulajnogi, to nie poruszamy się hulajnogami po terenie kolejowym, takim ścisłym terenie kolejowym, jakim są chociażby perony, tunele czy wiadukty, czy również inne przejścia, bowiem zawsze istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla innych podróżnych, którzy znajdują się na peronach, którzy spieszą się do wsiadania i wysiadania z pociągów. Zawsze takie zachowanie na peronach jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich użytkowników, tym podróżnych, którzy korzystają z naszej infrastruktury.
0: Przypomniał dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński. Hulajnogę przez tory należy przeprowadzać, a pociąg potrzebuje kilkuset metrów na zatrzymanie. W razie uwięzienia między szlabanami należy je wyłamać lub skorzystać z żółtej naklejki PLK i podać operatorowi numer przejazdu. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie zostanie udostępniony zwiedzającym. Samorząd województwa mazowieckiego zakupił dom i pracownię artysty. Posiadłość po jednym z najważniejszych polskich malarzy XX wieku stanie się nowym oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.
2: Miejsce jest kultowe, artysta jest światowego formatu, w związku z tym, że to jest rdzenny Mazowszanin, bo się urodził w Warszawie, mieszkał cały czas przed wyjazdem za granicę na Mazowszu. Byliśmy absolutnie przekonani, że to miejsce musi stać się częścią naszego Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu, gdzie też są zbiory Wojciecha Fangora i gdzie zamierzamy też rozbudować muzeum i tam dużą ekspozycję właśnie jego dzieł prezentować.
0: Mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. W zachowanym w oryginalnym stanie domu nad rzeką Mogielanką zwiedzający zobaczą m.in. pracownię ze sztalugą, farbami oraz osobistymi pamiątkami artysty. Radomska elektrownia przejmie na własność 8 dzieł Fangora, a 224 prace trafią do placówki w depozyt. W przyszłości w blisko 2-hektarowym parku otaczającym posiadłość ma powstać galeria rzeźby plenerowej oraz nowoczesny pawilon wystawienniczy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. To, co Państwo słyszeli na początku, to utwór Falling, Julie Cruz z serialu Miasteczko Twin Peaks. Jeżeli Państwo chcą więcej muzyki, seriali, filmów Davida Lyncha usłyszeć, to proszę się wybrać na festiwal Brasswood Soundtracks do Gdańska. On odbędzie się już 11, 12 i 13 września w Gdańsku oraz w Sopocie i w Gdańsku. 11 września za darmo w Gdańsku, a 12 już koncerty biletowane, Opera Leśna Sopot i 13 Olivia Star Gdańsk. Brasswood Soundtracks, za tydzień rozmowa z Lukiem, organizatorem, szefem, dyrektorem festiwalu Brasswood Soundtracks, i będą do wygrania bilety na festiwal, gdzie między innymi muzyka z filmu Chłopi, z filmów i seriali Davida Lyncha, ze Stranger Things serialu oraz muzyka Ennio Morricone. A teraz czas na to, co się wydarzy 10 września w Łodzi, gdzie wystąpi zespół Hollywood Vampires, czyli Joe Pearce, Aerosmith, Johnny Depp, Alice Cooper i wielu, wielu innych. Hollywood Vampires, People Who Died.

People Who Died, Hollywood Vampires płyty Rise. Hollywood Vampires koncertują i wydali ostatnio płytę, już drugą koncertową, gdzie między innymi znalazł się słynny utwór Motorhead, który również wybrzmi 10 września w Łodzi. Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper i inne wampiry z Hollywood.

0: Ace of Spades, Motorhead w wykonaniu Hollywood Vampires. A kto wystąpi przed Hollywood Vampires w Łodzi 10 września? Smolik i Kev Fox. Smolik ma swoją relację z Johnnym Deppem, o której za chwilkę Państwu opowie. Zapraszam na rozmowę ze Smolikiem, który wystąpi 10 września przed Hollywood Vampires. Występujesz przed Johnnym Deppem i Hollywood Vampires z Kevem Foxem. To nie jest tak, że z wilkami bardziej byś tam pasował?
1: No myślę, że przede wszystkim rocznikowo z wilkami bardziej byśmy pasowali do tych starszych, legendarnych, co by nie mówić, kolegów zza oceanu. Ale też no, w tej chwili jesteśmy o wiele bliżej muzycznie do tego, co z Kevem, niż do tego, co z wilkami, i cieszę się, że to akurat jest ta ekipa, zdecydowanie.
0: No właśnie, miałem takie poczucie, że, bo ja pamiętam, Ciebie pierwszy raz poznałem, widziałem publicznie, jak z wilkami zaczynałeś, chyba to był teledysk Acousticus Rockus, znaczy z płyty Acousticus Rockus, Scena w Warszawie, tam szalałeś za organami w kawałku Niemena, a później odszedłeś od tego rocka troszkę bardziej, na solowych krążkach przynajmniej. Jak
1: no tak, no,
0: do
1: no,
0: tego rocka trochę jednak wracasz i grasz przed typową rockową kapelę.
1: No po pierwsze, może jakby wydaje mi się, że mój core taki muzyczny jest właśnie w dużej części jakby połączony z muzyką rockową, rock'n'rollową, alternatywną, jakąś taką niepokorną trochę z jednej strony, ale z drugiej strony z tego właśnie z tego korzenia właściwie wyrosła elektronika. To jest tak trochę, że nowofalowcy, postpunkowcy, jacyś tacy progresywni artyści i tak dalej w latach 90. zaczęli po prostu przesiadać się na syntezatory, na nowe technologie, i część z nich jakby w linii prostej przesiadła się z rock'n'rolla, po prostu z muzyki gitarowej, może nie rock'n'rolla nawet, na techno, na jakiś breakbeat, na jungle, na te wszystkie style, które wtedy powstawały w muzyce elektronicznej. To była jakaś taka też swoista rewolta estetyczna i wolnościowa, dlatego że o ile teraz tak nie jest, to wtedy te formy miały o wiele dużo bardziej wspólnego właśnie z muzyką, choćby, nie wiem, postpunkową, jakby w samej takiej konstrukcji, w łatwości dostępu, tworzenia nie trzeba było mieć grać, żeby robić tę muzykę. I ja, będąc klawiszowcem w rockowych zespołach w większości, miałem bardzo po drodze do tego, żeby przesiąść się na komputer, żeby zacząć programować, używać sampli i jakby zanurzyć się w takim nowym świecie. Tym bardziej, że zawsze mi to bardzo interesowało, ale też nie miałem swojego kanału, gdzie mógłbym się po prostu wypowiedzieć, bo nie miałem technologii, możliwości. To było zupełnie poza zasięgiem, żeby nagrać coś no, w studio, a sekwencerów, komputerów, tej całej technologii, która pozwoliła na home recording wczesny, nie było, kiedy zaczynałem.
0: Lata 2000 to były Twoje lata.
1: No nie wiem, co to znaczy, że moje lata. To były lata tych, którzy tam po prostu tworzyli i żyli.
0: Rozkwitu tej muzyki, Twojej też popularności solowej.
1: No, na pewno to jakby zmieniłem trochę trajektorię. Po prostu będąc jeszcze muzykiem wilków, przez chwilę dosłownie, postawiłem na to, żeby robić swoją muzykę. Mając jednak oparcie w wilkach, bo to jest bardzo ważne, że takie zaplecze finansowe, zaplecze logistyczne, zaplecze też takie, jak to powiedzieć, kontaktowe, no bo wilki mi dały mnóstwo kontaktów, czy Robert Gawiński solo potem, z innymi artystami polskimi, ale nie tylko artystami. No, nagrywaliśmy, to były czasy, kiedy nagrywało się w dużych studiach nagraniowych wyłącznie, bo nie było jeszcze, tak jak już wspomniałem, home recordingu, co mi pozwoliło przyglądać się mistrzom konsolety i trochę się od nich po prostu uczyć, bo dla tych, co nie wiedzą, dla tych, którzy są młodsi, nie było żadnych źródeł wiedzy w tych czasach, tylko praktyka, i to dla niewybrańców, bo nie każdy mógł wejść do studia S4 i siedzieć miesiąc tam codziennie.
0: Luksusowe
1: warunki z Leszkiem Kamińskim, czy
0: z kimś
1: tego pokroju. i po prostu nie było właściwych gazet, nie było literatury, nie było jeszcze właściwie internetu takiego, który, z którego można by było się nauczyć, więc to jest bardzo cenna wiedza, którą można było posiąść i potem przelać to na te takie prostsze no, aplikacje w postaci wczesnego peceta albo jakiegoś tam Atari.
0: No i właśnie, no i przelewałeś tą swoją wiedzę pozyskiwaną między innymi na płycie z Nosowską.
1: No tak, to, to było tak trochę, że...
0: Sukces i rewolucja Nosowskiej, na którą stał Smolik między innymi.
1: No tak naprawdę za tą rewolucją na początku stała Nosowska, ale też Piotr Banach, który był liderem i twórcą Heja i my się przyjaźniliśmy, mieliśmy dużo kontaktu i on był bardzo biegły w jakimś takim komputerowym świecie, wczesnym komputerowym świecie i po prostu zaproponował mi zrobienie dwóch kawałków na płytę Puk Puk Kasi Nosowskiej. Ja miałem wtedy taką nagrywarkę, którą dostałem od ojca. Pierwszy twardyskowy taki mikser z dyskiem, który mieścił tylko 12 minut muzyki i można było nagrać na to 8 śladów. To nie był jeszcze komputer, tylko taki rodzaj magnetofonu, ale już cyfrowego. Niezwykle nowoczesna rzecz w tym czasie i te 12 minut to właśnie były trzy piosenki, więc dostałem po prostu czas trzech piosenek, bo więcej bym na tym nie zmieścił, dopiero z tym mogłem pójść do studia i to wypluć, co nie było łatwe, i wgrać na taśmę, bo wtedy nagrywało się na taśmę. I to był mój taki debiut producencko, może autorski, w takim dużym wymiarze.
0: A później była Milena, gdzie już w większym wymiarze stałeś muzycznie i to była taka jeszcze mocniejsza Nosowska, jeszcze bardziej zaskakująca, jeżeli chodzi o woltę stylistyczną.
1: No tak, no to jest trochę tak, że z Kasią znamy się właściwie, jakby nasza znajomość sięga o wiele wstecz, dlatego że kiedy byłem jeszcze studentem w Szczecinie, poznałem ją, kiedy grała koncert w moim akademiku, zakochałem się w jej osobowości i głosie, bardzo długo próbowałem ją po prostu zwabić, żeby razem grać, to się średnio udawało. I takie prawdziwe spotkanie tak naprawdę to właśnie było to spotkanie przy Milenie. Zaczęliśmy grać koncerty, bo Piotr Banach nie chciał grać koncertów w tym składzie. Zlecił mi koncerty i jakby z tych koncertów przeszliśmy dalej, czyli Kasia zaproponowała mi zrobienie kolejnego i jeszcze kolejnego albumu solowego. No już tak w takim prawie że pełnym wymiarze, ale też za pomocą już nowszej technologii to już zupełnie inaczej wyglądało. Rozwijaliśmy się po prostu.
0: A Państwo, jak pewnie słyszą, rozmowa była nagrywana, nie jest na żywo, ale była nagrywana na ogródkach, czyli przy jednej z warszawskich restauracji, gdzie jeszcze ciepło, radośnie i gwar dookoła. Stąd te nieczystości emisyjne, które, mam nadzieję, Państwo mi i Smolikowi wybaczą. Run, Smolik i Kev Fox.

0: Run, Smolik i Kev Fox, którzy wystąpią 10 września w Łodzi przed Hollywood Vampires Johnego DePellis Coopera i Joe Perego. Zapraszam na drugą część rozmowy ze Smolikiem.
1: Pamiętam promocję chyba sushi we Wrocławiu. Spore zainteresowanie, ale też zaskoczenie właśnie tą Woltą. I pamiętam też początki twoje, jeżeli chodzi o solowe płyty. Skąd to się wzięło, że postanowiłeś pójść całkowicie na swoje pod własnym nazwiskiem? Rzeczy, które okazały się sukcesem.
2: No, mógłbym powiedzieć, że z potrzeby serca, ale też nie byłoby do końca to prawdą, dlatego że mi było bardzo dobrze pod skrzydłami innych artystów i dalej jest mi dobrze, bo ja przecież współpracuję z różnymi ludźmi, jakby nie będąc na pierwszym planie, właściwie nie jestem na pierwszym planie, tylko gdzieś tam sobie po prostu coś operuję po prostu z drugiego rzędu trochę, mimo wszystko.
1: Tak wolisz, tak lubisz?
2: Czy tak wolę? Czy wolę, no nie jestem wokalistą. Nie przeszkadza mi na pewno to miejsce, ono jest dość komfortowe, daje dużo możliwości ruchów do przodu i do tyłu i przyglądania się przede wszystkim swojej pracy oraz pracy kolegów. Jest na to czas i miejsce i przestrzeń, to jest bardzo, bardzo dobra pozycja, mi odpowiada, ale tutaj straciłem trochę wątek.
1: Przejście na solową działalność.
2: Na solową. Trochę to się stało ze sprawą Pawła Jóźwickiego, Józka, słynnego kreatora CC Records, dlatego że właściwie zrobiłem taki jeden kawałek, kiedy dostałem sample od Grzegorza Ciekowskiego, w końcu upragnione sample, dyski po prostu z samplami, bo wcześniej nie miałem do tego zupełnie dostępu. I bardzo szybko mi wpadł kawałek 50 tysięcy, który zaśpiewał Artur, potem Rojek jakby ostatecznie i prosiłem to Józkowi, jakby stary, musisz nagrać swój album, nie? Nie dawaj tego nikomu, tylko masz nagrać swoją płytę, niemalże. Piliśmy dużo wtedy piwa, więc po prostu byliśmy bliskimi kumplami i bardzo mu ufałem w tej kwestii. I właściwie dlaczego nie, bo jest CC, jest platforma taka trochę bardziej niezależna i jakby w klimacie. No i bardzo szybko powstała druga, trzecia, czwarta piosenka i to się po prostu udało, a potem już jakby nabrało rozpędu i już działo się samoistnie trochę.
1: Popularność tego krążka zaskoczyła cię?
2: Wiesz co, to jest tak, że to z dzisiejszej perspektywy mówi się o tym jako jakimś takim trochę pionierskim, pierwszym i tak dalej, ale do końca tak nie jest, bo to nie jest ani pionierski, ani pierwszy, może najbardziej widoczny, ale też to nie była wcale jakaś wielka popularność, to była popularność środowiskowa, niszowa. Graliśmy w bardzo małych miejscach, prawie za darmo, z mini zestawikiem, sprzętem byłem ja, Bogdan Kondracki i Nowika, to był cały zespół, który występował na początku, bo było nam trudno znaleźć jakąś taką wyporną platformę, publiczność. Radia tego nie puszczały raczej, gdyż
1: radio
2: była to muzyka. No tak, radio stare albo jakieś takie niszowe radia, ale szeroko tego nie można było nigdzie usłyszeć i ludzie trochę nie byli, tak jak mówię oczywiście o tym, co dzisiaj się dzieje w jakiejś takiej muzyce rozrywkowej, szeroko pojętej, że nie było wtedy miejsca na jakąś taką większą wyporność dla takiego projektu, co nam trochę podcinało skrzydła. To, co na pewno się udało i co sobie najbardziej cenię jakby w pierwszych krokach, to fakt, że ponieważ byliśmy jedyni tacy, to właściwie graliśmy wszystkie możliwe supporty przed wielkimi gwiazdami, bliskimi estetycznie naszej muzyce, czyli udało nam się wtedy zagrać support przed Björk, przed Chemical Brothers, przed Mobim, przed Massive Attack i mnóstwo jeszcze
1: grubo,
2: mnóstwo innych, więc mogliśmy sobie wiesz, popatrzeć, jak to wygląda od tamtej strony i to jest bardzo cenne.
1: Czyli dzisiaj właściwie cię nie zaskakuje to, że grasz przed Hollywood Vampires, bo to jest po prostu kolejny skalp, który zdobywasz, czy też mówiąc już na poważnie, no kolejna sława, przed którą jesteś, bo tam ci wszyscy też chyba mieli wpływ na to, co robisz.
2: No zapewne część tych muzyków, właśnie rozmawiałem ostatnio z Gołębiem, z gitarzystą, z którym gramy, który dołączył do Smolik Fox i rozmawialiśmy o płycie Toys in the Attic Aerosmith, której współkompozytorem właściwie od początku

0: jest gitarzysta, który będzie grał na tej scenie i to jest naprawdę legendarny, wspaniały gitarzysta i wspaniały album i no, tam można by wyliczać. Drugi gitarzysta grał z Lou Reedem, którego muzykę kocham, zarówno za czasów Velvet Underground, jak i solowy. I to są ludzie, którzy otarli się po prostu jakiś taki już ekstremalnie wielki świat show biznesu i muzyki, i też dobrej muzyki. No już nie wspominając o Johnnym, dla którego jakby legendy, które po prostu właściwie traktuję jako postacie z komiksu, są bliskimi kolegami. I to dotyczy bardzo wielu muzyków. Mówię o Keith Richardsie, czy nie wiem, Bobby Dylanie, który dzwoni do niego i zaprasza go po prostu na koncert osobiście. Mówi, wpadnij stary, wypijemy wino. I to jest całkiem niezwykłe móc jakby zbliżyć się do tego choć na chwilę.
1: Okładka płyty twojej zawisła w domu Johnnego Deppa. Jaka była geneza tej historii, bo jest smaczna.
0: No tak, tak. Historia jest niesamowita. To pokazuje, że życie pisze pokrętne scenariusze, które nikt by zupełnie nie wymyślił. Czasami wystarczy chcieć i mieć trochę szczęścia i to dotyczy bardzo wielu różnych poziomów. Nie wiem, czy to mam opowiadać, bo to jest długie.
1: Opowiedz, to jest długie. Mamy dobra. Proszę.
0: No więc 27 lat temu moja żona, będąc w Nepalu, sfotografowała słonia od tyłu jeszcze analogowym aparatem, zrobiła tylko to jedno zdjęcie w takiej formule i potem dwa lata później szukaliśmy zdjęcia na okładkę mojego albumu, uznaliśmy, że to jest właśnie to albumu 3 Smolik, dla tych, co nie wiedzą, czyli mojego autorskiego. To zdjęcie dostało się na okładkę i budziło wiele jakby różnych takich emocji. I 20 lat później, albo i później jeszcze, oglądając jakiś talk show z Johnnym Deppem, którego jesteśmy fanami jako aktora i postaci w ogóle takiej popkulturowej, Johnny podarował, nie pamiętam jak się nazywa ta kobieta, ale jest gospodarzem takiego jakiegoś bardzo wypornego talk show. Podarował takiego świeżo namalowanego słonia, bo się okazuje, że on maluje i bardzo, bardzo lubi słonie, bardzo lubi malować słonie. A Jania mówi, słuchaj kurczę, na pewno by mu się pewnie spodobał ten słoń. Jakoś trzeba mu go dostarczyć. Mówi, co ty wiesz, żartujesz sobie? No mówi, jak się chce, to się zrobi wszystko, co jest potrzebne. I wkrótce potem okazało się, że wampiry grają w Dolinie Szarloty. Ja byłem wtedy w Gdańsku na męskim graniu, czyli stosunkowo blisko. No i Ania próbowała tego słonia przywieźć do Gdańska. Z Gdańska mieliśmy pojechać do Doliny Szarloty, spróbować Johnnemu tego słonia po prostu wręczyć, jako że tam graliśmy wcześniej, więc mieliśmy jakieś tam przetarte szlaki. Słoń nie zmieścił się do taksówki, taksówkarz go złamał w ogóle, bo to takie wielkie zdjęcie, 1,20 m na 1,20 m. Zabrakło tam dosłownie 2 cm w bagażówce. No, ona odniosła to do domu, wsiadła w taksówkę, pojechała na pociąg. Pociąg się spóźnił ostatecznie i nic z tego nie wyszło. I oprócz jakiejś takiej idiotycznej, szarpanej po prostu historii. I gdzieś może z miesiąc później, czy dwa, była u nas Karolina z Hollywood z piosenki Wilków, czyli nasza kumpela, przyjaciółka Karolina, której mąż jest operatorem w Stanach, odkąd pamiętam, od zawsze. I pracuje przy takich bardzo wypornych, wielkich amerykańskich filmach i świetnie zna żonego, dlatego że zaczynali razem jako małolaci w Co gryzie Gilliama Grape'a w wspaniałym filmie. Dobrze, są kumplami. I opowiadamy jej tę historię jako ciekawostkę i pijąc wino po prostu u nas na chacie, to ona mówi, słuchaj, bo mi się wydaje, że Łukasz to teraz właśnie jest na Węgrzech z Johnnym i właśnie kręcą film. Więc co ty żartujesz? Ona mówi, no serio, wyślę mu tę historyjkę i zdjęcie. I wysłała i po prostu 15 minut później przychodzi filmik, informacja, że Johnny koniecznie chce to zdjęcie, żebyśmy je przywieźli na Węgry albo jakoś mu tam dostarczyli. Wiem, że na Węgry nie możemy jechać w tej chwili, bo ja gram koncerty, choć chcielibyśmy oczywiście, ale jakoś inaczej. My to wyślę kurierów po to i chwilę później przyjechali jacyś faceci po prostu i zabrali to wielkie zdjęcie zapakowane. Wiedzieliśmy, że mieszka w Wielkiej Brytanii. No i ślad zaginął. Minęły 3 miesiące albo i dłużej. I dostajemy maila po polsku, który trafia do spamu. Cześć, słoń wisi. Tylko tyle, nie? Więc jest konsternacja, opisujemy, hej, no super, o co chodzi? I okazuje się, że takim gospodarzem domu Johnego, który z nim mieszka od 3 lat, jest Radek z Gdyni, Polak, świetny gość, z którym nawiązujemy kontakt po polsku. Zna mnie, zna moją muzę, więc jest trochę bliżej i łatwiej jakby sobie po prostu zaufać. I mówi, że słuchajcie, żony, chcę wam podziękować jakoś za to i zapraszam was do siebie na drinka oraz na premierę swojego filmu, tego o francuskim królu. No i jedziemy po prostu na premierę taką kameralną w pięknym miejscu z mnóstwem po prostu gwiazd na pokładzie. Ja w międzyczasie zastanawiam się, jak mógłbym jeszcze po prostu podziękować mu, dać mu coś, czego w zasadzie no, człowiek, który ma naprawdę wszystko, co chce. I zamawiam gitarę taką z pudełek po cygarach, z różnych dziwnych przedmiotów, taką malutką gitarę zrobioną przez polskiego artystę, który nazywa się Miku. Zrobił to przepięknie, niezwykły instrument, wyrzeźbiony ręcznie, jedyny w swoim rodzaju. No i zawiozimy to do Johnego i kurde, jest... No i tyle, na chwilę pogadaliśmy.
1: Jakie wrażenie na nim zrobiła ta gitara?
0: Ogromne, no grał na niej długo, wiesz. Po prostu wiem, że jej sobie czasami używa, bo to jest niezwykły instrument i myślę, że jedyny na świecie taki.
1: Dla ciebie jakie to było przeżycie? No bo od sytuacji absolutnie niewyobrażalnej siedzicie sobie na kanapę do wdzięczności Johnego Deppa i zaproszenia na imprezę.
0: Wiesz, no ja już nie jestem taki bardzo młody i wiele rzeczy różnych widziałem i też mam taką naturę, że staram się, wiesz, podchodzić na spokojnie po prostu do tego, co daje albo odbiera los. Jakkolwiek jest to ekscytujące z wielu poziomów, bo ten dom Johnego, no to jest, no nie mogę opowiadać za wiele, ale jest to był totalny odjazd. Czegoś takiego do tej pory nie widziałem, bo ilość jakby niezwykłych przedmiotów, dzieł sztuki, jakby cała kompozycja tego miejsca i takich legendarnych przedmiotów, rzeczy, które po prostu kojarzysz, wiesz, z popkultury albo z przeszłości, a to są oryginalne, prawdziwe, niezwykłe, takie jakieś prawie że święte rzeczy. One tam po prostu są i w tym jest ten gość taki po prostu, który też wygląda jak trochę, wiesz, jak pirat. No jest bardzo niezwykła kolekcja instrumentów też, no, miał po prostu 20 gitar, z których każda była jakby takim jakimś świętym gralem prawie dla muzyków.
1: To teraz czas na Smolika, ale który ukrywa się za plecami Nosowskiej. Ostatnio na Męskim Graniu w Warszawie również można było zobaczyć Smolika. No i u Nosowskiej się dużo dzieje, bo nowa płyta, ale u Smolika dziać się będzie niemniej. U nich razem działo się naprawdę mocno, kiedy Nosowska wydała drugą płytę Milena. No i utwór tytułowy z Mileny: Nosowska i Andrzej Smolik.

0: Nosowska, Milena ze Smolikiem. Zapraszam na ostatnią część rozmowy ze Smolikiem, który wystąpi, jak już mówiłem wielokrotnie, przed Hollywood Vampires 10 września w Łodzi.
1: No i teraz grasz z Kevem Foxem przed Hollywood Vampires. Estetycznie, muzycznie, jeśli to bliskie, no wspomniałeś o tym, jak Joe Perry wpływał na ciebie, jeżeli chodzi o Aerosmith, jedną z płyt, Alice Cooper na wokalu.
2: No tak. Wiesz co, nie wiem, czy jest mi bliskie, bo jest to takie klasyczne ujęcie po prostu takiego lekko amerykańskiego rock'n'rolla. O wiele bliższe mi jest w tym kontekście jakby legenda, która idzie za tymi ludźmi oraz kompozycje i utwory, które grają, bo oni grają dużo coverów, wspaniałych coverów, wiesz, z historii muzyki rockowej. Ale o tym się przekonamy na żywo, wiesz, zobaczymy po prostu z bliska, jak to brzmi. Myślę, że no kurde, to są niesamowici muzycy, no, wiesz, fajnie jest popatrzeć na ich setup, na to, jak, wiesz, jak brzmią po prostu na żywca. Może się uda też, wiesz, przybić piątkę i chwilę pogadać, co by było bardzo też jakby dobrą rzeczą, ale też różnie bywa.
1: A przygotowujecie jakiś specjalny set z Kevin Foxem na ten wieczór?
2: Nie będzie to specjalny set, jeszcze w zasadzie zostało 10 dni do tego wydarzenia i jeszcze nie wiemy do końca, jak długi będzie nasz set, więc trudno przygotować specjalny set. Na pewno wiesz, nie będziemy grali jakichś takich down tempo kawałków, bo to jest duża hala i to po prostu nie ma sensu.
1: A jeżeli chodzi o przyszłość i współpracę z Kevem, czego możemy się spodziewać w przyszłości, bo wyszła niedawno epka?
2: No mocujemy się, kurczę, z nowym materiałem właściwie od dość dawna. No, jakoś mamy ten taki cykl rozciągnięty. Na pewno możecie Państwo spodziewać się takiego specjalnego projektu, czyli Smolikę Fox gra Boka, Boka gra Smolikę Fox, czyli wspólnej platformy. Dwa zespoły będą na scenie cały czas nasza muzyka będzie się przenikać, będzie grali swoje kawałki, ale w jakichś takich trochę nowych odsłonach wszyscy razem. Powstanie też singlowy numer wspólny, który no niedługo, właściwie dzisiaj o 18 umówiliśmy się na nagrania, więc to już się dzieje. No i to jest taka najbardziej świeża rzecz.
1: A co z solowym Smolikiem? Czy powstanie jeszcze jakiś krążek twój?
2: Mógłbym powiedzieć, że powstanie, ale też trudno mi się za to zabrać, albo trudno było mi się za to zabrać przez ostatnie kilkanaście lat tak naprawdę. I dopiero teraz, od pewnego czasu, czuję jakąś taką potrzebę, żeby to zrobić. No zobaczymy. Mam już kilka takich jakichś szkieletów, ale to jeszcze za mało, żeby o tym mówić tak na poważnie.
1: Trudno cię zabrać, bo jesteś człowiekiem dosyć zapracowanym. Bierzesz udział w bardzo wielu projektach. Dużo się u ciebie dzieje.
2: No, dużo się dzieje, bo pracuję multidyscyplinarnie i tak naprawdę wielu rzeczy nie widać tak jakby gołym okiem, a one po prostu są, bo piszę muzykę do teatru, dla filmu, spektakle, oprawy, przeróżne rzeczy, które po prostu są pomiędzy wierszami, one są prawie że niewidoczne dla szerszej publiczności i o tym się nie mówi. I to mi zabrało mnóstwo czasu i energii i dało tak, wiesz, takie poczucie po prostu bezpieczeństwa w miękkim fotelu, no nie? I po prostu ostatnio jakoś tak się stało, że znowu ta scena i jakby granie muzyki na żywo jakoś tak wybuchło w moim życiu, bo w męskim graniu graliśmy projekt specjalny z Natalią Przybysz, poświęcony tam epitafium dla Stasia Sojki, teraz jest Bokka, jakieś takich mnóstwo po prostu rzeczy, to los pisze te scenariusze i pomyślałem sobie, że wracam po prostu do tego żywego.
1: Jesteś multiinstrumentalistą, producentem, studio to twój dom, ale zapytam to, o czym mówiliśmy na początku, a nie próbowałeś nigdy śpiewać?
2: No, każdy próbował. Jestem krytyczny wobec jakby tego instrumentu bardzo.
1: Tembr głosu masz dobry.
2: I wiesz, pracowałem ze wspaniałymi wokalistami. Nie odważyłbym się, wiesz, iść ich śladami po prostu.
1: A z kim współpracę sobie cenisz najbardziej? Nie chciałbym przez to wykluczać niektórych, bo to, ale gdybyś może mógł wspomnieć, nie wiem, z Krzysztofem Krawczykiem odniosłeś duży sukces.
2: Wiesz, to jest trochę tak, że na różnych etapach ale też od każdego prawie, kogo spotykasz, czegoś się dowiadujesz i uczysz się po prostu. I chyba to, co jest najbardziej cenne w takich spotkaniach, właśnie to jest to, co zostaje w tobie, no nie? Z tego drugiego człowieka, z jego doświadczenia, z jego umiejętności, z jego wypracowanej formuły. Jakby stajesz się częścią tego, zbliżając się po prostu do jego świata, bo taki proces pracy nad piosenką, nagrywania i tak dalej, to często jest bardzo intymny, jakiś taki delikatny proces, o wiele bardziej zbliżający lokalnie niż na przykład, wiesz, wypicie razem kawki, czy nawet wypicie wódki w barze. Więc na różnych etapach to byli różni ludzie, ale na pewno tak idąc od początku, wiesz, wiele się nauczyłem od Roberta Gawlińskiego, grając z nim, bo on ma niezwykły dar po prostu pisania stosunkowo prostych, ale wpadających w ucho i takich jakichś zgrabnych po prostu piosenek. Na pewno wiele nauczyłem się od Roberta Brylewskiego, z którym miałem okazję tam chwilę po prostu pożeglować w hybrydach, w podziemiach hybryd. Od Tomka Stańko, z którym mieliśmy jakiś tam wspólny projekt, zupełnie z innej po prostu dziedziny. Od Kewa, z którym po prostu jakiś taki kor muzyczny sięgający za granicę jest bardzo uspólniony i no, wiesz co, właściwie tak jak mówię, każde spotkanie, każde mniejsze spotkanie, teraz jestem naprawdę zafascynowany postacią Natalii Przybysz, z którą miałem okazję pograć, wiesz, znałem jej muzykę, czasami przecinaliśmy się przy jakichś takich małych projekcikach, ale jakby zrobienie czegoś takiego większego z nią jakby spowodowało, że zrozumiałem, jak wielką po prostu wokalistką, jakby postacią też, jakąś taką diwą ona jest i świetnie móc po prostu jakby móc otulić ją swoimi dźwiękami. I tego mógłbym wymieniać mnóstwo, bo mam wrażenie, że w ogóle muzyka ma coś takiego pierwotnego, stadnego, atawistycznego i to przenikanie jakby takiego doświadczenia jest, dzieje się na poziomie jakimś takim molekularnym, a nie na poziomie intelektu i po prostu takie spotkania bardzo mnie akurat budują.
1: I na koniec powiedz, łączy cię z Johnnym Deppem i tymi wampirami, przed którymi będziecie występować, coś, czego ty byłeś też częścią, bo byłeś częścią tego świata rock'n'rollowego, spod znaku też Sex, Drugs and Rock'n'Roll,
2: no tak.
1: Przecież ta wilkomania, to byłaś częścią tej wilkomanii, tego wielkiego boom. Nie było takiego ryzyka, bo niektórych to zabrało, podobnie no tak. Jak kolegów zespołu Hollywood Vampires, gdzie śpiewają o tym często, tych właśnie bohaterach, których tego typu styl życia zabrał. Twoich kilku kolegów również z Wilków też zabrało jednego.
2: No tak, tak. Jest sporo kolegów, których już nie ma i nie dlatego, że odeszli w sposób jakby naturalny, tylko no, w pewnym sensie sami byli kowalem po prostu swojego losu. Jest to bardzo przykre, ale tak po prostu po drodze wygląda, jak się za bardzo zanurzasz w rock'n'rolla, nie potrafisz znaleźć po prostu już potem innego miejsca dla siebie, bo ten świat jest wciągający i wiesz, no, wystarczy mieć po prostu słabszą duszę, żeby wejść po prostu w to na zawsze. No, muszę powiedzieć, że napatrzyłem się, wiesz, na właśnie na rock'n'rolla i jakby będąc młodym, kiedy jesteś troszkę wewnątrz, to te wszystkie rzeczy wydają się często śmieszne, zabawne, wydają się takim, wiesz, rewoltowym przegięciem. Ale z perspektywy czasu, jako dojrzały człowiek, to widzę w tym też wiele smutku i wiele nieszczęścia. Tak naprawdę takiego losu, który nie powinien się niektórym po prostu przydarzyć. Bo czasami wystarczyłoby niewiele, żeby ci ludzie dalej byli z nami po prostu. A szczególnie nie mogę odżałować mojego kumpla, przyjaciela Marcina właśnie z Wilków, który był niezwykle inteligentnym, zabawnym człowiekiem, jakiego w życiu nie spotkałem i po prostu w głupi sposób zniknął z naszego życia.
1: Ciebie ten świat nie wciągał? Nie było takiego ryzyka, że w pewnym momencie zanurkujesz za głęboko?
2: Wiesz co, każdego wciąga taki świat, ale moja jakby chyba konstrukcja jest taka, że w odpowiednim momencie potrafię się po prostu wycofać, że raczej przyglądam się temu, a nie jestem nigdy do końca wewnątrz. Wiesz, takie na przykład, no bo oczywiście wiadomo, to się wszystko wiąże z twardymi narkotykami i ewentualnie alkoholem, ale przede wszystkim z twardymi narkotykami, które są dość niebezpieczne i mnie to nigdy nie wciągało na tyle, żeby po prostu zagrażało mojemu zdrowiu czy życiu.
1: No i dzięki temu między innymi możesz zagrać teraz przed Joe Perrym, Alice Cooperem, Johnnym Deppem,
2: no dokładnie,
1: którzy też żeglowali po podobnych wodach co ty,
2: no, Andrzeju. Dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i widzimy się w Łodzi.
2: W Łodzi, super.
0: Zapraszam Państwa na koncert Smolika i Kewa Foxall oraz Hollywood Vampires 10 września w Łodzi, a na koniec z najnowszej epki Smolika i Kewa Foxa utwór, który Państwo doskonale znają, ale w opracowaniu właśnie Andrzeja i Kewa Foxa. Wonderful Life. Do usłyszenia po serwisie.

0: Już jutro po godzinie 10.
1: Ja się nazywam Piotrek Bukartek.
2: Diana Giurow, dzień dobry.
1: Przeprowadzimy Państwa przez ocean koncertu życzeń i spełnimy ich, och, ile się da.
0: Po zalogowaniu na stronie nowyświat.online dostępna będzie również transmisja audycji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Opola.
4: Pole generalne jest ważne dla Związku Polaków na Białorusi od wielu lat. Współpracujemy z miastem od wielu lat. Dzieci z Białorusi odwiedzają Opole i to jest bardzo, bardzo dla nas ważne.
3: Wyróżnienie przyznano na uroczystej sesji Rady Miasta na wniosek prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
5: Bohater dzisiejszego dnia to bohater walki o prawa mniejszości polskiej na Białorusi, więc Opole ma długą tradycję takiej walki. Chcemy też o tym przypomnieć, do tego nawiązać. Z drugiej strony jesteśmy miastem wolności. Najważniejszy plac w mieście to plac wolności. Mamy Izbę Pamięci Solidarności, więc tych łączących nas elementów jest bardzo dużo. Również to, że choćby w tym roku przyjmowaliśmy grupę mniejszości polskiej z Białorusi na kolonii. Ponad 50 osób, które przyjechały, a w poprzednich latach również były. Także tych związków jest, ale przede wszystkim oczywiście najważniejsza jest postać pana Poczobuta Andrzeja i jego postawa dzisiaj jest tym, co chcemy w Opolu uhonorować, żeby dać przykład nam, naszym mieszkańcom, jak należy postępować w trudnej chwili.
3: Mówił prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. Podczas uroczystości wyróżniony publicznie potwierdził chęć powrotu na Białoruś i zapowiedział, że planuje to już w przyszłym tygodniu. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla Stewarta KB, znanego w sieci jako Stew. YouTuber podejrzany w aferze Pandora Gate o czyny o charakterze seksualnym wobec osób poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie nieletnich spędzi w izolacji kolejne 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na początku sierpnia został sprowadzony do Polski po wielomiesięcznej procedurze ekstradycyjnej z Wielkiej Brytanii, gdzie próbował odwoływać się od decyzji o wydaniu polskim służbom. Nadal ważą się losy bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi RSV dla osób powyżej 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia rozważa wykreślenie tych szczepień z listy darmowych leków, na co niepokojem reaguje środowisko medyczne. Eksperci przypominają, że to właśnie seniorzy stanowią aż 90% wszystkich dorosłych hospitalizowanych z powodu RSV.
6: Zakażenie RSV to jest w ogóle ważny temat, jeśli chodzi o leczenie osób dorosłych, szczególnie z cukrzycą, ale w ogóle wszystkich osób dorosłych w starszym wieku, seniorów. Dlatego, że jest duża rozbieżność między tym, co myśli się na co dzień o takim zakażeniu, że to jest po prostu zwykłe przeziębienie, katar i w ogóle najczęściej występuje u dzieci albo u niemowląt, a przebieg kliniczny często bywa dużo gorszy, dużo cięższy niż można by się spodziewać. Jest to potencjalnie groźna infekcja układu oddechowego, która może znacznie pogorszyć stan ogólny pacjenta.
3: Mówił profesor Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Eksperci podkreślają, że to, że szczepionka obecnie jest darmowa, ma kluczowe znaczenie dla jej dostępności. Przypominają też, że przyjęcie dawki na RSV można wygodnie połączyć z corocznym szczepieniem przeciwko grypie podczas jednej wizyty w przychodni. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Zapraszam na drugą godzinę audycji. Zaprosiliśmy zespołem Dom Zły, który błysnął na OFF Festiwalu, a błyszczeć będzie jeszcze mocniej na jesiennej trasie koncertowej, ponieważ 10 września w Poznaniu pod Minogą Dom Zły rozpocznie trasę koncertową, która następnie będzie przebiegać przez Szczecin, Słupsk, Gdańsk, Białystok, Olsztyn, Toruń, Łódź, Kraków, Katowice, Puławy, rodzinne miasto zespołu Dom Zły. No i trasa zakończy się 27 września w warszawskim klubie Voodoo. Tam wszędzie Dom Zły pojawi się i pewnie również usłyszymy ten utwór, który Państwo usłyszeli na żywo teraz, czyli Dla świata umierać. Dziwna sytuacja była na festiwalu w Katowicach na OFF-ie, dlatego że mimo, że tak wielu artystów wystąpiło, niewielu sprzedawało tam swój merch, w związku z czym nie można było kupić wielu koszulek artystów, których ja na przykład bardzo chciałbym mieć jakąś pamiątkę po koncercie, na przykład Sunny Day Real Estate, czy Chad Pyle, Ein Sturz in den Neubauten, no ale koszulki zespołu Dom Zły były, no i schodziły i to całkiem ładne były, a to też jest ważne. Ważna wiadomość, za tydzień nowa płyta zespołu Komety. Komety wystąpią 11 września. Pięknie. To będzie moje święto, moje imieniny. Wystąpią w Hydrozagadce, pewnie Lesław wkrótce u nas. Kolejny utwór zwiastujący nową płytę Komet. Tylko ty, Komety.

Komety, tylko ty, 11 września, premiera nowej płyty Noc z Kleopatrą, a na koncercie w Hydrozagadce, który będzie promował tęże płytę Noc z Kleopatrą, Komet wystąpi obok zespołu Lesława, między innymi Agata Politz i Rafał Garcarek, czyli zespół Politz. Właściwie Politz, ale chyba bardziej Politz. Agatę państwo znają doskonale, chociażby z programu Radioaktywnie, gdzie graliśmy, ale również z zespołu Będzie Dobrze. Więc proszę się nie spóźnić na koncert Komet i przyjść na tak zwane supporty, bo w tym wypadku to bardziej goście specjalni. Politz, Anty.

Antypolic 11 września w Hydrozagadce przed kometami. A również w Hydrozagadce przed kometami wystąpi inny zespół Iras, dawniej działający jako Iras Band. Grają tak zwaną rapsodię rockową. No i mają na swoim koncie m.in. album Oszukana Generacja, kilka singli, jeden z nich zapowiada nowy album Iras Powiedz.

0: Iras, Politz i Komety 11 września w warszawskiej Hydrozagadce i proszę czekać, bo pewnie Komety ruszą w Polskę, więc nie tylko w stolicy ten skład pewnie będzie można zobaczyć. Wraca po 5 lat z nową płytą Szczyl. Utwór dla Ciebie zapowiada nowy album przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Szczyl.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się.

Szczyl dla Ciebie, czyli zapowiedź nowej płyty Szczyla po latach milczenia. Nowy album zapowiada też zespół Waves utworem Co myśl to lęk. Waves będzie można zobaczyć nie tylko przez nich organizowanym festiwalu Heavy Pop Fest, gdzie wystąpi m.in. Metro, właśnie Waves, Toń, Blecze, Taraban, Hype Park Kraków 26 września, ale Waves też będzie można usłyszeć i zobaczyć w Chorzowie 5 września, trzeci Śląski Festiwal Grunge, Man in the Box, Pretensje, Waves i Alarmy. Warto, tym bardziej, że wstęp jest wolny. Chorzów to potrafi. Waves, co myśl, to lęk.

Co myśl, to lęk. Waves, którzy już jutro w Chorzowie, a później Heavy Pop Festival w Krakowie. Proszę zwrócić uwagę na tą imprezę, kolejną jej edycję. A teraz zespół Tabula Rasa i utwór Diamenty. Utwór, który ma być głosem młodych ludzi, którzy z zewnątrz mogą wydawać się silni, piękni i pełni możliwości, a wewnątrz często zmagają się z samotnością, lękiem i poczuciem zagubienia. Tabula Rasa.

Tabula rasa, diamenty, nieco poprokowo zrobiło się w Radioaktywnej, więc teraz czas na barbarzyńców zespołu Taxi Caveman i ich nowy singiel Lazy Bastard.

Axie Caveman, Lazy Bastard. Jeżeli tak będzie brzmiała cała płyta zespołu Taxi Caveman, no to szykuje się nam stonerowy sztos. Pozostajemy w takich nieco stonerowych klimatach. Czas na zespół Hydra, która to Hydra wystąpiła na Summer Dying Loud. Utwór Lost in Hell to zapowiedź nowego albumu zespołu Hydra. Lost in Hell.

Lost in Hell, Hydra, czekamy na nową płytę. A teraz Atavia, czyli wokalistka zespołu Toń z nowej płyty The Old Ones, debiutanckiej płyty Atavii.

Atavia Inclinations z płyty The Old Ones. Atavia wystąpiła na Summer Dying Cloud. No i nie tylko zespołem Toń żyjemy, ale również Atavia ma do zaproponowania coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Teraz czas na zupełną nowość, premierę. Mowa o formacji UFLO. UFLO to duet Gustaw Moruś i Jeremi Januchta. Debiutują dobrą bardzo płytą We Don't. No i mam takie wrażenie, że wkrótce znany z wielu różnych projektów Matteo Moretti będzie kojarzony głównie z tym, że jest tatą słynnego perkusisty, właśnie Gustawa. No a album We Don't wyrywa z butów. Tak też napisałem w najnowszym Teraz Roku, polecając m.in. płytę UFLO We Don't. A co jeszcze polecam? O tym już w kolejnych programach radioaktywnych, bo na dzisiaj to już koniec. We Don't. Tak się nazywa płyta UFLO, a to, co Państwo teraz usłyszą, to będzie długie 15 minut czegoś absolutnie niezwykłego, bo to coś, co Państwo teraz usłyszą, to nazywa się Shotgun Wizard UFLO. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Słyszymy się za tydzień w piątek po 23. Dziękuję za dzisiaj ten program Radioaktywni. Dobrej nocy.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozpoczęciu formowania 87. Pułku Przeciwlotniczego w Brzesku w województwie małopolskim. Jednostka wejdzie w skład 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Szef MON ogłosił także, że polska armia liczy obecnie 221 tysięcy żołnierzy. Nowy pułk ma docelowo liczyć około 1000 żołnierzy i zostać wyposażony w nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej oraz przeciwdronowej. Szef resortu obrony podkreślił, że stacjonowanie wojska ma zapewnić ochronę lokalnej infrastruktury i zapobiec tragediom takim jak w przeszłości. Decyzję ogłoszono podczas uroczystości upamiętniających niemiecki nalot na brzeski węzeł kolejowy z września 1939 roku. Ceny paliw mocno poszły w górę po zakończeniu programu CPN, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec podwyżek. Eksperci ostrzegają, że w przyszłym tygodniu benzyna może zbliżyć się do 8 zł za litr, a diesel do 8 zł i 90 groszy.
1: To, co mówimy w kontekście zmian na polskich stacjach, niestety nie jest ostatnim słowem o podwyżkach, ponieważ wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej.
0: Mówił dr Jakub Bogucki, analityk portalu epetrol.pl. Za podwyżkami stoją m.in. rosnące ceny ropy, które zbliżają się do 100 dolarów za baryłkę. Na koniec pogoda. IMGW ostrzega przed zmianą w najbliższych godzinach. Nadchodząca noc przyniesie duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Termometry w nocy wskażą od 12 stopni w Kotlinach Górskich i na Pomorzu do 17 na pozostałym obszarze kraju. Jutro musimy liczyć się z dalszymi opadami deszczu oraz burzami, głównie w północnej części Polski. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na północy do 23 stopni na południu. Służby apelują o ostrożność ze względu na wiatr, który na wybrzeżu w porywach osiągnie do 85 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet do 90. To był serwis Radia Nowy Świat.

Ależ ciepły deszcz na zewnątrz. Całkiem przyjemnie, o ile nie będzie tu hucznych wyścigów osiedlowych. Może ten szum wiatru i deszczu wejdzie nam czasem na antenę. W studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dobry wieczór. Nie czekając długo, sięgamy po nowości.

Nocą wszystko czuć mocniej, wyraźniej, głębiej. Muzykę również, pisze Beata. Dziękuję za komentarze pod postem na mojej facebookowej stronie. Przypomnę również adres mailowy kinga.krasuska@nowyswiat.online. A na naszej antenie najnowsza ścieżka dźwiękowa autorstwa amerykańskiego kompozytora, laureata nagród Emmy i BAFTA, Ariela Marksa.

Niemiecki kompozytor Niklas Paszburg przedwczoraj podzielił się w serwisach streamingowych ścieżką dźwiękową do The Six Billion Dollar Man. Cieszy mnie bardzo fakt, że swoje umiejętności i otwartą głowę wykorzystuje również do tworzenia soundtracków. Wróćmy jeszcze do płyty, która powstała wyłącznie dlatego, że w czasie pandemii zostały odwołane koncerty. Tak się składa, że to jeden z moich ulubionych albumów, na którym Niklas połączył siły z przeróżnymi artystami. W kontekście kolejnego utworu powiedział: kiedy zaczęliśmy wspólnie pracować, naprawdę poczułem, że każdy wniósł do utworu swój własny świat i wszyscy spotkaliśmy się w samym jego sercu, czyli w świecie ambient.

Wybitny francuski kontrabasista, multiinstrumentalista właściwie, kompozytor Henri Texier. Czołowa postać europejskiego jazzu, zakochany w muzyce samouk. Jeden z pierwszych przedstawicieli i pionierów gatunku free jazz. Do dziś wydał kilkadziesiąt płyt solowych, a przecież grał jeszcze w zespole. Dziś chciałam sięgnąć po tę pierwszą solową wydaną w roku 76 płytę, na której nie tylko słyszymy jego surową i wzniosłą zarazem grę, ale także wyjątkowe użycie własnego głosu, a przez to wyjątkowy opis tożsamości. I te wielowarstwowe intonacje wokalne brzmią trochę jak pustynny wiatr.

Jak na noc w Beskidach, to jest gorąco, 22 stopnie, a ta duszno-tajemnicza atmosfera dzisiejszej muzyki pasuje idealnie, pisze pan Olek na mojej facebookowej stronie. 5 czerwca Laura Mysz podzieliła się śliczną płytą Lithic, o której opowiadałam w dniu premiery. Jak powiedziała artystka, tworzenie tego albumu było mieszanką bardzo magicznego i równie intensywnego materiału. Od dziś możemy cieszyć się nagraniem koncertowym utworów z tej właśnie płyty.

No i już prawie godzina audycji nam uciekła, niecałe 5 minut do 23 pozostało. Czasem jest tak, drodzy Państwo, że spośród wszystkich piosenek artystów moją uwagę zwróci tylko jedna, szczególnie kiedy ci muzycy są na początku swojej drogi. I tak było zarówno w przypadku Liama Creamera, usłyszanego przed chwilą, jak i tego pana z Niemiec.

Kompozytor Federico Torri, rozdarty między Los Angeles a Rzymem, znany z takich kontrastowych, bardzo emocjonalnych kompozycji, ma już na swoim koncie również soundtracki do filmów hollywoodzkich z Robertem De Niro, ale jego twórczość ma też inną stronę, którą ukrywa pod pseudonimem Manibia, gdzie pokazuje swoją bardziej, w cudzysłowie, songwriterską twarz.

Polska kapela Nene Heroin na naszej antenie. Nene Heroin to jedno z odznaczeń państwowych w Albanii, przyznawane matkom bohaterkom. Na pomysł nazwy zespołu wpadł producent, jak mówił saksofonista Piotr Chęcki w wywiadzie. To był symboliczny medal za odwagę, który dostaliśmy od Marka Schwarza za to, że przekroczyliśmy swoje granice i zaczęliśmy nagrywać zupełnie inną muzykę niż ta, z którą pierwotnie przyjechaliśmy do studia. Tak, muszę przyznać, że ten kwartet z Trójmiasta jest arcyciekawy. Mówią o sobie, że są zbyt mało jazzowi na jazz, a zbyt mało alternatywni na alternatywę. Co tylko mnie cieszy, bo to oznacza, że nie mają zamiaru się zamykać i to słychać na każdej z dotychczas wydanych płyt.

Nene, heroin z Trójmiasta. Dziś dotykamy każdej z płyt. Czas na tę ostatnią, wydaną w tamtym roku. Album 4 nawiązuje do żywiołów, ognia, wody, powietrza i ziemi. Muzycznie również jest różnorodnie. Usłyszeć możemy nawet gatunek post-rock. To, co jest niezmienne w muzyce tego kwartetu, to bardzo hipnotyczny charakter ich utworów.

Pan Darek ubolewa, że spóźnił się godzinę na audycję, a ja uważam, że w ogóle pamiętanie o audycji w Polsce, będąc w Alabamie, jest już czymś zaskakującym. Która to tam może być godzina? Jakaś 16 pewnie? Na naszej antenie Goldfrapp nie wyobrażam sobie, żeby nie wrócić do płyty schyłku dnia, lata albo jesieni. Mam na myśli oczywiście Tales of Us.

Preludium jesieni miota się po kątach dzisiejszej audycji. Ma się jednak wrażenie, że duszne powidoki lata pozwalają jedynie na jej cichy brzask. Jesteśmy u siebie. Państwo to potrafią napisać o tej porze, że aż mi mowę odbiera. To ja może po prostu zamienię się w słuch.

Let me go with the wind to, with the way to wind. Usłyszeliśmy przed chwilą, już pora, daje się we znaki. Dziękujemy za dziś. Spis utworów za chwilę pojawi się na mojej facebookowej stronie. Byli z Państwem Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

Is everybody all right? Okay.